0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Lokalne radio. Radio Kujawy. 99,4 FM.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

Nie szukaj dalej. Jesteś na dobrej fali. Radio Kujawy 99,4 FM.

Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla ciebie. 99 i 4 FM. Master Blaster!

0: Dzień dobry Państwu, dzisiaj jesteśmy na lotnisku w Kruszynie, a wszystko ze sprawą Moto Aero 2026. Jest to wyjątkowa impreza, która przyciąga miłośników motocykli oraz lotnictwa, a ja jestem Julita Rączkowska i zabiorę Państwa w tą niezwykłą podróż. Jak widzimy, Moto Aero 2026 tętni życiem. Jak wrażenia po paradzie?
1: O, na paradę wyjechało wiele osób, prawie 2,5 tysiąca maszyn. Część została, część się już rozjechała, my tutaj wracamy, będzie zaraz koncert, liczne konkursy. Dzieją się, trochę poślamy się gastronomicznie, była msza święta, poślęliśmy się duchowo i na paradzie, która w centrum miasta złączyła wiele ciekawych inicjatyw, które w naszym mieście dzisiaj się dzieją. Też dzięki wszystkim, którzy pomagają, wspierają nasz tutaj dzisiejszy zlot. Wydarzyło się coś dużego w naszym mieście. Cieszymy się bardzo. Pogoda dopisała, więc koniecznie zostajemy dalej tutaj w Kruszynie na lotnisku.
0: Proszę opowiedzieć o konkursach.
2: Tak, konkursy jak co roku, jest ich coraz więcej. Przyciągają naszych przyjezdnych, którzy przyjechali, tak, naszych gości. Jest to pewien element, który ma pozwolić na to, żeby część osób pozostała tutaj do samego końca z nami i cieszyła się koncertem, który za chwilę się rozpocznie, tak? Tych konkursów jest sporo. Konkurs o Wocławku między innymi, z motocyklowych typowych to będzie konkurs Głośny Wydech, który wyłoni najgłośniejszy wydech. Będziemy to mierzyć, będziemy mierzyć decybele tak naprawdę tego wydechu, więc cały czas coś się dzieje, tak? Cały czas coś na scenie słychać, że jest jakiś konkurs, jest jakieś wydarzenie, które ma przyciągnąć pozostałe osoby do tego, żeby uczestniczyły w tym.
0: Jest to ogromne wydarzenie. Czy były jakieś wyzwania organizacyjne?
1: Oczywiście, z roku na rok jest coraz więcej uczestników natomiast wspiera nas wiele dobrych dusz, dobrych aniołów i służby mundurowe, o czym więcej Jacek.
2: Tak, no to jest rzeczywiście duże przedsięwzięcie. Tak naprawdę dzisiaj o godzinie 16:30 ten zlot się skończy. Przejdzie do historii. I w zasadzie o godzinie 17 w naszych głowach już się pojawi myśl, co będzie za rok. I rzeczywiście to już jest taki proces, który ewoluuje do, powiedzmy, stycznia. Rodzą się pomysły, rodzą się jakieś plany. Od stycznia wchodzimy w etap realizacji. I tak naprawdę do końca kwietnia to jest intensywny czas pracy, realizacji, zbierania wszystkich zezwoleń. Bo niestety jest to ogrom pracy, którą trzeba włożyć.
0: Tak naprawdę wydarzenie dzisiejsze ma charakter ogólnopolski, ponieważ przyjechali osoby z różnych zakątków kraju.
1: Poszerza się zasięg rażenia naszej uroczystości. Jest i Łódź, i Bydgoszcz, i Gniezno, i Lipno, i Płock, i Częstochowa przyjeżdżał, więc nie. Górale, przecież zaprzyjaźnieni nasi górale, oni przyjechali na parę dni jak to górale. więc jest familijnie, jest bezpiecznie, mamy wsparcie medyczne, mamy wsparcie lokacyjne, służb mundurowych, wsparcie duchowe świętego Krzysztofa i naszych dobrych aniołów. Dziękujemy też za wsparcie medialne telewizji i radio Kujawy.
0: Jak się rozpoczęła u Pana ta pasja do motocykli?
3: Moja pasja do motocykli to trwa od mojego 16 roku życia. Już jako 16-letni chłopak już jeździłem motocyklem, bo to kiedyś było, wie Pani, tak zrobić prawo jazdy. Rodzice podpisali zgodę i od razu tato kupił WS-kę taką, tu gdzieś takie jeszcze zabytki są. No a później stopniowo. Na MZC skończyłem.

0: Pierwszy, później były samochody, a na 60. urodziny, no to już sobie sprawiłem porządną maszynę.
1: Właśnie proszę opowiedzieć o pana maszynie, bo bardzo piękny motor.
0: Tak. No, to jest taki kultowy motor na styl amerykański, bo to zostało ściągnięte ze Stanów.
1: A czy ma pan jakąś ciekawą historię, która się wydarzyła?
0: No, o, ciekawa, nie wiem, czy to ciekawa. Walnąłem w nocy w dzika.
1: I co było dalej?
0: No co było dalej? Motor potrzaskany, ja cały poździerany. Żona też ucierpiała, no ale jakoś się szczęśliwie skończyło. Dziś w pole.
1: A czy takie wydarzenia jak to dzisiejsze łączą społeczność motocyklową?
0: Oj tak. Tydzień temu w sobotę Licheń. Dzisiaj tu jest Włocławek. Już mam rezerwację na ostatni weekend sierpnia. Ciche. To jest za... Dobrze mówię? Za Brodnicą, tak? Za Brodnicą. Ciche za Brodnicą. To już mam takie stałe miejsca. Kiedyś jeszcze był Choceń, ale Choceń zlikwidowali, nie? No ale tam jeszcze kiedyś to jeździłem i dookoła. No takie wypady były.
1: Czyli jest pan tutaj co roku?
0: Staram się być.
1: Proszę opowiedzieć, jak rozpoczęła się u pana przygoda z motocyklem?
2: Z motorowerem. Z motorowerem w latach 70. Nie, przepraszam, w 60. I tak się zaczęło. Później WSK, długo WSK. Później przerwa, praca i powrót z powrotem do motoru Triumph. Jak widać, 18 rok. Spisuje się pięknie. Coś tu dodać. Mnie się wydaje, że nawet ładny.
1: A czy pan właśnie często bywa na takich wydarzeniach jak to dzisiejsze?
2: Jak tylko możliwe. Jak tylko możliwe, jesteśmy wszędzie.
1: Czy takie wydarzenia mogą łączyć właśnie społeczność motocyklową?
2: Jak najbardziej. No spójrzmy, każdy jest zadowolony, każdy uśmiechnięty, każdy sobie piątkę poda. No na tym chyba się... Polega ta brać, żeby jeden z drugim pobywał właśnie tak na wolnym powietrzu i na wycieczkę. Jeździmy na zloty bardzo, bardzo często. Ja chyba w tym roku zaliczę 4 zloty i to w górach. Sam pojadę nad morze, na Mazury, ale jeździmy na zloty, triumfy właśnie, spotykamy się co roku. W tym roku jedziemy do Jury Częstochowskiej na 3 dni, później jedziemy do Krynicy Zdrój.
3: Pasja to się zaczęła prawdopodobnie od dzieciństwa, chociaż tego nie pamiętam. Od najmłodszych lat motocykl był w moim życiu. Jakiś okres był taki, że był bez motocykla, no to tak od niedawna, znaczy się niedawna, od paręnastu lat. No to motocykl jest. I tą pasję dalej kontynuuję. Pewnie tak jak większość tu z nas obecnych, co widać po naszej frekwencji, że dużo ludzi coraz częściej wsiada na motocykl, żeby się zrelaksować.
1: Czy często państwo bywają na takich zlotach?
4: Staramy się być jak najczęściej. Oczywiście kryterium takim najważniejszym to niestety jest nasz czas, ponieważ wszyscy pracujemy, a również i pogoda, bo niestety nie każda nas rozpieszcza i nie każda pozwala nam, żeby wsiąść na nasze dwa kółka i pognać do przodu.
1: Dzisiaj się odbyła parada. Czy państwo również uczestniczyli?
5: Tak, uczestniczyliśmy.
1: I jak było?
5: Jak zwykle fajnie.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, czy mają państwo może jakąś historię, która szczególnie państwu zapadła w pamięć z motoru?
3: Bardzo wiele są historie i dobre i złe. Jedne i drugie się opowiada. No ale tak ogólnie to...
4: Uważamy, że tutaj też jest jeden z takich najlepszych rozpoczęcie sezonu. Trzeba przyznać organizatorom ATH Włocławek, że oni w sposób szczególny dbają o nasze bezpieczeństwo. Chodzi mi tutaj o zaplecze medyczne, zaplecze sanitarne, tak jak również zabezpieczenie dróg. Tak? Naprawdę wziąć udział w tej paradzie jest wielką przyjemnością.
1: A czy państwo bywają tutaj co roku?
4: Tak. Tak.
3: Niektórzy tak, a niektórzy nie. Ostatnio byłem 4 lata temu, Facebook mi przypomniał. 4 lata temu byłem.
5: A to najmniej staramy się bywać.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać. Nigdy nie jeździłam na motocyklu, także dzisiaj będzie mój pierwszy raz i podzielę się z wami.

0: i swoimi wrażeniami.
1: Drugi konkurs, o którym też już sygnalizowałem, to jest do Was serdeczna prośba. Jeżeli ktoś ma super, mega mocny motocykl, w sensie głośności, bo nie mówię o koniach, bo tutaj koni jesteśmy w stanie zmierzyć, ale jeżeli chodzi o głośny wyrek, też mamy takie fantastyczne pucharki, też są takie fantastyczne pucharki, każdy pucharek super. Kolega już ćwiczy z głośnym wydechem, nie wiem czy ma szansę, ale niech próbuje. I oprócz tych fantastycznych, które widzicie, tak jak to takie trochę trofeum można powiedzieć, mamy też w tym przednim konkursie trzy vouchery tutaj do stoiska, które znajduje się obok.
0: Mimo że to nie był długi i szybki przejazd, bardzo mi się podobało i poczułam lekki wiatr we włosach, także mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję doświadczyć szybkiej jazdy na motocyklu. Czy państwo może lecieli samolotem?
2: Tak. Ja tak. Słucham? Nie, było super. Tak, nawet tutaj skakałam ze spadochronem. Polecam.
0: A czy państwo często przyjeżdżają na takie zloty?
3: Raczej sporadycznie, z braku czasu. Ale ogólnie no zdarza się, jak jest chwila czasu i są chęci, no to tak.
0: A skąd u państwa wzięła się ta pasja?
2: W sumie...
1: Podamy na momencik, poproszę do innego.
2: Pani losuje... Ciężko to stwierdzić, jak po prostu to przyszło.
0: Proszę powiedzieć, jak wrażenia z dzisiejszego zlotu?
4: A całkiem fajnie, bardzo fajnie, miła atmosfera, superancko.
0: A czy jest pan tutaj co roku?
4: Nie, jestem na trzecie drugi rok dopiero, byłem w zeszłym roku, teraz jestem drugi raz.
0: A czy brał pan udział w paradzie?
4: Nie, w tym roku nie brałem. W tym roku żeśmy pochodzili, popatrzyli na motocykle i nie, w tym roku nie.
0: Czy takie wydarzenia mogą łączyć społeczność motocyklową?
4: A oczywiście, że tak, pewnie. Jak najbardziej.
0: Jak u pana się rozpoczęła ta przygoda?
4: O, ta przygoda to się rozpoczęła jeszcze za mało lata, można by powiedzieć. No. Jeszcze czasy WSK, Jawa, a później była długa, długa przerwa. Od 2015 wróciłem znowu do jeżdżenia motocyklem. No i tak do tej pory się jeździ.
5: Czy my nie lecimy? W tej chwili w samolocie jest moja żona. No, boimy się o nią.
0: A czy już państwo kiedyś lecieli takim samolotem?
5: Takim tak, podobnym.
0: Jak wrażenia?
5: Super, tak.
0: Czyli pan poleca, żeby każdy spróbował?
5: Tak, bardzo polecam, żeby każdy spróbował. To jest naprawdę wspaniałe przeżycie.
0: A u ciebie jak wrażenia? Czy już leciałaś kiedyś?
6: Ja leciałam tylko samolotem pasażerskim, nie takim. I moja mama jest w samolocie, więc czekam, aż wyląduje.
0: Czy będziesz dzisiaj też leciała?
6: Nie, dzisiaj nie będę lecieć. W przyszłości chciałabym spróbować, ale to jeszcze nie ten moment.
0: Proszę powiedzieć, jak państwo dzisiaj bawią?
7: Bardzo dobrze, jak zwykle.
0: A czy państwo są tutaj co roku?
8: Tak. Nie, w zeszłym roku nie byliśmy. W zeszłym roku, ale przeważnie tak, co rok.
0: I co jest najlepszego w tej imprezie?
8: Spotkanie znajomych, obejrzenie motorów. Fajnie, bardzo fajna impreza.
9: Super, pogoda dopisała, frekwencje motorów też, także bardzo fajnie.
10: Ja również.
0: A czy panie są tutaj co roku?
10: Tak, co roku, w tamtym roku też byliśmy.
9: W tym roku też.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja, a ceny? Aż trudno uwierzyć! Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand.

0: Panie senatorze, proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma dzisiejsze święto?
1: Święto 1 maja, jako Dzień Ludzi Pracy, świętowanie z tej okazji jest bardzo ważne dla każdego, kto pracuje i rodzin osób pracujących. Walka o to, żeby poprawiać godne warunki pracy spowodowała, że w świecie, ale i w Polsce ten dzień jest wyjątkowo traktowany przez ludzi związanych z pracą. My we Włocławku, jak wiadomo, każdego roku od lat spotykamy się tutaj właśnie przy pomniku ludziom pracy na bulwarach, aby zainaugurować pochód pierwszomajowy i przejść tym pochodem razem z ludźmi, którzy szanują to święto i pamiętają, jak pracowało się dawniej, a jak pracuje się dziś. Dzisiaj, oprócz naszych zasług, które każdy w swoim zakresie posiada, to jest także możliwość integracji się w ramach Unii Europejskiej, a Unia Europejska pomaga nam wszystkim w zakresie intensywnego rozwoju. Tak jest w Polsce, tak jest w mieście Włocławku. Jednym z priorytetów to jest szacunek dla ludzi pracy, ale przede wszystkim dążymy do skracania czasu pracy. Ja jeszcze pamiętam, jako uczeń, jako student, że pracowaliśmy 6 dni w tygodniu i od 1976 roku staliśmy się państwem, gdzie pracuje się 5 dni w tygodniu po 8 godzin, 40 godzin tygodniowo. Włocławek jest takim przykładem pilotażu, gdzie wprowadził prezydent skrócony czas pracy do 7 godzin dziennie, a w kraju jest kilka takich miejsc, w których zarówno samorządy, jak i również instytucje, firmy skracają czas pracy. To jest dążenie polskiej lewicy i myślę, że w najbliższym czasie osiągniemy to, że dokona się zmian w kodeksie pracy, aby wszyscy mogli pracować w skróconym czasie pracy, bo jest to dość długi czas pracy względem innych państw europejskich. Dzisiaj jest możliwość mówienia także o korzyściach, które mamy właśnie z Unii Europejskiej, o pieniądzach, które przypływają do Włocławka, do każdej sąsiedniej gminy, do województwa kujawsko-pomorskiego, w którym żyjemy, do naszego kraju. Jednym z takich przykładów to jest właśnie program SAFE, poprawiający naszą obronność, bo musimy pamiętać, że pełnoskalowa wojna trwa za naszą wschodnią granicą, a żeby się dozbroić i być przygotowanym na każdą trudną sytuację, trzeba mieć finanse. Stąd Unia Europejska przygotowała program SAFE, z którego my jako kraj już korzystamy przy bardzo ostrym sprzeciwie opozycji. Dlatego dzisiaj trzeba zdefiniować słowo patriotyzm. Kto jest takim patriotą? Bo nas podzielono na patriotów i nie na patriotów. Ale żeby być patriotą, to trzeba dbać

0: o wszystko, co ma na celu rozwój, poprawę warunków i zmierzanie do określonego poziomu, ale także bycia wystarczającym w zakresie obronności. Program SAFE to nam gwarantuje i żadne inne wirtualne pieniądze wymyślone przez prezydenta naszego kraju i przez innych przeciwników programu SAFE nie zapewnią nam właśnie obronności na wysokim poziomie. A co to jest? To jest rozwój przede wszystkim firm, także w województwie kujawsko-pomorskim, w Bydgoszczy, w Grudziądzu, gdzie pieniądze te pozwolą na zwiększenie zatrudnienia, ale i także na rozwój i całej infrastruktury związanej właśnie z produkcją obronną. To wszystko jest dzięki ludziom pracy i dzisiaj mamy okazję tu, przy pomniku, podziękować wszystkim za ciężką pracę i życzyć przede wszystkim spokoju i pokoju. Ale życząc spokoju i pokoju, życzymy przede wszystkim bezpiecznej pracy, satysfakcjonującej każdego i żeby nikt tej pracy nie musiał szukać. Stąd rozwój firm. Lokalizacja firm w naszym regionie powoduje, że bezrobocie się stało już znacznie niższym niż było wcześniej, ale to nie znaczy, że już wszystko osiągnęliśmy. Dlatego jest okazja życzyć, żeby każdy doznał godnej pracy i właściwego wynagradzania. Tego wszystkim Państwu życzę w dniu 1 maja. Niech się święci święto 1 maja.
1: Panie pośle, od wielu lat właśnie 1 maja spotykamy się przy pomniku ludziom pracy.
2: To jest niezmienna tradycja, to jest szczególny dzień dla całej polskiej lewicy, ale i międzynarodowej lewicy. Natomiast mówiąc polskiej, mam na myśli, że dzisiaj mamy podwójny jako lewica i myślę, że jako kraj powód do świętowania, bo po pierwsze oczywiście święto pracy, czyli 1 maja, ale z drugiej strony 1 maja od 22 lat kojarzy się także z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I to też za sprawą lewicy, bo przecież lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Mamy dzisiaj podwójny powód, żeby z jednej strony wspominać tych, którzy zabiegali zarówno o tym, żeby te prawa pracownicze, które dzisiaj mamy, bo one nie spadły z nieba, one nikt nam ich nie dał ludziom, je trzeba było wywalczyć, więc dziękujemy za to, co zostało wywalczone, ale dziękujemy również za to, że jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej. I dzisiaj będziemy mówić o tych dokonaniach części lewicowej w rządzie w obszarze właśnie kwestii pracy, a jest tych dokonań całkiem sporo, ale jednocześnie przypominać, że to, że dzisiaj jesteśmy członkiem zjednoczonej zachodniej Europy, to też nie jest dane raz na zawsze, bo już dzisiaj niestety pojawiają się tacy, którzy chcieliby nas wypchnąć z tej Unii Europejskiej. Jedni nie mówią wprost, a inni mówią o tym jasno, że czas na polexit. A my mówimy, że nigdy naszej zgody na to nie będzie i będziemy do samego końca walczyć, żeby z jednej strony te kwestie pracownicze, one zawsze o nich pamiętać były podkreślane i były wzmacniane, ale żeby Polska została w Unii Europejskiej.
3: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to jest też świetna okazja, żeby podziękować tym wszystkim Polakom, którzy ciężko codziennie pracują na rozwój naszej ojczyzny. Ponad 17 milionów Polaków to są osoby zatrudnione na etacie. To tak naprawdę dzięki ich ciężkiej pracy politycy mogą się chwalić, że Polska jest 20. gospodarką na świecie. Ja też mam wokół siebie zespół ludzi, bez których no nie moglibyśmy mówić o tych rekordowych środkach pozyskanych z zewnątrz na rozwój naszego miasta, bez których żadna inwestycja i żadna zmiana na lepsze naszego miasta by po prostu nie miała miejsca. Więc 1 maja to jest świetna okazja do tego, żeby powiedzieć dziękuję po prostu, ale też upomnieć się o lepszy byt osób pracujących na etacie. Te zmiany się dokonują oczywiście. Coraz bardziej pracownicy etatowi są zadbani, zaopiekowani, ale oczywiście mamy jeszcze dużo do zrobienia, tym bardziej, że to jest, tak jak powiedziałem, fundament naszej gospodarki.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych

0: naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: po raz 10 tradycyjnie 1 maja albo w okolicach majówki organizujemy przegląd zespołów, śpiewaków, kapel ludowych, nie tylko z Kujaw, bo festiwal się rozwija i w tej chwili możemy powiedzieć, że już mamy taki ogólnopolski, bo przyjeżdżają zespoły z różnych stron.
1: Ile mamy dzisiaj zespołów?
0: Dzisiaj mamy 28 zespołów, ale 32 prezentacje, bo niektóre zespoły są na przykład w dwóch grupach wiekowych. Także dzisiaj obejrzymy 32 prezentacje. Są zespoły pieśni tańca, dziecięce, młodzieżowe, dorośli, są zespoły śpiewacze, są kapele ludowe, są soliści, więc dzisiaj przeróżna tutaj odsłona folkloru, także naprawdę jest pięknie.
1: Czy dla Brześcia, dla Wahadła ważne jest właśnie promowanie tego folkloru?
0: Bardzo ważne. To jest jak gdyby wpisane też w naszą misję i staramy się to robić i staramy się to robić dobrze. Bardzo się cieszymy, bo w tym roku nasz festiwal został zauważony gdzieś wyżej. Jesteśmy jak gdyby takimi eliminacjami wojewódzkimi do ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. To jest najpopularniejszy festiwal właśnie

0: ludowy od 60 lat się odbywa i dzisiaj jurorzy będą też mieli trudne zadanie, żeby wybrać zespół prezentujący właśnie utwory kujawskie, który zaprezentuje się właśnie na tym festiwalu w Kazimierzu Dolnym.
1: Czyli z roku na rok to wydarzenie się rozwija.
0: Tak, z roku na rok się rozwija, a w tym roku rzeczywiście ten jubileuszowy festiwal naprawdę no, jest po prostu dla nas bardzo ważny, że mamy jeszcze te nominacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych.
1: Proszę opowiedzieć o zespole.
2: Nasz zespół jest wyjątkowy, bo do naszego zespołu chodzą osoby, które kochają tradycje, które kochają łączenie śpiewu z tańcem, które kochają bycie ciocią, babcią, bo jeszcze mamy próby też z rozrabiakami, z małymi dziećmi. Po prostu lubimy się, lubimy to, co robimy i uwielbiamy przyjeżdżać na różne występy, bo to są dla nas takie małe przygody, a jeszcze w tym miejscu, w którym to podobno, bo jest taka kłótnia, gdzie się Władysław Łokietek urodził, czy w Inowrocławiu, czy w Brześciu, no to tym bardziej jeszcze czeka nas muzeum, także jesteśmy zachwyceni.
1: A jak rozwinęła się u Pani właśnie ta pasja?
3: Ja zawsze byłam związana w ogóle rodzinnie z Kujawami, bo od pokoleń, od 400 lat, tam gdzieś sięga, zawsze mieszkaliśmy w Gniewkowie albo w okolicach, tak? I u mnie w domu moja mama, moja babcia, moja prababcia i praprababcia też śpiewały pieśni kujawskie, regionalne. No i tak zespół, który prowadzi nasza szefowa Agnieszka Szafrańska, no namówiła mnie, jestem już na emeryturze, bo tak wcześniej no to nie było czasu, bo człowiek zawodowo się rozwijał, ale już teraz jestem w zespole i bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do Gniewkowian.
1: Proszę jeszcze opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego wydarzenia. Co zostało zaprezentowane?
4: No, przygotowywaliśmy dwa zespoły, tak jak pani słyszała. To są nasze dzieci, chociaż część troszeczkę. Małe dzieci przygotowały tańce szot, czyżyka, zaśpiewały. Później wspólnie wniosły dzieci z sadu, zatańczyły kujawiaka. Pracowaliśmy na dzieci. Dla nas jest to przygoda. Wygramy, nie wygramy, to nie jest ważne. Dla nas jest to przygoda.
1: Jak rozpoczęła się panu przygoda w tym zespole?
5: Proszę?
1: Jak rozpoczęła się przygoda panu w tym zespole?
5: Wie pani, ja już w czwartym zespole gram, nie tak, że tyle lat to już gram w kilku zespołach, nie? No zadowoleni jesteśmy z tego zespołu, nie? I się staramy i tańce różne prowadzą nowoczesne, bo to już starsi ludzie, nie? Także zadowoleni jesteśmy z tego zespołu i działamy dalej, nie? Dopóki zdróweczko pozwoli, nie?
6: To znaczy też w tym zespole, co tu kolega mówił przed chwilą, no i w innym zespole też jeszcze gram, takim bluesowym. Malina z Bysko Band. No bym miał tyle do powiedzenia.
1: A jak wygląda sytuacja z młodymi? Czy chętnie dołączają do tego typu zespołów?
5: I przychodzą. Przychodzą, była na 12, już jest teraz 16. Także nie zmieściliśmy się w busa jeszcze. Prywatnie przyjechaliśmy, nie? Swoimi samochodami.
1: A co zostało przygotowane na dzisiejsze wydarzenie i co zaprezentowaliście?
5: No utwory kujawskie, nie? I śpiewy, i tańce, różne rzeczy były, nie?

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Bezpieczne Łużyce 26 pod takim kryptonimem odbyły się dwudniowe ćwiczenia z reagowania kryzysowego służb, których organizatorem była 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Scenariusze ćwiczeń zakładały współdziałanie służb instytucji w stanach zagrożenia o charakterze sabotażowym oraz dywersyjnym. Działania przeprowadzono na terenie gminy Osiecznica, Małomice i Jułowa. W ćwiczeniach uczestniczyli żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej, jednostki samorządu terytorialnego, policja i Państwowa Straż Pożarna.
1: Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego to jeden z kluczowych obowiązków, który zgodnie z wytycznymi przełożonych realizujemy co najmniej raz w roku we współpracy z samorządami oraz administracją publiczną. Ich zakres nie jest przypadkowy. Wynika on bezpośrednio z priorytetów, które w danym terenie wyznacza infrastruktura oraz potrzeby lokalnej społeczności. Skupiamy się przede wszystkim na tych obszarach, które mają największy wpływ na codzienne funkcjonowanie ludności cywilnej. Mowa tu o instytucjach publicznych, takie jak urzędy, ośrodki zdrowia, jak również kluczowych elementach infrastruktury, takie jak mosty, wiadukty, a także systemy zaopatrzenia w wodę niezbędną do życia.
0: Wagę ćwiczeń dostrzegają samorządowcy.
2: Kolejne ćwiczenie powoduje, że nabieramy coraz więcej doświadczenia. Jest to okazja do przetestowania wszystkich procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i myślę, że te dzisiejsze ćwiczenie i jutrzejsze na terenie naszej gminy będą 3 epizody, pozwolą na wypracowanie jeszcze lepszych, skuteczniejszych metod związanych z zarządzaniem kryzysowym.
3: Te ćwiczenia, jak te, w którym bierzemy teraz udział, to tak naprawdę mają ugruntować zasady współpracy, a przede wszystkim przepływ informacji. Bo w tych przypadkach zagrożeń wszelakich siłami natury, ale również tymi geopolitycznymi, które mogą się pojawić, najważniejszym elementem spinającym, oprócz oczywiście zasobów, ludzi, jest to, żeby był dobry przepływ informacji i żeby ta informacja docierała do wszystkich jak najszybciej. I myślę, że to ćwiczenie, w którym teraz bierzemy udział, to przede wszystkim ma zbudować taki system wymiany informacji i szybkiego współdziałania.
4: Jesteśmy powiatem wojskowym na granicy z województwem dolnośląskim, z jednostką wojskową w Świętoszowie. Mamy też wojska sojusznicze na naszym terenie. Tym bardziej każde takie ćwiczenie, które może nas jako społeczeństwo, ale także samorządowców czegoś nauczyć, jest bardzo cenne. My mieliśmy w tym swoim ćwiczeniu również pozorowane pewne działania, tak jak tutaj, więc myślę, że udział mój w tych tutaj ćwiczeniach to będzie dopełnienie tej wiedzy, którą posiedliśmy wszyscy w powiecie żagańskim w ubiegłym roku, w październiku.
0: I tak wyglądały ćwiczenia Bezpieczne Łużyce 26. Teraz przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków. Kolejne manewry odbędą się w przyszłym roku.
5: W całym kraju odbijają się echa tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Poseł, działacz społeczny znany z pomocy potrzebującym. Poruszał się rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdzie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Był posłem 10. i 11. kadencji Sejmu. Samorządowcem oraz osobą silnie zaangażowaną w działania społeczne. Wspierał m.in. chore dzieci, seniorów oraz działania na rzecz zwierząt. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia. W wielu miejscach w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego działalności. Jedną z nich jest zbiórka karmy dla zwierząt, zorganizowana przez środowisko włocławskiej Lewicy.

0: Śmierć naszego kolegi, dobrego samorządowca, posła, a przede wszystkim człowieka, który czynił wielkie dobro, była straszną wiadomością. Jednak same jego działania, same działania Łukasza Litewki pokazały to, że po tak tragicznym wydarzeniu, jakim była jego śmierć, nie chciałby on, żebyśmy po prostu zatrważali się w wielkim bólu, tylko dalej czynili to dobro, które on czynił. Nie chciałby, aby ta dobroć, którą on kultywował, zanikła. Chciałby, żeby każdy, kto może, każdy, kto chce, pomógł w jakiś sposób, czy poprzez właśnie taką zbiórkę karmy, którą organizujemy my we Włocławku, w biurze poselskim Piotra Kowala, na ulicy Kościuszki 12, czy na przykład poprzez takie zwykłe czyny, jakim jest zrobienie zakupów osobie potrzebującej. Ale wracając właśnie do tej zbiórki karmy. We Włocławku organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt ku pamięci Łukaszowi Litewce. Karmę każdy, kto chce, może przynieść dziś i jutro oraz w poniedziałek po weekendzie majowym. Dziś i jutro jesteśmy otwarci dla wszystkich Państwa od godziny 9.30 do 16.30, natomiast w poniedziałek po weekendzie majowym jesteśmy w godzinach 14.30 do 18.30. Przyjmujemy karmę zarówno jak dla psów, jak i dla kotów. Chcemy, aby to całe dobro, które Łukasz Litewka przekazywał zwierzętom, cały czas było kultywowane. I nie chcemy, aby po prostu to, co on rozpoczął, zanikło. Chcemy cały czas kultywować to dobro.
1: Jest to forma kontynuacji działań, które były dla Łukasza Litewki szczególnie ważne.
2: W niedzielne południe Centrum Końskich wypełnił ryk setek silników. W tym dniu miłośnicy jednośladów zebrali się, aby uroczyście rozpocząć sezon motocyklowy 2026. Wiele osób przybyło, by wspólnie spędzić ten słoneczny dzień. Wydarzenie organizowane przez Czarną Flotę rozpoczęło się przy kolegiacie Świętego Mikołaja. Tam miała miejsce msza święta, której przewodził proboszcz ksiądz Jacek Wieczorek. Po nabożeństwie duchowny poświęcił zebrane pojazdy z pokładu jednego z nich.
3: Jest to nasze uroczyste rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Myślę, że w granicach 150 motocykli, no troszkę pogoda nam się, liczyliśmy na więcej, ale miejmy nadzieję, że dojadą jeszcze. Po mszy świętej będzie poświęcenie motocykli, później wyruszamy na paradę ulicami miasta, w ulicę Warszawską, jedziemy koło Kauflanda, zawracamy ponownie do ulicy Piłsudskiego i ponownie do ulicy Warszawskiej, gdzie jedziemy do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2. Gdzie czeka na nas taka biesiada motocyklowa i integracja.
4: Dla wszystkich motocyklistów szczęśliwej i szerokiej drogi.
2: W wydarzeniu uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP Andrzej Szejna, który również przyjechał do Końskich swoim motocyklem.
5: Może kilka słów o tej pasji. Czemu pan tutaj jest?
6: Dla mnie to jest pasja praktycznie od urodzenia, ponieważ ja nauczyłem się jeździć na motocyklu w wieku 17 lat i to była WSK. Mojego ojca, który był policjantem w Końskich oczywiście i to była pasja, którą kultywuję do dzisiaj i szczerze mówiąc przyjeżdżam praktycznie co roku do Końskich i przyjechałem na całą Europę, kiedy byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. No krótko mówiąc jest to miłość chyba, która będzie trwała ze mną do końca mojego życia.
7: A ja mocą udzieloną mi przez Boga i Jego Kościół wyświęcam się według zwyczaju apostolskiego na księdza Kościoła Jezusa Chrystusa.
8: Ksiądz Adriana Gabryś przyjęła święcenie w Pile. To pierwsza ordynacja na prezbitera w parafii świętego Jana.
9: Nigdy w Pile nie było ordynacji na prezbitera, czyli na księdza osoby. Ja swoją miałem w swojej macierzystej parafii w Mysłowicach. Tak więc jest to dzień taki świąteczny, można powiedzieć, z tej przyczyny, że jest to pierwsze wyświęcenie kobiety na księdza w Wielkopolsce. I jest to coś nowego nie tylko dla Piły, ale chyba i dla Wielkopolski.
8: Swoją kapłańską posługę będzie pełnić w parafii w Lesznie. Jest z wykształcenia teologiem.
10: Uważam, że Kościół jest dla ludzi, to ludzie tworzą Kościół, nie urzędy, nie duchowni, ale wspólnota wszystkich wiernych i ksiądz duchowny jest po to, żeby do tych wiernych wychodzić i współtworzyć tą wspólnotę razem z nimi.
8: Ksiądz, ksiądzka czy księdza Ada, a może po prostu pastorka czy też kapłanka.
11: Tak, no język polski jest nieprzygotowany do tego, a myślę, że pani ksiądz czy pani pastor będzie dobrze.
8: Wierni z jej macierzystej parafii są przekonani, że ksiądz Ada sprawdzi się w nowej roli już od

0: odprawiała nabożeństwa, ale nie mogła udzielać komunii.
1: Dla nas to, że kobieta taką funkcję pełni, no to jest jak gdyby oczywista oczywistość i to już nie budzi jakiegoś zdziwienia szczególnego.
0: A może być dobrą przewodniczką duchową, zwłaszcza dla kobiet.
2: Sama jest mamą, ma dwójkę bardzo fajnych, udanych dzieci, także myślę, że zrozumienie problemów codziennych kobiet będzie głębsze u pani pastor Ady niż u męża, który jest świetnym pastorem, ale chyba bardziej duchowo będzie utalentowana w tym kierunku, jak no, większość kobiet jesteśmy bardziej empatyczne.
0: Ksiądz Ada będzie pracować razem z mężem. Ksiądz Waldemar Gabryś jest proboszczem w Lesznie, a teraz udzielał żonie błogosławieństwa. Kobiet w kapłaństwie może być coraz więcej, bo wszystkie kościoły przeżywają kryzys powołań.
3: Myślę, że to jest problem wszystkich kościołów, zarówno katolickiego, jak i ewangelickiego, że chętnych jest coraz mniej, gdyż łączy się to z odpowiedzialnością nie tylko materialną, ale także duchową. Jeżeli ktoś jest osobą podejmującą refleksję nad wnętrzem człowieka, to taki ksiądz ma bardzo trudną służbę.
0: Ordynację kobiet na księży luteranie przyjęli w 2021 roku. Rok później wyświęcono 9 kobiet. Teraz dołączyła 10 do tego grona.
4: Myśmy mieli w Polsce do tej pory ordynację na diakona, bo mamy jeden urząd w trzech posługach, diakona, prezbitera i biskupa. Teraz mówimy o ordynacji na prezbitera, natomiast diakonów mieliśmy już od 2000 roku.
0: Kobiet prezbiterów u polskich ewangelików jest teraz 10. Żadna z kobiet nie została jeszcze biskupem, ale to tylko kwestia czasu.
5: Kierownika budowy Łukasza Nowaka zapytaliśmy, czy prace będą mogły toczyć się równocześnie w trzech obszarach, czyli przy demontażu przęsła ESTB, przy budowie filara nurtowego i przy elewacji przyczółka w Tczewie. Najpierw poprosiliśmy jednak o informację z bieżących działań na placu budowy.
6: Mamy wykonane przeprawę pontonową z pontonu W2. Pontony umożliwiają nam dostęp do wyspy, do podpory. Dzięki temu możemy prowadzić prace rozbiórkowe. Tak jak to widać w kadrze, rozbieramy obecnie filar.
7: Ten most pontonowy, on już będzie z nami do końca tej inwestycji?
6: Będzie on służył potem w dalszej części etapu realizacji, czyli na etap wykonania nowego fundamentu i nowego filaru w osi 20. Prace żelbetowe, dostawa materiałów stali, betonu będzie odbywać się właśnie po tym moście pontonowym.
7: Czy możliwe będzie kontynuowanie prac trzytorowo, bo wiadomo, że tutaj macie takie trzy zadania. Rozbiórka przede wszystkim ESTB, to też Tczewian bardzo interesuje. No i przyczółek, który ma mieć tą pokrywę kamienną.
6: Tak, te prace w tych trzech zakresach można prowadzić niezależnie, nie kolidują ze sobą i to będzie wykonywane.
7: Czyli spodziewamy się w jakimś takim kulminacyjnym momencie, ilu pracowników, że będzie zaangażowanych tutaj na terenie budowy?
6: No myślę, że tam gdzieś koło 60 osób będzie zaangażowanych tutaj w tym zakresie.
7: Ale to tak raczej latem?
6: Tak, latem.
5: Metoda demontażu przęsła ESTB w szczegółach jeszcze nie jest ostatecznie zatwierdzona. Łukasza Nowaka zapytaliśmy, jakich technologii można się spodziewać przy oddzielaniu elementów przęsła i przenoszeniu ich.
7: Kiedy będziecie mogli przystąpić do demontażu ESTB i czy to będzie wyglądało tak, jak pamiętamy sprzed 7-8 lat, gdy firma Banimex po prostu po kawałeczkach odcinała kratownicę?
6: Nie, będzie to się znacznie różnić diametralnie. My mamy w swoim zakresie wykonać demontaż tego przęsła, zachowując jak największe fragmenty, które mogą być potem eksponowane w późniejszym czasie. Tak? Elementy będą, powiedzmy, przypominały kostki sześcienne. Im większe elementy, tym lepiej, natomiast no, ma to swoje też ograniczenia podczas prac demontażowych. Planujemy wykorzystać środki pływające oraz hydraulikę siłową w celu opuszczania poszczególnych elementów. Te elementy będą przygotowane na podstawie projektu technologicznego, który musimy złożyć do akceptacji przez do konserwatora.
7: Kiedy rozpocznie się demontaż przęsła ESTB i od czego to zależy?
6: Rozpoczęcie prac demontażowych przęsła planujemy w okresie 5 sierpień. Wynika to z tego, że no, muszą być uzgodnione projekty technologiczne, między innymi przede wszystkim z konserwatorem zabytków. Również musi być uzgodniony podział elementów tego przęsła, który będziemy transportować.

0: Młodzi mieszkańcy gminy Gniewino jak co roku spotkali się na cmentarzu więźniów KL Stutthof w Rybnie, gdzie uczczono pamięć poległych w Marszu Śmierci.
1: Cmentarz więźniów obozu KL Stutthof w Rybnie to najważniejsze miejsce pamięci na terenie gminy Gniewino. Wczoraj miały tam miejsce uroczystości pamięci poległych w Marszu Śmierci, w których wzięli udział uczniowie gminnych szkół.
2: Uczniowie naszych obu szkół z Kostkowa i z Gniewina dwa razy w roku praktycznie

0: uległych w Marszu Śmierci, w których wzięli udział uczniowie gminnych szkół.
1: Uczniowie naszych obu szkół, z Kostkowa i z Gniewina, dwa razy w roku praktycznie kultywują pamięć o tej strasznej historii, o Marszu Śmierci obozu koncentracyjnego Sztutow. Bo właśnie w kwietniu, tak jak dzisiaj po raz 10 bieg pamięci i ta symboliczna uroczystość ze sztandarami, ze wspomnieniami tutaj na cmentarzu i w trzecią niedzielę września, kiedy tradycyjnie od wielu, wielu lat tę tradycję wprowadził świętej pamięci sołtys Andrzej Miedziak, że odbyła się tutaj msza w intencji właśnie ofiar Marszu Śmierci.
0: Podczas wczorajszych uroczystości nie tylko złożono kwiaty pod pomnikiem, ale także wysłuchano wystąpienia Edmunda Piura, dla którego życie bezpośredni wpływ miały wydarzenia obozu KL Sztutow.
2: Każdy młody człowiek stara się znaleźć poprawną relację z rodziną. No, moja rodzina była kulawa w tym sensie, że kiedy miałem 8 dni, ojciec został zamordowany w obozie koncentracyjnym Sztutow, został spalony w krematorium. I ta myśl o brakującym ojcu szła ze mną przez całe życie. Jak miałem 13 lat, zmarła moja mama i już reszta rodziny się rozproszyła po świecie albo zostali po prostu zgładzeni w wyniku działań II wojny światowej i ta tęsknota za rodziną po prostu powodowała to, że usiłowałem sobie zbudować pewną wizję tego, czego nie usłyszałem od najbliższych. W związku z tym wszystko to, co dotyczyło obozu koncentracyjnego Sztutow było takim motorem do poszukiwań, do czytania, do rozmawiania z ludźmi, którzy ten obóz przeżyli.
0: To świadectwo mówi wprost o tym, że tragiczne historie mają swój wpływ także na kolejne pokolenia. Dlatego też tak ważne jest mówienie o tamtych wydarzeniach tym, którzy kreować będą naszą przyszłość.
1: Dlatego tak ważny jest udział młodzieży, tak ważne jest edukowanie dla pokoju. Edukowanie dla poszanowania życia, dla poszanowania wolności. To jest bardzo trudne, bo być może teraz ta młodzież nie zdaje sobie z tego sprawy, ale myślę, że kiedy wkroczą w dorosłość, będą jednak pamiętać, że tutaj na tym cmentarzu byli, że też przeżywali, że ich obecność była ważna dla naszej społeczności. Póki pamięć trwa, to nic nie jest utracone, więc ta pamięć, która jest mostem między pokoleniami, jest bardzo nośna też edukacyjnie.
0: I jest ona wyrazem patriotyzmu, ale także naszej wiary w człowieka i jego dążenie do dobra, a nie do kolejnych tego typu tragedii.
3: W minionym tygodniu obchodzony był Dzień Ziemi, co zawsze skłania do społecznego edukowania. W związku z tym dobrą praktyką jest organizowanie akcji porządkujących, by poprawić stan środowiska, ale też za przykładem młodego pokolenia Bartoszyczan stworzyć przestrzeń wolną od cyfryzacji i oczywiście śmieci.
4: Ilekroć odbywa się sesja z udziałem radnych Rady Miasta Bartoszyce, tyle też razy priorytetowym jest temat śmieci, które zalegają to tu, to tam, ale wszyscy wiedzą, że te odpady nie biorą się znikąd, nie urosły, że najzwyczajniej zostały wyrzucone przez samych mieszkańców. I tak pojawiają się to tu, to tam, tworząc nie najlepszy wizerunek miasta, ale też samych mieszkańców. Co więcej, nie tylko radni poruszają ten temat. W kręgu młodego pokolenia on też jest aktualny, a zrodziła go codzienność. Dwóch młodych dziś ekologicznych bohaterów.
5: Mieliśmy pomysł na zbudowanie bazy gdzieś, no i poszukiwaliśmy miejsca i znaleźliśmy, i to miejsce nam wpadło w oko i zobaczyli.
6: Po prostu chcieliśmy je posprzątać, żeby mieć jakąś bazę na lato, po prostu żeby nie grać przed komputerem, tylko wyjść na dwór.
5: No, ale było, no dlatego posprzątaliśmy, bo było tam tyle śmieci, więc... No,
6: dwie, trzy godziny zeszło, na pewno.
5: Wzięło się worek i rękawiczki, no i sprzątać.
6: No, były jakieś spodnie, szmaty, chipsy jakieś.
5: Butelek to było dużo, jakieś szkło, części plastiku.
6: Szkła było chyba najwięcej.
5: Też papierki po lodach, papierki po wszystkim, zupki chińskie, tego typu rzeczy.
7: Mówiąc krótko, dużo tego było?
5: Tak.
6: Było dużo.
5: No bo 2-3 godziny sprzątania, no to było.
6: Jak dobrze pamiętam, chyba 10 worków było tych śmieci.
7: Albo 8. Teraz to miejsce wygląda inaczej?
5: No, tak, ale nadal, ale niestety nadal śmiecą. Zgaduję, że możliwe...
6: Dzieciaki jak

0: No, po papierkach, po lodach na pewno.
1: Ale gabaryty, odpady remontowe, które też zaśmiecały ten teren, to już sprawa dorosłych. Tak czy inaczej, śmieci na wolnej przestrzeni jest zbyt dużo. Ta dwójka zrobiła dobry uczynek i złapała ekologicznego bakcyla.
2: Czujemy się dobrze z tym, że pomogliśmy dla świata.
0: Dumnie się czujemy z siebie.
3: A co myślisz o takim właśnie zachowaniu waszych kolegów?
2: No, że właśnie dobrze, że pomogli dla świata.
4: Ja się bardzo ucieszyłam i od razu jak przyszłam do szkoły, to zaczęłam im gratulować. No i po prostu dla mnie to jest wielki szok, że zrobili taki bardzo dobry uczynek.
5: O, teraz to się postarali dobrze.
3: Czy są dla was przykłady?
4: Tak, myślę, że teraz bardzo dużo ludzi wkręci się w to i mam nadzieję, że dużo więcej ludzi zacznie właśnie sprzątać te laski. Też mam taki pomysł.
6: Zwracamy większą uwagę i ja czasami mam taką ochotę wyjść na dwór i posprzątać inne miejsca też. No teraz nawet jak nie zauważy i mi papierek wyleci z kieszeni, to wracam się po niego i go wyrzucam. Ale jak nie ma śmietnika, to do kieszeni.
3: Taka prosta zasada, prawda?
6: Tak.
7: Tyle śmietników jest w Bartoszycach, a i tak ludzie są śmietniska w innych miejscach.
3: Kto powinien wziąć się za sprzątanie tak naprawdę?
6: No tak wszyscy. Jak jeden pan w komentarzu napisał, że władze powinny się od nas uczyć.
1: Bo fakt, młodzi ekolodzy pokazali, że można choćby dla odzyskania terenu posprzątać to tu, to tam i żeby nie było, dorośli im prawie dorównują, jak co roku w ramach Dnia Ziemi była z ich strony mobilizacja.
8: Jako urząd właśnie kontynuujemy tą akcję, włączając się w obchody Dnia Ziemi, które odbywają się tak notabene 22 kwietnia. Akcja sprzątania naszego małego świata odbywa się właśnie dzisiaj i tak naprawdę obejmuje całe miasto ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, które są najbardziej zanieczyszczone.
1: Więc teren do porządkowania był znaczący, ale były też ręce do pracy.
9: Zbliżająca się majówka to doskonała okazja, by odkryć rzemieślnicze serce naszego regionu. Tuż obok Jeleniej Góry, w Szklarskiej Porębie i Piechowicach na turystów czekają wyjątkowe, wciąż pracujące huty szkła, gdzie tradycja ożywa na naszych oczach. Pierwszym przystankiem jest Leśna Huta.
10: Witam serdecznie. W ostatniej hucie szkła w Karkonoszach. Na miejscu mamy małą manufakturkę, w której oferujemy pokaz ręcznej produkcji szkła, gdzie wszystko, co robimy, można zobaczyć na żywo. Oferujemy również dla turystów sklep firmowy na miejscu. Mogą skorzystać z warsztatów szklarskich. Można na miejscu zrobić sobie jakąś pamiątkę ze szkła, z naszą pomocą. Dla dzieci mamy również warsztaty w grawerowaniu szkła, w tworzeniu korali szklanych.
9: Dla gospodarzy kontynuowanie wieloletniej rzemieślniczej historii to nie tylko ciężka praca, ale przede wszystkim sposób na życie z dala od zgiełku. A dla turystów wyjątkowe miejsce do znalezienia czegoś oryginalnego.
11: Mieliśmy szansę kontynuować tradycję, która jest w Leśnej Hucie. Jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Jest cudownie. Szklarska Poręba jest przepięknym miejscem.
12: Przyjechałam tutaj z ciekawości, ponieważ mam własną restaurację i szkło to jest coś, co jest jakby płótnem też trochę dla artysty, dla kucharza. Taka sztuka użytkowa, szklana mnie interesuje. No i tutaj między innymi mogę się dowiedzieć, jak takie rzeczy się robi.
13: Szkło te nie ma szlifów później po wyprodukowaniu, dlatego potrzeba nam mnóstwo narzędzi takich, żeby formować szkło. W tej chwili to hutnictwo się kończy. Jeżeli któryś hutnik już, który się nie czuł na siłach, po prostu przychodził do mnie z narzędziami. Ja te narzędzia wszystkie skrzętnie zbieram, konserwuję, ale i wykorzystujemy je w 100% teraz przy naszych pracach.
10: W długi weekend jesteśmy otwarci przez cały weekend, od godziny 10 do godziny 18, także serdecznie zapraszamy.
9: Magię płynnego kryształu można poczuć również zaledwie kilkanaście minut drogi dalej. W Piechowicach jubileuszowy 160 sezon otwiera Huta Szkła Julia.
14: 160 lat Huty Julia w tym roku, obchodzimy swój jubileusz, będziemy przygotowywali różne atrakcje dla Państwa i oczywiście 1, 2, 3 maja jesteśmy otwarci od godziny 9 do 17. Zapraszamy przede wszystkim na zwiedzanie pracującej huty. Nie jesteśmy muzeum, nie robimy pokazów, my pracujemy, Państwo mogą zobaczyć naszych rzemieślników przy pracy. Malowanie na szkle, grawerowanie na szkle i nasza nowość, mozaika szklana, niesamowity warsztat dla dzieci, dla dorosłych. Mamy również Krystalium, czyli nasze interaktywne centrum szklanych opowieści, dwa wyjątkowe sklepy, szkło kolorowe, szkło białe i kawiarnia kryształowa. 3, 4, 5 godzin atrakcji, jesteśmy otwarci codziennie, serdecznie zapraszamy.
9: Długi weekend w karkonoskich hutach to szansa na wyjątkowe warsztaty, stworzenie unikalnej szklanej pamiątki

0: i spotkanie z prawdziwym rzemiosłem. Warto wpisać ten punkt w swoje świąteczne plany. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin.
1: W siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku a Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Dokument podpisali dyrektorzy obu instytucji, Piotr Glinka i Tadeusz Wilczyński.
2: Zawsze byliśmy w Puszczy Białowieskiej, zawsze byliśmy w tych okolicach i jest to też dla nas okazja do realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, bo pamiętajmy o tym, że las to jest zabezpieczenie potrzeb społecznych, przyrodniczych, naukowych i te wszystkie elementy, tak jak mówił pan dyrektor, będą obecne w Xylopolis, będziemy obecni i będziemy wspomagać tą świetną inicjatywę.
3: Oczekujemy, że w najbliższych czasach, w naszym czasie, gdzie powstanie ta inwestycja Xylopolis, zakładamy, że zgodnie z harmonogramem to będzie w 2029 roku, nasza współpraca zacznie owocować. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby spotykać się jak najczęściej ze sobą, rozmawiać, ale też tworzyć wspólne inicjatywy.
1: Xylopolis ma być nie tylko centrum nauki, ale też impulsem rozwojowym dla regionu. Inwestycja ma stworzyć nowe miejsca pracy i przyciągnąć turystów do Hajnówki oraz całego województwa.
3: My akurat mamy się czym pochwalić, u nas jest drewno. Załóżmy, będąc we Wrocławiu, mamy Hydropolis, to jest woda. Będąc w Koperniku, no to wiadomo, ten Kopernik, ta innowacyjność, kosmos, a tu w naszym przypadku to jest drewno. I tym chcemy się pochwalić.
1: Projekt ma łączyć naukę, sztukę i gospodarkę leśną, a także wzmacniać współpracę wokół ochrony przyrody i wykorzystania drewna jako surowca odnawialnego.
4: Powstanie obiekt, który bardzo wiąże się z tym, co lasy realizują, czyli z drewnem, z racjonalnym wykorzystaniem zasobów. I ja mam nadzieję osobiście, że każdy gość, który odwiedzi Xylopolis, odwiedzi też Nadleśnictwo Hajnówka, skorzysta z naszej infrastruktury. A to wszystko jest możliwe dzięki temu, że pracujemy, że realizujemy funkcje gospodarcze, społeczne i ochronne.
2: Myślę, że Puszcza zyska ludzi, którzy będą świadomi tego, że tego rodzaju obiekt jest po pierwsze niezwykle cenny i wart specjalnego podejścia, ale też zyska świadomość, że są też obszary, z którymi można gospodarować swobodnie i korzystać nie tylko z samego widoku, nie tylko z samego piękna, ale też i z pożytków, jakie niesie las gospodarczy.
1: Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a otwarcie Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis planowane jest na 2029 rok.
0: Gdzie spędzić majówkę? 10 miejscowości gminy Podgórzyn, nazywanej Zielonym Sercem Karkonoszy, przygotowało na długi weekend bogaty program. Będzie aktywnie, historycznie i bardzo smacznie.
5: Pokazy historyczne i rozpoczęcie sezonu grillowego, ale też i Karkonoski Festiwal Rowerowy. Dzisiaj się rozpoczyna, potrwa przez 4 dni majówkowe, przesieka ośrodek Markus, tam baza. I w każdej z 10 naszych miejscowości czeka na Państwa coś niezwykłego, a przede wszystkim czeka cisza, blisko zieleni. Czekają piękne widoki, ośnieżone szczyty Karkonoszy, to majówkowy strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o wybór miejsca na spędzenie tego pięknego czasu. Serdecznie zapraszam.
0: Oprócz górskich wędrówek i 4-dniowego festiwalu rowerowego, gmina stawia również na sąsiedzką integrację.
6: Nasza impreza pod tytułem Wielkie Gminne Grillowanie rozpoczynamy o godzinie 14. 2 maja. To jest to idealny moment na spotkanie się z sąsiadami, zintegrowanie się. Cała nasza społeczność lokalna w całym czas w biegu. Mamy ten dzień dla siebie, dla najbliższych, dla sąsiadów. Przyjdźmy, pobawmy się, porozmawiajmy. Będą dmuchańce dla dzieci ustawione, będą atrakcje, konkursy. Zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich turystów.
0: W tym samym czasie, 2 maja, na szczycie Grodnej ożyje przeszłość. To propozycja dla miłośników dawnych rzemiosł i rycerskich klimatów.
7: Na szczycie Grodnej czekamy na Was z przedstawieniami historycznymi, żywymi lekcjami historii, dawnymi rzemiosłami, dawnymi wodnymi zawodami i ptakami drapieżnymi. Tak, ciekawostką będzie rekonstrukcja dybanki, czyli łodzi jednopiennej, czyli łodzi, jakimi poruszano się dawniej na terenach polskich po wodach słodkowodnych. Zapraszam serdecznie wszystkich na Zamek Księcia Henryka 2 maja.
0: Historyczna podróż na wysokości ponad 500 metrów nad poziomem morza to atrakcja, która, jak widać na szlaku, robi ogromne wrażenie, nie tylko na dorosłych.
8: Można podziwiać

0: ładny widok, no, dowiadywać się różnych rzeczy. Takie historyczne zabytki są bardzo ważne do oglądania.
1: Na przykład, że jest bardzo stara i ma 506 metrów nad poziomem morza.
2: Historia jest dla nas po prostu ważna, a takie miejsca stanowią raz, że zabytki, ale także atrakcje dla dzieci, tym bardziej położone w tak klimatycznych i wyjątkowych miejscach.
3: Wodospady, ruiny, rowery i górskie widoki. Majówka gminy Podgórzyn wystartowała i zaprasza wszystkich poszukujących dobrej energii, żeby się przyłączyli.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Zwróćcie Państwo uwagę, bo wszyscy widzicie moje dłonie, że jak się waszy rondo, a ja powiem biedy oczywiście, to technika, bo to jest utwór, który ma zrobić wrażenie też oczywiście na słuchacza. To technika grania jest bardzo specyficzna, ciekawa. Nie tyle palcami mamy grać, co nad garstkiem, który tak delikatnie jak motyl ma po klawiaturze coś takiego robi. I to jest niełatwe, a ma brzmieć, jakby było łatwe, jakby było lepiej. A więc słuchamy.

0: Myślicie, to było trudne?
1: No.
0: No poczekajcie na to, co przytomi. No. Bo to będzie tylko stopień trudności będzie tylko rósł właściwie, z jednym małym wyjątkiem po drodze, ale to już zaraz powiem. Teraz rondo kolejne. Uwaga, Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin i jego rondo F-dur opus 16. Znane Państwu? Nie tak bardzo, nie? Może wyjątki. Myślę, że 10% osób tutaj może znać ten utwór. Dlaczego tak wiem, to wiem o tym? Dlatego, że jest to utwór bardzo rzadko wykonywany publicznie na żywo przez pianistów. Prawie nigdy. Rzadko nagrywany. Jeżeli jest nagrywany, to najczęściej przez pianistów, którzy nagrywają komplet dzieł Chopina. Komplet to komplet, no to też trzeba nagrać. I ja osobiście przez ponad 20, no prawie 30, może nawet, nie no, muszę liczyć siebie jako świadomego tam od 10 roku życia, no to liczmy, że to jednak było te 20 kilka lat. W ogóle nie wiedziałem o istnieniu tego ronda, więc proszę nie czuć się dziwnie, jeżeli ktoś tego nie zna. Bo jakoś dla mnie to opus 16 zawsze było taką czarną plamą w utworach Chopina. Bo nikt, tak jak powiedziałem, nikt tego nie grał, więc ja się tym nie interesowałem. Natomiast pytanie, dlaczego tak jest? Czy to dlatego, że to jest słaby utwór? Nie. Na pewno nie. I zaraz to Państwo usłyszą. Otóż ja zrozumiałem, dlaczego tak jest, jak się go nauczyłem. Co mi trochę zajęło. Ale jak już się nauczyłem, jak się uczyłem, już to właściwie zrozumiałem, jaki jest powód. Otóż proszę Państwa, bo ja grałem kilkaset utworów, tak jak tutaj Pani powiedziała, wszystkie utwory Chopina, ale oprócz tego jeszcze mnóstwo innej muzyki. No już trochę żyję, więc to się nazbierało tych utworów. No to Torondo jest w pierwszej trójce mojej listy najtrudniejszych utworów do wykonania publicznie. I teraz jest tego na to konkretny powód. Chopin to napisał specjalnie w taki sposób. Ja to Państwu powiem, bo bawmy się po prostu dzisiaj świetnie w tej drugiej części, zapomnijmy o tej pierwszej. Natomiast zanim to powiem, tylko powiem, jak pianista się czuje, grając to rondo, przynajmniej ja. Tak jakbym był w cyrku, był cyrkowcem i chodził po linie teraz, proszę Państwa. Tak się będę czuł grając, zawsze tak mam. Po prostu z jednej strony muszę się uśmiechać, że jest wszystko pięknie, robić te figołki, stawać na rękach, a z drugiej strony być świadomym wewnętrznie każdego kroku, żeby nie polecieć w dół i nie spaść z tej liny. Więc ja w ogóle podziwiam cyrkowców za to. Natomiast tu jest coś podobnego. I teraz już kontekst utworu. Otóż młody Chopin, on miał 20 kilka lat, jest już w Paryżu kilka lat, ale jeszcze nie ma tej pozycji.

pozycji ugruntowanej, jak takiej jakby chciał. Przede wszystkim nie ma za co do końca żyć, no bo mało kto go znał w Paryżu. I już zaczął bywać w salonach, zaczął pisać te walce salonowe, no i już grać. No ale chyba postanawia, właściwie na pewno, postawić kropkę nad i. I pisze to rondo, celem wykonania go właśnie w salonach arystokracji francuskiej u bardzo bogatych ludzi, bo to była jego grupa docelowa, nazwijmy to tak, żeby ugruntować sobie pozycję w Paryżu. I teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy się tutaj zamienili. Państwo wyobrażacie sobie, że jesteście, to jest bardzo ważne, jesteście arystokracją francuską, ja jestem Chopinem. Kto słyszy ten utwór dzisiaj po raz pierwszy, kto usłyszy go po raz pierwszy, to w ogóle ja zazdroszczę, bo to jest bardzo, będzie realistyczne. Ten utwór ma mnóstwo żartów muzycznych. Nie o wszystkich powiem, ale powiem o kilku. Pierwszy z nich jest już na samym początku. I tutaj bym chciał, żebyście się wszyscy czuli w tych ludzi. Była kolacja, było wino, było może jeszcze koniak, nie wiadomo co. I teraz siadają wszyscy, no i Chopin mówi, to ja napisałem nowe rondo i ja wam to zagram teraz. O rondo, no to słyszeliście państwo Mendelssohna? To każdy już wiedział rondo. Będzie się fajnie. Dobrze, i teraz co byście sobie pomyśleli, jak będziecie słyszeć ten początek? Tak, mamy też introdukcję. Ja państwu powiem co. Otóż jestem przekonany, że ci wszyscy arystokraci Chopin grał, a oni patrzyli na siebie i na zasadzie takiej, Boże. On znowu będzie nam smęcił o tym, jak to on tęskni za Polską. Jak on jest smutny, jak tam wojna jest, ludzie giną, jemu jest smutno tu, a nas to w ogóle nie interesuje to. My chcieliśmy rondo, no chcemy się bawić, nie? A on nam tutaj będzie ględził. Chopin to zrobił specjalnie. Ta introdukcja zaczyna się tak, ja myślę, że on grał, to ja jestem pewny, ja zawsze też tak gram, wyobrażam sobie jego, że on tutaj tak się wczoraj, jak to ja cierpię, a tak naprawdę tutaj się uśmiecham. To jest ten żart. I zaraz zobaczycie, co się dalej będzie działo. Potem jest taki wielki boom i się zaczyna. Najpierw się zaczyna jednym z najtrudniejszych momentów w całym rondzie, to jest jeszcze introdukcja. Potem co się łagodzi i doprowadza do ronda. Powód tej trudności, już teraz zaznaczę, był po prostu taki, że Chopin nie chciał, żeby ktokolwiek inny ten utwór wykonał, tylko on. Prawda? No bo to wtedy jeszcze nie było rondu, więc to nie można było sobie nagrać i odtworzyć. Rondo oczywiście wszystkich wbiło w fotele, to jest, zaraz państwo usłyszycie, ale oni chcieli tego słuchać znów. No to co, musieli go zapraszać znów. Albo zapraszać go, żeby uczył córki arystokratów, które były YouTubami ich, jak ja to nazywam, prawda, albo wieżami z CD i tak dalej, żeby to umiały grać, ale to raczej było niemożliwe, żeby nauczyć taką panią z dobrego domu, która grała sobie hobbystycznie, bo to nie jest utwór dla amatorów. Dobrze, idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec żartów. Będzie też drugi temat. Pierwszy temat, też chciałbym, żebyście usłyszeli, on brzmi jak piosenka dla dziecięca, jest taki Mozart, ale proszę mi wierzyć na słowo, tam każda ręka robi coś zupełnie innego i to jest takie niewinne, takie w białych rękawiczkach znęcanie się na pianistą trochę, to się robi. A ja muszę udawać, że jest uśmiecham, że to jest wszystko pięknie, tam każda ręka idzie w inną stronę. Tak jest naprawdę niełatwo grać. Ale dobrze, później mamy... I to był ten żart kolejny, bo na przykład właśnie, no córko, oczywiście jak już Chopin poszedł, kupiono nuty, córko zagraj mi. Nie, no nie, tego początku nie zagram, bo to zaczyna. A ty może chociaż pierwszy temat, to jest taki łatwy. Nie, nie jest łatwy. Nie jest łatwy. Dobrze, mamy drugi temat i tutaj jest coś niesamowitego. Drugi temat zawsze mi coś przypominał, ale ja nigdy nie mogłem dojść do tego, co to jest za muzyka. Aż któregoś razu wpadłem na to, szukałem, bo musiałem, mówię, muszę znaleźć. I znalazłem. I tutaj państwo zagrało, że jeszcze nie słychać z telefonu. Na pewno, bo to jest dobra akustyka. Otóż to jest cytat z tego. No to jest. To jest takie niemiecko-austriackie piosenko, tak? A zaraz dalej jest to? Jodłowanie. Teraz jak się znać taką muzykę? YouTube'a przecież nie miał.
Oczywiście, że znał. Ja to detektywistycznie do tego doszedłem, bo nigdzie tego nie znałem.

razem źródła, no ale nie mamy listów. Natomiast Chopin, jadąc do Paryża w Polski, przemierzał przez Salzburg. Kto zna Salzburg, wie. Przecież ta muzyka tam jest wszędzie. Więc on ją słyszał. I ja jestem tak sobie, ja tak czasami z Chopinem mam taki kontakt luźny, wiecie państwo. On pewnie tak sobie pomyślał, jakbym był nim, to bym tak pomyślał. Taka ta muzyka jest świetna, ale taka tania jest, to ja ją dam do tego Ronda, nawet by się spodoba tym arystokratom tam francuskim, bo oni mają taką muzykę, lubią właśnie, tak? Więc ja im to dam. To nie jest, proszę państwa, szczery Chopin. Nie. Szczery był w pierwszej części koncertu dzisiaj. To jest Chopin, który, tak jak powiedziałem, bawi się przednio i tam jest jeszcze dużo więcej żartów. Ostatni żart jeszcze na sam koniec Chopin daje, także nikt się nie spodziewa, że utwór się nagle kończy. A więc słuchamy. Ja też będę mówił, gdzie jest, żebyśmy się zgubili, ale jeśli chodzi o drugi temat, to powiem tylko za pierwszym razem. Za drugim razem myślę, że już każdy rozpozna. Czyli mamy bardzo prosta introdukcja, potem temat pierwszy, potem trudne bardzo, potem temat drugi, potem znowu bardzo trudne, znowu temat pierwszy i tak na zmianę.

No to jeszcze na zakończenie dwa utwory. Najpierw będzie to Robert Schumann ponownie, tyle że już nie utwór na fortepian, tylko pieśń. Robert Schumann pisał też wspaniałe, przepiękne pieśni jako romantyk i stworzył taki cykl pieśni, który ofiarował swojej żonie jako prezent ślubny. Jedną z tych pieśni jest pieśń o niemieckim tytule Widmung. My w Polsce tłumaczymy to jako dedykacja. Poezja tutaj mówi o miłości, oczywiście, o tym, że ty jesteś moim słońcem, ty jesteś moim powietrzem, ty jesteś moim światem i tak dalej. Ale nie poezja nawet jest tutaj ważna. Ważne jest tutaj to, że ja teraz będę śpiewał. Nie będę śpiewał. Często się ludzie pytają, czy ja też ładnie śpiewam. Nie wiem, czy ja mam ładny głos, raczej nie, ale jak sobie w domu ćwiczę, to śpiewam dużo. Natomiast mamy tutaj Franciszka Lista, znacie Państwo na pewno Franca Lista, to była legenda. Legenda XIX wieku, człowiek, który, artysta, który zmienił oblicze fortepianu, ale w ogóle też muzyki fortepianowej, to był pierwszy, który, on był pierwszy, który zaczął w ogóle wykonywać recitale fortepianowe, solowe, które spotykały się z tak wielkim popularnością wielką taką, że to on się stał taką gwiazdą rocka, by się współcześnie powiedzieli. Miał charyzmę niezwykłą.

już do tego stopnia to już legendy krążyły, ale to prawdziwe, że wychodził na scenę i wszystkie kobiety mdlały. Zanim jeszcze w ogóle zagrał na tym mówię, już nie musiał nic grać, tak? To już było. Mało tego, niedawno rozmawiałem, a tak, w Filharmonii Narodowej grałem koncert swego, dosłownie tydzień temu w niedzielę i gospodarz taki wspaniały człowiek, pan Jarosław, rozmawialiśmy dużo sobie. On tam był jakby za sceną, prawda? Tam wszystko się zajmował sceną. Bardzo światły człowiek, tak o liście między innymi. On z kolei mówił mi, no a wie pan, że tam ponoć po koncercie do karocy wsiadło, to jeszcze kobiety biegły, jeszcze zrywały z tego ubrania, żeby sobie wziąć ubrania kawałek i do domu i powiesić na ścianie. Mówię, no ja tak raczej mieć nie będę, chociaż... Chociaż koncert skończył się dziką owacją, tam było 5 razy na stojąco, niesamowicie, to było wspaniałe. Potem on to rozmawiał, mówi, no prawie jak nic. No, trochę mi brakuje, prawie robi różnicę. Nikt nie zemdlał, prawda? Chociaż nie wiadomo, ale raczej nie. Natomiast mówię o tym wszystkim, bo to będzie troszkę słychać. Najpierw troszkę w tym widmu, gdzie na początku list zacznie grzecznie, bo będzie śpiewaczka śpiewała, później będzie śpiewał on, będzie mieli jakby duet. Później będzie środkowa część, taka bardzo piękna, ale końcówka to jest już prawdziwy list. On to rozkręca do rozmiarów wielkich, z wielką namiętnością to jest napisane, ale zakończenie to jest oryginalnie Schumann. To jest niespodzianka. Otóż tu słyszymy Schuberta na momencik z tym Ave Maria, o którym Państwu wspominałem w pierwszej części. I to jest ciekawe, to jest hołd oddane przez jednego kompozytora drugiemu. Schumann swoją drogą przyczynił się do tego, że teraz Schubert jest grywany, bo on, to on przez niego i Mendelssohna tak naprawdę znamy Schuberta, bo Schubert był zupełnie nieznany. Zmarł za wcześnie, nikt go nie znał. Odkryto jego nuty w Sastrychu, tak naprawdę jego brat miał te nuty. No i Schumann właśnie się przyczynił do tego. Więc myślę, że Schumann kochał Schuberta, choć nigdy go nie poznał. I ta historia Schuberta tragiczna nim wstrząsnęła, więc właśnie w tym utworze oddaję ten hołd, dedykacja. Właśnie ja to osobiście uważam, że to był cykl dla żony, a tak naprawdę ten utwór jest napisany dla, jako hołd Schubertowi. Może ja już zagram ten utwór, a później jeszcze krótko opowiem o ostatnim utworze, również Franciszka Lista, który tutaj nam już rozniesie tą salę. Obiecuję.

pamiętajmy, zazdrościł listowi Chopin. Chopin bardzo zazdrościł, chociaż oni się przyjaźnili oczywiście i tutaj był wielki respekt. Liszt zazdrościł Chopinowi, jego wrażliwości i jego pięknych melodii i właśnie tego takiego delikatnego grania. Natomiast Chopin listowi zazdrościł tej techniki niebywałej i tego, jak właśnie wpływał na zbiorowy szał publiczności, gdziekolwiek się nie pokazywał. Liszt słynął również z tego, i to troszkę może teraz już będę próbował zrobić, chociaż nie uda mi się na tym fortepianie na pewno, ale słynął z tego, i to też mamy kilka niezależnych od siebie źródeł, których czytamy, że Liszt potrafił w trakcie koncertu złamać fortepian na pół. W połowie, dosłownie. Tak mocno walił w ten instrument, że wysuwać. Więc ja na tym fortepianie już się tego nie zrobię. Podejmę pewne próby, bo tak jest napisane na żywotach. Tam są momenty w tym utworze, zaraz powiem, jaki utwór chodzi, gdzie Liszt pisze, no graj ile tylko masz siły, masz walić to. No jest to oczywiście zasadne. Zasadne będzie. Natomiast taki fortepian prawie 3-metrowy, swoją drogą, myślę, że po tym złamaniu kilku fortepianów Liszta, no to konstruktorzy fortepianów postanowili, no trzeba chyba to jednak powiększyć, tak? To przez Liszta między innymi te fortepiany są teraz takie duże. Warto to mieć na uwadze. Utwór, który przygotowałem na zakończenie, który podpalę tę salę, jest druga rapsodia węgierska. Bardzo znany utwór, na pewno przez Państwa słyszany, znany. Nie wiem, czy na żywo, bo znów to jest też na liście moich najtrudniejszych utworów, gdzieś w pierwszej trójce, może piątce. Natomiast utwór legendarny, ale też legendarny jest pomyłka. To jest, proszę Państwa, największa pomyłka w historii muzyki, jaką zrobił Liszt. Biedny, nie miał internetu, nie miał sztucznej inteligencji, nie mógł dokładnie sprawdzić, co to znaczy muzyka węgierska. Bo on myślał, że on pisze utwór oparty na muzyce węgierskiej, a tu się okazuje, że to jest muzyka w 100% cygańska. A to są dwie różne, zupełnie różne rzeczy. Mówił mi o tym węgierski mój taki znajomy dyrygent, który właśnie bardzo się oburzał na to, że to jest nazywane węgierską muzyką. On jako taki Węgier, wiecie Państwo, bardzo pacjentyczną. I to nie jest w ogóle węgierska muzyka. My takiej muzyki nie piszemy. Jeszcze z takim oburzeniem się wypowiadał. Dla mnie muzyka to jest wspaniały utwór, ale usłyszymy cygańskie instrumenty. Najpierw usłyszymy po krótkiej introdukcji, która ma troszkę jak w operze, możemy się poczuć, że podnosi się kurtyna i widzimy ten cygański tabor. Widzimy, czy jakby jest atmosfera na początku, tak? Tam jest Liszt na początku, gdy pierwszy taki temat wchodzi, on pisze w ogóle, żeby to grać żałobnie, czyli z taką wielkim

smutkiem. Ale po chwili usłyszymy skrzypce. Cygana, który wychodzi przed nas i zaczyna grać, wiecie Państwo, jak to cyganie tęskni. Nie wiem za czym, nie? Ale za czymś tęskni. A muzyka taka tęskna jest. I to tam będzie. Po chwili będzie tamburyn też cygański. Za chwilę będą cymbały. W kolejności najpierw cymbały, potem tamburyn. Cymbały wspaniałe.

przepis, a tutaj spotyka się zamienień zupełnie cymbały. No i to wszystko będzie ta pierwsza część taka improwizacyjna, po czym będzie część druga, również typowo cygańska, gdzie zaczyna się wolno i jest coraz szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szaleństwo i tańce i prawie niewykonalne rzeczy. To ja sam jak na przykład gram to, później słucham, patrzę na swoje nagranie, to się zastanawiam, jak to jest możliwe, albo jak inni pianiści grają, jak to jest możliwe. W trakcie grania się staram nie myśleć o tym. Natomiast przyznam tak osobiście, teraz już nie jest to dla mnie aż tak trudny utwór, ale przez pierwszy rok, dwa, półtora roku może, to naprawdę było wielkie wyzwanie grać go. Tak więc dziękuję za zaproszenie. Starałem się jak mogłem tutaj nadrobić, że nie ma Ani, która bardzo chciała być, tym bardziej, że ona teraz nie gra tak dużo z racji tego, że jest przede wszystkim mamą, a dopiero następnie trochę pianistką. Przygotowała program, ale jeszcze będzie miała koncerty, więc mówię mi spokojnie, teraz musi to się wyleczyć, bo jest straszny ból przy każdym nacisku. No my jak coś się stanie z palcem, to nie mamy szans grania. Jest trochę utworów na lewą rękę samą napisanych, bo był taki pianista, który stracił rękę w czasie wojny i prosił innych kompozytorów. Ravel napisał, Prokofiew napisał na zamówienie. Koncerty z orkiestrą nawet są. No, część z Państwa zna, wie, część nie wie. To jest ciekawa historia. Dobrze, dziękuję i słuchajmy Franciszka Listy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Dzień dobry Państwu, dzisiaj jesteśmy na lotnisku w Kruszynie, a wszystko za sprawą Moto Areo 2026. Jest to wyjątkowa impreza, która przyciąga miłośników motocykli oraz lotnictwa, a ja jestem Julita Rączkowska i zabiorę Państwa w tą niezwykłą podróż. Jak widzimy, Moto Areo 2026 tętni życiem. Jak wrażenia po paradzie?
1: O, na paradę wyjechało wiele osób, prawie 2,5 tysiąca maszyn. Część została, część się już rozjechała, my tutaj wracamy, będzie zaraz koncert, liczne konkursy, dzieją się, trochę poślamy się gastronomicznie.

0: była msza święta, pośliliśmy się duchowo i na paradzie, która w centrum miasta złączyła wiele ciekawych inicjatyw, które w naszym mieście dzisiaj się dzieją. Też dzięki wszystkim, którzy pomagają, wspierają nasz tutaj dzisiejszy zlot. Wydarzyło się coś dużego w naszym mieście. Cieszymy się bardzo. Pogoda dopisała, więc koniecznie zostajemy dalej tutaj w Kruszynie na lotnisku.
1: Proszę opowiedzieć o konkursach.
2: Tak, konkursy jak co roku jest ich coraz więcej. Przyciągają naszych przyjezdnych, którzy przyjechali, tak, naszych gości. Jest to pewien element, który ma pozwolić na to, żeby część osób pozostała tutaj do samego końca z nami i cieszyła się koncertem, który za chwilę się rozpocznie. Tak? Tych konkursów jest sporo. Konkurs o Wocławku między innymi, z motocyklowych typowych to będzie konkurs Głośny Wydech, który wyłoni najgłośniejszy wydech. Będziemy to mierzyć, będziemy mierzyć decybele tak naprawdę tego wydechu, więc cały czas coś się dzieje, tak? Cały czas coś na scenie słychać, że jest jakiś konkurs, jest jakieś wydarzenie, które ma przyciągnąć pozostałe osoby do tego, żeby uczestniczyły w tym.
1: Jest to ogromne wydarzenie. Czy były jakieś wyzwania organizacyjne?
0: Oczywiście, z roku na rok jest coraz więcej uczestników natomiast wspiera nas wiele dobrych dusz, dobrych aniołów i służby mundurowe, o czym więcej Jacek.
2: Tak, no to jest rzeczywiście duże przedsięwzięcie. Tak naprawdę dzisiaj o godzinie 16:30 ten zlot się skończy. Przejdzie do historii. I w zasadzie o godzinie 17 w naszych głowach już się pojawi myśl, co będzie za rok. I rzeczywiście to już jest taki proces, który ewoluuje do, powiedzmy, stycznia. Rodzą się pomysły, rodzą się jakieś plany. Od stycznia wchodzimy w etap realizacji. I tak naprawdę do końca kwietnia to jest intensywny czas pracy, realizacji, zbierania wszystkich zezwoleń. Bo niestety jest to ogrom pracy, którą trzeba włożyć.
1: Tak naprawdę wydarzenie dzisiejsze ma charakter ogólnopolski, ponieważ przyjechali osoby z różnych zakątków kraju.
0: Poszerza się zasięg rażenia naszej uroczystości. Jest i Łódź, i Bydgoszcz, i Gniezno, i Lipno, i Płock, i Częstochowa przyjeżdżał, więc nie. Górale, przecież zaprzyjaźnieni nasi górale, oni przyjechali na parę dni jak to górale. więc jest familijnie, jest bezpiecznie, mamy wsparcie medyczne, mamy wsparcie lokacyjne, służb mundurowych, wsparcie duchowe świętego Krzysztofa i naszych dobrych aniołów. Dziękujemy też za wsparcie medialnie telewizji i radio Kujawy.
1: Jak się rozpoczęła u Pana ta pasja do motocykli?
3: Moja pasja do motocykli to trwa od mojego 16 roku życia. Już jako 16-letni chłopak już jeździłem motocyklem, bo to kiedyś było, wie Pani, tak zrobić prawo jazdy. Rodzice podpisali zgodę i od razu tato kupił WS-kę taką, tu gdzieś takie jeszcze zabytki są. No a później stopniowo. Na MZC skończywszy, później były samochody, a na 60 urodziny, no to już sobie sprawiłem porządną maszynę.
1: Właśnie proszę opowiedzieć o Pana maszynie, bo bardzo piękny motor.
3: Tak. No to jest taki kultowy motor na styl amerykański, bo to zostało ściągnięte ze Stanów.
1: A czy ma Pan jakąś ciekawą historię, która się wydarzyła?
3: No ciekawa, nie wiem czy to ciekawa. Walnąłem w nocy w dzika.
1: I co było dalej?
3: No co było dalej? Motor potrzaskany, ja cały poździerany. Żona też ucierpiała, no ale jakoś się szczęśliwie skończyło. Dzik wpadł do rowu, poszłem go zobaczyć, on na mnie popatrzał, wstał i poszedł w pole.
1: A czy takie wydarzenia jak to dzisiejsze łączą społeczność motocyklową?
3: Oj tak. Tydzień temu w sobotę Licheń. Dzisiaj tu jest Włocławek. Już mam rezerwację na ostatni weekend sierpnia. Ciche. To jest za Brodnicą, tak? Za Brodnicą. Ciche za Brodnicą. To już mam takie stałe miejsca. Kiedyś jeszcze był Choceń, ale Choceń zlikwidowali, nie? No ale tam jeszcze kiedyś to jeździłem i dookoła. No takie wypady były.
1: Czyli jest Pan tutaj co roku?
3: Staram się być.
1: Proszę opowiedzieć, jak rozpoczęła się u Pana przygoda z motocyklem?

0: Z motorowerem. Z motorowerem w latach 70. Nie, przepraszam, 60. I tak się zaczęło. Później WSK. WSK. Długo WSK. Później przerwa, praca i powrót z powrotem do Motoru Triumph. Jak widać, 18 rok. Spisuje się pięknie. Coś tu dodać. Mnie się wydaje, że nawet ładny.
1: A czy pan właśnie często bywa na takich wydarzeniach jak to dzisiejsze?
0: Tylko możliwe. Jak tylko możliwe, jesteśmy wszędzie.
1: Takie wydarzenia mogą łączyć właśnie społeczność motocyklową?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. No, spójrzmy, każdy jest zadowolony, każdy uśmiechnięty, każdy sobie piątkę poda. No, na tym chyba się polega ta brać, żeby jeden z drugim pobywał właśnie tak na wolnym powietrzu i na wycieczkę. Jeździmy na zloty bardzo, bardzo często. Ja chyba w tym roku zaliczę 4 zloty i to w górach. Sam pojadę nad morze, na Mazury, ale jeździmy na zloty Triumfy właśnie, spotykamy się co roku. W tym roku jedziemy do Jury Częstochowskiej na 3 dni, później jedziemy do Krynicy Zdrój.
2: Pasja to się zaczęła prawdopodobnie od dzieciństwa, chociaż tego nie pamiętam. Od najmłodszych lat motocykl był w moim życiu. Jakiś okres był taki, że był bez motocykla, no to tak. Od niedawna, znaczy się niedawna, od paręnastu lat. No to motocykl jest. I tą pasję dalej kontynuuję. Pewnie tak jak większość tu z nas obecnych, co widać na naszej frekwencji, że dużo ludzi coraz częściej wsiada na motocykl, żeby się zrelaksować.
1: Czy często Państwo bywają na takich zlotach?
3: Staramy się być jak najczęściej. Oczywiście kryterium takim najważniejszym to niestety jest nasz czas, ponieważ wszyscy pracujemy, a również i pogoda, bo niestety nie każda nas rozpieszcza i nie każda pozwala nam, żeby wsiąść na nasze dwa kółka i pognać do przodu.
1: Dzisiaj się odbyła parada. Czy Państwo również uczestniczyli?
4: Tak, uczestniczyliśmy.
1: I jak było?
4: Jak zwykle fajnie.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, czy mają Państwo może jakąś historię, która szczególnie Państwu zapadła w pamięć z motoru?
2: Bardzo wiele są historie i dobre, i złe. Jedne i drugie się opowiada. No ale tak ogólnie to,
3: Uważamy, że
2: że.
3: tutaj też jest jeden z takich najlepszych rozpoczęcie sezonu. Trzeba przyznać organizatorom ATH Włocławek, że oni w sposób szczególny dbają o nasze bezpieczeństwo. Chodzi mi tutaj o zaplecze medyczne, zaplecze sanitarne, tak, jak również
2: Zabezpieczenie dróg.
3: zabezpieczenie dróg, tak? Naprawdę wziąć udział w tej paradzie jest wielką przyjemnością.
1: A czy Państwo bywają tutaj co roku?
2: Niektórzy tak, a niektórzy nie. Ja ostatnio byłem 4 lata temu, Facebook mi przypomniał. 4 lata temu byłem.
4: A co najmniej staramy się bywać.
1: Muszę się Wam do czegoś przyznać. Nigdy nie jeździłam na motocyklu, także dzisiaj będzie mój pierwszy raz i podzielę się z Wami swoimi wrażeniami.
5: Drugi konkurs, o którym też już sygnalizowałem, tu jest do Was serdeczna prośba. Jeżeli ktoś ma super, mega mocny motocykl, w sensie głośności, bo nie mówię o koniach, bo tutaj koni nie jesteśmy w stanie zmierzyć, ale jeżeli chodzi o głośny wydech, też mamy takie fantastyczne puchary. Też są takie fantastyczne pucharki. Każdy pucharek. Super. Kolega już ćwiczy z głośnym wydechem. Nie wiem, czy ma szansę, ale niech próbuje. I oprócz tych fantastycznych, które widzicie, takie jak to takie trochę trofeum, można powiedzieć, mamy też w tym przednim konkursie trzy vouchery. Tutaj do stoiska, które znajdują się obok.
1: Mimo, że to nie był długi i szybki przejazd, bardzo mi się podobało i poczułam lekki wiatr we włosach, także mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję doświadczyć szybkiej jazdy na motocyklu. Czy Państwo może lecieli samolotem?
6: Nie.
3: Tak.
6: Ja tak.
4: Ja
6: Słucham? Nie, było super. Tak, nawet tutaj skakałam ze spadochronem. Polecam.
1: A czy Państwo często przyjeżdżają na takie zloty?
4: Raczej sporadycznie, z braku czasu. Ale ogólnie no, zdarza się, jak jest chwila czasu i są chęci, no to tak.
1: A skąd u Państwa wzięła się ta pasja?
3: W sumie
5: odkładamy na momencie, poproszę nowego innego. Pani losuje.
3: ciężko to stwierdzić, jak po prostu to przyszło.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia z dzisiejszego zlotu?
7: A całkiem fajnie, bardzo fajnie, miła atmosfera, superancko.
1: A czy jest Pan tutaj co roku?

0: Nie, jestem na trzecie drugi rok dopiero. Byłem w zeszłym roku, teraz jestem drugi raz.
1: A czy brał pan udział w paradzie?
0: Nie, nie, w tym roku nie brałem. W tym roku żeśmy pochodzili, popatrzyli na motocykle i... Nie, w tym roku nie.
1: Czy takie wydarzenia mogą łączyć społeczność motocyklową?
0: A oczywiście, że tak, pewnie. Jak najbardziej.
1: Jak u pana się rozpoczęła ta przygoda?
0: O, ta przygoda to się rozpoczęła jeszcze za mało lata. Można by powiedzieć, no. Jeszcze czasy WSK, Jawa. A później była długa, długa przerwa. Od 2015 wróciłem znowu do jeżdżenia motocyklem. No i tak do tej pory się jeździ.
2: My nie lecimy w tej chwili w samolocie, jest moja żona. No, boimy się o nią.
1: A czy już państwo kiedyś lecieli takim samolotem?
2: Takim tak, podobnym.
1: Jak wrażenia?
2: Super. Tak.
1: Czyli pan poleca, żeby każdy spróbował?
2: Tak, bardzo polecam, żeby każdy spróbował. To jest naprawdę wspaniałe przeżycie.
1: A u ciebie jak wrażenia? Czy już leciałaś kiedyś?
3: Ja leciałam tylko samolotem pasażerskim, nie takim. I moja mama jest w samolocie, więc czekam, aż wyląduje.
1: Czy będziesz dzisiaj też leciała?
3: Nie, dzisiaj nie będę lecieć. W przyszłości chciałabym spróbować, ale to jeszcze nie ten moment.
1: Proszę powiedzieć, jak państwo się dzisiaj bawią?
4: Bardzo dobrze, jak zwykle.
1: A czy już państwo są tutaj co roku?
5: Nie, w zeszłym roku nie byliśmy. W zeszłym roku, ale przeważnie tak, co rok.
1: I co jest najlepszego w tej imprezie?
5: Spotkanie znajomych, obejrzenie motorów. Fajnie, bardzo fajna impreza.
6: Super, pogoda dopisała, frekwencje motorów też, także bardzo fajnie.
7: Ja również.
1: A czy panie są tutaj co roku?
7: Tak, co roku. W tamtym roku też
6: W tym roku też.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Panie senatorze, proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma dzisiejsze święto?
1: Święto 1 maja, jako Dzień Ludzi Pracy, świętowanie z tej okazji jest bardzo ważne dla każdego, kto pracuje i rodzin osób pracujących. Walka o to, żeby poprawiać godne warunki pracy spowodowała, że w świecie, ale i w Polsce ten dzień jest wyjątkowo traktowany przez ludzi związanych z pracą. My we Włocławku, jak wiadomo, każdego roku od lat spotykamy się tutaj właśnie przy pomniku ludziom pracy na bulwarach, aby zainaugurować pochód pierwszomajowy i przejść tym pochodem razem z ludźmi, którzy szanują to święto i pamiętają, jak pracowało się dawniej, a jak pracuje się dziś. Dzisiaj, oprócz naszych zasług, które każdy w swoim zakresie posiada, to jest także możliwość integracji się w ramach Unii Europejskiej, a Unia Europejska pomaga nam wszystkim w zakresie intensywnego rozwoju. Tak jest w Polsce, tak jest w mieście Włocławku. Jednym z priorytetów to jest szacunek dla ludzi pracy, ale przede wszystkim dążymy do skracania czasu pracy. Ja jeszcze pamiętam, jako uczeń, jako student, że pracowaliśmy 6 dni w tygodniu i od 1976 roku staliśmy się państwem, gdzie pracuje się 5 dni w tygodniu po 8 godzin, 40 godzin tygodniowo. Włocławek jest takim przykładem pilotażu, gdzie wprowadził prezydent skrócony czas pracy do 7 godzin dziennie, a w kraju jest kilka takich miejsc, w których zarówno samorządy, jak i również instytucje, firmy skracają czas pracy. To jest dążenie polskiej lewicy i myślę, że w najbliższym czasie osiągniemy to, że dokona się zmian w kodeksie pracy, aby wszyscy mogli pracować w skróconym czasie pracy, bo jest to dość długi czas pracy względem innych państw europejskich. Dzisiaj jest możliwość mówienia także o korzyściach, które mamy właśnie z Unii Europejskiej, o pieniądzach, które przypływają do Włocławka, do każdej sąsiedniej gminy, do województwa kujawsko-pomorskiego, w którym żyjemy, do naszego kraju. Jednym z takich przykładów to jest właśnie program SAFE, poprawiający naszą obronność, bo musimy pamiętać, że pełnoskalowa wojna trwa za naszą wschodnią granicą, a żeby się dozbroić i być przygotowanym na każdą trudną sytuację, trzeba mieć finanse. Stąd Unia Europejska przygotowała program SAFE, z którego my jako kraj już korzystamy przy bardzo ostrym sprzeciwie opozycji. Dlatego dzisiaj trzeba zdefiniować słowo patriotyzm. Kto jest takim patriotą? Bo nas podzielono na patriotów i nie na patriotów. Ale żeby być patriotą, to trzeba dbać o wszystko, co ma na celu rozwój, poprawę warunków i zmierzanie do określonego poziomu, ale także bycia wystarczającym w zakresie obronności. Program SAFE to nam gwarantuje i żadne inne wirtualne pieniądze wymyślone przez prezydenta naszego kraju i przez innych przeciwników programu SAFE nie zapewnią nam właśnie obronności na wysokim poziomie. A co to jest? To jest rozwój przede wszystkim firm, także w województwie kujawsko-pomorskim, w Bydgoszczy, w Grudziądzu, gdzie pieniądze te pozwolą na zwiększenie zatrudnienia, ale i także na rozwój i całej infrastruktury związanej właśnie z produkcją obronną. To wszystko jest dzięki ludziom pracy i dzisiaj mamy okazję tu, przy pomniku, podziękować wszystkim za ciężką pracę i życzyć przede wszystkim spokoju i pokoju. Ale życząc spokoju i pokoju, życzymy przede wszystkim bezpiecznej pracy, satysfakcjonującej każdego i żeby nikt tej pracy nie musiał szukać. Stąd rozwój firm. Lokalizacja firm w naszym regionie powoduje, że bezrobocie się stało już znacznie niższym niż było wcześniej, ale to nie znaczy, że już wszystko osiągnęliśmy. Dlatego jest okazja życzyć, żeby każdy doznał godnej pracy,

0: i właściwego wynagradzania. Tego wszystkim Państwu życzę w dniu 1 maja. Niech się święci święto 1 maja.
1: Panie pośle, od wielu lat właśnie 1 maja spotykamy się przy pomniku Ludziom Pracy.
2: To jest niezmienna tradycja, to jest szczególny dzień dla całej polskiej lewicy, ale i międzynarodowej lewicy. Natomiast mówiąc polskiej, mam na myśli, że dzisiaj mamy podwójny jako lewica i myślę, że jako kraj powód do świętowania, bo po pierwsze oczywiście święto pracy, czyli 1 maja, ale z drugiej strony 1 maja od 22 lat kojarzy się także z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I to też za sprawą lewicy, bo przecież lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Mamy dzisiaj podwójny powód, żeby z jednej strony wspominać tych, którzy zabiegali zarówno o tym, żeby te prawa pracownicze, które dzisiaj mamy, bo one nie spadły z nieba, one nikt nam ich nie dał ludziom, je trzeba było wywalczyć, więc dziękujemy za to, co zostało wywalczone, ale dziękujemy również za to, że jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej. I dzisiaj będziemy mówić o tych dokonaniach części lewicowej w rządzie w obszarze właśnie kwestii pracy, a jest tych dokonań całkiem sporo, ale jednocześnie przypominać, że to, że dzisiaj jesteśmy członkiem zjednoczonej zachodniej Europy, to też nie jest dane raz na zawsze, bo już dzisiaj niestety pojawiają się tacy, którzy chcieliby nas wypchnąć z tej Unii Europejskiej. Jedni nie mówią wprost, a inni mówią o tym jasno, że czas na polexit. A my mówimy, że nigdy naszej zgody na to nie będzie i będziemy do samego końca walczyć, żeby z jednej strony te kwestie pracownicze, one zawsze o nich pamiętać były podkreślane i były wzmacniane, ale żeby Polska została w Unii Europejskiej.
3: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to jest też świetna okazja, żeby podziękować tym wszystkim Polakom, którzy ciężko codziennie pracują na rozwój naszej ojczyzny. Ponad 17 milionów Polaków to są osoby zatrudnione na etacie. To tak naprawdę dzięki ich ciężkiej pracy politycy mogą się chwalić, że Polska jest 20. gospodarką na świecie. Ja też mam wokół siebie zespół ludzi, bez których no nie moglibyśmy mówić o tych rekordowych środkach pozyskanych z zewnątrz na rozwój naszego miasta, bez których żadna inwestycja i żadna zmiana na lepsze naszego miasta by po prostu nie miała miejsca. Więc 1 maja to jest świetna okazja do tego, żeby powiedzieć dziękuję po prostu, ale też upomnieć się o lepszy byt osób pracujących na etacie. Te zmiany się dokonują oczywiście. Coraz bardziej pracownicy etatowi są zadbani, zaopiekowani, ale oczywiście mamy jeszcze dużo do zrobienia, tym bardziej, że to jest, tak jak powiedziałem, fundament naszej gospodarki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.

0: w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko.
1: I te wideo rozmowy.
0: Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: raz 10. Tradycyjnie 1 maja albo w okolicach majówki organizujemy przegląd zespołów, śpiewaków, kapel ludowych, nie tylko z Kujaw, bo festiwal się rozwija i w tej chwili możemy powiedzieć, że już mamy takie ogólnopolski, bo przyjeżdżają zespoły z różnych stron.
1: Ile mamy dzisiaj zespołów?
0: Dzisiaj mamy 28 zespołów, ale 32 prezentacje, bo niektóre zespoły są na przykład w dwóch grupach wiekowych. Także dzisiaj obejrzymy 32 prezentacje. Są zespoły pieśni tańca, dziecięce, młodzieżowe, dorośli, są zespoły śpiewacze, są kapele ludowe, są soliści, więc dzisiaj przeróżna tutaj odsłona folkloru, także naprawdę jest pięknie.
1: Czy dla Brześcia, dla Wahadła ważne jest właśnie promowanie tego folkloru?
0: Bardzo ważne. To jest jak gdyby wpisane też w naszą misję i staramy się to robić i staramy się to robić dobrze. Bardzo się cieszymy, bo w tym roku nasz festiwal został zauważony gdzieś wyżej. Jesteśmy jak gdyby takimi eliminacjami wojewódzkimi do ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. To jest najpopularniejszy festiwal właśnie ludowy. Od 60 lat się odbywa i dzisiaj jurorzy będą też mieli trudne zadanie, żeby wybrać zespół prezentujący właśnie utwory kujawskie, który zaprezentuje się właśnie na tym festiwalu w Kazimierzu Dolnym.
1: Czyli z roku na rok to wydarzenie się rozwija.
0: Tak, z roku na rok się rozwija, a w tym roku rzeczywiście ten jubileuszowy festiwal naprawdę no, jest po prostu dla nas bardzo ważny, że mamy jeszcze te nominacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych.
1: Proszę opowiedzieć właśnie o zespole.
2: Nasz zespół jest wyjątkowy, bo do naszego zespołu chodzą osoby, które kochają tradycje, które kochają łączenie śpiewu z tańcem, które kochają bycie ciocią, babcią, bo jeszcze mamy próby też z rozrabiakami, z małymi dziećmi. Po prostu lubimy się, lubimy to, co robimy i uwielbiamy przyjeżdżać na różne występy, bo to są dla nas takie małe przygody, a jeszcze w tym miejscu, w którym to podobno, bo jest taka kłótnia, gdzie się Władysław Łokietek urodził, czy w Inowrocławiu, czy w Brześciu, no to tym bardziej jeszcze czeka nas muzeum, także jesteśmy zachwyceni.
1: A jak rozwinęła się u pani właśnie ta pasja?
3: Ja zawsze byłam związana w ogóle rodzinnie z Kujawami, bo od pokoleń

0: pokoleń, od 400 lat, tam gdzieś sięga, zawsze mieszkaliśmy w Gniewkowie albo w okolicach, tak? I u mnie w domu moja mama, moja babcia, moja prababcia i praprababcia też śpiewały pieśni kujawskie, regionalne. No i tak zespół, który prowadzi nasza szefowa Agnieszka Szafrańska, no, namówiła mnie, jestem już na emeryturze, bo tak wcześniej no, to nie było czasu, bo człowiek zawodowo się rozwijał, ale już teraz jestem w zespole i bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do Gniewkowian.
1: Proszę jeszcze opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego wydarzenia. Co zostało zaprezentowane?
2: No, przygotowaliśmy dwa zespoły, tak jak pani słyszała. To są nasze dzieci, chociaż część troszeczkę. Małe dzieci przygotowały tańce szot, czyżyka, zaśpiewały. Później wspólnie wniosły dzieci z sadu, zatańczyły kujawiaka. Pracowaliśmy nad dziećmi. Dla nas jest to przygoda. Wygramy, nie wygramy, to nie jest ważne. Dla nas jest to przygoda.
1: Jak rozpoczęła się panu przygoda w tym zespole?
3: Proszę.
1: Jak rozpoczęła się przygoda panu w tym zespole?
3: Wie pani, ja już w czwartym zespole gram, nie tak, że tyle lat, to już gram w kilku zespołach, nie? No zadowoleni jesteśmy z tego zespołu, nie? I się staramy, i tance różne prowadzą, nowoczesne, bo to już starsi ludzie, nie? Także zadowoleni jesteśmy z tego zespołu i działamy dalej, nie? Dopóki zdróweczko pozwoli,
4: To znaczy, też w tym zespole, co tu kolega mówił przed chwilą, no i w innym zespole też jeszcze grałem, takim bluesowym, Malina z Bysko Band. No, bym miał tyle do powiedzenia.
1: A jak wygląda sytuacja z młodymi? Czy chętnie dołączają do tego typu zespołów?
3: I przychodzą. Przychodzą, była na 12, już jest teraz 16. Także nie zmieściliśmy się w busa jeszcze. Prywatnie przyjechaliśmy, nie? Swoimi samochodami.
1: A co zostało przygotowane na dzisiejsze wydarzenie i co zaprezentowaliście?
3: No, utwory kujawskie, nie? I śpiew, i tańce, różne rzeczy były, nie?

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Bezpieczne Łużyce 26 pod takim kryptonimem odbyły się dwudniowe ćwiczenia zreagowania kryzysowego służb, których organizatorem była 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Scenariusze ćwiczeń zakładały współdziałanie służb.

służb instytucji w Stanach zagrożenia o charakterze sabotażowym oraz dywersyjnym. Działania przeprowadzono na terenie gminy Osiecznica, Małomice i Jułowa. W ćwiczeniach uczestniczyli żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej, jednostki samorządu terytorialnego, policja i Państwowa Straż Pożarna.

0: zgodnie z wytycznymi przełożonych realizujemy co najmniej raz w roku we współpracy z samorządami oraz administracją publiczną. Ich zakres nie jest przypadkowy. Wynika on bezpośrednio z priorytetów, które w danym terenie wyznacza infrastruktura oraz potrzeby lokalnej społeczności. Skupiamy się przede wszystkim na tych obszarach, które mają największy wpływ na codzienne funkcjonowanie ludności cywilnej. Mowa tu o instytucjach publicznych, takie jak urzędy, ośrodki zdrowia, jak również kluczowych elementach infrastruktury, takie jak mosty, wiadukty, a także systemy zaopatrzenia w wodę niezbędną do życia.
1: Wagę ćwiczeń dostrzegają samorządowcy.
2: Kolejne ćwiczenie powoduje, że nabieramy coraz więcej doświadczenia. Jest to okazja do przetestowania wszystkich procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i myślę, że te dzisiejsze ćwiczenie i jutrzejsze na terenie naszej gminy będą trzy epizody, pozwolą na wypracowanie jeszcze lepszych, skuteczniejszych metod związanych z zarządzaniem kryzysowym.
3: Te ćwiczenia, jak te, którym bierzemy teraz udział, to tak naprawdę mają ugruntować zasady współpracy, a przede wszystkim przepływ informacji. Bo w tych przypadkach zagrożeń wszelakich siłami natury, ale również tymi geopolitycznymi, które mogą się pojawić, najważniejszym elementem spinającym, oprócz oczywiście zasobów, ludzi, jest to, żeby był dobry przepływ informacji i żeby ta informacja docierała do wszystkich jak najszybciej. I myślę, że to ćwiczenie, w którym teraz bierzemy udział, to przede wszystkim ma zbudować taki system wymiany informacji i szybkiego współdziałania.
4: Jesteśmy powiatem wojskowym na granicy z województwem dolnośląskim, z jednostką wojskową w Świętoszowie. Mamy też wojska sojusznicze na naszym terenie. Tym bardziej każde takie ćwiczenie, które może nas jako społeczeństwo, ale także samorządowców czegoś nauczyć, jest bardzo cenne. My mieliśmy w tym swoim ćwiczeniu również pozorowane pewne działania, tak jak tutaj, więc myślę, że udział mój w tych tutaj ćwiczeniach to będzie dopełnienie tej wiedzy, którą posiedliśmy wszyscy w powiecie żagańskim w ubiegłym roku, w październiku.
1: I tak wyglądały ćwiczenia Bezpieczne Łużyce 26. Teraz przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków. Kolejne manewry odbędą się w przyszłym roku.
5: W całym kraju odbijają się echa tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Poseł, działacz społeczny znany z pomocy potrzebującym. Poruszał się rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdzie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Był posłem 10 i 11 kadencji Sejmu. Samorządowcem oraz osobą silnie zaangażowaną w działania społeczne. Wspierał m.in. chore dzieci, seniorów oraz działania na rzecz zwierząt. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia. W wielu miejscach w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego działalności. Jedną z nich jest zbiórka karmy dla zwierząt, zorganizowana przez środowisko wocławskiej Lewicy.
6: Śmierć naszego kolegi, dobrego samorządowca, posła, a przede wszystkim człowieka, który czynił wielkie dobro, była straszną wiadomością. Jednak same jego działania, same działania Łukasza Litewki pokazały to, że po tak tragicznym wydarzeniu, jakim była jego śmierć, nie chciałby on, żebyśmy po prostu zatrważali się w wielkim bólu, tylko dalej czynili to dobro, które on czynił. Nie chciałby, aby ta dobroć, którą on kultywował, zanikła. Chciałby, żeby każdy, kto może, każdy, kto chce, pomógł w jakiś sposób, czy poprzez właśnie taką zbiórkę karmy, którą organizujemy my we Wrocławku, w biurze poselskim Piotra Kowala na ulicy Kościuszki 12, czy na przykład poprzez takie zwykłe czyny, jakim jest zrobienie zakupów osobie potrzebującej. Ale wracając właśnie do tej zbiórki karmy. We Wrocławku organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt ku pamięci Łukaszowi Litewce. Karmę każdy, kto chce, może przynieść dziś i jutro oraz w poniedziałek po weekendzie majowym. Dziś i jutro jesteśmy otwarci dla wszystkich Państwa od godziny 9.30 do 16.30, natomiast w poniedziałek po weekendzie majowym jesteśmy w godzinach 14.30 do 18.30. Przyjmujemy karmę zarówno jak dla psów, jak i dla kotów. Chcemy, aby to całe dobro, które Łukasz Litewka przekazywał zwierzętom, cały czas było kultywowane. I nie chcemy, aby po prostu to, co on rozpoczął, zanikło. Chcemy cały czas kultywować to dobro.
5: Jest to forma kontynuacji działań, które były dla Łukasza Litewki szczególnie ważne.
7: W niedzielne południe Centrum Końskich wypełnił ryk setek silników. W tym dniu miłośnicy jednośladów zebrali się, aby uroczyście rozpocząć sezon motocyklowy 2026. Wiele osób przybyło, by wspólnie spędzić ten słoneczny dzień. Wydarzenie organizowane przez Czarną Flotę rozpoczęło się przy kolegiacie Świętego Mikołaja. Tam miała miejsce

0: msza święta, której przewodził proboszcz ksiądz Jacek Wieczorek. Po nabożeństwie duchowny poświęcił zebrane pojazdy z pokładu jednego z nich.
1: Jest to nasze uroczyste rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Myślę, że w granicach 150 motocykli, no troszkę pogoda nam się, liczyliśmy na więcej, ale miejmy nadzieję, że dojadą jeszcze. Po mszy świętej będzie poświęcenie motocykli, później wyruszamy na paradę ulicami miasta, w ulicę Warszawską, jedziemy koło Kauflanda, zawracamy ponownie do ulicy Piłsudskiego i ponownie do ulicy Warszawskiej, gdzie jedziemy do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2, gdzie czeka na nas taka biesiada motocyklowa i integracja.
2: Dla wszystkich motocyklistów szczęśliwej i szerokiej drogi.
0: W wydarzeniu uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP Andrzej Szejna, który również przyjechał do Końskich swoim motocyklem.
3: Może kilka słów o tej pasji. Czemu pan tutaj jest?
4: Dla mnie to jest pasja praktycznie od urodzenia, ponieważ ja nauczyłem się jeździć na motocyklu w wieku 17 lat i to była WSK mojego ojca, który był policjantem w Końskich oczywiście. I to była pasja, którą kultywuję do dzisiaj. I szczerze mówiąc, przyjeżdżam praktycznie co roku do Końskich i przyjechałem na całą Europę, kiedy byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. No, krótko mówiąc, jest to miłość chyba, która będzie trwała ze mną do końca mojego życia.
5: A ja mocą udzieloną mi przez Boga i Jego Kościół wyświęcam się według zwyczaju apostolskiego na księdza Kościoła Jezusa Chrystusa.
6: Ksiądz Adriana Gabryś przyjęła święcenie w Pile. To pierwsza ordynacja na prezbitera w parafii świętego Jana.
7: Nigdy w Pile nie było ordynacji na prezbitera, czyli na księdza osoby. Ja swoją miałem w swojej macierzystej parafii w Mysłowicach. Tak więc jest to dzień taki świąteczny, można powiedzieć, z tej przyczyny, że jest to pierwsze wyświęcenie kobiety na księdza w Wielkopolsce. I jest to coś nowego nie tylko dla Piły, ale chyba i dla Wielkopolski.
6: Swoją kapłańską posługę będzie pełnić w parafii w Lesznie. Jest z wykształcenia teologiem.
8: Uważam, że Kościół jest dla ludzi, to ludzie tworzą Kościół, nie urzędy, nie duchowni, ale wspólnota wszystkich wiernych. I ksiądz duchowny jest po to, żeby do tych wiernych wychodzić i współtworzyć tą wspólnotę razem z nimi.
6: Ksiądz, ksiądzka czy księdza Ada, a może po prostu pastorka czy też kapłanka.
9: Tak, no język polski jest nieprzygotowany do tego, a myślę, że pani ksiądz czy pani pastor będzie dobrze.
6: Wierni z jej macierzystej parafii są przekonani, że ksiądz Ada sprawdzi się w nowej roli. Już odprawiała nabożeństwa, ale nie mogła udzielać komunii.
10: Dla nas to, że kobieta taką funkcję pełni, no to jest jak gdyby oczywista oczywistość i to już nie budzi jakiegoś zdziwienia szczególnego.
6: A może być dobrą przewodniczką duchową, zwłaszcza dla kobiet.
11: Sama jest mamą, ma dwójkę bardzo fajnych, udanych dzieci, także myślę, że zrozumienie problemów codziennych kobiet będzie głębsze u pani pastor Ady niż u męża, który jest świetnym pastorem, ale chyba bardziej duchowo będzie utalentowana w tym kierunku, jak no, większość kobiet jesteśmy bardziej empatyczne.
6: Ksiądz Ada będzie pracować razem z mężem. Ksiądz Waldemar Gabryś jest proboszczem w Lesznie, a teraz udzielał żonie błogosławieństwa. Kobiet w kapłaństwie może być coraz więcej, bo wszystkie kościoły przeżywają kryzys powołań.
7: Myślę, że to jest problem wszystkich kościołów, zarówno katolickiego, jak i ewangelickiego, że chętnych jest coraz mniej, gdyż łączy się to z odpowiedzialnością nie tylko materialną, ale także duchową. Jeżeli ktoś jest osobą podejmującą refleksję nad wnętrzem człowieka, to taki ksiądz ma bardzo trudną służbę.
6: Ordynację kobiet na księży luteranie przyjęli w 2021 roku. Rok później wyświęcono 9 kobiet. Teraz dołączyła 10 do tego grona.
12: Myśmy mieli w Polsce do tej pory ordynację na diakona, bo mamy jeden urząd w trzech posługach, diakona, prezbitera i biskupa. Teraz mówimy o ordynacji na prezbitera, natomiast diakonów mieliśmy już od 2000 roku.
6: Kobiet prezbiterów u polskich ewangelików jest teraz 10. Żadna z kobiet nie została jeszcze biskupem, ale to tylko kwestia czasu.
13: Kierownika budowy Łukasza Nowaka zapytaliśmy, czy prace będą mogły toczyć się równocześnie w trzech obszarach, czyli przy demontażu przęsła ESTB, przy budowie filara nurtowego i przy elewacji przyczółka w Tczewie. Najpierw poprosiliśmy jednak o informację z bieżących działań na placu budowy.
14: Mamy wykonane przeprawy buntowe.

0: pontonową, z pontonu W2. Pontony umożliwiają nam dostęp do wyspy, do podpory. Dzięki temu możemy prowadzić prace rozbiórkowe, tak jak to widać w kadrze. Rozbieramy obecnie filar.
1: Ten most pontonowy, on już będzie z nami do końca tej inwestycji?
0: Będzie on służył potem w dalszej części etapu realizacji, czyli na etap wykonania nowego fundamentu i nowego filaru w osi 20. Prace żelbetowe, dostawa materiałów w stali, betonu będzie odbywać się właśnie po tym moście pontonowym.
1: Czy możliwe będzie kontynuowanie prac trzytorowo, bo wiadomo, że tutaj macie takie trzy zadania. Rozbiórka przede wszystkim OSTB, to też Tczewian bardzo interesuje. No i przyczółek, który ma mieć tą pokrywę kamienną.
0: Tak, te prace w tych trzech zakresach można prowadzić niezależnie, nie kolidują ze sobą i to będzie wykonywane.
1: Czyli spodziewamy się w jakimś takim kulminacyjnym momencie, ilu pracowników, że będzie zaangażowanych tutaj na terenie budowy?
0: Myślę, że tam gdzieś koło 60 osób będzie zaangażowanych tutaj w tym zakresie.
1: Ale to tak raczej latem?
0: Tak, latem.
2: Metoda demontażu przęsła ESTB w szczegółach jeszcze nie jest ostatecznie zatwierdzona. Łukasza Nowaka zapytaliśmy, jakich technologii można się spodziewać przy oddzielaniu elementów przęsła i przenoszeniu ich.
1: Kiedy będziecie mogli przystąpić do demontażu ESTB i czy to będzie wyglądało tak, jak pamiętamy sprzed 7-8 lat, gdy firma Banimex po prostu po kawałeczkach odcinała kratownicę?
0: Nie, będzie to się znacznie różnić diametralnie. My mamy w swoim zakresie wykonać demontaż tego przęsła, zachowując jak największe fragmenty, które mogą być potem eksponowane w późniejszym czasie. Tak? Elementy będą, powiedzmy, przypominały kostki sześcienne. Im większe elementy, tym lepiej, natomiast no, ma to swoje też ograniczenia podczas prac demontażowych. Planujemy wykorzystać środki pływające oraz hydraulikę siłową w celu opuszczania poszczególnych elementów. Te elementy będą przygotowane na podstawie projektu technologicznego, który musimy złożyć do akceptacji do konserwatora.
1: Kiedy rozpocznie się demontaż przęsła ESTB i od czego to zależy?
0: Rozpoczęcie prac demontażowych przęsła planujemy w okresie 5 sierpień. Wynika to z tego, że no, muszą być uzgodnione projekty technologiczne, między innymi przede wszystkim z konserwatorem zabytków. Również muszą być uzgodnione, musi być uzgodniony podział elementów tego przęsła, który będziemy transportować.
3: Młodzi mieszkańcy gminy Gniewino jak co roku spotkali się na cmentarzu więźniów KL Stutthof w Rybnie, gdzie uczczono pamięć poległych w Marszu Śmierci.
4: Cmentarz więźniów obozu KL Stutthof w Rybnie to najważniejsze miejsce pamięci na terenie gminy Gniewino. Wczoraj miały tam miejsce uroczystości pamięci poległych w Marszu Śmierci, w których wzięli udział uczniowie gminnych szkół.
5: Uczniowie naszych obu szkół z Kostkowa i z Gniewina dwa razy w roku praktycznie kultywują pamięć o tej strasznej historii, o Marszu Śmierci obozu koncentracyjnego Stutthof. Bo właśnie w kwietniu, tak jak dzisiaj po raz 10 bieg pamięci i ta symboliczna uroczystość ze sztandarami, ze wspomnieniami tutaj na cmentarzu i w trzecią niedzielę września, kiedy tradycyjnie od wielu, wielu lat tę tradycję wprowadził świętej pamięci sołtys Andrzej Miedziak, że odbyła się tutaj msza w intencji właśnie ofiar Marszu Śmierci.
4: Podczas wczorajszych uroczystości nie tylko złożono kwiaty pod pomnikiem, ale także wysłuchano wystąpienia Edmunda Piura, dla którego życie bezpośredni wpływ miały wydarzenia obozu KL Stutthof.
6: Każdy młody człowiek stara się znaleźć poprawną relację z rodziną. No, moja rodzina była kulawa w tym sensie, że kiedy miałem 8 dni, ojciec został zamordowany w obozie koncentracyjnym Stutthof. Został spalony w krematorium. I ta myśl o brakującym ojcu szła ze mną przez całe życie. Jak miałem 13 lat, zmarła moja mama i już reszta rodziny się rozproszyła po świecie albo zostali po prostu zgładzeni w wyniku działań II wojny światowej i ta tęsknota za rodziną po prostu powodowała to, że usiłowałem sobie zbudować pewną wizję tego, czego nie usłyszałem od najbliższych. W związku z tym wszystko to, co dotyczyło obozu koncentracyjnego Stutthof było takim motorem do poszukiwań, do czytania, do rozmawiania z ludźmi, którzy

0: ten obóz przeżyli.
1: To świadectwo mówi wprost o tym, że tragiczne historie mają swój wpływ także na kolejne pokolenia. Dlatego też tak ważne jest mówienie o tamtych wydarzeniach tym, którzy kreować będą naszą przyszłość.
2: Dlatego tak ważny jest udział młodzieży, tak ważne jest edukowanie dla pokoju, edukowanie dla poszanowania życia, dla poszanowania wolności. To jest bardzo trudne, bo być może teraz ta młodzież nie zdaje sobie z tego sprawy, ale myślę, że kiedy wkroczą w dorosłość, będą jednak pamiętać, że tutaj na tym cmentarzu byli, że też przeżywali, że ich obecność była ważna dla naszej społeczności. Póki pamięć trwa, to nic nie jest utracone, więc ta pamięć, która jest mostem między pokoleniami, jest bardzo nośna też edukacyjnie.
1: I jest ona wyrazem patriotyzmu, ale także naszej wiary w człowieka i jego dążenie do dobra, a nie do kolejnych tego typu tragedii.
3: W minionym tygodniu obchodzony był Dzień Ziemi, co zawsze skłania do społecznego edukowania, ale również do aktywności na rzecz poprawy czystości naszego otoczenia. W związku z tym dobrą praktyką jest organizowanie akcji porządkujących, by poprawić stan środowiska, ale też za przykładem młodego pokolenia Bartoszyczan stworzyć przestrzeń wolną od cyfryzacji i oczywiście śmieci.
4: Ilekroć odbywa się sesja z udziałem radnych Rady Miasta Bartoszyce, tyle też razy priorytetowym jest temat śmieci, które zalegają to tu, to tam, ale wszyscy wiedzą, że te odpady nie biorą się znikąd, nie urosły, że najzwyczajniej zostały wyrzucone przez samych mieszkańców. I tak pojawiają się to tu, to tam, tworząc nie najlepszy wizerunek miasta, ale też samych mieszkańców. Co więcej, nie tylko radni poruszają ten temat. W kręgu młodego pokolenia on też jest aktualny, a zrodziła go codzienność. Dwóch młodych dziś ekologicznych bohaterów.
5: Mieliśmy pomysł na zbudowanie bazy gdzieś, no i poszukiwaliśmy miejsca i znaleźliśmy, i to miejsce nam wpadło w oko i zobaczyli.
6: Po prostu chcieliśmy je posprzątać, żeby mieć jakąś bazę na lato. Po prostu, żeby nie grać przed komputerem, tylko wyjść na dwór.
5: No, ale było, no, dlatego posprzątaliśmy, bo było tam tyle śmieci, więc... No,
6: dwie, trzy godziny zeszło, na pewno.
5: Wzięło się worek i rękawiczki, no i sprzątać.
6: No, były jakieś spodnie, szmaty, chipsy jakieś.
5: I butelek to było dużo, jakieś szkło, części plastiku.
6: Szkła było chyba najwięcej.
5: Też papierki po lodach, papierki po wszystkim, zupki chińskie, tego typu rzeczy.
7: Mówiąc krótko, dużo tego było?
5: Tak.
6: Było dużo.
5: No bo 2-3 godziny sprzątania, no to było.
6: Jak dobrze pamiętam, chyba 10 worków było tych śmieci.
5: Albo 8.
7: Teraz to miejsce wygląda inaczej?
5: No, tak, ale nadal, ale niestety nadal śmiecą. Zgaduję, że możliwe...
6: Dzieciaki jakieś.
5: No.
6: Po papierkach, po lodach na pewno.
4: Ale gabaryty, odpady remontowe, które też zaśmiecały ten teren, to już sprawa dorosłych. Tak czy inaczej, śmieci na wolnej przestrzeni jest zbyt dużo. Ta dwójka zrobiła dobry uczynek i złapała ekologicznego bakcyla.
5: Czujemy się dobrze z tym, że pomogliśmy dla świata.
6: Dumnie się czujemy z siebie.
7: A co myślisz o takim właśnie zachowaniu waszych kolegów?
8: No, że właśnie dobrze, że pomogli dla świata.
9: Ja się bardzo ucieszyłam i od razu jak przyszłam do szkoły, to zaczęłam im gratulować. No i po prostu dla mnie to jest wielki szok, że zrobili taki bardzo dobry uczynek.
10: No, teraz to się postarali dobrze.
7: Czy są dla was przykłady?
9: Tak, myślę, że teraz bardzo dużo ludzi wkręci się w to i mam nadzieję, że dużo więcej ludzi zacznie właśnie sprzątać te laski. Też mam taki pomysł.
11: Zwracamy większą uwagę i ja czasami mam taką ochotę wyjść na dwór i posprzątać inne miejsca też. No teraz nawet jak nie zauważy i mi papierek wyleci z kieszeni, to wracam się po niego i go wyrzucam. A jak nie ma śmietnika, to do kieszeni.
7: Taka prosta zasada, prawda?
11: Tak.
5: Tyle śmietników jest w Bartoszycach, a i tak ludzie są śmietniska w innych miejscach.
7: Kto powinien wziąć się za sprzątanie tak naprawdę?
11: No, no tak jak jeden pan w komentarzu napisał, że władze powinny się od nas uczyć.
4: Bo fakt, młodzi ekolodzy pokazali, że można choćby dla odzyskania terenu posprzątać to tu, to tam i żeby nie było, dorośli im prawie dorównują, jak co roku w ramach Dnia Ziemi była z ich strony mobilizacja.
12: Jako urząd właśnie kontynuujemy tą akcję, włączając się w obchody Dnia Ziemi, które odbywają się tak notabene 22 kwietnia.

0: Akcja Sprzątana Naszego Małego Świata odbywa się właśnie dzisiaj i tak naprawdę obejmuje całe miasto ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, które są najbardziej zanieczyszczone.
1: Więc teren do porządkowania był znaczący, ale były też ręce do pracy.
2: Zbliżająca się majówka to doskonała okazja, by odkryć rzemieślnicze serce naszego regionu. Tuż obok Jeleniej Góry, w Szklarskiej Porębie i Piechowicach na turystów czekają wyjątkowe, wciąż pracujące huty szkła, gdzie tradycja ożywa na naszych oczach. Pierwszym przystankiem jest Leśna.
3: Mamy małą manufakturkę, w której oferujemy pokaz ręcznej produkcji szkła, gdzie wszystko, co robimy, można zobaczyć na żywo. Oferujemy również dla turystów sklep firmowy na miejscu. Mogą skorzystać z warsztatów szklarskich. Można na miejscu zrobić sobie jakąś pamiątkę ze szkła z naszą pomocą. Dla dzieci mamy również warsztaty w grawerowaniu szkła, w tworzeniu korali szklanych.
2: Dla gospodarzy kontynuowanie wieloletniej rzemieślniczej historii to nie tylko ciężka praca, ale przede wszystkim sposób na życie z dala od zgiełku. A dla turystów wyjątkowe miejsce do znalezienia czegoś oryginalnego.
4: Mieliśmy szansę kontynuować tradycję, która jest w Leśnej Hucie. Jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Jest cudownie. Szklarska Poręba jest przepięknym miejscem.
5: Przyjechałam tutaj z ciekawości, ponieważ mam własną restaurację i szkło to jest coś, co jest jakby płótnem też trochę dla artysty, dla kucharza. Taka sztuka użytkowa, szklana mnie interesuje. No i tutaj między innymi mogę się dowiedzieć, jak takie rzeczy się robi.
6: Szkło te nie ma szlifów później po wyprodukowaniu, dlatego potrzeba nam mnóstwo narzędzi takich, żeby formować szkło. W tej chwili to hutnictwo się kończy. Jeżeli któryś hutnik już, który się nie czuł na siłach, po prostu przychodził do mnie z narzędziami. Ja te narzędzia wszystkie skrzętnie zbieram, konserwuję, ale i wykorzystujemy je w 100% teraz przy naszych pracach.
3: W długi weekend jesteśmy otwarci przez cały weekend, od godziny 10 do godziny 18, także serdecznie zapraszamy.
2: Magię płynnego kryształu można poczuć również zaledwie kilkanaście minut drogi dalej. W Piechowicach jubileuszowy 160. sezon otwiera Huta Szkła Julia.
7: 160 lat Huty Julia w tym roku, obchodzimy swój jubileusz, będziemy przygotowywali różne atrakcje dla Państwa i oczywiście 1, 2, 3 maja jesteśmy otwarci od godziny 9 do 17. Zapraszamy przede wszystkim na zwiedzanie pracującej huty. Nie jesteśmy muzeum, nie robimy pokazów, my pracujemy, Państwo mogą zobaczyć naszych rzemieślników przy pracy. Malowanie na szkle, grawerowanie na szkle i nasza nowość, mozaika szklana, niesamowity warsztat dla dzieci, dla dorosłych. Mamy również Krystalium, czyli nasze interaktywne centrum szklanych opowieści, dwa wyjątkowe sklepy, szkło kolorowe, szkło białe i kawiarnia kryształowa. 3, 4, 5 godzin atrakcji, jesteśmy otwarci codziennie, serdecznie zapraszamy.
2: Długi weekend w karkonoskich hutach to szansa na wyjątkowe warsztaty, stworzenie unikalnej szklanej pamiątki i spotkanie z prawdziwym rzemiosłem. Warto wpisać ten punkt w swoje świąteczne plany. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin.
1: W siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku a Ksywopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Dokument podpisali dyrektorzy obu instytucji, Piotr Glinka i Tadeusz Wilczyński.
8: Zawsze byliśmy w Puszczy Białowieskiej, zawsze byliśmy w tych okolicach i jest to też dla nas okazja do realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, bo pamiętajmy o tym, że las to jest zabezpieczenie potrzeb społecznych, przyrodniczych, naukowych i te wszystkie elementy, tak jak mówił pan dyrektor, będą obecne w Ksylopolis, będziemy obecni i będziemy wspomagać tą świetną inicjatywę.
9: Oczekujemy, że w najbliższych czasach, w naszym czasie, gdzie powstanie ta inwestycja Ksylopolis, zakładamy, że zgodnie z harmonogramem to będzie w 2029 roku, nasza współpraca zacznie owocować. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby spotykać się jak najczęściej ze sobą, rozmawiać, ale też tworzyć wspólne inicjatywy.
1: Ksylopolis ma być nie tylko centrum nauki, ale też impulsem rozwojowym dla regionu. Inwestycja ma stworzyć nowe miejsca pracy i przyciągnąć turystów do Hajnówki oraz całego województwa.
9: My akurat mamy się czym pochwalić, u nas jest drewno. Załóżmy, będąc we Wrocławiu, mamy Hydropolis, to jest woda. Będąc w Koperniku, no to wiadomo, ten Kopernik, ta innowacyjność, kosmos, a tu w naszym przypadku to jest drewno. I tym chcemy się pochwalić.
1: Projekt ma łączyć naukę, sztukę i gospodarkę leśną, a także wzmacniać współpracę wokół ochrony przyrody i wykorzystania drewna jako surowca odnawialnego.

0: medialnego.
1: Powstanie obiekt, który bardzo wiąże się z tym, co lasy realizują, czyli z drewnem, z racjonalnym wykorzystaniem zasobów. I ja mam nadzieję osobiście, że każdy gość, który odwiedzi Ksylopolis, odwiedzi też Nadleśnictwo Hajnówka, skorzysta z naszej infrastruktury. A to wszystko jest możliwe dzięki temu, że pracujemy, że realizujemy funkcje gospodarcze, społeczne i ochronne.
2: Myślę, że Puszcza zyska ludzi, którzy będą świadomi tego, że tego rodzaju obiekt jest po pierwsze niezwykle cenny i wart specjalnego podejścia, ale też zyska świadomość, że są też obszary, z którymi można gospodarować swobodnie i korzystać nie tylko z samego widoku, nie tylko z samego piękna, ale też i z pożytków, jakie niesie las gospodarczy.
0: Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a otwarcie Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Ksylopolis planowane jest na 2029 rok.
3: Gdzie spędzić majówkę? 10 miejscowości gminy Podgórzyn, nazywanej Zielonym Sercem Karkonoszy, przygotowało na długi weekend bogaty program. Będzie aktywnie, historycznie i bardzo smacznie.
4: Pokazy historyczne i rozpoczęcie sezonu grillowego, ale też i Karkonoski Festiwal Rowerowy. Dzisiaj się rozpoczyna, potrwa przez 4 dni majówkowe, przesieka ośrodek Markus, tam baza. I w każdej z 10 naszych miejscowości czeka na Państwa coś niezwykłego, a przede wszystkim czeka cisza blisko zieleni. Czekają piękne widoki, ośnieżone szczyty Karkonoszy, to majówkowy strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o wybór miejsca na spędzenie tego pięknego czasu. Serdecznie zapraszam.
3: Oprócz górskich wędrówek i 4-dniowego festiwalu rowerowego, gmina stawia również na sąsiedzką integrację.
5: Nasza impreza pod tytułem Wielkie Gminne Grillowanie rozpoczynamy o godzinie 14. 2 maja. To jest to idealny moment na spotkanie się z sąsiadami, zintegrowanie się. Cała nasza społeczność lokalna w cały czas w biegu. Mamy ten dzień dla siebie, dla najbliższych, dla sąsiadów. Przyjdźmy, pobawmy się, porozmawiajmy. Będą dmuchańce dla dzieci ustawione, będą atrakcje, konkursy. Zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich turystów.
3: W tym samym czasie, 2 maja, na szczycie Grodnej ożyje przeszłość. To propozycja dla miłośników dawnych rzemiosł i rycerskich klimatów.
6: Na szczycie Grodnej czekamy na Was z przedstawieniami historycznymi, żywymi lekcjami historii, dawnymi rzemiosłami, dawnymi zawodami i ptakami drapieżnymi. Tak ciekawostką będzie rekonstrukcja dubanki, czyli łodzi jednopiennej, czyli łodzi, jakimi poruszano się dawniej na terenach polskich po wodach słodkowodnych. Zapraszam serdecznie wszystkich na Zamek Księcia Henryka 2 maja.
3: Historyczna podróż na wysokości ponad 500 metrów nad poziomem morza to atrakcja, która, jak widać na szlaku, robi ogromne wrażenie, nie tylko na dorosłych.
7: Można podziwiać ładny widok, no, dowiadywać się różnych rzeczy. Takie historyczne zabytki są bardzo ważne do oglądania.
8: Na przykład, że jest bardzo stara i ma 530 metrów nad poziomem morza.
9: Historia jest dla nas po prostu ważna, a takie miejsca stanowią raz, że zabytki, ale także atrakcje dla dzieci. Tym bardziej położone w tak klimatycznych i wyjątkowych miejscach.
3: Wodospady, ruiny, rowery i górskie widoki. Majówka gminy Podgórzyn wystartowała i zaprasza wszystkich poszukujących dobrej energii, żeby się przyłączyli.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie

0: Oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Zwróćcie Państwo uwagę, bo wszyscy widzicie moje dłonie, że jak się waszy rondo, a ja powiem biedy oczywiście, to technika, bo to jest utwór, który ma zrobić wrażenie też oczywiście na słuchaczach. To technika grania jest bardzo specyficzna, ciekawa. My tyle palcami mamy grać, co nad garstkiem, który tak delikatnie jak motyl ma po klawiaturze coś takiego robi. I to jest niełatwe, a ma brzmieć, jakby było łatwe i jakby było lekkie. A więc, słuchaj, Rondo Capriccioso się nazywa.

0: Myślę, że to było trudne.
1: No.
0: No poczekajcie na to, co przytomi. No. Bo to będzie tylko. Stopień trudności będzie tylko rósł właściwie. Z jednym małym wyjątkiem po drodze, ale to już zaraz powiem. Teraz rondo kolejne. Uwaga, Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin i jego rondo F-dur opus 16. Znane Państwu? Nie tak bardzo, nie? Może wyjątki. Myślę, że 10% osób tutaj może znać ten utwór. Dlaczego tak wiem, to wiem o tym? Dlatego, że jest to utwór bardzo rzadko wykonywany publicznie na żywo przez pianistów. Prawie nigdy. Rzadko nagrywany. Jeżeli jest nagrywany, to najczęściej przez pianistów, którzy nagrywają komplet dzieł Chopina. Komplet to komplet, rondo też trzeba nagrać. I ja osobiście przez ponad 20, no prawie 30, może nawet, nie no, muszę liczyć siebie jako świadomego tam od 10 roku życia, no to liczmy, że to jednak było te 20 kilka lat. W ogóle nie wiedziałem o istnieniu tego ronda, więc proszę nie czuć się dziwnie, jeżeli ktoś tego nie zna. Bo jakoś dla mnie to opus 16 zawsze było taką czarną plamą w utworach Chopina. Bo nikt, tak jak powiedziałem, nikt tego nie grał, więc ja się tym nie interesowałem. Natomiast pytanie, dlaczego tak jest? Czy to dlatego, że to jest słaby utwór? Nie. Na pewno nie. I zaraz to Państwo usłyszą. Otóż ja zrozumiałem, dlaczego tak jest, jak się go nauczyłem. Co mi trochę zajęło. Ale jak już się nauczyłem, jak się uczyłem, już to właściwie zrozumiałem, jaki jest powód. Otóż proszę Państwa, ja grałem kilkaset utworów, tak jak tutaj Pani powiedziała, wszystkie utwory Chopina, ale oprócz tego jeszcze mnóstwo innej muzyki. No już trochę żyję, więc to się nazbierało tych utworów. No to to rondo jest w pierwszej trójce mojej listy najtrudniejszych utworów do wykonania publicznie. I teraz jest tego na to konkretny powód. Chopin to napisał specjalnie w taki sposób. Ja to Państwu powiem, bo bawmy się po prostu dzisiaj świetnie w tej drugiej części, zapomnijmy o tej pierwszej. Natomiast zanim to powiem, tylko powiem, jak pianista się czuje, grając to rondo, przynajmniej ja. Tak jakbym był w cyrku, był cyrkowcem i chodził po linie, teraz przed Państwem. Tak się będę czuł grając, zawsze tak mam. Po prostu z jednej strony muszę się uśmiechać, że jest wszystko pięknie, robić te figołki, stawać na rękach, a z drugiej strony być świadomym wewnętrznie każdego kroku, żeby nie polecieć w dół i nie spaść z tej liny. Więc ja w ogóle podziwiam cyrkowców za to. Natomiast tu jest coś podobnego. I teraz już kontekst utworu. Otóż młody Chopin, on miał 20 kilka lat, jest już w Paryżu kilka lat, ale jeszcze nie ma tej pozycji ugruntowanej, jak takiej jakby chciał. Przede wszystkim nie ma za co do końca żyć, no bo mało kto go znał w Paryżu. I już zaczął bywać w salonach, zaczął pisać te walce salonowe, no i już grać. No ale chyba postanawia, właściwie na pewno, postawić kropkę nad i. I pisze to rondo, celem wykonania go właśnie w salonach arystokracji francuskiej u bardzo bogatych ludzi, bo to była jego grupa docelowa, nazwijmy to tak, żeby ugruntować sobie pozycję w Paryżu. I teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy się tutaj zamienili. Państwo wyobrażacie sobie, że jesteście, to jest bardzo ważne, jesteście arystokracją francuską, ja jestem Chopinem. Kto słyszy ten utwór dzisiaj po raz pierwszy, kto usłyszy go po raz pierwszy, to w ogóle ja zazdroszczę, bo to jest bardzo, będzie realistyczne. Ten utwór ma mnóstwo żartów muzycznych. Nie o wszystkich powiem, ale powiem o kilku. Pierwszy z nich jest już na samym początku. I tutaj bym chciał, żebyście się wszyscy czuli w tych ludzi. Była kolacja, było wino, było może jeszcze koniak, nie wiadomo co. I teraz siadają wszyscy, no i Chopin mówi, to ja napisałem nowe rondo i ja wam to tak dam teraz. O rondo, no to słyszeliście Państwo Mendelssohna? To każdy już wiedział rondo. Będzie się fajnie, będzie. Dobrze, i teraz co byście sobie pomyśleli, jak będziecie słyszeć ten początek? Tak, mamy też introdukcję. Ja Państwu powiem co. Otóż jestem przekonany, że ci wszyscy arystokraci Chopin grał, a oni patrzyli na siebie i na zasadzie takiej: Boże, on znowu będzie nam smęcił o tym, jak to on ten.

0: polską. Jak on jest smutny, jak tam wojna jest, ludzie giną, jemu jest smutno tu, a nas to w ogóle nie interesuje to. My chcieliśmy rondo, a chcemy się bawić, nie? A on nam tutaj będzie ględzić. Chopin to zrobił specjalnie. Ta introdukcja zaczyna się tak, ja myślę, że on grał, to jestem pewny, ja zawsze też tak gram, wyobrażam sobie jego, że on tutaj tak się wczoraj, to ja cierpię, a tak naprawdę tutaj się uśmiecham. To jest ten żart. I zaraz zobaczycie, co się dalej będzie działo. Potem jest taki wielki boom i się zaczyna. Najpierw się zaczyna jednym z najtrudniejszych momentów w całym rondzie, to jest jeszcze introdukcja. Potem co się łagodzi i doprowadza do ronda. Powód tej trudności, już teraz zaznaczę, był po prostu taki, że Chopin nie chciał, żeby ktokolwiek inny ten utwór wykonał, tylko on. Prawda? No bo to wtedy jeszcze nie było rondu, więc to nie można było sobie nagrać i odtworzyć. Rondo rzeczywiście wszystkich wbiło w fotele, to jest zaraz Państwo usłyszycie, ale oni chcieli tego słuchać znów. No to co, musieli zapraszać znów, albo zapraszać go, żeby uczył córki arystokratów, które były YouTubami ich, jak ja to nazywam, prawda, albo wieżami z CD i tak dalej, żeby to umiały grać, ale to raczej było niemożliwe, żeby nauczyć taką panią z dobrego domu, która grała sobie hobbystycznie, bo to nie jest utwór dla amatorów. Dobrze, idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec żartów. Będzie też drugi temat. Pierwszy temat, też chciałbym, żebyście usłyszeli, on brzmi jak piosenka dla dziecięca, jest taki Mozart, ale proszę mi wierzyć na słowo, tam każda ręka robi coś zupełnie innego i to jest takie niewinne, takie w białych rękawiczkach znęcanie się na pianistą trochę. A ja muszę udawać, że jest uśmiecham, że to jest wszystko pięknie. Tam każda ręka idzie w inną stronę. Tak jest naprawdę niełatwo grać. Ale dobrze, później mamy... I to był ten żart kolejny, bo na przykład właśnie, no córko, oczywiście jak już Chopin poszedł, kupiono nuty, córko zagraj mi. Nie, no nie, tego początku nie zagram, bo to zaczyna. A ty może chociaż pierwszy temat, on jest taki łatwy. Nie, nie jest łatwy. Nie jest łatwy. Dobrze, mamy drugi temat i tutaj jest coś niesamowitego. Drugi temat zawsze mi coś przypominał, ale ja nigdy nie mogłem dojść do tego, co to jest za muzyka. Aż któregoś razu wpadłem na to, szukałem, bo musiałem, mówię, muszę znaleźć. I znalazłem. I tutaj Państwu zagrałem, gdzieś tu nie słychać z telefonu. Na pewno, no to jest dobra akustyka. Otóż to jest cytat z tego. No to jest. To jest takie niemiecko-austriackie piesko, prawda? A zaraz dalej jest to?
1: Jodłowanie.
0: I teraz jak chciałbym znać taką muzykę? YouTube'a przecież nie miał. Oczywiście to znał. Ja to detektywistycznie do tego doszedłem, bo nigdzie tego nie znalazłem w źródłach, no ale nie mamy listów. Natomiast Chopin jadąc do Paryża z Polski, przemierzał przez Salzburg. Kto zna Salzburg, wie. Przecież ta muzyka tam jest wszędzie. Więc on ją słyszał. I ja jestem tak sobie, ja tak czasami z Chopinem mam taki kontakt luźny, wiecie Państwo. On pewnie tak sobie pomyślał, jakbym był nim, to bym tak pomyślał, taka ta muzyka jest świetna, ale taka tania jest, to ja ją dam do tego ronda, nawet by się spodoba tym arystokratom tam francuskim, bo oni taką muzykę lubią właśnie, tak? Więc ja im to dam. To nie jest, proszę Państwa, szczery Chopin. Nie. Szczery był w pierwszej części koncertu dzisiaj. To jest Chopin, który, tak jak powiedziałem, bawi się przednio i tam jest jeszcze dużo więcej żartów. Ostatni żart jeszcze na sam koniec Chopin daje, także nikt się nie spodziewa, że utwór się nagle kończy. A więc słuchamy. Ja też będę mówił, gdzie jest, żebyśmy się zgubili, ale jeśli chodzi o drugi temat, to powiem tylko za pierwszym razem. Za drugim razem myślę, że już każdy rozpozna. Czyli mamy bardzo prostą introdukcję, potem temat pierwszy, potem trudne bardzo, potem temat drugi, potem znowu bardzo trudne, znowu temat pierwszy i tak na zmianę.

sobie. Tyle, że już nie utwór na fortepian, tylko pieśń. Robert Schumann pisał też wspaniałe, przepiękne pieśni jako romantyk i stworzył taki cykl pieśni, który ofiarował swojej żonie jako prezent ślubny. Jedną z tych pieśni jest pieśń o niemieckim tytule Widmung. My w Polsce tłumaczymy to jako dedykacja. Poezja tutaj mówi o miłości, oczywiście, o tym, że ty jesteś moim słońcem, ty jesteś moim powietrzem, ty jesteś moim światem i tak dalej. Ale nie poezja nawet jest tutaj ważna. Ważne jest tutaj to, że ja teraz będę śpiewał. Nie będę śpiewał. Często się ludzie pytają, czy ja też ładnie śpiewam. Nie wiem, czy ja mam ładny głos, raczej nie, ale jak sobie w domu ćwiczę, to śpiewam dużo. Natomiast mamy tutaj Franciszka Lista, znacie Państwo na pewno Franca Lista, to była legenda. Legenda XIX wieku, człowiek, który, artysta, który zmienił oblicze fortepianu, ale w ogóle też muzyki fortepianowej, to był pierwszy, który, on był pierwszy, który zaczął w ogóle wykonywać recitale fortepianowe, solowe, które spotykały się z tak wielkim popularnością wielką taką, że to on się stał taką gwiazdą rocka, byśmy współcześnie powiedzieli. Miał charyzmę niezwykłą. Już do tego stopnia to już legendy krążyły, ale to prawdziwe, że wychodził na scenę i wszystkie kobiety mdlały. Zanim jeszcze w ogóle zagrał na tej muzyce. Już nie musiał nic grać, tak? To już było. Mało tego, niedawno rozmawiałem, a tak, w Filharmonii Narodowej grałem koncert z pewnego, dosłownie tydzień temu, niedzielę i gospodarz taki wspaniały człowiek, pan Jarosław, rozmawialiśmy dużo sobie. On tam był jakby za sceną, prawda? Tam wszystko się zajmował sceną. Bardzo światły człowiek, tak o liście między innymi. On z kolei mówił mi, no a wie pan, że tam po koncercie do karocy wsiadło, to jeszcze kobiety biegły, jeszcze zrywały z niego ubrania, żeby sobie wziąć ubrania kawałek i do domu i powiesić na ścianie. Mówię, no ja tak raczej mieć nie będę, chociaż koncert skończył się dziką owacją, tam było 5 razy nastająco, niesamowicie, to było wspaniałe. Potem on to rozmawiał, mówi, no prawie jak nic, no, trochę mi brakuje, prawie robię różnicę, nikt nie zemdla, prawda? Chociaż nie wiadomo, ale raczej nie. Natomiast mówię o tym wszystkim, bo to będzie troszkę słychać. Najpierw troszkę w tym widmu, gdzie na początku list zacznie grzecznie, bo będzie śpiewaczka śpiewała, później będzie śpiewał on, będzie mieli jakby duet. Później będzie środkowa część, taka bardzo piękna, ale końcówka to jest już prawdziwy list. On to rozkręca do rozmiarów wielkich, z wielką namiętnością to jest napisane, ale zakończenie to jest oryginalnie Schumann. To jest niespodzianka. Otóż tu słyszymy Schuberta na momencik z tym Ave Maria, o którym Państwu wspominałem w pierwszej części. I to jest ciekawe, to jest hołd oddane przez jednego kompozytora drugiemu. Schumann swoją drogą przyczynił się do tego, że teraz Schubert jest grywany, bo on, to on przez niego i Mendelssohna tak naprawdę znamy Schuberta, bo Schubert był zupełnie nieznany. Zmarł za wcześnie, nikt go nie znał. Odkryto jego nuty w Sastrychu, tak naprawdę jego brat miał te nuty. No i Schumann właśnie się przyczynił do tego. Więc myślę, że Schumann kochał Schuberta, choć nigdy go nie poznał. I ta historia Schuberta tragiczna nim wstrząsnęła, więc właśnie w tym utworze oddaje ten hołd, dedykacja. Właśnie ja to osobiście uważam, że to był cykl dla żony, a tak naprawdę ten utwór jest napisany dla, jako hołd Schubertowi. Może ja już zagram ten utwór, później jeszcze krótko opowiem o ostatnim utworze, również Franciszka Lista, który tutaj nam już rozniesie tą salę. Obiecuję.

tak bardzo zazdrościł listowi Chopin. Chopin bardzo zazdrościł, chociaż oni się przyjaźnili oczywiście i tutaj był wielki respekt. Liszt zazdrościł Chopinowi, jego wrażliwości i jego pięknych melodii i właśnie tego takiego delikatnego grania. Natomiast Chopin Listowi zazdrościł tej techniki niebywałej i tego, jak właśnie wpływał na zbiorowy szał publiczności, gdziekolwiek się nie pokazywał. Liszt słynął również z tego, i to troszkę może teraz już będę próbował zrobić, chociaż nie uda mi się na tym fortepianie na pewno, ale słynął z tego, i to też mamy kilka niezależnych od siebie źródeł, w których czytamy, że Liszt potrafił w trakcie koncertu złamać fortepian na pół. Na połowie. Dosłownie. Tak mocno walił w ten instrument, że instrument. Więc ja na tym fortepianie już się tego nie zrobię. Podejmę pewne próby, bo tak jest napisane na źródłach. Tam są momenty w tym utworze, zaraz powiem, jaki utwór chodzi, gdzie Liszt pisze, no graj ile tylko masz siły, masz walić to. No jest to oczywiście zasadne. Zasadne będzie. Natomiast taki fortepian prawie 3-metrowy, swoją drogą, myślę, że po tym złamaniu kilku fortepianów Liszta, no to konstruktorzy fortepianów postanowili, no trzeba chyba to jednak powiększyć, tak? To przez Liszta między innymi te fortepiany są teraz takie duże. Warto to mieć na uwadze. Utwór, który przygotowałem na zakończenie, który podpalę tę salę, jest druga rapsodia węgierska. Bardzo znany utwór.

na pewno przez Państwa słyszany i znany. Nie wiem, czy na żywo, bo znów to jest też na liście moich najtrudniejszych utworów, gdzieś w pierwszej trójce, może w piątce. Natomiast utwór legendarny, ale też legendarny jest pomyłka. To jest, proszę Państwa, największa pomyłka w historii muzyki, jaką zrobił Liszt. Biedny, nie miał internetu, nie miał sztucznej inteligencji, nie mógł dokładnie sprawdzić, co to znaczy muzyka węgierska. Bo on myślał, że on pisze utwór oparty na muzyce węgierskiej. A tu się okazuje, że to jest muzyka w 100% cygańska. A to są dwie różne, zupełnie różne rzeczy. Mówił mi o tym węgierski mój taki znajomy dyrygent, który właśnie bardzo się oburzał na to, że to jest nazywane węgierską muzyką. On jako taki Węgier, wiecie Państwo, bardzo patriotyczny. To nie jest w ogóle węgierska muzyka. My takiej muzyki nie piszemy. Jeszcze z takim oburzeniem się wypowiadał. Dla mnie muzyka to jest wspaniały utwór, ale usłyszymy cygańskie instrumenty. Najpierw usłyszymy po krótkiej introdukcji, która ma troszkę jak w operze, możemy się poczuć, że podnosi się kurtyna i widzimy ten cygański tabor. Widzimy, czy jakby jest atmosfera na początku, tak? Tam jest list na początku, gdy pierwszy taki temat wchodzi, on pisze w ogóle, żeby to grać żałobnie, czyli z takim wielkim smutkiem. Ale po chwili usłyszymy skrzypce. Cygana, który wychodzi przed nas i zaczyna grać, wiecie Państwo, jak to cyganie tęskni. Nie wiem, za czym, nie? Ale za czymś tęskni. A muzyka taka tęskna jest. I to tam będzie. Po chwili będzie tam buryn, też cygański. Za chwilę będą cymbały. W kolejności najpierw cymbały, potem tam buryn. Cymbały wspaniale oddane przepis. A tutaj spotyka się zamieni zupełnie cymbały. No i to wszystko będzie ta pierwsza część, taka improwizacyjna. Po czym będzie część druga, również typowo cygańska, gdzie zaczyna się wolno i jest coraz szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szaleństwo i tańce i prawie niewykonalne rzeczy. To ja sam, jak na przykład gram to, później słucham, patrzę na swoje nagranie, to się zastanawiam, jak to jest możliwe, albo jak inni pianiści grają, jak to jest możliwe. W trakcie grania się staram nie myśleć o tym. Natomiast przyznam tak osobiście, teraz już nie jest to dla mnie aż tak trudny utwór, ale przez pierwszy rok, półtora roku może, to naprawdę było wielkie wyzwanie grać go. Tak więc dziękuję za zaproszenie. Starałem się jak mogłem tutaj nadrobić, że nie ma Ani, która bardzo chciała być, tym bardziej, że ona teraz nie gra tak dużo z racji tego, że jest przede wszystkim mamą, a dopiero następnie trochę pianistką. Przygotowała program, ale jeszcze będzie miała koncerty, więc mówię mi spokojnie, teraz musi to się wyleczyć, bo jest straszny ból przy każdym nacisku. No my jak coś się stanie z palcem, to nie ma szans grania. Jest trochę utworów na lewą rękę samą napisanych, bo był taki pianista, który stracił rękę w czasie wojny i prosił innych kompozytorów. Ravel napisał, Prokofiew napisał na zamówienie. Koncerty z orkiestrą nawet są. No, część z Państwa zna, wie. Część nie wie, to jest ciekawa historia. Dobrze, dziękuję i słuchajmy Franciszka Liszta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy.

0: Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Dzień dobry Państwu, dzisiaj jesteśmy na lotnisku w Kruszynie, a wszystko ze sprawą Moto Aero 2026. Jest to wyjątkowa impreza, która przyciąga miłośników motocykli oraz lotnictwa, a ja jestem Julita Rączkowska i zabiorę Państwa w tą niezwykłą podróż. Jak widzimy, Moto Aero 2026 tętni życiem. Jak wrażenia po paradzie?
1: O, na paradę wyjechało wiele osób, prawie 2,5 tysiąca maszyn. Część została, część się już rozjechała, my tutaj wracamy, będzie zaraz koncert, liczne konkursy. Dzieją się, trochę poślamy się gastronomicznie, była msza święta, poślaliśmy się duchowo i na paradzie, która w centrum miasta złączyła wiele ciekawych inicjatyw, które w naszym mieście dzisiaj się dzieją. Też dzięki wszystkim, którzy pomagają, wspierają nasz tutaj dzisiejszy zlot. Wydarzyło się coś dużego w naszym mieście. Cieszymy się bardzo. Pogoda dopisała, więc koniecznie zostajemy dalej tutaj w Kruszynie na lotnisku.
0: Proszę opowiedzieć o konkursach.
2: Tak, konkursy jak co roku, jest ich coraz więcej, przyciągają naszych przyjezdnych, którzy przyjechali, tak, naszych gości. Jest to pewien element, który ma pozwolić na to, żeby część osób pozostała tutaj do samego końca z nami i cieszyła się koncertem, który za chwilę się rozpocznie. Tak? Tych konkursów jest sporo. Konkurs o Wocławku między innymi, z motocyklowych typowych to będzie konkurs Głośny Wydech, który wyłoni najgłośniejszy wydech. Będziemy to mierzyć, będziemy mierzyć decybele tak naprawdę tego wydechu, więc cały czas coś się dzieje, tak? Cały czas coś na scenie słychać, że jest jakiś konkurs, jest jakieś wydarzenie, które ma przyciągnąć pozostałe osoby do tego, żeby uczestniczyły w tym.
0: Jest to ogromne wydarzenie. Czy były jakieś wyzwania organizacyjne?
1: Oczywiście, z roku na rok jest coraz więcej uczestników natomiast wspiera nas wiele dobrych dusz, dobrych aniołów i służby mundurowe, o czym więcej Jacek.
2: Tak, no to jest rzeczywiście duże przedsięwzięcie. Tak naprawdę dzisiaj o godzinie 16:30 ten zlot się skończy. Przejdzie do historii. I w zasadzie o godzinie 17 w naszych głowach już się pojawi myśl, co będzie za rok. I rzeczywiście to już jest taki proces, który ewoluuje do, powiedzmy, stycznia. Rodzą się pomysły, rodzą się jakieś plany. Od stycznia wchodzimy w etap realizacji. I tak naprawdę do końca kwietnia to jest intensywny czas pracy, realizacji, zbierania wszystkich zezwoleń. Bo niestety jest to ogrom pracy, którą trzeba włożyć.
0: Tak naprawdę wydarzenie dzisiejsze ma charakter ogólnopolski, ponieważ przyjechali osoby z różnych zakątków kraju.
1: Poszerza się zasięg rażenia naszej uroczystości. Jest i Łódź, i Bydgoszcz, i Gniezno, i Lipno, i Płock, i Częstochowa przyjeżdżał, więc nie. Górale, przecież zaprzyjaźnieni nasi górale, oni przyjechali na parę dni jak to górale. więc jest familijnie, jest bezpiecznie, mamy wsparcie medyczne.

0: mamy wsparcie lokacyjne służb mundurowych, wsparcie duchowe świętego Krzysztofa i naszych dobrych aniołów. Dziękujemy też za wsparcie medialnie telewizji i radio Kujawy.
1: Jak się rozpoczęła u Pana ta pasja do motocykli?
2: Moja pasja do motocykli to trwa od mojego 16 roku życia. Już jako 16-letni chłopak już jeździłem motocyklem, bo to kiedyś było, wie pani, tak zrobić prawo jazdy. Rodzice podpisali zgodę i od razu tato kupił WS-kę taką, tu gdzieś takie jeszcze zabytki są. No a później stopniowo. Na MZ-ce skończywszy, później były samochody, a na 60 urodziny, no to już sobie sprawiłem porządną maszynę.
1: Właśnie proszę opowiedzieć o pana maszynie, bo bardzo piękny motor.
2: Tak. No, to jest taki kultowy motor na styl amerykański, bo to zostało ściągnięte ze Stanów.
1: A czy ma pan jakąś ciekawą historię, która się wydarzyła?
2: No, ciekawa, nie wiem, czy to ciekawa. Walnąłem w nocy w dzika.
1: I co było dalej?
2: No co było dalej? Motor potrzaskany, ja cały poździerany, żona też ucierpiała, no ale jakoś się szczęśliwie skończyło. Dzik wpadł do rowu, poszedłem go zobaczyć, on na mnie popatrzał, wstał i poszedł w pole.
1: A czy takie wydarzenia jak to dzisiejsze łączą społeczność motocyklową?
2: Oj tak. Tydzień temu w sobotę Licheń. Dzisiaj tu jest Włocławek. Już mam rezerwację na ostatni weekend sierpnia, Ciche. To jest za Brodnicą, tak? Za Brodnicą, Ciche za Brodnicą. To już mam takie stałe miejsca. Kiedyś jeszcze był Choceń, ale Choceń zlikwidowali, nie? No ale tam jeszcze kiedyś to jeździłem i dookoła. No takie wypady były.
1: Czyli jest pan tutaj co roku?
2: Staram się być.
1: Proszę opowiedzieć, jak rozpoczęła się u pana przygoda z motocyklem?
3: Z motorowerem. Z motorowerem w latach 70. Nie, przepraszam, 60. I tak się zaczęło. Później WS-ka, długo WS-ka. Później przerwa, praca i powrót z powrotem do motoru Triumph. Jak widać, 18 rok. Spisuje się pięknie. Coś tu dodać. Mnie się wydaje, że nawet ładny.
1: A czy pan właśnie często bywa na takich wydarzeniach jak to dzisiejsze?
3: Jak tylko możliwe. Jak tylko możliwe, jesteśmy wszędzie.
1: Czy takie wydarzenia mogą łączyć właśnie społeczność motocyklową?
3: Jak najbardziej. No spójrzmy, każdy jest zadowolony, każdy uśmiechnięty, każdy sobie piątkę poda. No na tym chyba się polega ta brać, żeby jeden z drugim pobywał właśnie tak na wolnym powietrzu i na wycieczkę. Jeździmy na zloty bardzo, bardzo często. Ja chyba w tym roku zaliczę 4 zloty i to w górach. Sam pojadę nad morze, na Mazury, ale jeździmy na zloty Triumfy właśnie, spotykamy się co roku. W tym roku jedziemy do Jury Częstochowskiej na 3 dni, później jedziemy do Krynicy Zdrój.
4: Pasja to się zaczęła prawdopodobnie od dzieciństwa, chociaż tego nie pamiętam. Od najmłodszych lat motocykl był w moim życiu. Jakiś okres był taki, że był bez motocykla, no to tak od niedawna, znaczy się niedawna, od paręnastu lat. No to motocykl jest. I tą pasję dalej kontynuuję. Pewnie tak jak większość tu z nas obecnych, co widać w naszej frekwencji, że dużo ludzi coraz częściej wsiada na motocykl, żeby się zrelaksować.
1: Czy często państwo bywają na takich zlotach?
5: Staramy się być jak najczęściej. Oczywiście kryterium takim najważniejszym to niestety jest nasz czas, ponieważ wszyscy pracujemy, a również i pogoda, bo niestety nie każda nas rozpieszcza i nie każda pozwala nam, żeby wsiąść na nasze dwa kółka i pognać do przodu.
1: Dzisiaj się odbyła parada. Czy państwo również uczestniczyli?
6: Tak, uczestniczyliśmy.
1: I jak było?
6: Jak zwykle fajnie.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, czy mają państwo może jakąś historię, która szczególnie państwu zapadła w pamięć z motoru?
4: Bardzo wiele są historie i dobre i złe. Jedne i drugie się opowiada. No ale tak ogólnie to

0: uważamy, że tutaj też jest jeden z takich najlepszych rozpoczęcie sezonu. Trzeba przyznać organizatorom ATH Podsłabek, że oni w sposób szczególny dbają o nasze bezpieczeństwo. Chodzi mi tutaj o zaplecze medyczne, zaplecze sanitarne, tak, jak również zabezpieczenie dróg. Tak? Naprawdę wziąć udział w tej paradzie jest wielką przyjemnością.
1: A czy Państwo bywają tutaj co roku?
0: Tak. Tak,
2: niektórzy tak, a niektórzy nie. Ja ostatnio byłem 4 lata temu, Facebook mi przypomniał. 4 lata temu byłem.
3: A co najmniej staramy się bywać.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać. Nigdy nie jeździłam na motocyklu, także dzisiaj będzie mój pierwszy raz i podzielę się z wami swoimi wrażeniami.
4: Drugi konkurs, o którym też już sygnalizowałem, tu jest do was serdeczna prośba. Jeżeli ktoś ma super, mega mocny motocykl, w sensie głośności, bo nie mówię o koniach, bo tutaj koni nie jesteśmy w stanie zmierzyć, ale jeżeli chodzi o głośny wylek, też mamy takie fantastyczne pucharki. Też są takie fantastyczne pucharki. Każdy pucharek super. Kolega już ćwiczy z głośnym wydechem. Nie wiem, czy ma szansę, ale niech próbuje. I oprócz tych fantastycznych, które widzicie, takie jak to takie trochę trofeum, można powiedzieć, mamy też w tym przednim konkursie 3 vouchery. Tutaj to stoiska, które znajdują się obok.
1: Mimo, że to nie był długi i szybki przejazd, bardzo mi się podobało i poczułam lekki wiatr we włosach, także mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję doświadczyć szybkiej jazdy na motocyklu. Czy Państwo może lecieli samolotem?
5: Tak. Ja tak. Słucham? Nie, było super. Tak, nawet tutaj skakałam ze spadochronem. Polecam.
1: A czy Państwo często przyjeżdżają na takie zloty?
3: Raczej sporadycznie, z braku czasu. Ale ogólnie no zdarza się, jak jest chwila czasu i są chęci, no to tak.
1: A skąd u Państwa wzięła się ta pasja?
5: W sumie... Ciężko to stwierdzić, jak po prostu to przyszło.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia z dzisiejszego zlotu?
6: A całkiem fajnie, bardzo fajnie, miła atmosfera, superancko.
1: A czy jest Pan tutaj co roku?
6: Nie, jestem na 32 rok dopiero, byłem w zeszłym roku, teraz jestem drugi raz.
1: A czy brał Pan udział w paradzie?
6: Nie, w tym roku nie brałem. W tym roku żeśmy pochodzili, popatrzyli na motocykle i nie, w tym roku nie.
1: Czy takie wydarzenia mogą łączyć społeczność motocyklową?
6: A oczywiście, że tak, pewnie. Jak najbardziej.
1: A jak u Pana się rozpoczęła ta przygoda?
6: O, ta przygoda to się rozpoczęła jeszcze za mało lata, można by powiedzieć. No. Jeszcze czasy WSK, Jawa, a później była długa, długa przerwa. Od 2015 wróciłem znowu do jeżdżenia motocyklem. No i tak do tej pory się jeździ.
7: Czy my nie lecimy? W tej chwili w samolocie jest moja żona. No, boimy się o nią.
1: A czy już Państwo kiedyś lecieli takim samolotem?
7: Takim tak, podobnym.
1: Jak wrażenia?
7: Super, tak.
1: Czyli Pan poleca, żeby każdy spróbował?
7: Tak, bardzo polecam, żeby każdy spróbował. To jest naprawdę wspaniałe przeżycie.
1: A u Ciebie jak wrażenia? Czy już leciałaś kiedyś?
8: Ja leciałam tylko samolotem pasażerskim, nie takim. I moja mama jest w samolocie, więc czekam, aż wyląduje.
1: Czy będziesz dzisiaj też leciała?
8: Nie, dzisiaj nie będę lecieć. W przyszłości chciałabym spróbować, ale to jeszcze nie ten moment.
1: Proszę powiedzieć, jak Państwo się dzisiaj bawią?
9: Bardzo dobrze, jak zwykle.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
5: Tak. Nie, w zeszłym roku nie byliśmy. W zeszłym roku, ale przeważnie tak, co rok.
1: I co jest najlepszego w tej imprezie?
5: Spotkanie znajomych, obejrzenie motorów. Fajnie, bardzo fajna impreza.
10: Super, pogoda dopisała, frekwencje motorów też, także bardzo fajnie.
11: Ja również.
1: A czy panie są tutaj co roku?
11: Tak, co roku, w tamtym roku też byliśmy.
10: W roku też.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmu.

0: wyników od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Panie senatorze, proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma dzisiejsze święto?
1: Święto 1 maja, jako Dzień Ludzi Pracy, świętowanie z tej okazji jest bardzo ważne dla każdego, kto pracuje i rodzin osób pracujących. Walka o to, żeby poprawiać godne warunki pracy spowodowała, że w świecie, ale i w Polsce ten dzień jest wyjątkowo traktowany przez ludzi związanych z pracą. My we Włocławku, jak wiadomo, każdego roku od lat spotykamy się tutaj właśnie przy pomniku ludziom pracy na bulwarach, aby zainaugurować pochód pierwszomajowy i przejść tym pochodem razem z ludźmi, którzy szanują to święto i pamiętają, jak pracowało się dawniej, a jak pracuje się dziś. Dzisiaj, oprócz naszych zasług, które każdy w swoim zakresie posiada, to jest także możliwość integracji się w ramach Unii Europejskiej, a Unia Europejska pomaga nam wszystkim w zakresie intensywnego rozwoju. Tak jest w Polsce, tak jest w mieście Włocławku. Jednym z priorytetów to jest szacunek dla ludzi pracy, ale przede wszystkim dążymy do skracania czasu pracy. Ja jeszcze pamiętam, jako uczeń, jako student, że pracowaliśmy 6 dni w tygodniu i od 1976 roku staliśmy się państwem, gdzie pracuje się 5 dni w tygodniu po 8 godzin, 40 godzin tygodniowo. Włocławek jest takim przykładem pilotażu, gdzie wprowadził prezydent skrócony czas pracy do 7 godzin dziennie, a w kraju jest kilka takich miejsc, w których zarówno samorządy, jak i również instytucje, firmy skracają czas pracy. To jest dążenie polskiej lewicy i myślę, że w najbliższym czasie osiągniemy to, że dokona się zmian w kodeksie pracy, aby wszyscy mogli pracować w skróconym czasie pracy, bo jest to dość długi czas pracy względem innych państw europejskich. Dzisiaj jest możliwość mówienia także o korzyściach, które mamy właśnie z Unii Europejskiej, o pieniądzach, które przypływają do Włocławka, do każdej sąsiedniej gminy, do województwa kujawsko-pomorskiego, w którym żyjemy, do naszego kraju. Jednym z takich przykładów

0: Padów to jest właśnie program SAFE, poprawiający naszą obronność, bo musimy pamiętać, że pełnoskalowa wojna trwa za naszą wschodnią granicą, a żeby się dozbroić i być przygotowanym na każdą trudną sytuację, trzeba mieć finanse. Stąd Unia Europejska przygotowała program SAFE, z którego my jako kraj już korzystamy przy bardzo ostrym sprzeciwie opozycji. Dlatego dzisiaj trzeba zdefiniować słowo patriotyzm. Kto jest takim patriotą? Bo nas podzielono na patriotów i nie na patriotów. Ale żeby być patriotą, to trzeba dbać o wszystko, co ma na celu rozwój, poprawę warunków i zmierzanie do określonego poziomu, ale także bycia wystarczającym w zakresie obronności. Program SAFE to nam gwarantuje i żadne inne wirtualne pieniądze wymyślone przez prezydenta naszego kraju i przez innych przeciwników programu SAFE nie zapewnią nam właśnie obronności na wysokim poziomie. A co to jest? To jest rozwój przede wszystkim firm, także w województwie kujawsko-pomorskim, w Bydgoszczy, w Grudziądzu, gdzie pieniądze te pozwolą na zwiększenie zatrudnienia, ale i także na rozwój i całej infrastruktury związanej właśnie z produkcją obronną. To wszystko jest dzięki ludziom pracy. I dzisiaj mamy okazję tu, przy pomniku, podziękować wszystkim za ciężką pracę i życzyć przede wszystkim spokoju i pokoju. Ale życząc spokoju i pokoju, życzymy przede wszystkim bezpiecznej pracy, satysfakcjonującej każdego i żeby nikt tej pracy nie musiał szukać. Stąd rozwój firm. Lokalizacja firm w naszym regionie powoduje, że bezrobocie się stało już znacznie niższym niż było wcześniej, ale to nie znaczy, że już wszystko osiągnęliśmy. Dlatego jest okazja życzyć, żeby każdy doznał godnej pracy i właściwego wynagradzania. Tego wszystkim Państwu życzę w dniu 1 maja. Niech się święci święto 1 maja.
1: Panie pośle, od wielu lat właśnie 1 maja spotykamy się przy pomniku ludziom pracy.
2: To jest niezmienna tradycja, to jest szczególny dzień dla całej polskiej lewicy, ale i międzynarodowej lewicy. Natomiast mówiąc polskiej, mam na myśli, że dzisiaj mamy podwójny jako lewica i myślę, że jako kraj powód do świętowania, bo po pierwsze oczywiście święto pracy, czyli 1 maja, ale z drugiej strony 1 maja od 22 lat kojarzy się także z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I to też za sprawą lewicy, bo przecież lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Mamy dzisiaj podwójny powód, żeby z jednej strony wspominać tych, którzy zabiegali zarówno o tym, żeby te prawa pracownicze, które dzisiaj mamy, bo one nie spadły z nieba, one nikt nam ich nie dał ludziom, je trzeba było wywalczyć, więc dziękujemy za to, co zostało wywalczone, ale dziękujemy również za to, że jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej. I dzisiaj będziemy mówić o tych dokonaniach części lewicowej w rządzie w obszarze właśnie kwestii pracy, a jest tych dokonań całkiem sporo, ale jednocześnie przypominać, że to, że dzisiaj jesteśmy członkiem zjednoczonej zachodniej Europy, to też nie jest dane raz na zawsze, bo już dzisiaj niestety pojawiają się tacy, którzy chcieliby nas wypchnąć z tej Unii Europejskiej. Jedni nie mówią wprost, a inni mówią o tym jasno, że czas na polexit. A my mówimy, że nigdy naszej zgody na to nie będzie i będziemy do samego końca walczyć, żeby z jednej strony te kwestie pracownicze, one zawsze o nich pamiętać były podkreślane i były wzmacniane, ale żeby Polska została w Unii Europejskiej.
3: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to jest też świetna okazja, żeby podziękować tym wszystkim Polakom, którzy ciężko codziennie pracują na rozwój naszej ojczyzny. Ponad 17 milionów Polaków to są osoby zatrudnione na etacie. To tak naprawdę dzięki ich ciężkiej pracy politycy mogą się chwalić, że Polska jest 20. gospodarką na świecie. Ja też mam wokół siebie zespół ludzi, bez których no nie moglibyśmy mówić o tych rekordowych środkach pozyskanych z zewnątrz na rozwój naszego miasta, bez których żadna inwestycja i żadna zmiana na lepsze naszego miasta by po prostu nie miała miejsca, więc pracujących na etacie. Te zmiany się dokonują oczywiście. Coraz bardziej pracownicy etatowi są zadbani, zaopiekowani, ale oczywiście mamy jeszcze dużo do zrobienia, tym bardziej, że to jest, tak jak powiedziałem, fundament naszej gospodarki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: po raz 10 tradycyjnie 1 maja albo w okolicach majówki organizujemy przegląd zespołów, śpiewaków, kapel ludowych, nie tylko z Kujaw, bo festiwal się rozwija i w tej chwili możemy powiedzieć, że już mamy taki ogólnopolski, bo przyjeżdżają zespoły z różnych stron.
1: Ile mamy dzisiaj zespołów?
0: Dzisiaj mamy 28 zespołów, ale 32 prezentacje, bo niektóre zespoły są na przykład w dwóch grupach wiekowych. Także dzisiaj obejrzymy 32 prezentacje. Są zespoły.

0: pieśni tańca, dziecięce, młodzieżowe, dorośli, są zespoły śpiewacze, są kapele ludowe, są soliści, więc dzisiaj przeróżna tutaj odsłona folkloru, także naprawdę jest pięknie.
1: Czy dla Brześcia, dla Wahadła ważne jest właśnie promowanie tego folkloru?
0: Bardzo ważne. To jest jak gdyby wpisane też w naszą misję i staramy się to robić i staramy się to robić dobrze. Bardzo się cieszymy, bo w tym roku nasz festiwal został zauważony gdzieś wyżej. Jesteśmy jak gdyby takimi eliminacjami wojewódzkimi do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. To jest najpopularniejszy festiwal właśnie ludowy. Od 60 lat się odbywa i dzisiaj jurorzy będą też mieli trudne zadanie, żeby wybrać zespół prezentujący właśnie utwory kujawskie, który zaprezentuje się właśnie na tym festiwalu w Kazimierzu Dolnym.
1: Czyli z roku na rok to wydarzenie się rozwija.
0: Tak, z roku na rok się rozwija, a w tym roku rzeczywiście ten jubileuszowy festiwal naprawdę no, jest po prostu dla nas bardzo ważny, że mamy jeszcze te nominacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych.
1: Proszę opowiedzieć o zespole.
2: Nasz zespół jest wyjątkowy, bo do naszego zespołu chodzą osoby, które kochają tradycje, które kochają łączenie śpiewu z tańcem, które kochają bycie ciocią, babcią, bo jeszcze mamy próby też z rozrabiakami, z małymi dziećmi. Po prostu lubimy się, lubimy to, co robimy i uwielbiamy przyjeżdżać na różne występy, bo to są dla nas takie małe przygody, a jeszcze w tym miejscu, w którym to podobno, bo jest taka kłótnia, gdzie się Władysław Łokietek urodził, czy w Inowrocławiu, czy w Brześciu, no to tym bardziej jeszcze czeka nas muzeum, także jesteśmy zachwyceni.
1: A jak rozwinęła się u pani właśnie ta pasja?
3: Ja zawsze byłam związana w ogóle rodzinnie z Kujawami, bo od pokoleń, od 400 lat, tam gdzieś sięga, zawsze mieszkaliśmy w Gniewkowie albo w okolicach, tak? I u mnie w domu moja mama, moja babcia, moja prababcia i praprababcia też śpiewały pieśni kujawskie, regionalne. No i tak zespół, który prowadzi nasza szefowa Agnieszka Szafrańska, no namówiła mnie, jestem już na emeryturze, bo tak wcześniej no to nie było czasu, bo człowiek zawodowo się rozwijał, ale już teraz jestem w zespole i bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do Gniewkowian.
1: Proszę jeszcze opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego wydarzenia. Co zostało zaprezentowane?
4: No, przygotowaliśmy dwa zespoły, tak jak pani słyszała. To są nasze dzieci, chociaż część troszeczkę. Małe dzieci przygotowały tańce szot, czyżyka, zaśpiewały. Później wspólnie wniosły dzieci z sadu, zatańczyły kujawiaka. Pracowaliśmy nad dziećmi. Dla nas jest to przygoda. Wygramy, nie wygramy, to nie jest ważne. Dla nas jest to przygoda.
1: Jak rozpoczęła się panu przygoda w tym zespole?
5: Proszę?
1: Jak rozpoczęła się przygoda panu w tym zespole?
5: Wie pani, ja już w czwartym zespole gram, nie tak, że tyle lat to już gram w kilku zespołach, nie? No zadowoleni jesteśmy z tego zespołu, nie? I się staramy, i tance różne prowadzą nowoczesne, bo to już starsi ludzie, nie? Także zadowoleni jesteśmy z tego zespołu i działamy dalej, nie? Dopóki zdróweczko pozwoli, nie?
6: To znaczy też w tym zespole, co tu kolega mówił przed chwilą, no i w innym zespole też jeszcze gram, takim bluesowym. Malina z Bysko Band. No bym miał tyle do powiedzenia.
1: A jak wygląda sytuacja z młodymi? Czy chętnie dołączają do tego typu zespołów?
5: I przychodzą. Przychodzą, była na 12, już jest teraz 16. Także nie zmieściliśmy się w busa jeszcze. Prywatnie przyjechaliśmy.

0: swoimi samochodami.
1: A co zostało przygotowane na dzisiejsze wydarzenie i co zaprezentowaliście?
0: No, utwory kujawskie, nie? I śpiewy, i tańce, różne rzeczy były, nie?

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Bezpieczne Łużyce 26 pod takim kryptonimem odbyły się dwudniowe ćwiczenia z reagowania kryzysowego służb, których organizatorem była 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Scenariusze ćwiczeń zakładały współdziałanie służb instytucji w stanach zagrożenia o charakterze sabotażowym oraz dywersyjnym. Działania przeprowadzono na terenie gminy Osiecznica, Małomice i Jułowa. W ćwiczeniach uczestniczyli żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej, jednostki samorządu terytorialnego, policja i Państwowa Straż Pożarna.
1: Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego to jeden z kluczowych obowiązków, który zgodnie z wytycznymi przełożonych realizujemy co najmniej raz w roku we współpracy z samorządami oraz administracją publiczną. Ich zakres nie jest przypadkowy. Wynika on bezpośrednio z priorytetów, które w danym terenie wyznacza infrastruktura oraz potrzeby lokalnej społeczności. Skupiamy się przede wszystkim na tych obszarach, które mają największy wpływ na codzienne funkcjonowanie ludności cywilnej. Mowa tu o instytucjach publicznych, takie jak urzędy, ośrodki zdrowia, jak również kluczowych elementach infrastruktury, takie jak mosty, wiadukty, a także systemy zaopatrzenia w wodę niezbędną do życia.
0: Wagę ćwiczeń dostrzegają samorządowcy.
2: Kolejne ćwiczenie powoduje, że nabieramy coraz więcej doświadczenia. Jest to okazja do przetestowania wszystkich procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i myślę, że te dzisiejsze ćwiczenie i jutrzejsze na terenie naszej gminy będą 3 epizody, pozwolą na wypracowanie jeszcze lepszych, skuteczniejszych metod związanych z zarządzaniem kryzysowym.
3: Te ćwiczenia, jak te, w którym bierzemy teraz udział, to tak naprawdę mają ugruntować zasady współpracy, a przede wszystkim przepływ informacji. Bo w tych przypadkach zagrożeń wszelakich siłami natury, ale również tymi geopolitycznymi, które mogą się pojawić, najważniejszym elementem spinającym, oprócz oczywiście zasobów, ludzi, jest to, żeby był dobry przepływ informacji i żeby ta informacja docierała do wszystkich jak najszybciej. I myślę, że to ćwiczenie, w którym teraz bierzemy udział, to przede wszystkim ma zbudować taki system,

0: wymiany informacji i szybkiego współdziałania.
1: Jesteśmy powiatem wojskowym na granicy z województwem dolnośląskim, z jednostką wojskową w Świętoszowie. Mamy też wojska sojusznicze na naszym terenie. Tym bardziej każde takie ćwiczenie, które może nas jako społeczeństwo, ale także samorządowców czegoś nauczyć, jest bardzo cenne. My mieliśmy w tym swoim ćwiczeniu również pozorowane pewne działania, tak jak tutaj, więc myślę, że udział mój w tych tutaj ćwiczeniach to będzie dopełnienie tej wiedzy, którą posiedliśmy wszyscy w powiecie żagańskim w ubiegłym roku, w październiku.
2: I tak wyglądały ćwiczenia bezpieczne Łużyce 26. Teraz przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków. Kolejne manewry odbędą się w przyszłym roku.
3: W całym kraju odbijają się echa tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Poseł, działacz społeczny znany z pomocy potrzebującym. Poruszał się rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdzie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Był posłem 10 i 11 kadencji Sejmu. Samorządowcem oraz osobą silnie zaangażowaną w działania społeczne. Wspierał m.in. chore dzieci, seniorów oraz działania na rzecz zwierząt. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia. W wielu miejscach w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego działalności. Jedną z nich jest zbiórka karmy dla zwierząt, zorganizowana przez środowisko wosławskiej lewicy.
4: Śmierć naszego kolegi, dobrego samorządowca, posła, a przede wszystkim człowieka, który czynił wielkie dobro, była straszną wiadomością. Jednak same jego działania, same działania Łukasza Litewki pokazały to, że po tak tragicznym wydarzeniu, jakim była jego śmierć, nie chciałby on, żebyśmy po prostu zatrważali się w wielkim bólu, tylko dalej czynili to dobro, które on czynił. Nie chciałby, aby ta dobroć, którą on kultywował, zanikła. Chciałby, żeby każdy, kto może, każdy, kto chce, pomógł w jakiś sposób, czy poprzez właśnie taką zbiórkę karmy, którą organizujemy my we Włocławku, w biurze poselskim Piotra Kowala na ulicy Kościuszki 12, czy na przykład poprzez takie zwykłe czyny, jakim jest zrobienie zakupów osobie potrzebującej. Ale wracając właśnie do tej zbiórki karmy. We Włocławku organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt ku pamięci Łukaszowi Litewce. Karmę każdy, kto chce, może przynieść dziś i jutro oraz w poniedziałek po weekendzie majowym. Dziś i jutro jesteśmy otwarci dla wszystkich Państwa od godziny 9.30 do 16.30, natomiast w poniedziałek po weekendzie majowym jesteśmy w godzinach 14.30 do 18.30. Przyjmujemy karmę zarówno jak dla psów, jak i dla kotów. Chcemy, aby to całe dobro, które Łukasz Litewka przekazywał zwierzętom, cały czas było kultywowane. I nie chcemy, aby po prostu to, co on rozpoczął, zanikło. Chcemy cały czas kultywować to dobro.
3: Jest to forma kontynuacji działań, które były dla Łukasza Litewki szczególnie ważne.
5: W niedzielne południe Centrum Końskich wypełnił ryk setek silników. W tym dniu miłośnicy jednośladów zebrali się, aby uroczyście rozpocząć sezon motocyklowy 2026. Wiele osób przybyło, by wspólnie spędzić ten słoneczny dzień. Wydarzenie organizowane przez Czarną Flotę rozpoczęło się przy kolegiacie Świętego Mikołaja. Tam miała miejsce msza święta, której przewodził proboszcz ksiądz Jacek Wieczorek. Po nabożeństwie duchowny poświęcił zebrane pojazdy z pokładu jednego z nich.
6: Jest to nasze uroczyste rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Myślę, że w granicach 150 motocykli, no troszkę pogoda nam się, liczyliśmy na więcej, ale miejmy nadzieję, że dojadą jeszcze. Po mszy świętej będzie poświęcenie motocykli, później wyruszamy na paradę ulicami miasta, tam w ulicę Warszawską, jedziemy koło Kauflanda, zawracamy ponownie do ulicy Piłsudskiego i ponownie do ulicy Warszawskiej, gdzie jedziemy do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2. Gdzie czeka na nas taka biesiada motocyklowa i integracja.
7: Dla wszystkich motocyklistów szczęśliwej i szerokiej drogi.
5: W wydarzeniu uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP Andrzej Szejna, który również przyjechał do Końskich swoim motocyklem.
8: Może kilka słów o tej pasji, czemu pan tutaj jest?
9: Dla mnie to jest pasja praktycznie od urodzenia, ponieważ ja nauczyłem się jeździć na motocyklu w wieku 17 lat i to była WSK. Mojego ojca, który był policjantem w Końskich oczywiście i to była pasja, którą kultywuję do dzisiaj i szczerze mówiąc przyjeżdżam praktycznie co roku do Końskich i przyjechałem na całą Europę.

0: Byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. No, krótko mówiąc, jest to miłość chyba, która będzie trwała ze mną do końca mojego życia.
1: A ja mocą udzieloną mi przez Boga i Jego Kościół wyświęcam się według zwyczaju apostolskiego na księdza Kościoła Jezusa Chrystusa.
2: Ksiądz Adriana Gabryś przyjęła święcenie w Pile. To pierwsza ordynacja na prezbitera w parafii świętego Jana.
3: Nigdy w Pile nie było ordynacji na prezbitera, czyli na księdza osoby. Ja swoją miałem w swojej macierzystej parafii w Mysłowicach. Tak więc jest to dzień taki świąteczny, można powiedzieć, z tej przyczyny, że jest to pierwsze wyświęcenie kobiety na księdza w Wielkopolsce. I jest to coś nowego nie tylko dla Piły, ale chyba i dla Wielkopolski.
2: Swoją kapłańską posługę będzie pełnić w parafii w Lesznie. Jest z wykształcenia teologiem.
4: Uważam, że Kościół jest dla ludzi, to ludzie tworzą Kościół, nie urzędy, nie duchowni, ale wspólnota wszystkich wiernych. I ksiądz duchowny jest po to, żeby do tych wiernych wychodzić i współtworzyć tą wspólnotę razem z nimi.
2: Ksiądz, ksiądzka czy księdza Ada, a może po prostu pastorka czy też kapłanka.
5: Tak, no język polski jest nieprzygotowany do tego, a myślę, że pani ksiądz czy pani pastor będzie dobrze.
2: Wierni z jej macierzystej parafii są przekonani, że ksiądz Ada sprawdzi się w nowej roli. Już odprawiała nabożeństwa, ale nie mogła udzielać komunii.
6: Dla nas to, że kobieta taką funkcję pełni, no to jest jak gdyby oczywista oczywistość i to już nie budzi jakiegoś zdziwienia szczególnego.
2: A może być dobrą przewodniczką duchową, zwłaszcza dla kobiet.
7: Sama jest mamą, ma dwójkę bardzo fajnych, udanych dzieci, także myślę, że zrozumienie problemów codziennych kobiet będzie głębsze u pani pastor Ady niż u męża, który jest świetnym pastorem, ale chyba bardziej duchowo będzie utalentowana w tym kierunku, jak no, większość kobiet jesteśmy bardziej empatyczne.
2: Ksiądz Ada będzie pracować razem z mężem. Ksiądz Waldemar Gabryś jest proboszczem w Lesznie, a teraz udzielał żonie błogosławieństwa. Kobiet w kapłaństwie może być coraz więcej, bo wszystkie kościoły przeżywają kryzys powołań.
3: Myślę, że to jest problem wszystkich kościołów, zarówno katolickiego, jak i ewangelickiego, że chętnych jest coraz mniej, gdyż łączy się to z odpowiedzialnością nie tylko materialną, ale także duchową. Jeżeli ktoś jest osobą podejmującą refleksję nad wnętrzem człowieka, to taki ksiądz ma bardzo trudną służbę.
2: Ordynację kobiet na księży luteranie przyjęli w 2021 roku. Rok później wyświęcono 9 kobiet. Teraz dołączyła 10 do tego grona.
8: Myśmy mieli w Polsce do tej pory ordynację na diakona, bo mamy jeden urząd w 3 posługach, diakona, prezbitera i biskupa. Teraz mówimy o ordynacji na prezbitera, natomiast diakonów mieliśmy już od 2000 roku.
2: Kobiet prezbiterów u polskich ewangelików jest teraz 10. Żadna z kobiet nie została jeszcze biskupem, ale to tylko kwestia czasu.
9: Kierownika budowy Łukasza Nowaka zapytaliśmy, czy prace będą mogły toczyć się równocześnie w 3 obszarach, czyli przy demontażu przęsła ESTB, przy budowie filara nurtowego i przy elewacji przyczółka w Tczewie. Najpierw poprosiliśmy jednak o informację z bieżących działań na placu budowy.
10: Mamy wykonane przeprawę pontonową z pontonu W2. Pontony umożliwiają nam dostęp do wyspy, do podpory. Dzięki temu możemy prowadzić prace rozbiórkowe. Tak jak to widać w kadrze, rozbieramy obecnie filar.
9: Ten most pontonowy, on już będzie z nami do końca tej inwestycji?
10: Będzie on służył potem w dalszej części etapu realizacji, czyli na etap wykonania nowego fundamentu i nowego filaru w osi 20. Prace żelbetowe, dostawa materiałów stali, betonu będzie odbywać się właśnie po tym moście pontonowym.
9: Czy możliwe będzie kontynuowanie prac trzytorowo, bo wiadomo, że tutaj macie takie 3 zadania. Rozbiórka przede wszystkim ESTB, to też Tczewian bardzo interesuje. No i przyczółek, który ma mieć tą pokrywę kamienną.
10: Tak, te prace w tych 3 zakresach można prowadzić niezależnie, nie kolidują ze sobą i to będzie wykonywane.
9: Czyli spodziewamy się w jakimś takim kulminacyjnym momencie, ilu pracowników, że będzie zaangażowanych tutaj na terenie budowy?
10: Myślę, że tam gdzieś koło 60 osób będzie zaangażowanych tutaj w tym zakresie.
9: Ale to tak raczej latem?
10: Tak, latem.
9: Metoda demontażu przęsła ESTB w szczegółach jeszcze nie jest ostatecznie zatwierdzona. Łukasza Nowaka zapytaliśmy, jakich technologii można się

0: spodziewać przy oddzielaniu elementów przęsła i przenoszeniu ich.
1: Kiedy będziecie mogli przystąpić do demontażu ESTB i czy to będzie wyglądało tak, jak pamiętamy sprzed 7-8 lat, gdy firma Banimex po prostu po kawałeczkach odcinała kratownicę?
2: Nie, będzie to się znacznie różnić diametralnie. My mamy w swoim zakresie wykonać demontaż tego przęsła, zachowując jak największe fragmenty, które mogą być potem eksponowane w późniejszym czasie. Tak? Elementy będą, powiedzmy, przypominały kostki sześcienne. Im większe elementy, tym lepiej, natomiast no, ma to swoje też ograniczenia podczas prac demontażowych. Planujemy wykorzystać środki pływające oraz hydraulikę siłową w celu opuszczania poszczególnych elementów. Te elementy będą przygotowane na podstawie projektu technologicznego, który musimy złożyć do akceptacji do konserwatora.
1: Kiedy rozpocznie się demontaż przęsła ESTB i od czego to zależy?
2: Rozpoczęcie prac demontażowych przęsła planujemy w okresie 5 sierpień. Wynika to z tego, że no muszą być uzgodnione projekty technologiczne, między innymi przede wszystkim z konserwatorem zabytków i również musi być uzgodniony podział elementów tego przęsła, który będziemy transportować.
3: Młodzi mieszkańcy gminy Gniewino jak co roku spotkali się na cmentarzu więźniów KL Stutthof w Rybnie, gdzie uczczono pamięć poległych w Marszu Śmierci.
4: Cmentarz więźniów obozu KL Stutthof w Rybnie to najważniejsze miejsce pamięci na terenie gminy Gniewino. Wczoraj miały tam miejsce uroczystości pamięci poległych w Marszu Śmierci, w których wzięli udział uczniowie gminnych szkół.
5: Uczniowie naszych obu szkół z Kostkowa i z Gniewina dwa razy w roku praktycznie kultywują pamięć o tej strasznej historii, o Marszu Śmierci obozu koncentracyjnego Stutthof. Bo właśnie w kwietniu, tak jak dzisiaj po raz 10 bieg pamięci i ta symboliczna uroczystość ze sztandarami, ze wspomnieniami tutaj na cmentarzu i w trzecią niedzielę września, kiedy tradycyjnie od wielu, wielu lat tę tradycję wprowadził świętej pamięci sołtys Andrzej Miedziak, że odbyła się tutaj msza w intencji właśnie ofiar Marszu Śmierci.
4: Podczas wczorajszych uroczystości nie tylko złożono kwiaty pod pomnikiem, ale także wysłuchano wystąpienia Edmunda Piura, dla którego życie bezpośredni wpływ miały wydarzenia obozu KL Stutthof.
6: Każdy młody człowiek stara się znaleźć poprawną relację z rodziną. No, moja rodzina była kulawa w tym sensie, że kiedy miałem 8 dni, ojciec został zamordowany w obozie koncentracyjnym Stutthof. Został spalony w krematorium. I ta myśl o brakującym ojcu szła ze mną przez całe życie. Jak miałem 13 lat, zmarła moja mama i już reszta rodziny się rozproszyła po świecie albo zostali po prostu zgładzeni w wyniku działań II wojny światowej i ta tęsknota za rodziną po prostu powodowała to, że usiłowałem sobie zbudować pewną wizję tego, czego nie usłyszałem od najbliższych. W związku z tym wszystko to, co dotyczyło obozu koncentracyjnego Stutthof było takim motorem do poszukiwań, do czytania, do rozmawiania z ludźmi, którzy ten obóz przeżyli.
4: To świadectwo mówi wprost o tym, że tragiczne historie mają swój wpływ także na kolejne pokolenia. Dlatego też tak ważne jest mówienie o tamtych wydarzeniach tym, którzy kreować będą naszą przyszłość.
5: Dlatego tak ważny jest udział młodzieży, tak ważne jest edukowanie dla pokoju. Edukowanie dla poszanowania życia, dla poszanowania wolności. To jest bardzo trudne, bo być może teraz ta młodzież nie zdaje sobie z tego sprawy, ale myślę, że kiedy wkroczą w dorosłość, będą jednak pamiętać, że tutaj na tym cmentarzu byli, że też przeżywali, że ich obecność była ważna dla naszej społeczności. Póki pamięć trwa, to nic nie jest utracone, więc ta pamięć, która jest mostem między pokoleniami, jest bardzo nośna też edukacyjnie.
4: I jest ona wyrazem patriotyzmu, ale także naszej wiary w człowieka i jego dążenie do dobra, a nie do kolejnych tego typu tragedii.
7: W minionym tygodniu obchodzony był Dzień Ziemi, co zawsze skłania do społecznego edukowania, ale również do aktywności na rzecz poprawy czystości naszego otoczenia. W związku z tym dobrą praktyką jest organizowanie akcji porządkujących, by poprawić stan środowiska, ale też za przykładem młodego pokolenia Bartoszyczan.

0: stworzyć przestrzeń wolną od cyfryzacji i oczywiście śmieci.
1: Ilekroć odbywa się sesja z udziałem radnych Rady Miasta Bartoszyce, tyle też razy priorytetowym jest temat śmieci, które zalegają to tu, to tam, ale wszyscy wiedzą, że te odpady nie biorą się znikąd, nie urosły, że najzwyczajniej zostały wyrzucone przez samych mieszkańców. I tak pojawiają się to tu, to tam, tworząc nie najlepszy wizerunek miasta, ale też samych mieszkańców. Co więcej, nie tylko radni poruszają ten temat. W kręgu młodego pokolenia on też jest aktualny, a zrodziła go codzienność. Dwóch młodych dziś ekologicznych bohaterów.
2: Mieliśmy pomysł na zbudowanie bazy gdzieś, no i poszukiwaliśmy miejsca i znaleźliśmy, i to miejsce nam wpadło w oko i zobaczyli.
3: Po prostu chcieliśmy je posprzątać, żeby mieć jakąś bazę na lato. Po prostu, żeby nie grać przed komputerem, tylko wyjść na dwór.
2: No, ale było, no, dlatego posprzątaliśmy, bo było tam tyle śmieci, więc... No,
3: dwie, trzy godziny zeszło, na pewno.
2: Wzięło się worek i rękawiczki, no i sprzątać.
3: No, były jakieś spodnie, szmaty, chipsy jakieś.
2: I butelek to było dużo, jakieś szkło, części plastiku.
3: Szkła było chyba najwięcej.
2: Też papierki po lodach, papierki po wszystkim, zupki chińskie, tego typu rzeczy.
4: Mówiąc krótko, dużo tego było?
2: Tak.
3: Było dużo.
2: No bo 2-3 godziny sprzątania, no to było.
3: Jak dobrze pamiętam, chyba 10 worków było tych śmieci.
2: Albo 8.
4: Teraz to miejsce wygląda inaczej?
2: No, tak, ale nadal, ale niestety nadal śmiecą. Zgaduję, że możliwe...
3: Dzieciaki jakieś. No. Po papierkach, po lodach na pewno.
1: Ale gabaryty, odpady remontowe, które też zaśmiecały ten teren, to już sprawa dorosłych. Tak czy inaczej, śmieci na wolnej przestrzeni jest zbyt dużo. Ta dwójka zrobiła dobry uczynek i złapała ekologicznego bakcyla.
2: Czujemy się dobrze z tym, że pomogliśmy dla świata.
3: Dumnie się czujemy
4: z siebie. A co myślisz o takim właśnie zachowaniu waszych kolegów?
5: No, że właśnie dobrze, że pomogli dla świata.
6: Ja się bardzo ucieszyłam i od razu jak przyszłam do szkoły, to zaczęłam im gratulować. No i po prostu dla mnie to jest wielki szok, że zrobili taki bardzo dobry uczynek.
7: No, teraz to się postarali dobrze.
4: Czy są dla was przykłady?
6: Tak, myślę, że teraz bardzo dużo ludzi wkręci się w to i mam nadzieję, że dużo więcej ludzi zacznie właśnie sprzątać te laski. Też mam taki pomysł.
8: Zwracamy większą uwagę i... Ja czasami mam taką ochotę wyjść na dwór i posprzątać inne miejsca też. No teraz nawet jak nie zauważy i mi papierek wyleci z kieszeni, to wracam się po niego i go wyrzucam. A jak nie ma śmietnika, to do kieszeni.
2: W świecach, a i tak ludzie są śmietniska w innych miejscach.
4: Kto powinien wziąć się za sprzątanie tak naprawdę?
8: No tak jak jeden pan w komentarzu napisał, że władze powinny się od nas uczyć.
1: Bo fakt, młodzi ekolodzy pokazali, że można choćby dla odzyskania terenu posprzątać to tu, to tam i żeby nie było, dorośli im prawie dorównują, jak co roku w ramach Dnia Ziemi była z ich strony mobilizacja.
9: Jako urząd właśnie kontynuujemy tą akcję, włączając się w obchody Dnia Ziemi, które odbywają się tak notabene 22 kwietnia. Akcja sprzątania naszego małego świata odbywa się właśnie dzisiaj i tak naprawdę obejmuje całe miasto ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, które są najbardziej zanieczyszczone.
1: Więc teren do porządkowania był znaczący, ale były też ręce do pracy.
10: Zbliżająca się majówka to doskonała okazja, by odkryć rzemieślnicze serce naszego regionu. Tuż obok Jeleniej Góry, w Szklarskiej Porębie i Piechowicach na turystów czekają wyjątkowe, wciąż pracujące huty szkła, gdzie tradycja ożywa na naszych oczach. Pierwszym przystankiem jest Leśna Huta.
11: Witam serdecznie. W ostatniej hucie szkła w Karkonoszach. Na miejscu mamy małą manufakturkę, w której oferujemy pokaz ręcznej produkcji szkła, gdzie wszystko, co robimy, można zobaczyć na żywo. Oferujemy również dla turystów sklep firmowy na miejscu. Mogą skorzystać z warsztatów szklarskich. Można na miejscu zrobić sobie jakąś pamiątkę ze szkła z naszą pomocą. Dla dzieci mamy również warsztaty w grawerowaniu szkła, w tworzeniu korali szklanych.
10: Dla gospodarzy kontynuowanie wieloletniej rzemieślniczej historii to nie tylko ciężka praca, ale przede wszystkim sposób na życie z dala od zgiełku. A dla turystów wyjątkowe miejsce do znalezienia czegoś oryginalnego.
12: Mieliśmy szansę kontynuować tradycję, która jest w Leśnej Hucie, Jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Jest cudownie, Szklarska Poręba jest przepięknym miejscem.
13: Przyjechałam tutaj z ciekawości, ponieważ mam własną restaurację i szkło to jest coś, co jest jakby płótnem też trochę dla artysty, dla kucharza. Taka sztuka użytkowa, szklana mnie interesuje. No i tutaj między innymi mogę się dowiedzieć, jak takie rzeczy się robi.
14: Szkło te nie ma szlifów później po wyprodukowaniu, dlatego potrzeba nam mnóstwo narzędzi takich, żeby formować szkło. W tej chwili to hutnictwo się kończy. Jeżeli któryś hutnik już, który się nie czuł na siłach, po prostu przychodził do mnie z narzędziami. Ja te narzędzia wszystkie skrzętnie zbieram, konserwuję, ale i wykorzystujemy je w 100% teraz przy naszych pracach.
11: W długi weekend jesteśmy otwarci przez cały weekend, od godziny 10 do godziny 18, także serdecznie zapraszamy.
10: Magię płynnego kryształu można poczuć również zaledwie kilkanaście minut drogi dalej. W Piechowicach jubileuszowy 160 sezon otwiera Huta Szkła Julia.
15: 160 lat Huty Julia w tym roku, obchodzimy swój jubileusz, będziemy przygotowywali różne atrakcje dla Państwa i oczywiście 1, 2, 3 maja jesteśmy otwarci od godziny 9 do 17. Zapraszamy przede wszystkim na zwiedzanie pracującej huty. Nie jesteśmy muzeum, nie robimy pokazów, my pracujemy, Państwo mogą zobaczyć naszych rzemieślników przy pracy. Malowanie na szkle, grawerowanie na szkle i nasza nowość, mozaika szklana, niesamowity warsztat dla dzieci, dla dorosłych. Mamy również Krystalium, czyli nasze interaktywne centrum szklanych opowieści, dwa wyjątkowe sklepy, szkło kolorowe, szkło białe i kawiarnia kryształowa. 3, 4, 5 godzin atrakcji, jesteśmy otwarci codziennie, serdecznie zapraszamy.
10: Długi weekend w karkonoskich hutach to szansa na wyjątkowe warsztaty, stworzenie unikalnej szklanej pamiątki i spotkanie z prawdziwym rzemiosłem. Warto wpisać ten punkt w swoje świąteczne plany. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin.
16: W siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku a Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Dokument podpisali dyrektorzy obu instytucji, Piotr Glinka i Tadeusz Wilczyński.
17: Zawsze byliśmy w Puszczy Białowieskiej, zawsze byliśmy w tych okolicach i jest to też dla nas okazja do realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, bo pamiętajmy o tym, że las to jest zabezpieczenie potrzeb społecznych, przyrodniczych, naukowych i te wszystkie elementy, tak jak mówił pan dyrektor, będą obecne w Xylopolis, będziemy obecni i będziemy wspomagać tą świetną inicjatywę.
18: Oczekujemy, że w najbliższych czasach, w naszym czasie, gdzie powstanie ta inwestycja Xylopolis, zakładamy, że zgodnie z harmonogramem to będzie w 2029 roku, nasza współpraca zacznie owocować. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby spotykać się jak najczęściej ze sobą, rozmawiać, ale też tworzyć wspólne inicjatywy.
16: Xylopolis ma być nie tylko centrum nauki, ale też impulsem rozwojowym dla regionu. Inwestycja ma stworzyć nowe miejsca pracy i przyciągnąć turystów do Hajnówki oraz całego województwa.
18: My akurat mamy się czym pochwalić, u nas jest drewno. Załóżmy, będąc we Wrocławiu, mamy Hydropolis, to jest woda. Będąc w Koperniku, no to wiadomo, ten Kopernik, ta innowacyjność, kosmos, a tu w naszym przypadku to jest drewno. I tym chcemy się pochwalić.
16: Projekt ma łączyć naukę, sztukę i gospodarkę leśną, a także wzmacniać współpracę wokół ochrony przyrody i wykorzystania drewna jako surowca odnawialnego.
19: Powstanie obiekt, który bardzo wiąże się z tym, co lasy realizują, czyli z drewnem, z racjonalnym wykorzystaniem zasobów. I ja mam nadzieję osobiście, że każdy gość, który odwiedzi Xylopolis, odwiedzi też Nadleśnictwo Hajnówka, skorzysta z naszej infrastruktury. A to wszystko jest możliwe dzięki temu, że pracujemy, że realizujemy funkcje gospodarcze, społeczne i ochronne.
17: Myślę, że Puszcza zyska ludzi, którzy będą świadomi tego, że tego rodzaju obiekt jest po pierwsze niezwykle cenny i wart specjalnego podejścia, ale też zyska świadomość, że są też obszary, z którymi można gospodarować swobodnie i korzystać nie tylko z samego widoku, nie tylko z samego piękna, ale też i z pożytków, jakie niesie las gospodarczy.
16: Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a otwarcie Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis planowane jest na 2029 rok.
10: Gdzie spędzić majówkę? 10 miejscowości gminy Podgórze.

0: nazywanej Zielonym Sercem Karkonoszy, przygotowało na długi weekend bogaty program. Będzie aktywnie, historycznie i bardzo smacznie.
1: Pokazy historyczne i rozpoczęcie sezonu grillowego, ale też i Karkonoski Festiwal Rowerowy. Dzisiaj się rozpoczyna, potrwa przez 4 dni majówkowe, przesieka ośrodek Markus, tam baza i w każdej z 10 naszych miejscowości czeka na Państwa coś niezwykłego, a przede wszystkim czeka cisza blisko zieleni, czekają piękne widoki, ośnieżone szczyty Karkonoszy, to majówkowy strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o wybór miejsca na spędzenie tego pięknego czasu. Serdecznie zapraszam.
0: Oprócz górskich wędrówek i 4-dniowego festiwalu rowerowego, gmina stawia również na sąsiedzką integrację.
2: Nasza impreza pod tytułem Wielkie Gminne Grillowanie rozpoczynamy o godzinie 14 2 maja. To jest to idealny moment na spotkanie się z sąsiadami, zintegrowanie się. Cała nasza społeczność lokalna w cały czas w biegu. Mamy ten dzień dla siebie, dla najbliższych, dla sąsiadów. Przyjdźmy, pobawmy się, porozmawiajmy. Będą dmuchańce dla dzieci ustawione, będą atrakcje, konkursy. Zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich turystów.
0: W tym samym czasie, 2 maja, na szczycie Grodnej ożyje przeszłość. To propozycja dla miłośników dawnych rzemiosł i rycerskich klimatów.
3: Na szczycie Grodnej czekamy na Was z przedstawieniami historycznymi, żywymi lekcjami historii, dawnymi rzemiosłami, dawnymi zawodami i ptakami drapieżnymi. A ciekawostką będzie rekonstrukcja dubanki, czyli łodzi jednopiennej, czyli łodzi, jakimi poruszano się dawniej na terenach polskich po wodach słodkowodnych. Zapraszam serdecznie wszystkich na Zamek Księcia Henryka 2 maja.
0: Historyczna podróż na wysokości ponad 500 metrów nad poziomem morza to atrakcja, która, jak widać na szlaku, robi ogromne wrażenie, nie tylko na dorosłych.
4: Można podziwiać ładny widok, no, dowiadywać się różnych rzeczy. Takie historyczne zabytki są bardzo ważne do oglądania.
5: Na przykład, że jest bardzo stara i ma 530 metrów nad poziomem morza.
6: Historia jest dla nas po prostu ważna, a takie miejsca stanowią raz, że zabytki, ale także atrakcje dla dzieci. Tym bardziej położone w tak klimatycznych i wyjątkowych miejscach.
0: Wodospady, ruiny, rowery i górskie widoki. Majówka gminy Podgórzyn wystartowała i zaprasza wszystkich poszukujących dobrej energii, żeby się przyłączyli.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę.

0: po kliku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Zwróćcie Państwo uwagę, bo wszyscy widzicie moje dłonie, że jak się waszy rondo, a ja powiem biedy oczywiście, to technika, bo to jest utwór, który ma zrobić wrażenie też oczywiście na słuchacza. To technika grania jest bardzo specyficzna, ciekawa. Nie tyle palcami mamy grać, co nad garstkiem, który tak delikatnie jak młotym ma po klawiaturze coś takiego robi. I to jest niełatwe, a ma brzmieć, jakby było łatwe i jakby było lekkie. A więc, słuchamy. Rondo Capriccioso się nazywa.

0: Myślicie, że to było trudne?
1: No.
0: No poczekajcie na to, co przyda mi. No. Bo to będzie trudno. Stopień trudności będzie tylko rósł właściwie, z jednym małym wyjątkiem po drodze, ale to już zaraz powiem. Teraz rondo kolejne. Uwaga, Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin i jego rondo F-dur opus 16. Znane Państwu? Nie tak bardzo, nie? Może wyjątki. Myślę, że 10% osób tutaj może znać ten utwór. Dlaczego tak wiem, to wiem o tym? Dlatego, że jest to utwór bardzo rzadko wykonywany publicznie na żywo przez pianistów. Prawie nigdy. Rzadko nagrywany. Jeżeli jest nagrywany, to najczęściej przez pianistów, którzy nagrywają komplet dzieł Chopina. Komplet to komplet, bo też trzeba nagrać. Ja osobiście przez ponad 20, albo prawie 30, może nawet, nie no, muszę liczyć siebie jako świadomego tam od 10 roku życia, no to liczmy, że to jednak było te 20 kilka lat. W ogóle nie wiedziałem o istnieniu tego ronda, więc proszę mi...

Nie czuć się dziwnie, jeżeli ktoś tego nie zna. Bo jakoś dla mnie to Opus 16 zawsze było taką czarną plamą w utworach Chopina. Bo tak jak powiedziałem, nikt tego nie grał, więc ja się tym nie interesowałem. Natomiast pytanie, dlaczego tak jest? Czy to dlatego, że to jest słaby utwór? Nie. Na pewno nie. I zaraz to Państwo usłyszą. Otóż ja zrozumiałem, dlaczego tak jest, jak się go nauczyłem. Co mi trochę zajęło. Ale jak się uczyłem, już to właściwie zrozumiałem, jaki jest powód. Otóż proszę Państwa, ja grałem kilkaset utworów, tak jak tutaj Pani powiedziała, wszystkie utwory Chopina, ale oprócz tego jeszcze mnóstwo innej muzyki. No już trochę żyję, więc to się nazbierało tych utworów. No to Torondo jest w pierwszej trójce mojej listy najtrudniejszych utworów do wykonania publicznie. I teraz jest tego na to konkretny powód. Chopin to napisał specjalnie w taki sposób. Ja to Państwu powiem, bo bawmy się po prostu dzisiaj świetnie w tej drugiej części, zapomnijmy o tej pierwszej. Natomiast zanim to powiem, tylko powiem, jak pianista się czuje grając to rondo, przynajmniej ja. Tak jakbym był w cyrku, był cyrkowcem i chodził po linie, teraz przed Państwem. Tak się będę czuł grając, zawsze tak mam. Po prostu z jednej strony muszę się uśmiechać, że jest wszystko pięknie, robić te fikołki, stawać na rękach, a z drugiej strony być świadomym wewnętrznie każdego kroku, żeby nie polecieć w dół i nie spaść z tej liny. Więc ja w ogóle podziwiam cyrkowców za to. Natomiast tu jest coś podobnego. I teraz już kontekst utworu. Otóż młody Chopin, on miał 20 kilka lat, jest już w Paryżu kilka lat, ale jeszcze nie ma tej pozycji ugruntowanej, takiej jakby chciał. Przede wszystkim nie ma za co do końca żyć, no bo mało kto go znał w Paryżu. I już zaczął bywać w salonach, zaczął pisać te walce salonowe, no i już grać. No ale chyba postanawia, właściwie na pewno, postawić kropkę nad i. I pisze to rondo, celem wykonania go właśnie w salonach arystokracji francuskiej u bardzo bogatych ludzi, bo to była jego grupa docelowa, nazwijmy to tak, żeby ugruntować sobie pozycję w Paryżu. I teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy się tutaj zamienili. Państwo wyobrażacie sobie, że jesteście, to jest bardzo ważne, jesteście arystokracją francuską, ja jestem Chopinem. Kto słyszy ten utwór dzisiaj po raz pierwszy, kto usłyszy go po raz pierwszy, to w ogóle ja zazdroszczę, bo to jest bardzo, będzie realistyczne. Ten utwór ma mnóstwo żartów muzycznych. Nie o wszystkich powiem, ale powiem o kilku. Pierwszy z nich jest już na samym początku. I tutaj bym chciał, żebyście się wszyscy czuli w tych ludzi. Była kolacja, było wino, było może jeszcze koniak, nie wiadomo co. I teraz siadają wszyscy, no i Chopin mówi, to ja napisałem nowe rondo i ja wam to tak dam teraz. O rondo, no to słyszeliście Państwo Mendelssohna? To każdy już wiedział rondo. Będzie się fajnie, będzie. Dobrze, i teraz co byście sobie pomyśleli, jak będziecie słyszeć ten początek? Tak, mamy też introdukcję. Ja Państwu powiem co. Otóż jestem przekonany, że ci wszyscy arystokraci Chopin grał, a oni patrzyli na siebie i na zasadzie takiej: Boże, on znowu będzie nas smęcił o tym, jak to on tęskni za Polską, jak on jest smutny, jak tam wojna jest, ludzie giną, jemu jest smutno tu, a nas to w ogóle nie interesuje to. My chcieliśmy rondo, a chcemy się bawić, nie? A on nam tutaj będzie ględził. Chopin to zrobił specjalnie. Ta introdukcja zaczyna się tak, ja bym się grał, to jestem pewny, ja zawsze też tak gram, wyobrażam sobie jego, że on tutaj tak się wczoraj, to ja cierpię, a tak naprawdę tutaj się uśmiecham. To jest ten żart. I zaraz zobaczycie, co się dalej będzie działo. Potem jest taki wielki boom i się zaczyna. Najpierw zaczyna jednym z najtrudniejszych momentów w całym rondzie, to jest jeszcze introdukcja. Potem co się łagodzi i doprowadza do ronda. Powód tej trudności, już teraz zaznaczę, był po prostu taki, że Chopin nie chciał, żeby ktokolwiek inny ten utwór wykonał, tylko on. Prawda? No bo to wtedy jeszcze nie było prądu, więc to nie można było sobie nagrać i odtworzyć. Rondo oczywiście wszystkich wbiło w fotele, to jest zaraz Państwo usłyszycie, ale oni chcieli tego słuchać znów. No to co, musieli go zapraszać znów? Albo zapraszać go, żeby uczył córki arystokratów, które były YouTubami ich, jak ja to nazywam, prawda, i albo wieżami z CD i tak dalej.
żeby to umiały grać, ale to raczej było niemożliwe, żeby nauczyć

taką panią z dobrego domu, która grała sobie hobbystycznie, bo to nie jest utwór dla amatorów. Dobrze, idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec żartów. Będzie też drugi temat. Pierwszy temat, też chciałbym, żebyście usłyszeli, on brzmi jak piosenka dla dziecięca. Jest taki Mozart, ale...

0: sobie klimatu. Tam każda ręka idzie w inną stronę. Tak jest naprawdę niełatwo grać. Ale dobrze, później mamy... I to był ten żart kolejny, bo na przykład właśnie, no córko, oczywiście jak już Chopin poszedł, kupiono nuty, córko zagraj mi. Nie, no nie, tego początku nie zagrał, bo to zaczyna. A ty może chociaż pierwszy temat, on jest taki łatwy. Nie, nie jest łatwy. Nie jest łatwy. Dobrze, mamy drugi temat i tutaj jest coś niesamowitego. Drugi temat zawsze mi coś przypominał, ale ja nigdy nie mogłem dojść do tego, co to jest za muzyka. Aż któregoś razu wpadłem na to, szukałem, bo musiałem, mówię, muszę znaleźć i znalazłem. I tutaj Państwu zagrał, że jeszcze mnie słychać z telefonu. Na pewno, bo to jest dobra akustyka. Otóż to jest cytat z tego. No to jest. To jest takie niemiecko-austriackie disco-polo,
1: tak?
0: A zaraz dalej jest to?
1: Jodłowanie.
0: Teraz jak chciałbym znać taką muzykę? YouTube'a przecież nie miał. Oczywiście to znał. Ja to detektywistycznie do tego doszedłem, bo nigdzie tego nie znalazłem w źródłach, no ale nie mamy listów. Natomiast Chopin, jadąc do Paryża w Polski, przemierzał przez Salzburg. Kto zna Salzburg, wie. Przecież ta muzyka tam jest wszędzie. Więc on ją słyszał. I ja jestem tak sobie, ja tak czasami z Chopinem mam taki kontakt luźny, wiecie Państwo. On pewnie tak sobie pomyślał, jakbym był nim, to bym tak pomyślał. Taka ta muzyka jest świetna, ale taka tania jest, to ja ją dam do tego Ronda, nawet by się spodoba tym arystokratom tam francuskim, bo oni mają taką muzykę lubią właśnie, tak? Więc ja im to dam. To nie jest, proszę Państwa, szczery Chopin. Nie. Szczery był w pierwszej części koncertu dzisiaj. To jest Chopin, który, tak jak powiedziałem, bawi się przednio i tam jest jeszcze dużo więcej żartów. Ostatni żart jeszcze na sam koniec Chopin daje, także nikt się nie spodziewa, że utwór się nagle kończy. A więc słuchamy. Ja też będę mówił, gdzie jest, żebyśmy się zgubili, ale jeśli chodzi o drugi temat, to powiem tylko za pierwszym razem. Za drugi raz myślę, że już każdy rozpozna. Czyli mamy bardzo prosta introdukcja, potem temat pierwszy, potem trudne bardzo, potem temat drugi, potem znowu bardzo trudne, znowu temat pierwszy i tak na zmianę.

No to jeszcze na zakończenie dwa utwory. Najpierw będzie to Robert Schumann ponownie, tyle że już nie utwór na fortepian, tylko pieśń. Robert Schumann pisał też wspaniałe, przepiękne pieśni jako romantyk i stworzył taki cykl pieśni, który ofiarował swojej żonie jako prezent ślubny. Jedną z tych pieśni jest pieśń o niemieckim tytule Widmung. My w Polsce tłumaczymy to jako dedykacja. Poezja tutaj...

mówi o miłości oczywiście, o tym, że Ty jesteś moim słońcem, Ty jesteś moim powietrzem, Ty jesteś moim światem i tak dalej. Ale nie poezja nawet jest tutaj ważna. Ważne jest tutaj to, że ja teraz będę śpiewał. Nie będę śpiewał. Często się ludzie pytają, czy ja też ładnie śpiewam. Nie wiem, czy ja mam ładny głos, czy nie, ale jak sobie w domu ćwiczę, to śpiewam dużo. Natomiast mamy tutaj Franciszka Lista. Znacie Państwo na pewno Franca Lista. To była legenda. Legenda XIX wieku. Człowiek, który, artysta, który zmienił oblicze fortepianu, ale w ogóle też muzyki fortepianowej. On był pierwszy, który zaczął w ogóle wykonywać recitale fortepianowe, solowe, które spotykały się z tak wielkim popularnością, wielką taką, że to on się stał taką gwiazdą rocka, byśmy współcześnie powiedzieli. Miał charyzmę niezwykłą. Już do tego stopnia to już legendy krążyły, ale to prawdziwe, że wychodził na scenę i wszystkie kobiety mdlały. Zanim jeszcze w ogóle zagrał na tej minucie. Już nie musiał nic grać, tak? To już było. Mało tego, niedawno rozmawiałem, w Filharmonii Narodowej grałem koncert, no, dosłownie tydzień temu w niedzielę i gospodarz taki wspaniały człowiek, pan Jarosław, rozmawialiśmy dużo sobie. On tam był jakby za sceną, prawda? Tam wszystko się zajmował sceną. Bardzo światły człowiek, tak o liście między innymi. On z kolei mówił mi, no a wie pan, że tam po koncercie do karocy wsiadło, to jeszcze kobiety biegły, jeszcze zrywały z niego ubrania, żeby sobie wziąć ubrania kawałek i do domu i powiesić na ścianie. On mówi, no ja tak raczej mieć nie będę, chociaż... Chociaż koncert skończył się dziką owacją, tam było 5 razy na stojąco, niesamowicie, to było wspaniałe. Potem on to rozmawiał, mówi, no prawie jak nic, no, trochę mi brakuje, prawie robi różnicę, nikt nie zemdla, prawda? Chociaż nie wiadomo, ale raczej nie. Natomiast mówię o tym wszystkim, bo to będzie troszkę słychać. Najpierw troszkę w tym widmu, gdzie na początku list zacznie grzecznie, bo będzie śpiewaczka śpiewała, później będzie śpiewał on, będziemy mieli jakby duet. Później będzie środkowa część, taka bardzo piękna, ale końcówka to jest już prawdziwy list. On to rozkręca do rozmiarów wielkich, z wielką namiętnością to jest napisane, ale zakończenie to jest oryginalnie Schumann. To jest niespodzianka. Otóż tu usłyszymy Schuberta na momencik z tym Ave Maria, o którym Państwu wspominałem w pierwszej części. I to jest ciekawe, to jest hołd oddane przez jednego kompozytora drugiemu. Schumann swoją drogą przyczynił się do tego, że teraz Schubert jest grywany, bo on przez niego i Mendelssohna tak naprawdę znamy Schuberta, bo Schubert był zupełnie nieznany. Zmarł za wcześnie, nikt go nie znał. Odkryto jego nuty w Sastrychu, tak naprawdę jego brat miał te nuty. No i Schumann właśnie się przyczynił do tego. Więc myślę, że Schumann kochał Schuberta, choć nigdy go nie poznał. I ta historia Schuberta tragiczna nim wstrząsnęła, więc właśnie w tym utworze oddaję ten hołd, dedykacja właśnie. Ja to osobiście uważam, że to był cykl dla żony, a tak naprawdę ten utwór jest napisany jako hołd Schubertowi. Może ja już zagram ten utwór, później jeszcze krótko opowiem o ostatnim utworze, również Franciszka Lista, który tutaj nam już rozniesie tą salę. Obiecuję.

tego zazdrościł listowi Chopin. Chopin bardzo zazdrościł, chociaż oni się przyjaźnili oczywiście i tutaj był wielki respekt. Liszt zazdrościł Chopinowi, jego wrażliwości i jego pięknych melodii i właśnie tego takiego delikatnego grania. Natomiast Chopin Listowi zazdrościł tej techniki niebywałej i tego, jak właśnie wpływał na zbiorowy szał publiczności, gdziekolwiek się nie pokazywał. Będę próbował zrobić, chociaż nie uda mi się na tym fortepianie na pewno. Ale słynął z tego, i to też mamy kilka niezależnych od siebie źródeł, których czytamy, że Liszt potrafił w trakcie koncertu złamać fortepian na pół. W połowie, dosłownie. Tak mocno walił w ten instrument, że instrument. Więc ja na tym fortepianie już się tego nie zrobię. Podejmę pewne próby, bo tak jest napisane na źródłach. Tam są momenty w tym utworze, zaraz powiem, jaki utwór chodzi, gdzie Liszt pisze, no graj ile tylko masz siły, masz walić to. No jest to oczywiście zasadne. Zasadne będzie. Natomiast taki fortepian prawie 3-metrowy, swoją drogą, myślę, że po tym złamaniu kilku fortepianów Liszta, no to konstruktorzy fortepianów postanowili, no trzeba chyba to jednak powiększyć, tak? To przez Liszta między innymi te fortepiany są teraz takie duże. Warto to mieć na uwadze. Utwór, który przygotowałem na zakończenie, który podpalę tę salę, jest druga rapsodia węgierska. Bardzo znany utwór, na pewno przez Państwa słyszany, znany. Nie wiem, czy na żywo, bo znów to jest też na liście moich najtrudniejszych utworów, gdzieś w pierwszej trójce, może w piątce. Natomiast utwór legendarny, ale też legendarny jest pomyłka. To jest, proszę Państwa, największa pomyłka w historii muzyki, jaką zrobił Liszt.

biedny, nie miał internetu, nie miał sztucznej inteligencji, nie mógł dokładnie sprawdzić, co to znaczy muzyka węgierska. Bo on myślał, że on pisze utwór oparty na muzyce węgierskiej. A tu się okazuje, że to jest muzyka w 100% cygańska. A to są dwie różne, zupełnie różne rzeczy. Mówił mi o tym węgierski mój taki znajomy dyrygent, który właśnie bardzo się oburzał na to, że to jest nazywane węgierską muzyką. On jako taki Węgier, wiecie Państwo, bardzo pacetyczną. I to nie jest w ogóle węgierska muzyka. My takiej muzyki nie piszemy. Jeszcze z takim oburzeniem się wypowiadał. Dla mnie muzyka to jest wspaniały utwór, ale usłyszymy cygańskie instrumenty. Najpierw usłyszymy po krótkiej introdukcji, która ma troszkę jak w operze, możemy się poczuć, że podnosi się kurtyna i widzimy ten cygański tabor. Widzimy, czy jakby jest atmosfera na początku, tak? Tam jest list na początku, gdy pierwszy taki temat wchodzi, on pisze w ogóle, żeby to grać żałobnie, czyli z takim wielkim smutkiem. Ale po chwili usłyszymy skrzypce cygana, który wychodzi przed nas i zaczyna grać, wiecie Państwo, jak to cyganie tęskni. Nie wiem, za czym, nie? Ale za czymś tęskni. Ta muzyka taka tęskna jest. I to tam będzie. Po chwili będzie tam buryn. Też cygański. Za chwilę będą cymbały. W kolejności najpierw cymbały, potem tamburyn. Cymbały wspaniale oddane. Przepis. A tutaj spotyka się zamieni zupełnie cymbały. No i to wszystko będzie ta pierwsza część, taka improwizacyjna. Po czym będzie część druga, również typowo cygańska, gdzie zaczyna się wolno i jest coraz szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szaleństwo i tańce. A prawie niewykonalne rzeczy, to ja sam jak na przykład gram to, później słucham, patrzę na swoje nagranie, to się zastanawiam, jak to jest możliwe, albo jak inni pianiści grają, jak to jest możliwe. W trakcie grania się staram nie myśleć o tym. Natomiast przyznam tak osobiście, teraz już nie jest to dla mnie aż tak trudny utwór, ale przez pierwszy rok, półtora roku może, to naprawdę było wielkie wyzwanie grać go. Tak więc dziękuję za zaproszenie. Starałem się, jak mogłem tutaj nadrobić, że nie ma Ani, która bardzo chciała być, tym bardziej, że ona teraz nie gra tak dużo z racji tego, że jest przede wszystkim mamą, a dopiero następnie trochę pianistką. Przygotowała program, ale jeszcze będzie miała koncerty, więc mówię mi spokojnie, teraz musi to się wyleczyć, bo jest straszny ból przy każdym nacisku. No, jak coś się stanie z palcem, to nie ma szans grania. Jest trochę utworów na lewą rękę samą napisanych, bo był taki pianista, który stracił rękę w czasie wojny i prosił innych kompozytorów. Ravel napisał, Prokofiew napisał na zamówienie. Koncerty z orkiestrą nawet są. Bo część z Państwa zna, wie, część nie wie. To jest ciekawa historia. Dobrze, dziękuję i słuchajmy Franciszka Listy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa.

0: Śmienita, nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Dzień dobry Państwu, dzisiaj jesteśmy na lotnisku w Kruszynie, a wszystko ze sprawą Moto Aero 2026. Jest to wyjątkowa impreza, która przyciąga miłośników motocykli oraz lotnictwa, a ja jestem Julita Rączkowska i zabiorę Państwa w tą niezwykłą podróż. Jak widzimy, Moto Aero 2026 tętni życiem. Jak wrażenia po paradzie?
1: O, na paradę wyjechało wiele osób, prawie 2,5 tysiąca maszyn. Część została, część się już rozjechała, my tutaj wracamy, będzie zaraz koncert, liczne konkursy, dzieją się, trochę pośladamy się gastronomicznie, była msza święta, pośliliśmy się duchowo i na paradzie, która w centrum miasta złączyła wiele ciekawych inicjatyw, które w naszym mieście dzisiaj się dzieją. Też dzięki wszystkim, którzy pomagają, wspierają nasz tutaj dzisiejszy zlot. Wydarzyło się coś dużego w naszym mieście. Cieszymy się bardzo. Pogoda dopisała, więc koniecznie zostajemy dalej tutaj w Kruszynie na lotnisku.
0: Proszę opowiedzieć o konkursach.
2: Tak, konkursy jak co roku, jest ich coraz więcej. Przyciągają naszych przyjezdnych, którzy przyjechali, tak, naszych gości. Jest to pewien element, który ma pozwolić na to, żeby część osób pozostała tutaj do samego końca z nami i cieszyła się koncertem, który za chwilę się rozpocznie. Tak? Tych konkursów jest sporo. Konkurs o Wocławku między innymi, z motocyklowych typowych to będzie konkurs Głośny Wydech, który wyłoni najgłośniejszy wydech. Będziemy mierzyć decybele tak naprawdę tego wydechu, więc cały czas coś się dzieje, tak? Cały czas coś na scenie słychać, że jest jakiś konkurs, jest jakieś wydarzenie, które ma przyciągnąć pozostałe osoby do tego, żeby uczestniczyły w tym.
0: Jest to ogromne wydarzenie. Czy były jakieś wyzwania organizacyjne?
1: Oczywiście, z roku na rok jest coraz więcej uczestników natomiast wspiera nas wiele dobrych dusz, dobrych aniołów i służby mundurowe, o czym więcej Jacek.
2: Tak, no to jest rzeczywiście duże przedsięwzięcie. Tak naprawdę dzisiaj o godzinie 16:30 ten zlot się skończy. Przejdzie do historii. I w zasadzie o godzinie 17 w naszych głowach już się pojawi myśl, co będzie za rok. I rzeczywiście to już jest taki proces, który ewoluuje do, powiedzmy, stycznia. Rodzą się pomysły, rodzą się jakieś plany. Od stycznia wchodzimy w etap realizacji. I tak naprawdę do końca kwietnia to jest intensywny czas pracy, realizacji, zbierania wszystkich zezwoleń. Bo niestety jest to ogrom pracy, którą trzeba włożyć.
0: Tak naprawdę wydarzenie dzisiejsze ma charakter ogólnopolski, ponieważ przyjechali osoby z różnych zakątków kraju.
1: Poszerza się zasięg rażenia naszej uroczystości. Jest i Łódź, i Bydgoszcz, i Gniezno, i Lipno, i Płock, i Częstochowa przyjeżdżał, więc nie. Górale, przecież zaprzyjaźnieni nasi górale, oni przyjechali na parę dni jak to górale. więc jest familijnie, jest bezpiecznie, mamy wsparcie medyczne, mamy wsparcie lokacyjne, służb mundurowych, wsparcie duchowe świętego Krzysztofa i naszych dobrych aniołów. Dziękujemy też za wsparcie medialne telewizji i radio Kujawy.
0: Jak się rozpoczęła u Pana ta pasja do motocykli?
3: Moja pasja do motocykli to trwa od mojego 16 roku życia.

0: Już jako 16-letni chłopak już jeździłem motocyklem, bo to kiedyś było, wie pani, tak zrobić prawo jazdy. Rodzice podpisali zgodę i od razu tato kupił WS-kę taką, tu gdzieś takie jeszcze zabytki są. No a później stopniowo. Na MZ-ce skończywszy, później były samochody, a na 60. urodziny, no to już sobie sprawiłem porządną maszynę.
1: Właśnie proszę opowiedzieć o pana maszynie, bo bardzo piękny motor.
0: Tak. No, to jest taki kultowy motor na styl amerykański, bo to zostało ściągnięte ze Stanów.
1: A czy ma pan jakąś ciekawą historię, która się wydarzyła?
0: No, ciekawa, nie wiem, czy to ciekawa. Walnąłem w nocy w dzika.
1: I co było dalej?
0: No co było dalej? Motor potrzaskany, ja cały poździerany. Żona też ucierpiała, no ale jakoś się szczęśliwie skończyło. Dzik wpadł do rowu, poszłem go zobaczyć, on na mnie popatrzał, wstał i poszedł w pole.
1: A czy takie wydarzenia jak to dzisiejsze łączą społeczność motocyklową?
0: Oj tak. Tydzień temu w sobotę Licheń. Dzisiaj tu jest Włocławek. Już mam rezerwację na ostatni weekend sierpnia. Ciche. To jest za... Dobrze mówię? Za Brodnicą, tak? Za Brodnicą. Ciche za Brodnicą. To już mam takie stałe miejsca. Kiedyś jeszcze był Choceń, ale Choceń zlikwidowali, nie? No ale tam jeszcze kiedyś to jeździłem i dookoła. No takie wypady były.
1: Czyli jest pan tutaj co roku?
0: Staram się być.
1: Proszę opowiedzieć, jak rozpoczęła się u pana przygoda z motocyklem?
2: Z motorowerem. Z motorowerem w latach 70. Nie, przepraszam, 60. I tak się zaczęło. Później WS-ka, długo WS-ka. Później przerwa, praca i powrót z powrotem do motoru Triumph. Jak widać, 18 rok. Spisuje się pięknie. Coś tu dodać. Mnie się wydaje, że nawet ładny.
1: A czy pan właśnie często bywa na takich wydarzeniach jak to dzisiejsze?
2: Jak tylko możliwe. Jak tylko możliwe, jesteśmy wszędzie.
1: Czy takie wydarzenia mogą łączyć właśnie społeczność motocyklową?
2: Jak najbardziej. No spójrzmy, każdy jest zadowolony, każdy uśmiechnięty, każdy sobie piątkę poda. No na tym chyba się... Polega ta brać, żeby jeden z drugim pobywał właśnie tak na wolnym powietrzu i na wycieczkę. Jeździmy na zloty bardzo, bardzo często. Ja chyba w tym roku zaliczę 4 zloty i to w górach. Sam pojadę nad morze, na Mazury, ale jeździmy na zloty Triumfy właśnie, spotykamy się co roku. W tym roku jedziemy do Jury Częstochowskiej na 3 dni, później jedziemy do Krynicy Zdrój.
3: Pasja to się zaczęła prawdopodobnie od dzieciństwa, chociaż tego nie pamiętam. Od najmłodszych lat motocykl był w moim życiu. Jakiś okres był taki, że był bez motocykla, no to tak od niedawna, znaczy się niedawna, od paręnastu lat. No to motocykl jest. I tą pasję dalej kontynuuję. Pewnie tak jak większość tu z nas obecnych, co widać w naszej frekwencji, że dużo ludzi coraz częściej wsiada na motocykl, żeby się zrelaksować.
1: Czy często państwo bywają na takich zlotach?
4: Staramy się być jak najczęściej. Oczywiście kryterium takim najważniejszym to niestety jest nasz czas, ponieważ wszyscy pracujemy, a również i pogoda, bo niestety nie każda nas rozpieszcza i nie każda pozwala nam, żeby wsiąść na nasze dwa kółka i pognać do przodu.
1: Dzisiaj się odbyła parada. Czy państwo również uczestniczyli?
5: Tak, uczestniczyliśmy.
1: Jak było?
5: Jak zwykle fajnie.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, czy mają państwo może jakąś historię, która szczególnie państwu zapadła w pamięć z motoru?
3: Bardzo wiele są historie i dobre, i złe. Jedne i drugie się opowiada. No ale tak ogólnie to
4: Uważamy, że tutaj też jest jeden z takich najlepszych rozpoczęcie sezonu. Trzeba przyznać organizatorom ATH Włocławek, że oni w sposób szczególny dbają o nasze bezpieczeństwo. Chodzi mi tutaj o zaplecze medyczne, zaplecze sanitarne, tak, jak również zabezpieczenie dróg. Tak? Naprawdę wziąć udział w tej paradzie jest wielką przyjemnością.

0: A czy państwo bywają tutaj co roku?
1: Tak.
2: Niektórzy tak, a niektórzy nie. Ja ostatnio byłem 4 lata temu, Facebook mi przypomniał. 4 lata temu byłem.
3: A co najmniej staramy się bywać.
0: Muszę się wam do czegoś przyznać. Nigdy nie jeździłam na motocyklu, także dzisiaj będzie mój pierwszy raz i podzielę się z wami swoimi wrażeniami.
4: Drugi konkurs, o którym też już sygnalizowałem, tu jest do was serdeczna prośba. Jeżeli ktoś ma super, mega mocny motocykl, w sensie głośności, bo nie mówię o koniach, bo tutaj koni nie jesteśmy w stanie zmierzyć, ale jeżeli chodzi o głośny wylek, też mamy takie fantastyczne pucharki. Też są takie fantastyczne pucharki. Każdy pucharek super. Kolega już ćwiczy z głośnym wydechem. Nie wiem, czy ma szansę, ale niech próbuje. I oprócz tych fantastycznych, które widzicie, takie jak to takie trochę trofeum, można powiedzieć, mamy też w tym przednim konkursie 3 vouchery. Tutaj do stoiska, które znajduje się obok.
0: Mimo, że to nie był długi i szybki przejazd, bardzo mi się podobało i poczułam lekki wiatr we włosach, także mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję doświadczyć szybkiej jazdy na motocyklu. Czy państwo może lecieli samolotem?
5: Tak. Ja tak. Słucham? Nie, było super. Tak, nawet tutaj skakałam ze spadochronem. Polecam.
0: A czy państwo często przyjeżdżają na takie zloty?
3: Raczej sporadycznie, z braku czasu. Ale ogólnie no zdarza się, jak jest chwila czasu i są chęci, no to tak.
0: A skąd u państwa wzięła się ta pasja?
5: W sumie...
4: Podamy na momencik, poproszę do mojego innego.
5: Ciężko to stwierdzić, jak po prostu to przyszło.
0: Proszę powiedzieć, jak wrażenia z dzisiejszego zlotu?
6: A całkiem fajnie, bardzo fajnie, miła atmosfera, superancko.
0: A czy jest pan tutaj co roku?
6: Nie, jestem na trzecie drugi rok dopiero. Byłem w zeszłym roku, teraz jestem drugi raz.
0: A czy brał pan udział w paradzie?
6: Nie, w tym roku nie brałem. W tym roku żeśmy pochodzili, popatrzyli na motocykle i nie, w tym roku nie.
0: Czy takie wydarzenia mogą łączyć społeczność motocyklową?
6: A oczywiście, że tak, pewnie. Jak najbardziej.
0: A jak u pana się rozpoczęła ta przygoda?
6: O, ta przygoda to się rozpoczęła jeszcze za mało lata, można by powiedzieć. No. Jeszcze czasy WSK, Jawa, a później była długa, długa przerwa. Od 2015 wróciłem znowu do jeżdżenia motocyklem. No i tak do tej pory się jeździ.
7: Czy my nie lecimy? W tej chwili w samolocie jest moja żona. No, boimy się o nią.
0: A czy już państwo kiedyś lecieli takim samolotem?
7: Takim tak, podobnym.
0: Jak wrażenia?
7: Super, tak.
0: Czyli pan poleca, żeby każdy spróbował?
7: Tak, bardzo polecam, żeby każdy spróbował. To jest naprawdę wspaniałe przeżycie.
0: A u ciebie jak wrażenia? Czy już leciałaś kiedyś?
8: Ja leciałam tylko samolotem pasażerskim, nie takim. I moja mama jest w samolocie, więc czekam, aż wyląduje.
0: Czy będziesz dzisiaj też leciała?
8: Nie, dzisiaj nie będę lecieć. W przyszłości chciałabym spróbować, ale to jeszcze nie ten moment.
0: Proszę powiedzieć, jak państwo się dzisiaj bawią?
9: Bardzo dobrze, jak zwykle.
0: A czy państwo są tutaj co roku?
10: Tak. Nie, w zeszłym roku nie byliśmy. W zeszłym roku, ale przeważnie tak, co rok.
0: I co jest najlepszego w tej imprezie?
10: Spotkanie znajomych, obejrzenie motorów. Fajnie, bardzo fajna impreza.
11: Super, pogoda dopisała, frekwencje motorów też, także bardzo fajnie.
12: Ja również.
0: A czy panie są tutaj co roku?
12: Tak, co roku, w tamtym roku też byliśmy.
11: W roku też.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowa

Cała letnia kolekcja, a ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit. Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Panie senatorze, proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma dzisiejsze święto?
1: Święto 1 maja, jako Dzień Ludzi Pracy, świętowanie z tej okazji jest bardzo ważne dla każdego, kto pracuje i rodzin osób pracujących. Walka o to, żeby poprawiać godne warunki pracy spowodowała, że w świecie, ale i w Polsce ten dzień jest wyjątkowo traktowany przez ludzi związanych z pracą. My we Włocławku, jak wiadomo, każdego roku od lat spotykamy się tutaj właśnie przy pomniku ludziom pracy na bulwarach, aby zainaugurować pochód pierwszomajowy i przejść tym pochodem razem z ludźmi, którzy szanują to święto i pamiętają, jak pracowało się dawniej, a jak pracuje się dziś. Dzisiaj, oprócz naszych zasług, które każdy w swoim zakresie posiada, to jest także możliwość integracji się w ramach Unii Europejskiej, a Unia Europejska pomaga nam wszystkim w zakresie intensywnego rozwoju. Tak jest w Polsce, tak jest w mieście Włocławku. Jednym z priorytetów to jest szacunek dla ludzi pracy, ale przede wszystkim dążymy do skracania czasu pracy. Ja jeszcze pamiętam, jako uczeń, jako student, że pracowaliśmy 6 dni w tygodniu i od 1976 roku staliśmy się państwem, gdzie pracuje się 5 dni w tygodniu po 8 godzin, 40 godzin tygodniowo. Włocławek jest takim przykładem pilotażu, gdzie wprowadził prezydent skrócony czas pracy do 7 godzin dziennie, a w kraju jest kilka takich miejsc, w których zarówno samorządy, jak i również instytucje, firmy skracają czas pracy. To jest dążenie polskiej lewicy i myślę, że w najbliższym czasie osiągniemy to, że dokona się zmian w kodeksie pracy, aby wszyscy mogli pracować w skróconym czasie pracy, bo jest to dość długi czas pracy względem innych państw europejskich. Dzisiaj jest możliwość mówienia także o korzyściach, które mamy właśnie z Unii Europejskiej, o pieniądzach, które przypływają do Włocławka, do każdej sąsiedniej gminy, do województwa kujawsko-pomorskiego, w którym żyjemy, do naszego kraju. Jednym z takich przykładów to jest właśnie program SAFE, poprawiający naszą obronność, bo musimy pamiętać, że pełnoskalowa wojna trwa za naszą wschodnią granicą, a żeby się dozbroić i być przygotowanym na każdą trudną sytuację, trzeba mieć finanse. Stąd Unia Europejska przygotowała program SAFE,

z którego my jako kraj już korzystamy przy bardzo ostrym sprzeciwie opozycji. Dlatego dzisiaj trzeba zdefiniować słowo patriotyzm. Kto jest takim patriotą, bo nas podzielono na patriotów i nie na patriotów. Ale żeby być patriotą, to trzeba dbać o

0: bo ma na celu rozwój, poprawę warunków i zmierzanie do określonego poziomu, ale także bycia wystarczającym w zakresie obronności. Program SAFE to nam gwarantuje i żadne inne wirtualne pieniądze wymyślone przez prezydenta naszego kraju i przez innych przeciwników programu SAFE nie zapewnią nam właśnie obronności na wysokim poziomie. A co to jest? To jest rozwój przede wszystkim firm, także w województwie kujawsko-pomorskim, w Bydgoszczy, w Grudziądzu, gdzie pieniądze te pozwolą na zwiększenie zatrudnienia, ale i także na rozwój i całej infrastruktury związanej właśnie z produkcją obronną. To wszystko jest dzięki ludziom pracy. I dzisiaj mamy okazję tu, przy pomniku, podziękować wszystkim za ciężką pracę i życzyć przede wszystkim spokoju i pokoju. Ale życząc spokoju i pokoju, życzymy przede wszystkim bezpiecznej pracy, satysfakcjonującej każdego i żeby nikt tej pracy nie musiał szukać. Stąd rozwój firm, lokalizacja firm w naszym regionie powoduje, że bezrobocie się stało już znacznie niższym niż było wcześniej, ale to nie znaczy, że już wszystko osiągnęliśmy. Dlatego jest okazja życzyć, żeby każdy doznał godnej pracy i właściwego wynagradzania. Tego wszystkim Państwu życzę w dniu 1 maja. Niech się święci święto 1 maja.
1: Panie pośle, od wielu lat właśnie 1 maja spotykamy się przy pomniku ludziom pracy.
2: To jest niezmienna tradycja, to jest szczególny dzień dla całej polskiej lewicy, ale i międzynarodowej lewicy. Natomiast mówiąc polskiej, mam na myśli, że dzisiaj mamy podwójny jako lewica i myślę, że jako kraj powód do świętowania, bo po pierwsze oczywiście święto pracy, czyli 1 maja, ale z drugiej strony 1 maja od 22 lat kojarzy się także z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I to też za sprawą lewicy, bo przecież lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Mamy dzisiaj podwójny powód, żeby z jednej strony wspominać tych, którzy zabiegali zarówno o tym, żeby te prawa pracownicze, które dzisiaj mamy, bo one nie spadły z nieba, one nikt nam ich nie dał ludziom, je trzeba było wywalczyć, więc dziękujemy za to, co zostało wywalczone, ale dziękujemy również za to, że jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej. I dzisiaj będziemy mówić o tych dokonaniach części lewicowej w rządzie w obszarze właśnie kwestii pracy, a jest tych dokonań całkiem sporo, ale jednocześnie przypominać, że to, że dzisiaj jesteśmy członkiem zjednoczonej zachodniej Europy, to też nie jest dane raz na zawsze, bo już dzisiaj niestety pojawiają się tacy, którzy chcieliby nas wypchnąć z tej Unii Europejskiej. Jedni nie mówią wprost, a inni mówią o tym jasno, że czas na polexit. A my mówimy, że nigdy naszej zgody na to nie będzie i będziemy do samego końca walczyć, żeby z jednej strony te kwestie pracownicze, one zawsze o nich pamiętać były podkreślane i były wzmacniane, ale i żeby Polska została w Unii Europejskiej.
3: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to jest też świetna okazja, żeby podziękować tym wszystkim Polakom, którzy ciężko codziennie pracują na rozwój naszej ojczyzny. Ponad 17 milionów Polaków to są osoby zatrudnione na etacie. To tak naprawdę dzięki ich ciężkiej pracy politycy mogą się chwalić, że Polska jest 20. gospodarką na świecie. Ja też mam wokół siebie zespół ludzi, bez których no nie moglibyśmy mówić o tych rekordowych środkach pozyskanych z zewnątrz na rozwój naszego miasta, bez których żadna inwestycja i żadna zmiana na lepsze naszego miasta by po prostu nie miała miejsca. Więc 1 maja to jest świetna okazja do tego, żeby powiedzieć dziękuję po prostu, ale też upomnieć się o lepszy byt osób pracujących na etacie. Te zmiany się dokonują oczywiście. Coraz bardziej pracownicy etatowi są zadbani, zaopiekowani, ale oczywiście mamy jeszcze dużo do zrobienia, tym bardziej, że to jest, tak jak powiedziałem, fundament naszej gospodarki.

0: zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do

0: po raz 10 tradycyjnie 1 maja albo w okolicach majówki organizujemy przegląd zespołów, śpiewaków, kapel ludowych, nie tylko z Kujaw, bo festiwal się rozwija i w tej chwili możemy powiedzieć, że już mamy taki ogólnopolski, bo przyjeżdżają zespoły z różnych stron.
1: Ile mamy dzisiaj zespołów?
0: Dzisiaj mamy 28 zespołów, ale 32 prezentacje, bo niektóre zespoły są na przykład w dwóch grupach wiekowych. Także dzisiaj obejrzymy 32 prezentacje. Są zespoły pieśni tańca, dziecięce, młodzieżowe, dorośli, są zespoły śpiewacze, są kapele ludowe, są soliści, więc dzisiaj przeróżna tutaj odsłona folkloru, także naprawdę jest pięknie.
1: Czy dla Brześcia, dla Wahadła ważne jest właśnie promowanie tego folkloru?
0: Bardzo ważne. To jest jak gdyby wpisane też w naszą misję i staramy się to robić i staramy się to robić dobrze. Bardzo się cieszymy, bo w tym roku nasz festiwal został zauważony gdzieś wyżej. Jesteśmy jak gdyby takimi eliminacjami wojewódzkimi do ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. To jest najpopularniejszy festiwal właśnie ludowy od 60 lat.

0: lat się odbywa i dzisiaj jurorzy będą też mieli trudne zadanie, żeby wybrać zespół prezentujący właśnie utwory kujawskie, który zaprezentuje się właśnie na tym festiwalu w Kazimierzu Dolnym.
1: Czyli z roku na rok to wydarzenie się rozwija.
0: Tak, z roku na rok się rozwija, a w tym roku rzeczywiście ten jubileuszowy festiwal naprawdę no, jest po prostu dla nas bardzo ważny, że mamy jeszcze te nominacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych.
1: Proszę opowiedzieć o zespole.
2: Nasz zespół jest wyjątkowy, bo do naszego zespołu chodzą osoby, które kochają tradycje, które kochają łączenie śpiewu z tańcem, które kochają bycie ciocią, babcią, bo jeszcze mamy próby też z rozrabiakami, z małymi dziećmi. Po prostu lubimy się, lubimy to, co robimy i uwielbiamy przyjeżdżać na różne występy, bo to są dla nas takie małe przygody, a jeszcze w tym miejscu, w którym to podobno, bo jest taka kłótnia, gdzie się Władysław Łokietek urodził, czy w Inowrocławiu, czy w Brześciu, no to tym bardziej jeszcze czeka nas muzeum, także jesteśmy zachwyceni.
1: A jak rozwinęła się u pani właśnie ta pasja?
3: Ja zawsze byłam związana w ogóle rodzinnie z Kujawami, bo od pokoleń, od 400 lat, tam gdzieś sięga, zawsze mieszkaliśmy w Gniewkowie albo w okolicach, tak? I u mnie w domu moja mama, moja babcia, moja prababcia i praprababcia też śpiewały pieśni kujawskie, regionalne. No i tak zespół, który prowadzi nasza szefowa Agnieszka Szafrańska, no namówiła mnie, jestem już na emeryturze, bo tak wcześniej no to nie było czasu, bo człowiek zawodowo się rozwijał, ale już teraz jestem w zespole i bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do Gniewkowian.
1: Proszę jeszcze powiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego wydarzenia. Co zostało zaprezentowane?
4: No, przygotowywaliśmy dwa zespoły, tak jak pani słyszała. To są nasze dzieci, chociaż część troszeczkę. Małe dzieci przygotowały tańce szot, czyżyka, zaśpiewały. Później wspólnie wniosły dzieci z sadu, zatańczyły kujawiaka. Pracowaliśmy na dzieci. Dla nas jest to przygoda. Wygramy, nie wygramy, to nie jest ważne. Dla nas jest to przygoda.
1: Jak rozpoczęła się panu przygoda w tym zespole?
5: Proszę?
1: Jak rozpoczęła się przygoda panu w tym zespole?
5: Wie pani, ja już w czwartym zespole gram, nie tak, że tyle lat to już gram w kilku zespołach, nie? No zadowoleni jesteśmy z tego zespołu, nie? I się staramy, i tance różne prowadzą nowoczesne, bo to już starsi ludzie, nie? Także zadowoleni jesteśmy z tego zespołu i działamy dalej, nie? Dopóki zdróweczko pozwoli, nie?
6: To znaczy też w tym zespole, co tu kolega mówił przed chwilą, no i w innym zespole też jeszcze gram, takim bluesowym. Malina z Bysko Band. No bym miał tyle do powiedzenia.
1: A jak wygląda sytuacja z młodymi? Czy chętnie dołączają do tego typu zespołów?
5: I przychodzą. Przychodzą, była na 12, już jest teraz 16. Także nie zmieściliśmy się w busa jeszcze. I prywatnie przyjechaliśmy, nie? Swoimi samochodami.
1: A co zostało przygotowane na dzisiejsze wydarzenie i co zaprezentowaliście?
5: No utwory kujawskie, nie? I śpiew, i tańce, różne rzeczy były, nie?

0: przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Bezpieczne Łużyce 26 pod takim kryptonimem odbyły się dwudniowe ćwiczenia zreagowania kryzysowego służb, których organizatorem była 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Scenariusze ćwiczeń zakładały współdziałanie służb instytucji w stanach zagrożenia o charakterze sabotażowym oraz dywersyjnym. Działania przeprowadzono na terenie gminy Osiecznica, Małomice i Jułowa. W ćwiczeniach uczestniczyli żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej, jednostki samorządu terytorialnego, policja i Państwowa Straż Pożarna.
1: Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego to jeden z kluczowych obowiązków, który zgodnie z wytycznymi przełożonych realizujemy co najmniej raz w roku we współpracy z samorządami oraz administracją publiczną. Ich zakres nie jest przypadkowy. Wynika on bezpośrednio z priorytetów, które w danym terenie wyznacza infrastruktura oraz potrzeby lokalnej społeczności. Skupiamy się przede wszystkim na tych obszarach, które mają największy wpływ na codzienne funkcjonowanie ludności cywilnej. Mowa tu o instytucjach publicznych, takie jak urzędy, ośrodki zdrowia, jak również kluczowych elementach infrastruktury, takie jak mosty, wiadukty, a także systemy zaopatrzenia w wodę niezbędną do życia.
0: Wagę ćwiczeń dostrzegają samorządowcy.
2: Kolejne ćwiczenie powoduje, że nabieramy coraz więcej doświadczenia. Jest to okazja do przetestowania wszystkich procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i myślę, że te dzisiejsze ćwiczenie i jutrzejsze na terenie naszej gminy będą 3 epizody, pozwolą na wypracowanie jeszcze lepszych, skuteczniejszych metod związanych z zarządzaniem kryzysowym.
3: Te ćwiczenia, jak te, w którym bierzemy teraz udział, to tak naprawdę mają ugruntować zasady współpracy, a przede wszystkim przepływ informacji. Bo w tych przypadkach zagrożeń wszelakich, siłami natury, ale również tymi geopolitycznymi, które mogą się pojawić, najważniejszym elementem spinającym, oprócz oczywiście zasobów, ludzi, jest to, żeby był dobry przepływ informacji i żeby ta informacja docierała do wszystkich jak najszybciej. I myślę, że to ćwiczenie, w którym teraz bierzemy udział, to przede wszystkim ma zbudować taki system wymiany informacji i szybkiego współdziałania.
4: Jesteśmy powiatem wojskowym na granicy z województwem dolnośląskim, z jednostką wojskową w Świętoszowie. Mamy też wojska sojusznicze na naszym terenie. Tym bardziej każde takie ćwiczenie, które może nas jako społeczeństwo, ale także samorządowców czegoś nauczyć, jest bardzo cenne. My mieliśmy w tym swoim ćwiczeniu również pozorowane pewne działania, tak jak tutaj, więc myślę, że udział mój w tych tutaj ćwiczeniach to będzie dopełnienie tej wiedzy, którą posiedliśmy wszyscy w powiecie żagańskim w ubiegłym roku, w październiku.
0: I tak wyglądały ćwiczenia Bezpieczne Łużyce 26. Teraz przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków. Kolejne manewry odbędą się w przyszłym roku.
5: W całym kraju odbijają się echa tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Poseł, działacz społeczny znany z pomocy potrzebującym. Poruszał się rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdzie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Był posłem 10. i 11. kadencji Sejmu. Samorządowcem oraz osobą silnie zaangażowaną w działania społeczne. Wspierał m.in. chore dzieci, seniorów oraz działania na rzecz zwierząt. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia. W wielu miejscach w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego działalności. Jedną z nich jest zbiórka Karmy dla zwierząt, zorganizowana przez środowisko włocławskiej lewicy.
6: Śmierć.

0: naszego kolegi, dobrego samorządowca, posła, a przede wszystkim człowieka, który czynił wielkie dobro, była straszną wiadomością. Jednak same jego działania, same działania Łukasza Litewki pokazały to, że po tak tragicznym wydarzeniu, jakim była jego śmierć, nie chciałby on, żebyśmy po prostu zatrważali się w wielkim bólu, tylko dalej czynili to dobro, które on czynił. Nie chciałby, aby ta dobroć, którą on kultywował, zanikła. Chciałby, żeby każdy, kto może, każdy, kto chce, pomógł w jakiś sposób, czy poprzez właśnie taką zbiórkę karmy, którą organizujemy my we Włocławku, w biurze poselskim Piotra Kowala, na ulicy Kościuszki 12, czy na przykład poprzez takie zwykłe czyny, jakim jest zrobienie zakupów osobie potrzebującej. Ale wracając właśnie do tej zbiórki karmy. We Włocławku organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt ku pamięci Łukaszowi Litewce. Karmę każdy, kto chce, może przynieść dziś i jutro oraz w poniedziałek po weekendzie majowym. Dziś i jutro jesteśmy otwarci dla wszystkich Państwa od godziny 9.30 do 16.30, natomiast w poniedziałek po weekendzie majowym jesteśmy w godzinach 14.30 do 18.30. Przyjmujemy karmę zarówno jak dla psów, jak i dla kotów. Chcemy, aby to całe dobro, które Łukasz Litewka przekazywał zwierzętom, cały czas było kultywowane. I nie chcemy, aby po prostu to, co on rozpoczął, zanikło. Chcemy cały czas kultywować to dobro.
1: Jest to forma kontynuacji działań, które były dla Łukasza Litewki szczególnie ważne.
2: W niedzielne południe Centrum Końskich wypełnił ryk setek silników. W tym dniu miłośnicy jednośladów zebrali się, aby uroczyście rozpocząć sezon motocyklowy 2026. Wiele osób przybyło, by wspólnie spędzić ten słoneczny dzień. Wydarzenie organizowane przez Czarną Flotę rozpoczęło się przy kolegiacie Świętego Mikołaja. Tam miała miejsce msza święta, której przewodził proboszcz ksiądz Jacek Wieczorek. Po nabożeństwie duchowny poświęcił zebrane pojazdy z pokładu jednego z nich.
3: Jest to nasze uroczyste rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Myślę, że w granicach 150 motocykli, no troszkę pogoda nam się, liczyliśmy na więcej, ale miejmy nadzieję, że dojadą jeszcze. Po mszy świętej będzie poświęcenie motocykli, później wyruszamy na paradę ulicami miasta, tam w ulicę Warszawską, jedziemy koło Kauflanda, zawracamy ponownie do ulicy Piłsudskiego i ponownie do ulicy Warszawskiej, gdzie jedziemy do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2. Gdzie czeka na nas taka biesiada motocyklowa i integracja.
4: Dla wszystkich motocyklistów szczęśliwej i szerokiej drogi.
2: W wydarzeniu uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP Andrzej Szejna, który również przyjechał do Końskich swoim motocyklem.
5: Może kilka słów o tej pasji, czemu pan tutaj jest?
6: Dla mnie to jest pasja praktycznie od urodzenia, ponieważ ja nauczyłem się jeździć na motocyklu w wieku 17 lat i to była WS-ka. Mojego ojca, który był policjantem w Końskich oczywiście i to była pasja, którą kultywuję do dzisiaj i szczerze mówiąc przyjeżdżam praktycznie co roku do Końskich i przyjechałem na całą Europę, kiedy byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. No krótko mówiąc jest to miłość chyba, która będzie trwała ze mną do końca mojego życia.
7: A ja mocą udzieloną mi przez Boga i Jego Kościół wyświęcam się według zwyczaju apostolskiego na księdza Kościoła Jezusa Chrystusa.
8: Ksiądz Adriana Gabryś przyjęła święcenie w Pile. To pierwsza ordynacja na prezbitera w parafii świętego Jana.
9: Nigdy w Pile nie było ordynacji na prezbitera, czyli na księdza osoby. Ja swoją miałem w swojej macierzystej parafii w Mysłowicach. Tak więc jest to dzień taki świąteczny, można powiedzieć, z tej przyczyny, że jest to pierwsze wyświęcenie kobiety na księdza w Wielkopolsce. I jest to coś nowego nie tylko dla Piły, ale chyba i dla Wielkopolski.
8: Swoją kapłańską posługę będzie pełnić w parafii w Lesznie. Jest z wykształcenia teologiem.
10: Uważam, że Kościół jest dla ludzi, to ludzie tworzą Kościół, nie urzędy, nie duchowni, ale wspólnota wszystkich wiernych i ksiądz duchowny jest po to, żeby do tych wiernych wychodzić i współtworzyć tą wspólnotę razem z nimi.
8: Ksiądz, ksiądzka czy księdza Ada, a może po prostu pastorka czy też kapłanka.
11: Tak, no język polski jest nieprzygotowany do tego, a myślę, że pani ksiądz czy pani pastor będzie dobrze.
8: Wierni z jej macierzystej parafii są przekonani, że ksiądz Ada sprawdzi się w nowej roli. Już odprawiała nabożeństwa, a

0: ale nie mogła udzielać komunii.
1: Dla nas to, że kobieta taką funkcję pełni, no to jest jak gdyby oczywista oczywistość i to już nie budzi jakiegoś zdziwienia szczególnego.
0: A może być dobrą przewodniczką duchową, zwłaszcza dla kobiet.
2: Sama jest mamą, ma dwójkę bardzo fajnych, udanych dzieci, także myślę, że zrozumienie problemów codziennych kobiet będzie głębsze u pani pastor Ady niż u męża, który jest świetnym pastorem, ale chyba bardziej duchowo będzie utalentowana w tym kierunku, jak no, większość kobiet jesteśmy bardziej empatyczne.
0: Ksiądz Ada będzie pracować razem z mężem. Ksiądz Waldemar Gabryś jest proboszczem w Lesznie, a teraz udzielał żonie błogosławieństwa. Kobiet w kapłaństwie może być coraz więcej, bo wszystkie kościoły przeżywają kryzys powołań.
3: Myślę, że to jest coraz mniej, gdyż łączy się to z odpowiedzialnością nie tylko materialną, ale także duchową. Jeżeli ktoś jest osobą podejmującą refleksję nad wnętrzem człowieka, to taki ksiądz ma bardzo trudną służbę.
0: Ordynację kobiet na księży luteranie przyjęli w 2021 roku. Rok później wyświęcono 9 kobiet. Teraz dołączyła 10 do tego grona.
4: Myśmy mieli w Polsce do tej pory ordynację na diakona, bo mamy jeden urząd w trzech posługach, diakona, prezbitera i biskupa. Teraz mówimy o ordynacji na prezbitera, natomiast diakonów mieliśmy już od 2000 roku.
0: Kobiet prezbiterów u polskich ewangelików jest teraz 10. Żadna z kobiet nie została jeszcze biskupem, ale to tylko kwestia czasu.
5: Kierownika budowy Łukasza Nowaka zapytaliśmy, czy prace będą mogły toczyć się równocześnie w trzech obszarach, czyli przy demontażu przęsła ESTB, przy budowie filara nurtowego i przy elewacji przyczółka w Tczewie. Najpierw poprosiliśmy jednak o informację z bieżących działań na placu budowy.
6: Mamy wykonane przeprawę pontonową z pontonu W2. Pontony umożliwiają nam dostęp do wyspy, do podpory. Dzięki temu możemy prowadzić prace rozbiórkowe. Tak jak to widać w kadrze, rozbieramy obecnie filar.
5: Ten most pontonowy, on już będzie z nami do końca tej inwestycji?
6: Będzie on służył potem w dalszej części etapu realizacji, czyli na etap wykonania nowego fundamentu i nowego filaru w osi 20. Prace żelbetowe, dostawa materiałów stali, betonu będzie odbywać się właśnie po tym moście pontonowym.
5: Czy możliwe będzie kontynuowanie prac trzytorowo, bo wiadomo, że tutaj macie takie trzy zadania. Rozbiórka przede wszystkim ESTB, to też Tczewian bardzo interesuje. No i przyczółek, który ma mieć tą pokrywę kamienną.
6: Tak, te prace w tych trzech zakresach można prowadzić niezależnie, nie kolidują ze sobą i to będzie wykonywane.
5: Czyli spodziewamy się w jakimś takim kulminacyjnym momencie, ilu pracowników, że będzie zaangażowanych tutaj na terenie budowy?
6: No myślę, że tam gdzieś koło 60 osób będzie zaangażowanych tutaj w tym zakresie.
5: Ale to tak raczej latem?
6: Tak, latem.
5: Metoda demontażu przęsła ESTB w szczegółach jeszcze nie jest ostatecznie zatwierdzona. Łukasza Nowaka zapytaliśmy, jakich technologii można się spodziewać przy oddzielaniu elementów przęsła i przenoszeniu ich.
7: Kiedy będziecie mogli przystąpić do demontażu ESTB i czy to będzie wyglądało tak, jak pamiętamy sprzed 7-8 lat, gdy firma Banimex po prostu po kawałeczkach odcinała kratownicę?
6: Nie, będzie to się znacznie różnić diametralnie. My mamy w swoim zakresie wykonać demontaż tego przęsła, zachowując jak największe fragmenty, które mogą być potem eksponowane w późniejszym czasie. Tak? Elementy będą, powiedzmy, przypominały kostki sześcienne. Im większe elementy, tym lepiej, natomiast no, ma to swoje też ograniczenia podczas prac demontażowych. Planujemy wykorzystać środki pływające oraz hydraulikę siłową w celu opuszczania poszczególnych elementów. Te elementy będą przygotowane na podstawie projektu technologicznego, który musimy złożyć do akceptacji do konserwatora.
5: Kiedy rozpocznie się demontaż przęsła ESTB i od czego to zależy?
6: Rozpoczęcie prac demontażowych przęsła planujemy w okresie 5 sierpień. Wynika to z tego, że no, muszą być uzgodnione projekty technologiczne, między innymi przede wszystkim z konserwatorem zabytków. Również musi być uzgodniony podział elementów tego przęsła, który będziemy transportować.

0: Młodzi mieszkańcy gminy Gniewino jak co roku spotkali się na cmentarzu więźniów KL Stutthof w Rybnie, gdzie uczczono pamięć poległych w Marszu Śmierci.
1: Cmentarz więźniów obozu KL Stutthof w Rybnie to najważniejsze miejsce pamięci na terenie gminy Gniewino. Wczoraj miały tam miejsce uroczystości pamięci poległych w Marszu Śmierci, w których wzięli udział uczniowie gminnych szkół.
2: Uczniowie naszych obu szkół z Kostkowa i z Gniewina dwa razy w roku praktycznie kultywują pamięć o tej strasznej historii, o Marszu Śmierci obozu koncentracyjnego Stutthof. Bo właśnie w kwietniu, tak jak dzisiaj po raz 10 bieg pamięci i ta symboliczna uroczystość ze sztandarami, ze wspomnieniami tutaj na cmentarzu i w trzecią niedzielę września, kiedy tradycyjnie od wielu, wielu lat tę tradycję wprowadził świętej pamięci sołtys Andrzej Miedziak, że odbyła się tutaj msza w intencji właśnie ofiar Marszu Śmierci.
1: Podczas wczorajszych uroczystości nie tylko złożono kwiaty pod pomnikiem, ale także wysłuchano wystąpienia Edmunda Piura, dla którego życie bezpośredni wpływ miały wydarzenia obozu KL Stutthof.
3: Każdy młody człowiek stara się znaleźć poprawną relację z rodziną. No, moja rodzina była kulawa w tym sensie, że kiedy miałem 8 dni, ojciec został zamordowany w obozie koncentracyjnym Stutthof. Został spalony w krematorium. I ta myśl o brakującym ojcu szła ze mną przez całe życie. Jak miałem 13 lat, zmarła moja mama i już reszta rodziny się rozproszyła po świecie albo zostali po prostu zgładzeni w wyniku działań II wojny światowej i ta tęsknota za rodziną po prostu powodowała to, że usiłowałem sobie zbudować pewną wizję tego, czego nie usłyszałem od najbliższych. W związku z tym wszystko to, co dotyczyło obozu koncentracyjnego Stutthof było takim motorem do poszukiwań, do czytania, do rozmawiania z ludźmi, którzy ten obóz przeżyli.
1: To świadectwo mówi wprost o tym, że tragiczne historie mają swój wpływ także na kolejne pokolenia. Dlatego też tak ważne jest mówienie o tamtych wydarzeniach tym, którzy kreować będą naszą przyszłość.
2: Dlatego tak ważny jest udział młodzieży, tak ważne jest edukowanie dla pokoju. Edukowanie dla poszanowania życia, dla poszanowania wolności. To jest bardzo trudne, bo być może teraz ta młodzież nie zdaje sobie z tego sprawy, ale myślę, że kiedy wkroczą w dorosłość, będą jednak pamiętać, że tutaj na tym cmentarzu byli, że też przeżywali, że ich obecność była ważna dla naszej społeczności. Póki pamięć trwa, to nic nie jest utracone, więc ta pamięć, która jest mostem między pokoleniami, jest bardzo nośna też edukacyjnie.
1: I jest ona wyrazem patriotyzmu, ale także naszej wiary w człowieka i jego dążenie do dobra, a nie do kolejnych tego typu tragedii.
4: W minionym tygodniu obchodzony był Dzień Ziemi, co zawsze skłania do społecznego edukowania, ale również do aktywności na rzecz poprawy czystości naszego otoczenia. W związku z tym dobrą praktyką jest organizowanie akcji porządkujących, by poprawić stan środowiska, ale też za przykładem młodego pokolenia Bartoszyczan stworzyć przestrzeń wolną od cyfryzacji i oczywiście śmieci.
5: Ilekroć odbywa się sesja z udziałem radnych Rady Miasta Bartoszyce, tyle też razy priorytetowym jest temat śmieci, które zalegają to tu, to tam, ale wszyscy wiedzą, że te odpady nie biorą się znikąd, nie urosły, że najzwyczajniej zostały wyrzucone przez samych mieszkańców. I tak pojawiają się to tu, to tam, tworząc nie najlepszy wizerunek miasta, ale też samych mieszkańców. Co więcej, nie tylko radni poruszają ten temat. W kręgu młodego pokolenia on też jest aktualny, a zrodziła go codzienność. Dwóch młodych dziś ekologicznych bohaterów.
6: Mieliśmy pomysł na zbudowanie bazy gdzieś, no i poszukiwaliśmy miejsca i znaleźliśmy, i to miejsce nam wpadło w oko i zobaczyli.
7: Po prostu chcieliśmy je posprzątać, żeby mieć jakąś bazę na lato, po prostu żeby nie grać przed komputerem, tylko wyjść na dwór.
6: No, ale było, no dlatego posprzątaliśmy, bo było tam tyle śmieci, więc... No,
7: dwie, trzy godziny zeszło, na pewno.
6: Wzięło się worek i rękawiczki, no i sprzątać.
7: No, były jakieś spodnie, szmaty, chipsy jakieś.
6: I butelek to było dużo, jakieś szkło, części plastiku.
7: Szkła było chyba najwięcej.
6: Też papierki po lodach, papierki po wszystkim, zupki chińskie, tego typu rzeczy.
8: Mówiąc krótko,

0: Dużo tego było?
1: Tak.
2: Było dużo.
1: No bo 2-3 godziny sprzątania, no to było.
2: Jak dobrze pamiętam, chyba 10 worków było tych śmieci.
1: Albo 8.
0: Teraz to miejsce wygląda inaczej?
1: No, tak, ale nadal, ale niestety nadal śmiecą. Zgaduję, że możliwe...
2: Dzieciaki jakieś.
1: No.
2: Po papierkach, po lodach na pewno.
3: Ale gabaryty, odpady remontowe, które też zaśmiecały ten teren, to już sprawa dorosłych. Tak czy inaczej, śmieci na wolnej przestrzeni jest zbyt dużo. Ta dwójka zrobiła dobry uczynek i złapała ekologicznego bakcyla.
1: Czujemy się dobrze z tym, że pomogliśmy dla świata.
2: Dumnie się czujemy z siebie.
0: A co myślisz o takim właśnie zachowaniu waszych kolegów?
4: No, że właśnie dobrze, że pomogli dla świata.
5: Ja się bardzo ucieszyłam i od razu jak przyszłam do szkoły, to zaczęłam im gratulować. No i po prostu dla mnie to jest wielki szok, że zrobili taki bardzo dobry uczynek.
1: No, teraz to się postarali dobrze.
0: Czy są dla was przykłady?
5: Tak, myślę, że teraz bardzo dużo ludzi wkręci się w to i mam nadzieję, że dużo więcej ludzi zacznie właśnie sprzątać te laski. Też mam taki pomysł.
2: Zwracamy większą uwagę i ja czasami mam taką ochotę wyjść na dwór i posprzątać inne miejsca też. No teraz nawet jak nie zauważę i mi papierek wyleci z kieszeni, to wracam się po niego i go wyrzucam. A jak nie ma śmietnika, to do kieszeni.
0: Taka prosta zasada, prawda?
2: Tak.
1: Tyle śmietników jest w Bartoszycach, a i tak ludzie są śmietniska w innych miejscach.
0: Kto powinien wziąć się za sprzątanie tak naprawdę?
2: No tak jak jeden pan w komentarzu napisał, że władze powinny się od nas uczyć.
3: Bo fakt, młodzi ekolodzy pokazali, że można choćby dla odzyskania terenu posprzątać to tu, to tam i żeby nie było, dorośli im prawie dorównują, jak co roku w ramach Dnia Ziemi była z ich strony mobilizacja.
6: Jako urząd właśnie kontynuujemy tą akcję, włączając się w obchody Dnia Ziemi, które odbywają się tak notabene 22 kwietnia. Akcja sprzątania naszego małego świata odbywa się właśnie dzisiaj i tak naprawdę obejmuje całe miasto ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, które są najbardziej zanieczyszczone.
3: Więc teren do porządkowania był znaczący, ale były też ręce do pracy.
7: Zbliżająca się majówka to doskonała okazja, by odkryć rzemieślnicze serce naszego regionu. Tuż obok Jeleniej Góry, w Szklarskiej Porębie i Piechowicach na turystów czekają wyjątkowe, wciąż pracujące huty szkła, gdzie tradycja ożywa na naszych oczach. Pierwszym przystankiem jest Leśna Huta.
8: Witam serdecznie. W ostatniej hucie szkła w Karkonoszach. Na miejscu mamy małą manufakturkę, w której oferujemy pokaz ręcznej produkcji szkła, gdzie wszystko, co robimy, można zobaczyć na żywo. Oferujemy również dla turystów sklep firmowy na miejscu. Mogą skorzystać z warsztatów szklarskich. Można na miejscu zrobić sobie jakąś pamiątkę ze szkła z naszą pomocą. Dla dzieci mamy również warsztaty w grawerowaniu szkła, w tworzeniu korali szklanych.
7: Dla gospodarzy kontynuowanie wieloletniej rzemieślniczej historii to nie tylko ciężka praca, ale przede wszystkim sposób na życie z dala od zgiełku. A dla turystów wyjątkowe miejsce do znalezienia czegoś oryginalnego.
9: Mieliśmy szansę kontynuować tradycję, która jest w Leśnej Hucie. Jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Jest cudownie. Szklarska Poręba jest przepięknym miejscem.
10: Przyjechałam tutaj z ciekawości, ponieważ mam własną restaurację i szkło to jest coś, co jest jakby płótnem też trochę dla artysty, dla kucharza. Taka sztuka użytkowa, szklana mnie interesuje. No i tutaj między innymi mogę się dowiedzieć, jak takie rzeczy się robi.
11: Szkło te nie ma szlifów później po wyprodukowaniu, dlatego potrzeba nam mnóstwo narzędzi takich, żeby formować szkło. W tej chwili to hutnictwo się kończy. Jeżeli któryś hutnik już, który się nie czuł na siłach, po prostu przychodził do mnie z narzędziami. Ja te narzędzia wszystkie skrzętnie zbieram, konserwuję, ale i wykorzystujemy je w 100% teraz przy naszych pracach.
8: W długi weekend jesteśmy otwarci przez cały weekend, od godziny 10 do godziny 18, także serdecznie zapraszamy.
7: Magię płynnego kryształu można poczuć również zaledwie kilkanaście minut drogi dalej. W Piechowicach jubileuszowy 160. sezon otwiera Huta Szkła Julia.
12: 160 lat Huty Julia w tym roku, obchodzimy swój jubileusz, będziemy przygotowywali różne atrakcje dla Państwa i oczywiście 1, 2, 3 maja jesteśmy otwarci od godziny 9 do 17. Zapraszamy przede wszystkim na zwiedzanie pracującej huty. huty. Nie jesteśmy muzeum, nie robimy pokazów. My pracujemy, Państwo mogą zobaczyć naszych rzemieślników przy pracy. Malowanie na szkle, grawerowanie na szkle i nasza nowość, mozaika szklana, niesamowity warsztat dla dzieci, dla dorosłych. Mamy również

0: Krystalium, czyli nasze interaktywne centrum szklanych opowieści, dwa wyjątkowe sklepy, szkło kolorowe, szkło białe i kawiarnia kryształowa. 3, 4, 5 godzin atrakcji, jesteśmy otwarci codziennie, serdecznie zapraszamy.
1: Długi weekend w karkonoskich hutach to szansa na wyjątkowe warsztaty, stworzenie unikalnej szklanej pamiątki i spotkanie z prawdziwym rzemiosłem. Warto wpisać ten punkt w swoje świąteczne plany. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin.
2: W siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku a Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Dokument podpisali dyrektorzy obu instytucji, Piotr Glinka i Tadeusz Wilczyński.
3: Zawsze byliśmy w Puszczy Białowieskiej, zawsze byliśmy w tych okolicach i jest to też dla nas okazja do realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, bo pamiętajmy o tym, że las to jest zabezpieczenie potrzeb społecznych, przyrodniczych, naukowych i te wszystkie elementy, tak jak mówił pan dyrektor, będą obecne w Xylopolis, będziemy obecni i będziemy wspomagać tą świetną inicjatywę.
4: Oczekujemy, że w najbliższych czasach, w naszym czasie, gdzie powstanie ta inwestycja Xylopolis, zakładamy, że zgodnie z harmonogramem to będzie w 2029 roku, nasza współpraca zacznie owocować. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby spotykać się jak najczęściej ze sobą, rozmawiać, ale też tworzyć wspólne inicjatywy.
2: Xylopolis ma być nie tylko centrum nauki, ale też impulsem rozwojowym dla regionu. Inwestycja ma stworzyć nowe miejsca pracy i przyciągnąć turystów do Hajnówki oraz całego województwa.
4: My akurat mamy się czym pochwalić, u nas jest drewno. Załóżmy, będąc we Wrocławiu, mamy Hydropolis, to jest woda. Będąc w Koperniku, no to wiadomo, ten Kopernik, ta innowacyjność, kosmos, a tu w naszym przypadku to jest drewno. I tym chcemy się pochwalić.
2: Projekt ma łączyć naukę, sztukę i gospodarkę leśną, a także wzmacniać współpracę wokół ochrony przyrody i wykorzystania drewna jako surowca odnawialnego.
5: Powstanie obiekt, który bardzo wiąże się z tym, co lasy realizują, czyli z drewnem, z racjonalnym wykorzystaniem zasobów. I ja mam nadzieję osobiście, że każdy gość, który odwiedzi Xylopolis, odwiedzi też Nadleśnictwo Hajnówka, skorzysta z naszej infrastruktury. A to wszystko jest możliwe dzięki temu, że pracujemy, że realizujemy funkcje gospodarcze, społeczne i ochronne.
3: Myślę, że Puszcza zyska ludzi, którzy będą świadomi tego, że tego rodzaju obiekt jest po pierwsze niezwykle cenny i wart specjalnego podejścia, ale też zyska świadomość, że są też obszary, z którymi można gospodarować swobodnie i korzystać nie tylko z samego widoku, nie tylko z samego piękna, ale też i z pożytków, jakie niesie las gospodarczy.
2: Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a otwarcie Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis planowane jest na 2029 rok.
1: Gdzie spędzić majówkę? 10 miejscowości gminy Podgórzyn, nazywanej Zielonym Sercem Karkonoszy, przygotowało na długi weekend bogaty program. Będzie aktywnie, historycznie i bardzo smacznie.
6: Pokazy historyczne i rozpoczęcie sezonu grillowego, ale też i Karkonoski Festiwal Rowerowy. Dzisiaj się rozpoczyna, potrwa przez 4 dni majówkowe, przesieka ośrodek Markus, tam baza. I w każdej z 10 naszych miejscowości czeka na Państwa coś niezwykłego, a przede wszystkim czeka cisza blisko zieleni. Czekają piękne widoki, ośnieżone szczyty Karkonoszy. To majówkowy strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o wybór miejsca na spędzenie tego pięknego czasu. Serdecznie zapraszam.
1: Oprócz górskich wędrówek i 4-dniowego festiwalu rowerowego, gmina stawia również na sąsiedzką integrację.
7: Nasza impreza pod tytułem Wielkie Gminne Grillowanie rozpoczynamy o godzinie 14. 2 maja. To jest to idealny moment na spotkanie się z sąsiadami, zintegrowanie się. Cała nasza społeczność lokalna w cały czas w biegu. Mamy ten dzień dla siebie, dla najbliższych, dla sąsiadów. Przyjdźmy, pobawmy się, porozmawiajmy. Będą dmuchańce dla dzieci ustawione, będą atrakcje, konkursy. Zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich turystów.
1: W tym samym czasie, 2 maja, na szczycie Grodnej ożyje przeszłość. To propozycja dla miłośników dawnych rzemiosł i rycerskich klimatów.
8: Na szczycie Grodnej czekamy na Was z przedstawieniami historycznymi, żywymi lekcjami historii, dawnymi rzemiosłami, dawnymi zawodami i ptakami drapieżnymi. Tak ciekawostką będzie rekonstrukcja dubaka.

0: Łodzianki, czyli łodzi jednopiennej, czyli łodzi, jakimi poruszano się dawniej na terenach polskich po wodach podkowodnych. Zapraszam serdecznie wszystkich na Zamek Księcia Henryka 2 Maja.
1: Historyczna podróż na wysokości ponad 500 metrów nad poziomem morza to atrakcja, która, jak widać na szlaku, robi ogromne wrażenie, nie tylko na dorosłych.
2: Można podziwiać ładny widok, no, dowiadywać się różnych rzeczy. Takie historyczne zabytki są bardzo ważne do oglądania.
3: Na przykład, że jest bardzo stara i ma 506 metrów nad poziomem morza.
4: Historia jest dla nas po prostu ważna, a takie miejsca stanowią raz, że zabytki, ale także atrakcje dla dzieci. Tym bardziej położone w tak klimatycznych i wyjątkowych miejscach.
1: Wodospady, ruiny, rowery i górskie widoki. Majówka gminy Podgórzyn wystartowała i zaprasza wszystkich poszukujących dobrej energii, żeby się przyłączyli.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Zwróćcie Państwo uwagę, bo wszyscy widzicie moje dłonie, że jak się waszy rondo, a ja powiem biedy oczywiście, to technika, bo to jest utwór, który ma zrobić wrażenie.

też oczywiście na słuchacza. To technika grania jest bardzo specyficzna, ciekawa. Nie tyle palcami mamy grać, co nadgarstkiem, który tak delikatnie jak młotyl ma po klawiaturze coś takiego robi. I to jest niełatwe, a ma brzmieć, jakby było łatwe i jakby było lepiej. A więc, słuchamy. Rosso capriccioso się nazywa.

0: Myślicie, że to było trudne?
1: No.
0: No poczekajcie na to, co przytomimy. Gości będzie tylko rósł właściwie, z jednym małym wyjątkiem po drodze, ale to już zaraz powiem. Teraz rondo kolejne. Uwaga, Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin i jego rondo F-dur opus 16. Znane Państwu? Nie tak bardzo, nie? Może wyjątki. Myślę, że 10% osób tutaj może znać ten utwór. Dlaczego tak wiem, to wiem o tym? Dlatego, że jest to utwór bardzo rzadko wykonywany publicznie na żywo przez pianistów, prawie nigdy. Rzadko nagrywany, jeżeli jest nagrywany, to najczęściej przez pianistów, którzy nagrywają komplet dzieł Chopina. Komplet to komplet, bo też trzeba nagrać. Ja osobiście przez ponad 20, no prawie 30, może nawet, nie no, muszę liczyć siebie jako świadomego tam od 10 roku życia, no to liczmy, że to jednak było te 20 kilka lat. W ogóle nie wiedziałem o istnieniu tego ronda, więc proszę nie czuć się dziwnie, jeżeli ktoś tego nie zna. Bo jakoś dla mnie to opus 16 zawsze było taką czarną plamą w utworach Chopina. Bo nikt, tak jak powiedziałem, nikt tego nie grał, więc ja się tym nie interesowałem. Natomiast pytanie, dlaczego tak jest? Czy to dlatego, że to jest słaby utwór? Nie. Na pewno nie. I zaraz to Państwo usłyszą. Otóż ja zrozumiałem, dlaczego tak jest, jak się go nauczyłem. Co mi trochę zajęło. Ale jak już się nauczyłem, jak się uczyłem, już to właściwie zrozumiałem, jaki jest powód. Otóż proszę Państwa, ja grałem kilkaset utworów, tak jak tutaj Pani powiedziała, wszystkie utwory Chopina, ale oprócz tego jeszcze mnóstwo innej muzyki. No już trochę żyję, więc to się nazbierało tych utworów. No to Torondo jest w pierwszej trójce mojej listy najtrudniejszych utworów do wykonania publicznie. I teraz jest tego na to konkretny powód. Chopin to napisał specjalnie w taki sposób. Ja to Państwu powiem, bo bawmy się po prostu dzisiaj świetnie w tej drugiej części, zapomnijmy o tej pierwszej. Natomiast zanim to powiem, tylko powiem, jak pianista się czuje grając to rondo, przynajmniej ja. Tak jakbym był w cyrku, był cyrkowcem i chodził po linie teraz przed Państwem. Tak się będę czuł grając, zawsze tak mam. Po prostu z jednej strony muszę się uśmiechać, że jest wszystko pięknie, robić te figołki, stawać na rękach, a z drugiej strony być świadomym wewnętrznie każdego kroku, żeby nie polecieć w dół i nie spaść z tej liny. Więc ja w ogóle podziwiam cyrkowców za to. Natomiast tu jest coś podobnego. I teraz już kontekst utworu. Otóż młody Chopin, on miał 20 kilka lat, jest już w Paryżu kilka lat, ale jeszcze nie ma tej pozycji ugruntowanej, jak takiej jakby chciał. Przede wszystkim nie ma za co do końca żyć, no bo mało kto go znał tam w Paryżu i już zaczął bywać w

0: salonach, zaczął pisać te walce salonowe, no i już grać. No ale chyba postanawia, właściwie na pewno, postawić kropkę nad i. I pisze to Rondo, celem wykonania go właśnie w salonach arystokracji francuskiej u bardzo bogatych ludzi, bo to była jego grupa docelowa, nazwijmy to tak, żeby ugruntować sobie pozycję w Paryżu. I teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy się tutaj zamienili. Państwo wyobrażacie sobie, że jesteście, to jest bardzo ważne, jesteście arystokracją francuską, ja jestem Chopinem. Kto słyszy ten utwór dzisiaj po raz pierwszy, kto usłyszy go po raz pierwszy, to w ogóle ja zazdroszczę, bo to jest bardzo, będzie realistyczne. Ten utwór ma mnóstwo żartów muzycznych. Nie o wszystkich powiem, ale powiem o kilku. Pierwszy z nich jest już na samym początku. I tutaj bym chciał, żebyście się wszyscy czuli w tych ludzi. Była kolacja, było wino, było może jeszcze koniak, nie wiadomo co. I teraz siadają wszyscy, no i Chopin mówi, to ja napisałem nowe Rondo i ja wam to tak dam teraz. O Rondo, no to słyszeliście państwo Mendelssohna? To każdy już wiedział Rondo. Będzie się fajnie. Dobrze, i teraz co byście sobie pomyśleli, jak będziecie słyszeć ten początek? Tak, mamy też introdukcję. Ja państwu powiem co. Otóż jestem przekonany, że ci wszyscy arystokraci Chopin grał, a oni patrzyli na siebie i na zasadzie takiej, Boże. On znowu będzie nas smęcił o tym, jak to on tęskni za Polską. Jak on jest smutny, jak tam wojna jest, ludzie giną, jemu jest smutno tu, a nas to w ogóle nie interesuje to. My chcieliśmy Rondo, no chcemy się bawić, nie? A on nam tutaj będzie ględził. Chopin to zrobił specjalnie. Ta introdukcja zaczyna się tak, ja bym się grał, to jestem pewny, ja zawsze też tak gram, wyobrażam sobie jego, że on tutaj tak się wczoraj, to ja cierpię, a tak naprawdę tutaj się uśmiecham. To jest ten żart. I zaraz zobaczycie, co się dalej będzie działo. Potem jest taki wielki boom i się zaczyna. Najpierw zaczyna jednym z najtrudniejszych momentów w całym rondzie, to jest jeszcze introdukcja. Potem co się łagodzi i doprowadza do Ronda. Powód tej trudności, już teraz zaznaczę, był po prostu taki, że Chopin nie chciał, żeby ktokolwiek inny ten utwór wykonał, tylko on. Prawda? No bo to wtedy jeszcze nie było prądu, więc to nie można było sobie nagrać i odtworzyć. Rondo oczywiście wszystkich wbiło w fotele, to jest zaraz państwo usłyszycie, ale oni chcieli tego słuchać znów. No to co, musieli go zapraszać znów? Albo zapraszać go, żeby uczył córki arystokratów, które były YouTubami ich, jak ja to nazywam, prawda, i albo wieżami z CD i tak dalej, żeby to umiały grać, ale to raczej było niemożliwe, żeby nauczyć taką panią z dobrego domu, która grała sobie hobbystycznie, bo to nie jest utwór dla amatorów. Dobrze, idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec żartów. Będzie też drugi temat. Pierwszy temat, też chciałbym, żebyście usłyszeli, on brzmi jak piosenka dla dziecięca. Jest taki Mozart, ale proszę mi wierzyć na słowo, tam każda ręka robi coś zupełnie innego i to jest takie niewinne, takie w białych rękawiczkach znęcanie się na pianistą trochę, to się robi. A ja muszę udawać, że jest uśmiecham, że to jest wszystko pięknie, tam każda ręka idzie w inną stronę. Później mamy, i to był ten żart kolejny, bo na przykład właśnie, no córko, bo oczywiście jak już Chopin poszedł, kupiono nuty, córko zagraj mi. Nie, no nie, tego początku nie zagram, bo to zaczyna. A ty może chociaż pierwszy temat, on jest taki łatwy. Nie, nie jest łatwy. Nie. Drugi temat. Zawsze mi coś przypominał, ale ja nigdy nie mogłem dojść do tego, co to jest za muzyka. Aż któregoś razu wpadłem na to, szukałem, bo musiałem, mówię, muszę znaleźć. I znalazłem. I tutaj państwo zagrało, będziecie mnie słychać z telefonu. Na pewno, bo to jest dobra akustyka. Otóż to jest cytat z tego. No to jest. To jest takie niemiecko-austriackie piesowo, tak?
1: Tak.
0: A zaraz dalej jest to?
1: Jodłowanie.
0: Jodłowanie. I teraz jak chciałbym znać taką muzykę? YouTube'a przecież nie miał. Oczywiście, że znał. Ja to detektywistycznie do tego doszedłem, bo nigdzie tego nie znalazłem w źródłach, no ale nie mamy listów. Natomiast Chopin, jadąc do Paryża z Polski, przejeżdżał przez Salzburg. Kto zna Salzburg, wie. Przecież ta muzyka tam jest wszędzie. Więc

On ją słyszał i ja jestem, tak sobie, ja tak czasami z Szoborem mam taki kontakt luźny, wiecie państwo, on pewnie tak sobie pomyślał, jakbym był nim, to bym tak pomyślał, taka ta muzyka jest świetna, ale taka tania jest, to ja ją dam do tego Ronda, nawet by się spodoba tym arystokratom tam francuskim, bo oni taką muzykę lubią właśnie, tak? Więc ja im to dam. To nie jest, proszę państwa, szczery Chopin. Nie. Szczery był w pierwszej części koncertu dzisiaj. To jest Chopin, który, tak jak powiedziałem, bawi się przednio i tam jest jeszcze dużo więcej żartów. Ostatni żart jeszcze na sam koniec Chopin daje, także nikt się nie spodziewa, że utwór się nagle kończy. A więc słuchamy. Ja też będę mówił, gdzie jest, żebyśmy się zgubili, ale jeśli chodzi o drugi temat, to powiem tylko za pierwszym razem. Za drugi raz, myślę, że już każdy rozpozna. Czyli mamy bardzo prosta introdukcja, potem temat pierwszy, potem trudne bardzo, potem temat drugi, potem znowu bardzo trudne, znowu temat pierwszy i tak na zmianę.

No to jeszcze na zakończenie dwa utwory. Najpierw będzie to Robert Schumann ponownie, tyle że już nie utwór na fortepian, tylko pieśń. Robert Schumann pisał też wspaniałe, przepiękne pieśni jako romantyk i stworzył taki cykl pieśni, który ofiarował swojej żonie jako prezent ślubny. Jedną z tych pieśni jest pieśń o niemieckim tytule Widmung. My w Polsce tłumaczymy to jako dedykacja. Poezja tutaj mówi o miłości, oczywiście, o tym, że ty jesteś moim słońcem, ty jesteś moim powietrzem, ty jesteś moim światem i tak dalej. Ale nie poezja nawet jest tutaj ważna. Ważne jest tutaj to, że ja teraz będę śpiewał. Nie będę śpiewał. Często się ludzie pytają, czy ja też ładnie śpiewam. Nie wiem, czy ja mam ładny głos, raczej nie, ale jak sobie w domu ćwiczę, to śpiewam dużo. Natomiast mamy tutaj Franciszka Lista, znacie Państwo na pewno Franca Lista, to była legenda. Legenda XIX wieku, człowiek, który, artysta, który zmienił oblicze fortepianu, ale w ogóle też muzyki fortepianowej. To był pierwszy, który zaczął w ogóle wykonywać recitale fortepianowe, solowe, które spotykały się z tak wielkim popularnością, wielką taką, że to on się stał taką gwiazdą rocka, byśmy współcześnie powiedzieli. Miał charyzmę niezwykłą. Już do tego stopnia to już legendy krążyły, ale to prawdziwe, że wychodził na scenę i wszystkie kobiety mdlały. Zanim jeszcze w ogóle zagrał.

stać, tak? To już było. Mało tego, niedawno rozmawiałem, a tak, Filharmonia Narodowej grałem koncert z pewnego, dosłownie tydzień temu w niedzielę i gospodarz taki wspaniały człowiek, pan Jarosław, rozmawialiśmy dużo sobie, on tam był jakby za sceną, prawda, tam wszystko się zajmował sceną, bardzo światły człowiek, tak o liście między innymi, on z kolei mówił mi, no a wie pan, że tam ponoć po koncercie do karocy wsiadło, to jeszcze kobiety biegły, jeszcze zrywały z niego ubrania, żeby sobie wziąć ubrania kawałek i do domu i powiesić na ścianie, mówię, no ja tak raczej mieć nie będę, chociaż... Chociaż koncert skończył się dziką owacją, tam było 5 razy nastające, niesamowicie to było wspaniałe. Potem on to wspomniał, mówi, no prawie jak nic. No, trochę mi brakuje, prawie robi różnicę. Nikt nie zemdlał, prawda? Chociaż nie wiadomo, ale raczej nie. Natomiast mówię o tym wszystkim, bo to będzie troszkę słychać. Najpierw troszkę w tym widmu, gdzie na początku list zacznie grzecznie, bo będzie śpiewaczka śpiewała, później będzie śpiewał on, będziemy mieli jakby duet. Później będzie środkowa część, taka bardzo piękna, ale końcówka to jest już prawdziwy list. On to rozkręca do rozmiarów wielkich, z wielką namiętnością to jest napisane, ale zakończenie to jest oryginalnie Schumann. To jest niespodzianka. Otóż tu usłyszymy Schuberta na momencik z tym Ave Maria, o którym Państwu wspominałem w pierwszej części. I to jest ciekawe, to jest hołd oddane przez jednego kompozytora drugiemu. Schumann swoją drogą przyczynił się do tego, że teraz Schubert jest grywany, bo on, to on przez niego i Mendelssohna tak naprawdę znamy Schuberta, bo Schubert był zupełnie nieznany. Zmarł za wcześnie, nikt go nie znał. Odkryto jego nuty w Sastrychu, tak naprawdę jego brat miał te nuty. No i Schumann właśnie się przyczynił do tego. Więc myślę, że Schumann kochał Schuberta, choć nigdy go nie poznał. I ta historia Schuberta tragiczna nim wstrząsnęła, więc właśnie w tym utworze oddaję ten hołd, dedykacja właśnie. Ja to osobiście uważam, że to był cykl dla żony, a tak naprawdę ten utwór jest napisany dla jako hołd Schubertowi. Może ja już zagram ten utwór, później jeszcze krótko opowiem o ostatnim utworze, również Franciszka Liszta, który tutaj nam już rozniesie tą salę. Obiecuję.

tego zazdrościł listowi Chopin. Chopin bardzo zazdrościł, chociaż oni się przyjaźnili oczywiście i tutaj był wielki respekt. Liszt zazdrościł Chopinowi, jego wrażliwości i jego pięknych melodii. I właśnie tego takiego delikatnego grania, natomiast Chopin listowi zazdrościł tej techniki niebywałej i tego, jak właśnie wpływał na zbiorowy szał publiczności, gdziekolwiek się nie pokazywał. Liszt słynął również z tego, i to troszkę może teraz już będę próbował zrobić, chociaż nie uda mi się na tym fortepianie na pewno. Ale słynął z tego, i to też mamy kilka niezależnych od siebie źródeł, w których czytamy, że Liszt potrafił w trakcie koncertu złamać fortepian na pół. W połowie, dosłownie. Tak mocno walił w ten instrument, że instrument. Więc ja na tym fortepianie już się nie zrobię. Podejmę pewne próby, bo tak jest napisane na żywotach. Tam są momenty w tym utworze, zaraz powiem, jaki utwór chodzi, gdzie Liszt pisze, no graj ile tylko masz siły, masz walić to. No jest to oczywiście zasadne. Zasadne będzie. Natomiast taki fortepian prawie 3-metrowy, swoją drogą, myślę, że po tym złamaniu kilku fortepianów Liszta, no to konstruktorzy fortepianów postanowili, no trzeba chyba to jednak powiększyć, tak? To przez Liszta między innymi te fortepiany są teraz takie duże. Warto to mieć na uwadze. Utwór, który przygotowałem na zakończenie, który podpalę tę salę, jest druga rapsodia węgierska. Bardzo znany utwór, na pewno przez Państwa słyszany, znany. Nie wiem, czy na żywo, bo znów to jest też na liście moich najtrudniejszych utworów, gdzieś w pierwszej trójce, może w piątce. Natomiast utwór legendarny, ale też legendarny jest pomyłka. To jest, proszę Państwa, największa pomyłka w historii muzyki, jaką zrobił Liszt. Biedny, nie miał internetu, nie miał sztucznej inteligencji, nie mógł dokładnie sprawdzić, co to znaczy muzyka węgierska. Bo on myślał, że on pisze utwór oparty na muzyce węgierskiej, a tu się okazuje, że to jest muzyka w 100% cygańska. A to są dwie różne, zupełnie różne rzeczy. Mówił mi o tym węgierski mój taki znajomy dyrygent, który właśnie bardzo się oburzał na to, że to jest nazywane węgierską muzyką. On jako taki Węgier, wiecie Państwo, bardzo pacytyczną. To nie jest w ogóle węgierska muzyka. My takiej muzyki nie piszemy. Jeszcze z takim oburzeniem się wypowiadał. Dla mnie muzyka to jest wspaniały utwór, ale usłyszymy cygańskie instrumenty. Najpierw usłyszymy po krótkiej introdukcji, która ma troszkę jak w operze, możemy się poczuć, że podnosi się kurtyna i widzimy ten cygański tabor. Widzimy, czy jakby jest atmosfera na początku, tak? Tam jest Liszt na początku, gdy pierwszy taki temat wchodzi, on pisze w ogóle, żeby to grać żałobnie, czyli z takim wielkim smutkiem. Ale po chwili usłyszymy skrzypce cygana, który wychodzi przed nas i zaczyna grać, wiecie Państwo, jak to

wyzwanie. Tęskni. Nie wiadomo za czym, nie? Ale za czymś tęskni. Muzyka taka tęskna jest. I to tam będzie. Po chwili będzie tam buryn. Też cygański. Za chwilę będą cymbały. W kolejności najpierw cymbały, potem tamburyn. Cymbały wspaniale oddane. Przepis. A tutaj spotyka się zamieni zupełnie cymbały. No i to wszystko będzie ta pierwsza część, taka improwizacyjna. Po czym będzie część druga, również typowo cygańska, gdzie zaczyna się wolno i jest coraz szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szaleństwo i tańce i prawie niewykonalne rzeczy. To ja sam, jak na przykład gram to, później słucham, patrzę na swoje nagranie, to się zastanawiam, jak to jest możliwe, albo jak inni pianiści grają, jak to jest możliwe. W trakcie grania się staram nie myśleć o tym. Natomiast przyznam tak osobiście, teraz już nie jest to dla mnie aż tak trudny utwór, ale przez pierwszy rok, dwa, półtora roku może, to naprawdę było wielkie wyzwanie grać go. Tak więc dziękuję za zaproszenie. Starałem się, jak mogłem tutaj nadrobić, że nie ma Ani, która bardzo chciała być, tym bardziej, że ona teraz nie gra tak dużo z racji tego, że jest przede wszystkim mamą, a dopiero następnie trochę pianistką. Przygotowała program, ale jeszcze będzie miała koncerty, więc mówię mi spokojnie, teraz musi to się wyleczyć, bo jest straszny ból przy każdym nacisku. No my, jak coś się stanie z palcem, to nie mam szans grania. Jest trochę utworów na lewą rękę samą napisanych, bo był taki pianista, który stracił rękę w czasie wojny i prosił innych kompozytorów. Ravel napisał, Prokofiew napisał na zamówienie. Koncerty z orkiestrą nawet są. Część z Państwa zna, wie, część nie wie. To jest ciekawa historia. Dobrze, dziękuję i słuchajmy Franciszka Listy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: 26. Jest to wyjątkowa impreza, która przyciąga miłośników motocykli oraz lotnictwa. A ja jestem Julita Rączkowska i zabiorę Państwa w tą niezwykłą podróż. Jak widzimy, Moto Areo 2026 tętni życiem. Jak wrażenia po paradzie?
1: O, na paradę wyjechało wiele osób, prawie 2,5 tysiąca maszyn. Część została, część się już rozjechała, my tutaj wracamy, będzie zaraz koncert, liczne konkursy. Dzieją się, trochę poślamy się gastronomicznie, była msza święta, poślęliśmy się duchowo i na paradzie, która w centrum miasta złączyła wiele ciekawych inicjatyw, które w naszym mieście dzisiaj się dzieją. Też dzięki wszystkim, którzy pomagają, wspierają nasz tutaj dzisiejszy zlot. Wydarzyło się coś dużego w naszym mieście. Cieszymy się bardzo. Pogoda dopisała, więc koniecznie zostajemy dalej tutaj w Kruszynie na lotnisku.
0: Proszę opowiedzieć o konkursach.
2: Tak, konkursy jak co roku, jest ich coraz więcej. Przyciągają naszych przyjezdnych, którzy przyjechali, tak, naszych gości. Jest to pewien element, który ma pozwolić na to, żeby część osób pozostała tutaj do samego końca z nami i cieszyła się koncertem, który za chwilę się rozpocznie. Tak? Tych konkursów jest sporo. Konkurs o Wocławku między innymi, z motocyklowych typowych to będzie konkurs Głośny Wydech, który wyłoni najgłośniejszy wydech. Będziemy to mierzyć, będziemy mierzyć decybele tak naprawdę tego wydechu, więc cały czas coś się dzieje, tak? Cały czas coś na scenie słychać, że jest jakiś konkurs, jest jakieś wydarzenie, które ma przyciągnąć pozostałe osoby do tego, żeby uczestniczyły w tym.
0: Jest to ogromne wydarzenie. Czy były jakieś wyzwania organizacyjne?
1: Oczywiście, z roku na rok jest coraz więcej uczestników natomiast wspiera nas wiele dobrych dusz, dobrych aniołów i służby mundurowe, o czym więcej Jacek.
2: Tak, no to jest rzeczywiście duże przedsięwzięcie. Tak naprawdę dzisiaj o godzinie 16:30 ten zlot się skończy. Przejdzie do historii. I w zasadzie o godzinie 17 w naszych głowach już się pojawi myśl, co będzie za rok. I rzeczywiście to już jest taki proces, który ewoluuje do, powiedzmy, stycznia. Rodzą się pomysły, rodzą się jakieś plany. Od stycznia wchodzimy w etap realizacji. I tak naprawdę do końca kwietnia to jest intensywny czas pracy, realizacji, zbierania wszystkich zezwoleń. Bo niestety jest to ogrom pracy, którą trzeba włożyć.
0: Tak naprawdę wydarzenie dzisiejsze ma charakter ogólnopolski, ponieważ przyjechali osoby z różnych zakątków kraju.
1: Poszerza się zasięg rażenia naszej uroczystości. Jest i Łódź, i Bydgoszcz, i Gniezno, i Lipno, i Płock, i Częstochowa przyjeżdżał, więc nie. Górale, przecież zaprzyjaźnieni nasi górale, oni przyjechali na parę dni jak to górale. więc jest familijnie, jest bezpiecznie, mamy wsparcie medyczne, mamy wsparcie lokacyjne, służb mundurowych, wsparcie duchowe świętego Krzysztofa i naszych dobrych aniołów. Dziękujemy też za wsparcie medialne telewizji i radio Kujawy.
0: Jak się rozpoczęła u Pana ta pasja do motocykli?
3: Moja pasja do motocykli to trwa od mojego 16 roku życia. Już jako 16-letni chłopak już jeździłem motocyklem, bo to kiedyś było, wie Pani, tak zrobić prawo jazdy. Rodzice podpisali zgodę i od razu tato kupił WS-kę taką, tu gdzieś takie jeszcze zabytki są. No a później stopniowo. Na MZC skończywszy, później były samochody, a na 60 urodziny, no to już sobie sprawiłem porządną maszynę.
0: Właśnie proszę opowiedzieć o Pana maszynie, bo bardzo piękny motor.
3: Tak. No to jest taki kultowy motor na styl amerykański, bo to zostało ściągnięte ze Stanów.
0: A czy ma Pan jakąś ciekawą historię, która się wydarzyła?
3: No ciekawa, nie wiem czy to ciekawa. Walnąłem w nocy w dzika.
0: I co było dalej?
3: No co było dalej? Motor potrzaskany, ja cały poździerany. Żona też ucierpiała, no ale jakoś się szczęśliwie skończyło. Dzik wpadł do rowu, poszedłem go zobaczyć, on na mnie popatrzał, wstał i poszedł w polę.
0: A czy takie wydarzenia jak to dzisiejsze łączą społeczność motocyklową?
3: Oj tak. Tydzień temu w sobotę Licheń. Dzisiaj tu jest Włocławek. Już mam rezerwację

0: na ostatni weekend sierpnia ciche. To jest za, dobrze mówię, za Brodnicą, tak? Za Brodnicą, ciche za Brodnicą. To już mam takie stałe miejsca. Kiedyś jeszcze był Choceń, ale Choceń zlikwidowali, nie? No ale tam jeszcze kiedyś to jeździłem i dookoła. No, takie wypady były.
1: Czyli jest pan tutaj co roku?
0: Staram się być.
1: Proszę opowiedzieć, jak rozpoczęła się u pana przygoda z motocyklem?
2: Z motorowerem.

0: z motorowerem w latach 70. Nie, przepraszam, w 60. I tak się zaczęło. Później WSK, WSK, długo WSK. Później przerwa, praca i powrót z powrotem do motoru Triumph. Jak widać, 18 rok. Spisuje się pięknie. Coś tu dodać. Mnie się wydaje, że nawet ładny.
1: A czy pan właśnie często bywa na takich wydarzeniach jak to dzisiejsze?
0: Tylko możliwe. Jak tylko możliwe, jesteśmy wszędzie.
1: Takie wydarzenia mogą łączyć właśnie społeczność motocyklową?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. No, spójrzmy, każdy jest zadowolony, każdy uśmiechnięty, każdy sobie piątkę poda. No, na tym chyba się polega ta brać, żeby jeden z drugim pobywał właśnie tak na wolnym powietrzu i na wycieczkę. Jeździmy na zloty bardzo, bardzo często. Ja chyba w tym roku zaliczę 4 zloty i to w górach. Sam pojadę nad morze, na Mazury, ale jeździmy na zloty Triumfy właśnie, spotykamy się co roku. W tym roku jedziemy do Jury Częstochowskiej na 3 dni, później jedziemy do Krynicy Zdrój.
2: Pasja to się zaczęła prawdopodobnie od dzieciństwa, chociaż tego nie pamiętam. Od najmłodszych lat motocykl był w moim życiu. Jakiś okres był taki, że był bez motocykla, no to tak od niedawna, znaczy się niedawna, od paręnastu lat, no to motocykl jest i tą pasję dalej kontynuuję. Pewnie tak jak większość tu z nas obecnych, co widać w naszej frekwencji, że dużo ludzi coraz częściej wsiada na motocykl, żeby się zrelaksować.
1: Czy często Państwo bywają na takich zlotach?
3: Staramy się być jak najczęściej. Oczywiście kryterium takim najważniejszym to niestety jest nasz czas, ponieważ wszyscy pracujemy, a również i pogoda, bo niestety nie każda nas rozpieszcza i nie każda pozwala nam, żeby wsiąść na nasze dwa kółka i pognać do przodu.
1: Dzisiaj się odbyła parada. Czy Państwo również uczestniczyli?
4: Tak, uczestniczyliśmy.
1: Jak było?
4: Jak zwykle fajnie.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, czy mają Państwo może jakąś historię, która szczególnie Państwu zapadła w pamięć z motoru?
2: Bardzo wiele są historie i dobre, i złe. Jedne i drugie się opowiada. No ale tak ogólnie to...
3: Uważamy, że tutaj też jest jeden z takich najlepszych rozpoczęcie sezonu. Trzeba przyznać organizatorom ATH Podsłabek, że oni w sposób szczególny dbają o nasze bezpieczeństwo. Chodzi mi tutaj o zaplecze medyczne, zaplecze sanitarne, tak, jak również zabezpieczenie dróg. Tak? Naprawdę wziąć udział w tej paradzie jest wielką przyjemnością.
1: A czy Państwo bywają tutaj co roku?
3: Tak. Tak,
2: niektórzy tak, a niektórzy nie. Ja ostatnio byłem 4 lata temu, Facebook mi przypomniał. 4 lata temu byłem.
4: A co najmniej staramy się bywać.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać. Nigdy nie jeździłam na motocyklu, także dzisiaj będzie mój pierwszy raz i podzielę się z wami swoimi wrażeniami.
5: Drugi konkurs, o którym też już sygnalizowałem, tu jest do was serdeczna prośba. Jeżeli ktoś ma super mega mocny motocykl, w sensie głośności, bo nie mówię o koniach, bo tutaj koni jesteśmy w stanie zmierzyć. Ale jeżeli chodzi o głośny wylek, też mamy takie fantastyczne pucharki. Też są takie fantastyczne pucharki. Każdy pucharek super. Kolega już ćwiczy z głośnym wydechem. Nie wiem, czy ma szansę, ale niech próbuje. I oprócz tych fantastycznych, które widzicie, takie jak to takie trochę trofeum, można powiedzieć, mamy też w tym przednim konkursie 3 vouchery. Tutaj do stoiska, które znajdują się obok.
1: Mimo, że to nie był długi i szybki przejazd, bardzo mi się podobało i poczułam lekki wiatr we włosach, także mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję doświadczyć szybkiej jazdy na motocyklu. Czy Państwo może lecieli samolotem?
6: Tak. Ja tak. Słucham? Nie, było super. Tak, nawet tutaj skakałam ze spadochronem. Polecam.
1: A czy Państwo często przyjeżdżają na takie zloty?
4: Raczej sporadycznie, z braku czasu. Ale ogólnie no zdarza się, jak jest chwila czasu i są chęci, no to tak.
1: A skąd u Państwa wzięła się ta pasja?
6: W sumie... Ciężko to stwierdzić, jak po prostu to przyszło.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia z dzisiejszego zlotu?
7: A całkiem fajnie, bardzo fajnie, miła atmosfera, superancko.
1: A czy jest Pan tutaj co roku?
7: Nie, jestem na trzecie drugi rok dopiero. Byłem w zeszłym roku, teraz jestem drugi raz.
1: A czy brał pan udział w paradzie?
7: Nie, nie, w tym roku nie brałem. W tym roku żeśmy pochodzili, popatrzyli na motocykle i... Nie, w tym roku.

0: Nie.
1: Czy takie wydarzenia mogą łączyć społeczność motocyklową?
0: A oczywiście, że tak, pewnie. Jak najbardziej.
1: Jak u pana się rozpoczęła ta przygoda?
0: O, ta przygoda to się rozpoczęła jeszcze za mało lata. Można by powiedzieć, no. Jeszcze czasy WSK, Jawa, a później była długa, długa przerwa. Od 2015 wróciłem znowu do jeżdżenia motocyklem. No i tak do tej pory się jeździ.
2: My nie lecimy, w tej chwili w samolocie jest moja żona. No, boimy się o nią.
1: A czy już państwo kiedyś lecieli takim samolotem?
2: Takim tak, podobnym.
1: Jak wrażenia?
2: Super, tak.
1: Czyli pan poleca, żeby każdy spróbował?
2: Tak, bardzo polecam, żeby każdy spróbował. To jest naprawdę wspaniałe przeżycie.
1: A u ciebie jak wrażenia? Czy już leciałaś kiedyś?
3: Ja leciałam tylko samolotem pasażerskim, nie takim. I moja mama jest w samolocie, więc czekam, aż wyląduje.
1: Czy będziesz dzisiaj też leciała?
3: Nie, dzisiaj nie będę lecieć. W przyszłości chciałabym spróbować, ale to jeszcze nie ten moment.
1: Proszę powiedzieć, jak państwo się dzisiaj bawią?
4: Bardzo dobrze, jak zwykle.
1: A czy już państwo są tutaj co roku?
5: Tak. Nie, w zeszłym roku nie byliśmy. W zeszłym roku, ale przeważnie tak, co rok.
1: I co jest najlepszego w tej imprezie?
5: Spotkanie znajomych, obejrzenie motorów. Fajnie, bardzo fajna impreza.
6: Super, pogoda dopisała, frekwencje motorów też, także bardzo fajnie.
7: Ja również.
1: A czy panie są tutaj co roku?
7: Tak, co roku. W tamtym roku też byliśmy.
6: W tym roku też.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

panie Snowy.

0: Senatorze, proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma dzisiejsze święto?
1: Święto 1 maja, jako Dzień Ludzi Pracy, świętowanie z tej okazji jest bardzo ważne dla każdego, kto pracuje i rodzin osób pracujących. Walka o to, żeby poprawiać godne warunki pracy spowodowała, że w świecie, ale i w Polsce ten dzień jest wyjątkowo traktowany przez ludzi związanych z pracą. My we Włocławku, jak wiadomo, każdego roku od lat spotykamy się tutaj właśnie przy pomniku ludziom pracy na bulwarach, aby zainaugurować pochód pierwszomajowy i przejść tym pochodem razem z ludźmi, którzy szanują to święto i pamiętają, jak pracowało się dawniej, a jak pracuje się dziś. Dzisiaj, oprócz naszych zasług, które każdy w swoim zakresie posiada, to jest także możliwość integracji się w ramach Unii Europejskiej, a Unia Europejska pomaga nam wszystkim w zakresie intensywnego rozwoju. Tak jest w Polsce, tak jest w mieście Włocławku. Jednym z priorytetów to jest szacunek dla ludzi pracy, ale przede wszystkim dążymy do skracania czasu pracy. Ja jeszcze pamiętam, jako uczeń, jako student, że pracowaliśmy 6 dni w tygodniu i od 1976 roku staliśmy się państwem, gdzie pracuje się 5 dni w tygodniu po 8 godzin, 40 godzin tygodniowo. Włocławek jest takim przykładem pilotażu, gdzie wprowadził prezydent skrócony czas pracy do 7 godzin dziennie, a w kraju jest kilka takich miejsc, w których zarówno samorządy, jak i również instytucje, firmy skracają czas pracy. To jest dążenie polskiej lewicy i myślę, że w najbliższym czasie osiągniemy to, że dokona się zmian w kodeksie pracy, aby wszyscy mogli pracować w skróconym czasie pracy, bo jest to dość długi czas pracy względem innych państw europejskich. Dzisiaj jest możliwość mówienia także o korzyściach, które mamy właśnie z Unii Europejskiej, o pieniądzach, które przypływają do Włocławka, do każdej sąsiedniej gminy, do województwa kujawsko-pomorskiego, w którym żyjemy, do naszego kraju. Jednym z takich przykładów to jest właśnie program SAFE, poprawiający naszą obronność, bo musimy pamiętać, że pełnoskalowa wojna trwa za naszą wschodnią granicą, a żeby się dozbroić i być przygotowanym na każdą trudną sytuację, trzeba mieć finanse. Stąd Unia Europejska przygotowała program SAFE, z którego my jako kraj już korzystamy przy bardzo ostrym sprzeciwie opozycji. Dlatego dzisiaj trzeba zdefiniować słowo patriotyzm. Kto jest takim patriotą? Bo nas podzielono na patriotów i nie na patriotów. Ale żeby być patriotą, to trzeba dbać o wszystko, co ma na celu rozwój, poprawę warunków i zmierzanie do określonego poziomu, ale także bycia wystarczającym w zakresie obronności. Program SAFE to nam gwarantuje i żadne inne wirtualne pieniądze wymyślone przez prezydenta naszego kraju i przez innych przeciwników programu SAFE nie zapewnią nam właśnie obronności na wysokim poziomie. A co to jest? To jest rozwój przede wszystkim firm, także w województwie kujawsko-pomorskim, w Bydgoszczy, w Grudziądzu, gdzie pieniądze te pozwolą na zwiększenie zatrudnienia, ale i także na rozwój i całej infrastruktury związanej właśnie z produkcją obronną. To wszystko jest dzięki ludziom pracy i dzisiaj mamy okazję tu, przy pomniku, podziękować wszystkim za ciężką pracę i życzyć przede wszystkim spokoju i pokoju. Ale życząc spokoju i pokoju, życzymy przede wszystkim bezpiecznej pracy, satysfakcjonującej każdego i żeby nikt tej pracy nie musiał szukać. Stąd rozwój firm. Lokalizacja firm w naszym regionie powoduje, że bezrobocie się stało już znacznie niższym niż było wcześniej, ale to nie znaczy, że już wszystko osiągnęliśmy. Dlatego jest okazja życzyć, żeby każdy doznał godnej pracy i właściwego wynagradzania. Tego wszystkim Państwu życzę w dniu 1 maja. Niech się święci święto 1 maja.
0: Panie pośle, od wielu lat

0: Właśnie 1 maja spotykamy się przy pomniku Ludziom Pracy.
1: To jest niezmienna tradycja, to jest szczególny dzień dla całej polskiej lewicy, ale i międzynarodowej lewicy. Natomiast mówiąc polskiej, mam na myśli, że dzisiaj mamy podwójny jako lewica i myślę, że jako kraj powód do świętowania, bo po pierwsze oczywiście święto pracy, czyli 1 maja, ale z drugiej strony 1 maja od 22 lat kojarzy się także z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I to też za sprawą lewicy, bo przecież lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Mamy dzisiaj podwójny powód, żeby z jednej strony wspominać tych, którzy zabiegali zarówno o tym, żeby te prawa pracownicze, które dzisiaj mamy, bo one nie spadły z nieba, one nikt nam ich nie dał ludziom, je trzeba było wywalczyć, więc dziękujemy za to, co zostało wywalczone, ale dziękujemy również za to, że jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej. I dzisiaj będziemy mówić o tych dokonaniach części lewicowej w rządzie w obszarze właśnie kwestii pracy, a jest tych dokonań całkiem sporo, ale jednocześnie przypominać, że to, że dzisiaj jesteśmy członkiem zjednoczonej zachodniej Europy, to też nie jest dane raz na zawsze, bo już dzisiaj niestety pojawiają się tacy, którzy chcieliby nas wypchnąć z tej Unii Europejskiej. Jedni nie mówią wprost, a inni mówią o tym jasno, że czas na polexit. A my mówimy, że nigdy naszej zgody na to nie będzie i będziemy do samego końca walczyć, żeby z jednej strony te kwestie pracownicze, one zawsze o nich pamiętać były podkreślane i były wzmacniane, ale żeby Polska została w Unii Europejskiej.
2: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to jest też świetna okazja, żeby podziękować tym wszystkim Polakom, którzy ciężko codziennie pracują na rozwój naszej ojczyzny. Ponad 17 milionów Polaków to są osoby zatrudnione na etacie. To tak naprawdę dzięki ich ciężkiej pracy politycy mogą się chwalić, że Polska jest 20. gospodarką na świecie. Ja też mam wokół siebie zespół ludzi, bez których no nie moglibyśmy mówić o tych rekordowych środkach pozyskanych z zewnątrz na rozwój naszego miasta, bez których żadna inwestycja i żadna zmiana na lepsze naszego miasta by po prostu nie miała miejsca. Więc 1 maja to jest świetna okazja do tego, żeby powiedzieć dziękuję po prostu, ale też upomnieć się o lepszy byt osób pracujących na etacie. Te zmiany się dokonują oczywiście. Coraz bardziej pracownicy etatowi są zadbani, zaopiekowani, ale oczywiście mamy jeszcze dużo do zrobienia, tym bardziej, że to jest, tak jak powiedziałem, fundament naszej gospodarki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się,

0: poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
1: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
2: Niezależnie od wieku.
1: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: po raz 10 tradycyjnie 1 maja albo w okolicach majówki organizujemy przegląd zespołów, śpiewaków, kapel ludowych, nie tylko z Kujaw, bo festiwal się rozwija i w tej chwili możemy powiedzieć, że już mamy taki ogólnopolski, bo przyjeżdżają zespoły z różnych stron.
1: Ile mamy dzisiaj zespołów?
0: Dzisiaj mamy 28 zespołów, ale 32 prezentacje, bo niektóre zespoły są na przykład w dwóch grupach wiekowych. Także dzisiaj obejrzymy 32 prezentacje. Są zespoły pieśni tańca, dziecięce, młodzieżowe, dorośli, są zespoły śpiewacze, są kapele ludowe, są soliści, więc dzisiaj przeróżna tutaj odsłona folkloru, także naprawdę jest pięknie.
1: Czy dla Brześcia, dla Wahadła ważne jest właśnie promowanie tego folkloru?
0: Bardzo ważne. To jest jak gdyby wpisane też w naszą misję i staramy się to robić i staramy się to robić dobrze. Bardzo się cieszymy, bo w tym roku nasz festiwal został zauważony gdzieś wyżej. Jesteśmy jak gdyby takimi eliminacjami wojewódzkimi do ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. To jest najpopularniejszy festiwal właśnie ludowy. Od 60 lat się odbywa i dzisiaj jurorzy będą też mieli trudne zadanie, żeby wybrać zespół prezentujący właśnie utwory kujawskie, który zaprezentuje się właśnie na tym festiwalu w Kazimierzu Dolnym.
1: Czyli z roku na rok to wydarzenie się rozwija.
0: Tak, z roku na rok się rozwija, a w tym roku rzeczywiście ten jubileuszowy festiwal naprawdę no, jest po prostu dla nas bardzo ważny, że mamy jeszcze te nominacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych.
1: Proszę opowiedzieć właśnie o zespole.
2: Nasz zespół jest wyjątkowy, bo do naszego zespołu chodzą osoby, które kochają tradycje, które kochają łączenie śpiewu z tańcem, które kochają bycie ciocią, babcią, bo jeszcze mamy próby też z rozrabiakami, z małymi dziećmi. Po prostu lubimy się, lubimy to, co robimy i uwielbiamy przyjeżdżać na różne występy, bo to są dla nas takie małe przygody, a jeszcze w tym miejscu, w którym to podobno, bo jest taka kłótnia, gdzie się Władysław Łokietek urodził, czy w Inowrocławiu, czy w Brześciu, no to tym bardziej jeszcze czeka nas muzeum, także jesteśmy zachwyceni.
1: A jak rozwinęła się u pani właśnie ta pasja?
3: Ja zawsze byłam związana w ogóle rodzinnie z Kujawami, bo od pokoleń, od 400 lat, tam gdzie sięga, zawsze mieszkaliśmy w Gniewkowie albo w okolicach, tak? I u mnie w domu moja mama, moja babcia, moja prababcia,

0: babcia i praprababcia też śpiewały pieśni kujawskie, regionalne. No i tak zespół, który prowadzi nasza szefowa Agnieszka Szafrańska, no, namówiła mnie, jestem już na emeryturze, bo tak wcześniej no, to nie było czasu, bo człowiek zawodowo się rozwijał, ale już teraz jestem w zespole i bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do Gniewkowian.
1: Proszę jeszcze opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego wydarzenia. Co zostało zaprezentowane?
2: No, przygotowaliśmy dwa zespoły, tak jak pani słyszała. To są nasze dzieci, chociaż część troszeczkę. Małe dzieci przygotowały tańce szot, czyżyka, zaśpiewały. Później wspólnie wniosły dzieci z sadu, zatańczyły kujawiaka. Pracowaliśmy na rzecz. Dla nas jest to przygoda. Wygramy, nie wygramy, to nie jest ważne. Dla nas jest to przygoda.
1: Jak rozpoczęła się panu przygoda w tym zespole?
3: Proszę.
1: Jak rozpoczęła się przygoda panu w tym zespole?
3: Wie pani, ja już w czwartym zespole gram, nie tak, że tyle lat, to już gram w kilku zespołach, nie? No zadowoleni jesteśmy z tego zespołu, nie? I się staramy, i tance różne prowadzą, nowoczesne, bo to już starsi ludzie, nie? Także zadowoleni jesteśmy z tego zespołu i działamy dalej, nie? Dopóki zdróweczko pozwoli, nie?
4: To znaczy, też w tym zespole, co tu kolega mówił przed chwilą, no i w innym zespole też jeszcze grałem, takim bluesowym, Malina z Bysko Band. No, bym miał tyle do powiedzenia.
1: A jak wygląda sytuacja z młodymi? Czy chętnie dołączają do tego typu zespołów?
3: I przychodzą. Przychodzą, była nas 12, już jest teraz 16. Także nie zmieściliśmy się w busa jeszcze. Nie. Prywatnie przyjechaliśmy, nie? Swoimi samochodami.
1: A co zostało przygotowane na dzisiejsze wydarzenie i co zaprezentowaliście?
3: No, utwory kujawskie, nie? I śpiewy, i tańce, różne rzeczy były, nie?

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

bezpieczne Łużyce 26 pod takim kryptonimem odbyły się dwudniowe ćwiczenia zreagowania kryzysowego służb, których organizatorem była 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Scenariusze ćwiczeń zakładały współdziałanie służb instytucji w stanach zagrożenia o charakterze sabotażowym oraz dywersyjnym. Działania przeprowadzono na terenie gminy Osiecznica, Małomice i Jułowa. W ćwiczeniach uczestniczyli

0: czyli żołnierzy 10. Brygady Kawalerii Pancernej, jednostki samorządu terytorialnego, policja i Państwowa Straż Pożarna.
1: Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego to jeden z kluczowych obowiązków, który zgodnie z wytycznymi przełożonych realizujemy co najmniej raz w roku we współpracy z samorządami oraz administracją publiczną. Ich zakres nie jest przypadkowy. Wynika on bezpośrednio z priorytetów, które w danym terenie wyznacza infrastruktura oraz potrzeby lokalnej społeczności. Skupiamy się przede wszystkim na tych obszarach, które mają największy wpływ na codzienne funkcjonowanie ludności cywilnej. Mowa tu o instytucjach publicznych, takich jak urzędy, ośrodki zdrowia, jak również kluczowych elementach infrastruktury, takie jak mosty, wiadukty, a także systemy zaopatrzenia w wodę niezbędną do życia.
0: Wagę ćwiczeń dostrzegają samorządowcy.
2: Kolejne ćwiczenie powoduje, że nabieramy coraz więcej doświadczenia. Jest to okazja do przetestowania wszystkich procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i myślę, że te dzisiejsze ćwiczenie i jutrzejsze na terenie naszej gminy będą 3 epizody, pozwolą na wypracowanie jeszcze lepszych, skuteczniejszych metod związanych z zarządzaniem kryzysowym.
3: Te ćwiczenia, jak te, którym bierzemy teraz udział, to tak naprawdę mają ugruntować zasady współpracy, a przede wszystkim przepływ informacji. Bo w tych przypadkach zagrożeń wszelakich, siłami natury, ale również tymi geopolitycznymi, które mogą się pojawić, najważniejszym elementem spinającym, oprócz oczywiście zasobów, ludzi, jest to, żeby był dobry przepływ informacji i żeby ta informacja docierała do wszystkich jak najszybciej. I myślę, że to ćwiczenie, w którym teraz bierzemy udział, to przede wszystkim ma zbudować taki system wymiany informacji i szybkiego współdziałania.
4: Jesteśmy powiatem wojskowym na granicy z województwem dolnośląskim, z jednostką wojskową w Świętoszowie. Mamy też wojska sojusznicze na naszym terenie. Tym bardziej każde takie ćwiczenie, które może nas jako społeczeństwo, ale także samorządowców czegoś nauczyć, jest bardzo cenne. My mieliśmy w tym swoim ćwiczeniu również pozorowane pewne działania, tak jak tutaj, więc myślę, że udział mój w tych tutaj ćwiczeniach to będzie dopełnienie tej wiedzy, którą posiedliśmy wszyscy w powiecie żagańskim w ubiegłym roku, w październiku.
0: I tak wyglądały ćwiczenia Bezpieczne Łużyce 26. Teraz przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków. Kolejne manewry odbędą się w przyszłym roku.
5: W całym kraju odbijają się echa tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Poseł, działacz społeczny znany z pomocy potrzebującym. Poruszał się rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdzie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Był posłem 10. i 11. kadencji Sejmu. Samorządowcem oraz osobą silnie zaangażowaną w działania społeczne. Wspierał m.in. chore dzieci, seniorów oraz działania na rzecz zwierząt. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia. W wielu miejscach w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego działalności. Jedną z nich jest zbiórka Karmy dla zwierząt, zorganizowana przez środowisko wocławskiej lewicy.
6: Śmierć naszego kolegi, dobrego samorządowca, posła, a przede wszystkim człowieka, który czynił wielkie dobro, była straszną wiadomością. Jednak same jego działania, same działania Łukasza Litewki pokazały to, że po tak tragicznym wydarzeniu, jakim była jego śmierć, nie chciałby on, żebyśmy po prostu zatrważali się w wielkim bólu, tylko dalej czynili to dobro, które on czynił. Nie chciałby, aby ta dobroć, którą on kultywował, zanikła. Chciałby, żeby każdy, kto może, każdy, kto chce, pomógł w jakiś sposób, czy poprzez właśnie taką zbiórkę karmy, którą organizujemy my we Wrocławku, w biurze poselskim Piotra Kowala, na ulicy Kościuszki 12, czy na przykład poprzez takie zwykłe czyny, jakim jest zrobienie zakupów osobie potrzebującej. Ale wracając właśnie do tej zbiórki karmy. We Wrocławku organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt ku pamięci Łukaszowi Litewce. Karmę każdy, kto chce, może przynieść dziś i jutro oraz w poniedziałek po weekendzie majowym. Dziś i jutro jesteśmy otwarci dla wszystkich Państwa od godziny 9.30 do 16.30, natomiast w poniedziałek po weekendzie majowym jesteśmy w godzinach 14.30, 18.30. Przyjmujemy karmę zarówno jak dla psów, jak i dla kotów. Chcemy, aby to całe dobro, które Łukasz Litewka przekazywał zwierzętom, cały czas było kultywowane. I nie chcemy, aby po prostu to, co on rozpoczął,

0: znikło. Chcemy cały czas kultywować to dobro.
1: Jest to forma kontynuacji działań, które były dla Łukasza Litewki szczególnie ważne.
2: W niedzielne południe Centrum Końskich wypełnił ryk setek silników. W tym dniu miłośnicy jednośladów zebrali się, aby uroczyście rozpocząć sezon motocyklowy 2026. Wiele osób przybyłoby wspólnie spędzić ten słoneczny dzień. Wydarzenie organizowane przez Czarną Flotę rozpoczęło się przy kolegiacie Świętego Mikołaja. Tam miała miejsce msza święta, której przewodził proboszcz ksiądz Jacek Wieczorek. Po nabożeństwie duchowny poświęcił zebrane pojazdy z pokładu jednego z nich.
3: Jest to nasze uroczyste rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Myślę, że w granicach 150 motocykli. No troszkę pogoda nam się, liczyliśmy na więcej, ale miejmy nadzieję, że dojadą jeszcze. Po mszy świętej będzie poświęcenie motocykli, później wyruszamy na paradę ulicami miasta, tam w ulicę Warszawską, jedziemy koło Kauflanda, zawracamy ponownie do ulicy Piłsudskiego i ponownie do ulicy Warszawskiej, gdzie jedziemy do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2. Gdzie czeka na nas taka biesiada motocyklowa i integracja.
4: Dla wszystkich motocyklistów szczęśliwej i szerokiej drogi.
2: W wydarzeniu uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP Andrzej Szejna, który również przyjechał do Końskich swoim motocyklem.
5: Może kilka słów o tej pasji, czemu pan tutaj jest?
6: Dla mnie to jest pasja praktycznie od urodzenia, ponieważ ja nauczyłem się jeździć na motocyklu w wieku 17 lat i to była WSK. Mojego ojca, który był policjantem w Końskich oczywiście i to była pasja, którą kultywuję do dzisiaj i szczerze mówiąc przyjeżdżam praktycznie co roku do Końskich i przyjechałem na całą Europę, kiedy byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. No krótko mówiąc jest to miłość chyba, która będzie trwała ze mną do końca mojego życia.
7: A ja mocą udzieloną mi przez Boga i Jego Kościół wyświęcam się według zwyczaju apostolskiego na księdza Kościoła Jezusa Chrystusa.
8: Ksiądz Adriana Gabryś przyjęła święcenie w Pile. To pierwsza ordynacja na prezbitera w parafii świętego Jana.
9: Nigdy w Pile nie było ordynacji na prezbitera, czyli na księdza osoby. Ja swoją miałem w swojej macierzystej parafii w Mysłowicach. Tak więc jest to dzień taki świąteczny, można powiedzieć, z tej przyczyny, że jest to pierwsze wyświęcenie kobiety na księdza w Wielkopolsce. I jest to coś nowego nie tylko dla Piły, ale chyba i dla Wielkopolski.
8: Swoją kapłańską posługę będzie pełnić w parafii w Lesznie. Jest z wykształcenia teologiem.
10: Uważam, że Kościół jest dla ludzi, to ludzie tworzą Kościół, nie urzędy, nie duchowni, ale wspólnota wszystkich wiernych i ksiądz duchowny jest po to, żeby do tych wiernych wychodzić i współtworzyć tą wspólnotę razem z nimi.
8: Ksiądz, ksiądzka czy księdza Ada, a może po prostu pastorka czy też kapłanka.
11: Tak, no język polski jest nieprzygotowany do tego, a myślę, że pani ksiądz czy pani pastor będzie dobrze.
8: Wierni z jej macierzystej parafii są przekonani, że ksiądz Ada sprawdzi się w nowej roli. Już odprawiała nabożeństwa, ale nie mogła udzielać komunii.
12: Dla nas to, że kobieta taką funkcję pełni, no to jest jak gdyby oczywista oczywistość i to już nie budzi jakiegoś zdziwienia szczególnego.
8: A może być dobrą przewodniczką duchową, zwłaszcza dla kobiet.
13: Sama jest mamą, ma dwójkę bardzo fajnych, udanych dzieci, także myślę, że zrozumienie problemów codziennych kobiet będzie głębsze u pani pastor Ady niż u męża, który jest świetnym pastorem, ale chyba bardziej duchowo będzie utalentowana w tym kierunku, jak no, większość kobiet jesteśmy bardziej empatyczne.
8: Ksiądz Ada będzie pracować razem z mężem. Ksiądz Waldemar Gabryś jest proboszczem w Lesznie, a teraz udzielał żonie błogosławieństwa. Kobiet w kapłaństwie może być coraz więcej, bo wszystkie kościoły przeżywają kryzys powołań.
9: Myślę, że to jest problem wszystkich kościołów, zarówno katolickiego, jak i ewangelickiego, że chętnych jest coraz mniej, gdyż łączy się to z odpowiedzialnością nie tylko materialną, ale także duchową. Jeżeli ktoś jest osobą podejmującą refleksję nad wnętrzem człowieka, to taki ksiądz ma bardzo trudną służbę.
8: Ordynację kobiet na księży luteranie przyjęli w 2021 roku. Rok później wyświęcono 9 kobiet. Teraz dołączyła 10 do tego grona.
14: Myśmy mieli w Polsce do tej pory ordynację na diakona, bo mamy jeden urząd w trzech posługach, diakona, prezbitera i biskupa. Teraz mówimy o ordynacji na prezbitera, natomiast diakonów mieliśmy już od 2000 roku.
8: Kobiet prezbiterów u polskich ewangelików jest teraz 10. Żadna z kobiet nie została.

0: była jeszcze biskupem, ale to tylko kwestia czasu.
1: Kierownika budowy Łukasza Nowaka zapytaliśmy, czy prace będą mogły toczyć się równocześnie w trzech obszarach, czyli przy demontażu przęsła ESTB, przy budowie filara nurtowego i przy elewacji przyczółka w Tczewie. Najpierw poprosiliśmy jednak o informację z bieżących działań na placu budowy.
2: Mamy wykonane przeprawę pontonową z pontonu W2. Pontony umożliwiają nam dostęp do wyspy, do podpory. Dzięki temu możemy prowadzić prace rozbiórkowe. Tak jak to widać w kadrze, rozbieramy obecnie filar.
3: Ten most pontonowy, on już będzie z nami do końca tej inwestycji?
2: Będzie on służył potem w dalszej części etapu realizacji, czyli na etap wykonania nowego fundamentu i nowego filaru w osi 20. Prace żelbetowe, dostawa materiałów stali, betonu będzie odbywać się właśnie po tym moście pontonowym.
3: Czy możliwe będzie kontynuowanie prac trzytorowo, bo wiadomo, że tutaj macie takie trzy zadania. Rozbiórka przede wszystkim ESTB, to też Tczewian bardzo interesuje. No i przyczółek, który ma mieć tą pokrywę kamienną.
2: Tak, te prace w tych trzech zakresach można prowadzić niezależnie, nie kolidują ze sobą i to będzie wykonywane.
3: Czyli spodziewamy się w jakimś takim kulminacyjnym momencie, ilu pracowników, że będzie zaangażowanych tutaj na terenie budowy?
2: Myślę, że tam gdzieś koło 60 osób będzie zaangażowanych tutaj w tym zakresie.
3: Ale to tak raczej latem?
2: Tak, latem.
1: Metoda demontażu przęsła ESTB w szczegółach jeszcze nie jest ostatecznie zatwierdzona. Łukasza Nowaka zapytaliśmy, jakich technologii można się spodziewać przy oddzielaniu elementów przęsła i przenoszeniu ich.
3: Kiedy będziecie mogli przystąpić do demontażu ESTB i czy to będzie wyglądało tak, jak pamiętamy sprzed 7-8 lat, gdy firma Banimex po prostu po kawałeczkach odcinała kratownicę?
2: Nie, będzie to się znacznie różnić diametralnie. My mamy w swoim zakresie wykonać demontaż tego przęsła, zachowując jak największe fragmenty, które mogą być potem. Elementy będą, powiedzmy, przypominały kostki sześcienne. Im większe elementy, tym lepiej, natomiast no, ma to swoje też ograniczenia podczas prac demontażowych. Planujemy wykorzystać środki pływające oraz hydraulikę siłową w celu opuszczania poszczególnych elementów. Te elementy będą przygotowane na podstawie projektu technologicznego, który musimy złożyć do akceptacji do konserwatora.
3: Kiedy rozpocznie się demontaż przęsła ESTB i od czego to zależy?
2: Rozpoczęcie prac demontażowych przęsła planujemy w okresie 5 sierpień. Wynika to z tego, że no, muszą być uzgodnione projekty technologiczne, między innymi przede wszystkim z konserwatorem zabytków i również musi być uzgodniony podział elementów tego przęsła, który będziemy transportować.
4: Młodzi mieszkańcy gminy Gniewino jak co roku spotkali się na cmentarzu więźniów KL Stutthof w Rybnie, gdzie uczczono pamięć poległych w Marszu Śmierci.
5: Cmentarz więźniów obozu KL Stutthof w Rybnie to najważniejsze miejsce pamięci na terenie gminy Gniewino. Wczoraj miały tam miejsce uroczystości pamięci poległych w Marszu Śmierci, w których wzięli udział uczniowie gminnych szkół.
6: Uczniowie naszych obu szkół z Kostkowa i z Gniewina dwa razy w roku praktycznie kultywują pamięć o tej strasznej historii, o Marszu Śmierci obozu koncentracyjnego Stutthof. Bo właśnie w kwietniu, tak jak dzisiaj po raz 10 bieg pamięci i ta symboliczna uroczystość ze sztandarami, ze wspomnieniami tutaj na cmentarzu i w trzecią niedzielę września, kiedy tradycyjnie od wielu, wielu lat tę tradycję wprowadził świętej pamięci sołtys Andrzej Miedziak, że odbyła się tutaj msza w intencji właśnie ofiar Marszu Śmierci.
5: Podczas wczorajszych uroczystości nie tylko złożono kwiaty pod pomnikiem, ale także wysłuchano wystąpienia Edmunda Piura, dla którego życie bezpośredni wpływ miały wydarzenia obozu KL Stutthof.
7: Każdy młody człowiek stara się znaleźć poprawną relację z rodziną. No, moja rodzina była kulawa w tym sensie, że kiedy miałem 8 dni, ojciec został zamordowany w obozie koncentracyjnym Stutthof. Został spalony w krematorium. I ta myśl o brakującym ojcu szła ze mną przez całe życie. Jak miałem 13 lat, zmarła moja mama i już...

Reszta rodziny się rozproszyła po świecie albo zostali po prostu zgładzeni w wyniku działań II wojny światowej i ta tęsknota za rodziną po prostu powodowała to, że usiłowałem sobie zbudować pewną wizję tego, czego nie usłyszałem od najbliższych. W związku z tym wszystko to, co dotyczy

0: Kolana naszego małego świata odbywa się właśnie dzisiaj i tak naprawdę obejmuje całe miasto ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, które są najbardziej zanieczyszczone.
1: Więc teren do porządkowania był znaczący, ale były też ręce do pracy.
2: Zbliżająca się majówka to doskonała okazja, by odkryć rzemieślnicze serce naszego regionu. Tuż obok Jeleniej Góry, w Szklarskiej Porębie i Piechowicach na turystów czekają wyjątkowe, wciąż pracujące huty szkła.

0: tym miejscem.
1: Przyjechałam tutaj z ciekawości, ponieważ mam własną restaurację i szkło to jest coś, co jest jakby płótnem też trochę dla artysty, dla kucharza. Taka sztuka użytkowa, szklana mnie interesuje. No i tutaj między innymi mogę się dowiedzieć, jak takie rzeczy się robi.
2: Szkło te nie ma szlifów później po wyprodukowaniu, dlatego potrzeba nam mnóstwo narzędzi takich, żeby formować szkło. W tej chwili to hutnictwo się kończy. Jeżeli któryś hutnik już, który się nie czuł na siłach, po prostu przychodził do mnie z narzędziami. Ja te narzędzia wszystkie skrzętnie zbieram, konserwuję, ale i wykorzystujemy je w 100% teraz przy naszych pracach.
3: W długi weekend jesteśmy otwarci przez cały weekend, od godziny 10 do godziny 18, także serdecznie zapraszamy.
4: Magię płynnego kryształu można poczuć również zaledwie kilkanaście minut drogi dalej. W Piechowicach jubileuszowy 160 sezon otwiera Huta Szkła Julia.
5: 160 lat Huty Julia w tym roku, obchodzimy swój jubileusz, będziemy przygotowywali różne atrakcje dla Państwa i oczywiście 1, 2, 3 maja jesteśmy otwarci od godziny 9 do 17. Zapraszamy przede wszystkim na zwiedzanie pracującej huty. Nie jesteśmy muzeum, nie robimy pokazów, my pracujemy, Państwo mogą zobaczyć naszych rzemieślników przy pracy. Malowanie na szkle, grawerowanie na szkle i nasza nowość, mozaika szklana, niesamowity warsztat dla dzieci, dla dorosłych. Mamy również Krystalium, czyli nasze interaktywne centrum szklanych opowieści, dwa wyjątkowe sklepy, szkło kolorowe, szkło białe i kawiarnia kryształowa. 3, 4, 5 godzin atrakcji, jesteśmy otwarci codziennie, serdecznie zapraszamy.
4: Długi weekend w karkonoskich hutach to szansa na wyjątkowe warsztaty, stworzenie unikalnej szklanej pamiątki i spotkanie z prawdziwym rzemiosłem. Warto wpisać ten punkt w swoje świąteczne plany. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin.
6: W siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku a Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Dokument podpisali dyrektorzy obu instytucji, Piotr Glinka i Tadeusz Wilczyński.
7: Zawsze byliśmy w Puszczy Białowieskiej, zawsze byliśmy w tych okolicach i jest to też dla nas okazja do realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, bo pamiętajmy o tym, że las to jest zabezpieczenie potrzeb społecznych, przyrodniczych, naukowych i te wszystkie elementy, tak jak mówił pan dyrektor, będą obecne w Xylopolis, będziemy obecni i będziemy wspomagać tą świetną inicjatywę.
8: Oczekujemy, że w najbliższych czasach, w naszym czasie, gdzie powstanie ta inwestycja Xylopolis, zakładamy, że zgodnie z harmonogramem to będzie w 2029 roku, nasza współpraca zacznie owocować. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby spotykać się jak najczęściej ze sobą, rozmawiać, ale też tworzyć wspólne inicjatywy.
6: Xylopolis ma być nie tylko centrum nauki, ale też impulsem rozwojowym dla regionu. Inwestycja ma stworzyć nowe miejsca pracy i przyciągnąć turystów do Hajnówki oraz całego województwa.
8: My akurat mamy się czym pochwalić, u nas jest drewno. Załóżmy, będąc we Wrocławiu, mamy Hydropolis, to jest woda. Będąc w Koperniku, no to wiadomo, ten Kopernik, ta innowacyjność, kosmos, a tu w naszym przypadku to jest drewno. I tym chcemy się pochwalić.
6: Projekt ma łączyć naukę, sztukę i gospodarkę leśną, a także wzmacniać współpracę wokół ochrony przyrody i wykorzystania drewna jako surowca odnawialnego.
9: Powstanie obiekt, który bardzo wiąże się z tym, co lasy realizują, czyli z drewnem, z racjonalnym wykorzystaniem zasobów. I ja mam nadzieję osobiście, że każdy gość, który odwiedzi Xylopolis, odwiedzi też Nadleśnictwo Hajnówka, skorzysta z naszej infrastruktury. A to wszystko jest możliwe dzięki temu, że pracujemy, że realizujemy funkcje gospodarcze, społeczne i ochronne.
7: Myślę, że Puszcza zyska ludzi, którzy będą świadomi tego, że tego rodzaju obiekt jest po pierwsze niezwykle cenny i wart specjalnego podejścia, ale też zyska świadomość, że są też obszary, z którymi można gospodarować swobodnie i korzystać nie tylko z samego widoku, nie tylko z samego piękna, ale też i z pożytków, jakie niesie las gospodarczy.
6: Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a otwarcie Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis planowane jest na 2029 rok.
4: Gdzie spędzić majówkę? 10 miejscowości gminy Podgórzyn, nazywanej Zielonym.

0: Sercem Karkonoszy przygotowało na długi weekend bogaty program. Będzie aktywnie, historycznie i bardzo smacznie.
1: Pokazy historyczne i rozpoczęcie sezonu grillowego, ale też i Karkonoski Festiwal Rowerowy. Dzisiaj się rozpoczyna, potrwa przez 4 dni majówkowe, przesieka ośrodek Markus, tam baza i w każdej z 10 naszych miejscowości czeka na Państwa coś niezwykłego, a przede wszystkim czeka cisza, blisko zieleni, czekają piękne widoki, ośnieżone szczyty Karkonoszy. To majówkowy strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o wybór miejsca na spędzenie tego pięknego czasu. Serdecznie zapraszam.
0: Oprócz górskich wędrówek i 4-dniowego festiwalu rowerowego, gmina stawia również na sąsiedzką integrację.
2: Nasza impreza pod tytułem Wielkie Gminne Grillowanie rozpoczynamy o godzinie 14. 2 maja. To jest to idealny moment na spotkanie się z sąsiadami, zintegrowanie się. Cała nasza społeczność lokalna w całym czas w biegu. Mamy ten dzień dla siebie, dla najbliższych, dla sąsiadów. Przyjdźmy, pobawmy się, porozmawiajmy. Będą dmuchańce dla dzieci ustawione, będą atrakcje, konkursy. Zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich turystów.
0: W tym samym czasie, 2 maja, na szczycie Grodnej ożyje przeszłość. To propozycja dla miłośników dawnych rzemiosł i rycerskich klimatów.
3: Na szczycie Grodnej czekamy na Was z przedstawieniami historycznymi, żywymi lekcjami historii, dawnymi rzemiosłami, dawnymi zawodami i ptakami drapieżnymi. A ciekawostką będzie rekonstrukcja dubanki, czyli łodzi jednopiennej, czyli łodzi, jakimi poruszano się dawniej na terenach polskich po wodach słodkowodnych. Zapraszam serdecznie wszystkich na Zamek Księcia Henryka 2 maja.
0: Historyczna podróż na wysokości ponad 500 metrów nad poziomem morza to atrakcja, która, jak widać na szlaku, robi ogromne wrażenie, nie tylko na dorosłych.
4: Można podziwiać ładny widok, no, dowiadywać się różnych rzeczy. Takie historyczne zabytki są bardzo ważne do oglądania.
5: Na przykład, że jest bardzo stara i ma 506 metrów nad poziomem morza.
6: Historia jest dla nas po prostu ważna, a takie miejsca stanowią raz, że zabytki, ale także atrakcje dla dzieci. Tym bardziej położone w tak klimatycznych i wyjątkowych miejscach.
0: Wodospady, ruiny, rowery i górskie widoki. Majówka gminy Podgórzyn wystartowała i zaprasza wszystkich poszukujących dobrej energii, żeby się przyłączyli.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Zwróćcie Państwo uwagę, bo wszyscy widzicie moje dłonie, że jak się waszy rondo, a ja powiem biedy oczywiście, to technika, bo to jest utwór, który ma zrobić wrażenie też oczywiście na słuchaczach, to technika grania jest bardzo specyficzna, ciekawa. Nie tyle palcami mamy grać, co nadgarstkiem, który tak delikatnie jak motyl ma po klawiaturze coś takiego robi. I to jest niełatwe, a ma brzmieć, jakby było łatwe i jakby było lekkie. A więc, słuchamy. Rondo Capriccioso się nazywa.

0: Jeśli myślicie, to było trudne.
1: No.
0: No poczekajcie na to, co przyda mi. Bo to będzie tylko rosło. Z takiej trudności będzie tylko rósł właściwie. Z jednym małym wyjątkiem po drodze, ale to już zaraz powiem. Teraz rondo kolejne. Uwaga, Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin i jego rondo F-dur opus 16. Znane Państwu? Nie tak bardzo, nie? Może wyjątki. Myślę, że 10% osób tutaj może znać ten utwór. Dlaczego tak wiem, to wiem o tym? Dlatego, że jest to utwór bardzo rzadko wykonywany publicznie na żywo przez pianistów. Prawie nigdy. Rzadko nagrywany. Jeżeli jest nagrywany, to najczęściej przez pianistów, którzy nagrywają komplet dzieł Chopina. Komplet to komplet, rondo też trzeba nagrać. Ja osobiście przez ponad 20, no prawie 30, może nawet, nie no, muszę liczyć siebie jako świadomego tam od 10 roku życia, no to liczmy, że to jednak było te 20 kilka lat. W ogóle nie wiedziałem o istnieniu tego ronda, więc proszę nie czuć się dziwnie.

jeżeli ktoś tego nie zna. Bo jakoś dla mnie to opus 16 zawsze było taką czarną plamą w utworach Chopina. Bo nikt, tak jak powiedziałem, nikt tego nie grał, więc ja się tym nie interesowałem. Natomiast pytanie, dlaczego tak jest? Czy to dlatego, że to jest słaby utwór? Nie. Na pewno nie. I zaraz to Państwo usłyszą. Otóż ja zrozumiałem, dlaczego tak jest, jak się go nauczyłem. Co mi trochę zajęło. Ale jak już się nauczyłem, jak się uczyłem, już to właściwie zrozumiałem, jaki jest powód. Otóż proszę Państwa, bo ja grałem kilkaset utworów, tak jak tutaj Pani powiedziała, wszystkie utwory Chopina, ale oprócz tego jeszcze mnóstwo innej muzyki. No już trochę żyję, więc to się nazbierało tych utworów. No to Torondo jest w pierwszej trójce mojej listy najtrudniejszych utworów do wykonania publicznie. I teraz jest tego na to konkretny powód. Chopin to napisał specjalnie w taki sposób. Ja to Państwu powiem, bo bawmy się po prostu dzisiaj świetnie w tej drugiej części, zapomnijmy o tej pierwszej. Natomiast zanim to powiem, tylko powiem, jak pianista się czuje, grając to rondo, przynajmniej ja. Tak jakbym był w cyrku, był cyrkowcem i chodził po linie, teraz przed Państwem. Tak się będę czuł grając, zawsze tak mam. Po prostu z jednej strony muszę się uśmiechać, że jest wszystko pięknie, robić te figołki, stawać na rękach, a z drugiej strony być świadomym wewnętrznie każdego kroku, żeby nie polecieć w dół i nie spaść z tej liny. Więc ja w ogóle podziwiam cyrkowców za to. Natomiast tu jest coś podobnego. I teraz już kontekst utworu. Otóż młody Chopin, on miał 20 kilka lat, jest już w Paryżu kilka lat, ale jeszcze nie ma tej pozycji ugruntowanej, jak takiej jakby chciał. Przede wszystkim nie ma za co do końca żyć, no bo mało kto go znał w Paryżu. I już zaczął bywać w salonach, zaczął pisać te walce salonowe, no i już grać. No ale chyba postanawia, właściwie na pewno, postawić kropkę nad i. I pisze to rondo, celem wykonania go właśnie w salonach arystokracji francuskiej u bardzo bogatych ludzi, bo to była jego grupa docelowa, nazwijmy to tak, żeby ugruntować sobie pozycję w Paryżu. I teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy się tutaj zamienili. Państwo wyobrażacie sobie, że jesteście, to jest bardzo ważne, jesteście arystokracją francuską, ja jestem Chopinem. Kto słyszy ten utwór dzisiaj po raz pierwszy, kto usłyszy go po raz pierwszy, to w ogóle ja zazdroszczę, bo to jest bardzo, będzie realistyczne. Ten utwór ma mnóstwo żartów muzycznych. Nie o wszystkich powiem, ale powiem o kilku. Pierwszy z nich jest już na samym początku. I tutaj bym chciał, żebyście się wszyscy czuli w tych ludzi. Była kolacja, było wino, było może jeszcze koniak, nie wiadomo co. I teraz siadają wszyscy, no i Chopin mówi, to ja napisałem nowe rondo i ja wam to tak gram teraz. O rondo, no to słyszeliście Państwo Mendelssohna? To każdy już wiedział rondo. Będzie się fajnie. Dobrze, i teraz co byście sobie pomyśleli, jak będziecie słyszeć ten początek? Tak, mamy też introdukcję. Ja Państwu powiem co. Otóż jestem przekonany, że ci wszyscy arystokraci Chopin grał, a oni patrzyli na siebie i na zasadzie takiej, Boże. On znowu będzie nas smęcił o tym, jak to on tęskni za Polską. Jak on jest smutny, jak tam wojna jest, ludzie giną, jemu jest smutno tu, a nas to w ogóle nie interesuje to. My chcieliśmy rondo, no chcemy się bawić, nie? A on nam tutaj będzie ględził. Chopin to zrobił specjalnie. Ta introdukcja zaczyna się tak, ja myślę, że on grał, to jestem pewny, ja zawsze też tak gram, wyobrażam sobie jego, że on tutaj tak się wczoraj, jak to ja cierpię, a tak naprawdę tutaj się uśmiecham. To jest ten żart. I ja zaraz zobaczycie, co się dalej będzie działo. Potem jest taki wielki boom i się zaczyna. Najpierw się zaczyna jednym z najtrudniejszych momentów w całym rondzie, to jest jeszcze introdukcja. Potem co się łagodzi i doprowadza do ronda. Powód tej trudności, już teraz zaznaczę, był po prostu taki, że Chopin nie chciał, żeby ktokolwiek inny ten utwór wykonał, tylko on. Prawda? No bo to wtedy jeszcze nie było prądu, więc to nie można było sobie nagrać i odtworzyć. Rondo oczywiście wszystkich wbiło w fotele, to jest zaraz Państwo usłyszycie, ale oni chcieli tego słuchać znów. No to co, musieli go zapraszać znów? Albo zapraszać go, żeby uczył córki arystokratów, które były YouTube'ami ich, jak ja to nazywam, prawda, i albo wieżami z CD i tak dalej.
żeby to umiały grać, ale to raczej było niemożliwe, żeby nauczyć taką panią.

0: z dobrego domu, która grała sobie hobbystycznie, bo to nie jest utwór dla amatorów. Dobrze, idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec żartów. Będzie też drugi temat. Pierwszy temat, też chciałbym, żebyście usłyszeli, on brzmi jak piosenka dla dziecięca. Jest tak jak Mozart, ale proszę mi wierzyć na słowo, tam każda ręka robi coś zupełnie innego i to jest takie niewinne, takie w białych rękawiczkach znęcanie się lopielistą trochę, to się robi. A ja muszę udawać, że jest śmiecham, że to jest wszystko piękne, ale tam każda ręka idzie w inną stronę. Tam jest naprawdę niełatwo grać. Ale dobrze, później mamy... i to był ten żart kolejny, bo na przykład właśnie, no córko, oczywiście jak już Chopin poszedł, kupiono nuty, córko, zagraj mi. Nie, no nie, tego początku nie zagram, bo to za cuda. A ty może chociaż pierwszy temat, to jest taki łatwy. Nie, nie jest łatwy, nie jest łatwy. Dobrze, mamy drugi temat i tutaj jest coś niesamowitego. Drugi temat zawsze mi coś przypominał, ale ja nigdy nie mogłem dojść do tego, co to jest za muzyka. Aż któregoś razu wpadłem na to, szukałem, bo musiałem, mówię, muszę znaleźć i znalazłem. I tutaj Państwu zagadam, będziecie mnie słychać z telefonu. Na pewno, bo to jest dobra akustyka. Otóż to jest cytat z tego. No to jest. To jest takie niemiecko-austriackie disco-polo, tak?
1: Tak.
0: A zaraz dalej jest to?
1: Jodłowanie.
0: Teraz jak chciałbym znać taką muzykę? YouTube'a przecież nie miał. Oczywiście to znał. Ja to detektywistycznie do tego doszedłem, bo nigdzie tego nie znalazłem w źródłach, no ale nie mamy listów. Natomiast Chopin jadąc do Paryża z Polski, przejeżdżał przez Salzburg. Kto zna Salzburg, wie. Przecież ta muzyka tam jest wszędzie. Więc on ją słyszał. I ja jestem tak sobie, ja tak czasami z Chopinem mam taki kontakt luźny, wiecie Państwo. On pewnie tak sobie pomyślał, jakbym był nim, to bym tak pomyślał. Taka ta muzyka jest świetna, ale taka tania jest, to ja ją dam do tego Ronda, nawet by się spodoba tym arystokratom tam francuskim, bo oni mają, taką muzykę lubią właśnie, tak? Więc ja im to dam. To nie jest, proszę Państwa, szczery Chopin. Nie. Szczery był w pierwszej części koncertu dzisiaj. To jest Chopin, który, tak jak powiedziałem, bawi się przednio i tam jest jeszcze dużo więcej żartów. Ostatni żart jeszcze na sam koniec Chopin daje, także nikt się nie spodziewa, że utwór się nagle kończy. A więc słuchamy. Ja też będę mówił, gdzie jest, żebyśmy się zgubili, ale jeśli chodzi o drugi temat, to powiem tylko za pierwszym razem. Za drugim razem myślę, że już każdy rozpozna. Czyli mamy bardzo prosta introdukcja, potem temat pierwszy, potem trudne bardzo, potem temat drugi, potem znowu bardzo trudne, znowu temat pierwszy i tak na zmianę.

jeszcze na zakończenie dwa utwory. Najpierw będzie to Robert Schumann ponownie, tyle że już nie utwór na fortepian, tylko pieśń. Robert Schumann pisał też wspaniałe, przepiękne pieśni jako romantyk i stworzył taki cykl pieśni, który ofiarował swojej żonie jako prezent ślubny. Jedną z tych pieśni jest pieśń o niemieckim tytule Widmung. My w Polsce tłumaczymy to jako dedykacja. Poezja tutaj mówi o miłości, oczywiście, o tym, że ty jesteś moim słońcem, ty jesteś moim powietrzem, ty jesteś moim światem i tak dalej. Ale nie poezja nawet jest tutaj ważna. Ważne jest tutaj to, że ja teraz będę śpiewał. Nie będę śpiewał. Często się ludzie pytają, czy ja też ładnie śpiewam. Nie wiem, czy ja mam ładny głos, raczej nie, ale jak sobie w domu ćwiczę, to śpiewam dużo. Natomiast mamy tutaj Franciszka Lista, znacie Państwo na pewno Franca Lista, to była legenda. Legenda XIX wieku, człowiek, który, artysta, który zmienił oblicze fortepianu, ale w ogóle też muzyki fortepianowej. To był pierwszy, który zaczął w ogóle wykonywać recitale fortepianowe, solowe, które spotykały się z tak wielkim popularnością wielką taką, że to on się stał taką gwiazdą rocka, byśmy współcześnie powiedzieli. Miał charyzmę niezwykłą. Już do tego stopnia to już legendy krążyły, ale to prawdziwe, że wychodził na scenę i wszystkie kobiety mdlały. Zanim jeszcze w ogóle zagrał na tej muzyce, już nie musiał nic grać, tak? To już było. Mało tego, niedawno rozmawiałem, w Filharmonii Narodowej grałem koncert swego, dosłownie tydzień temu w niedzielę i gospodarz taki wspaniały człowiek, pan Jarosław, rozmawialiśmy dużo sobie. On tam był jakby za sceną, prawda? Tam wszystko się zajmował sceną. Bardzo światły człowiek, tak o liście między innymi. On z kolei mówił mi, no a wie pan, że tam po koncercie do karocy wsiadło, to jeszcze kobiety biegły, jeszcze zrywały z niego ubrania, żeby sobie wziąć ubrania kawałek i do domu i powiesić na ścianie. Mówię, no ja tak raczej mieć nie będę, chociaż... Chociaż koncert skończył się dziką owacją, tam było 5 razy na stojąco, niesamowicie, to było wspaniałe. Potem on to rozmawiał, mówi, no prawie jak nic, no, trochę mi brakuje, prawie robię różnicę, nikt nie zemdla, prawda? Chociaż mi wiadomo, ale raczej nie. Natomiast mówię o tym wszystkim, bo to będzie troszkę słychać. Najpierw troszkę w tym widmu, gdzie na początku list zacznie grzecznie, bo będzie śpiewaczka śpiewała, później będzie śpiewał on, będziemy mieli jakby duet. Później będzie środkowa część, taka bardzo piękna, ale końcówka to jest już prawdziwy list. On to rozkręca do rozmiarów wielkich, z wielką namiętnością to jest napisane, ale zakończenie to jest oryginalnie Schumann. To jest niespodzianka. Otóż tu słyszymy Schuberta na momencik z tym Ave Maria, o którym Państwu wspominałem w pierwszej części. I to jest ciekawe, to jest hołd oddane przez jednego kompozytora drugiemu. Schumann swoją drogą przyczynił się do tego, że teraz Schubert jest grywany, bo on, to on przez niego i Mendelssohna tak naprawdę znamy Schuberta, bo Schubert był zupełnie nieznany. Zmarł za wcześnie, nikt go nie znał. Odkryto jego nuty w Sastrychu, tak naprawdę jego brat miał te nuty. No i Schumann właśnie się przyczynił do tego. Więc myślę, że Schumann kochał Schuberta, choć nigdy go nie poznał. I ta historia Schuberta tragiczna nim wstrząsnęła, więc właśnie w tym utworze oddaję ten hołd, dedykacja właśnie. Ja to osobiście uważam, że to był cykl dla żony, a tak naprawdę ten utwór jest napisany dla, jako hołd Schubertowi. Może ja już zagram ten utwór, później jeszcze krótko opowiem o ostatnim utworze, również Franciszka Lista, który tutaj nam już rozniesie tą salę. Obiecuję.

Świętego zazdrościł listowi Chopin. Chopin bardzo zazdrościł, chociaż oni się przyjaźnili oczywiście i tutaj był wielki respekt. Liszt zazdrościł Chopinowi jego wrażliwości i jego pięknych melodii i właśnie tego takiego delikatnego grania. Natomiast Chopin Listowi zazdrościł tej techniki niebywałej i tego, jak właśnie wpływał na zbiorowy szał publiczności, gdziekolwiek się nie pokazywał. Liszt słynął również z tego, i to troszkę może teraz już będę próbował zrobić, chociaż nie uda mi się na tym fortepianie na pewno, ale słynął z tego, i to też mamy kilka niezależnych od siebie źródeł, których trzymamy, że Liszt potrafił w trakcie koncertu złamać fortepian na pół. W połowie, dosłownie. Tak mocno walił w ten instrument, że instrument. Więc ja na tym fortepianie już się tego nie zrobię. Podejmę pewne próby, bo tak jest napisane na źródłach. Tam jest, tam są momenty w tym utworze, zaraz powiem, jaki utwór chodzi, gdzie Liszt pisze, no graj ile tylko masz siły, masz walić to. No jest to oczywiście zasadne, zasadne będzie. Natomiast taki fortepian prawie 3-metrowy, swoją drogą, myślę, że po tym złamaniu kilku fortepianów Liszta, no to konstruktor

fortepianów postanowili na trzeba chyba to jednak powiększyć, tak? To przez lista między innymi te fortepiany są teraz takie duże. Warto to mieć na uwadze. Utwór, który przygotowałem na zakończenie, który podpalę tę salę, jest druga rapsodia węgierska. Bardzo znany utwór, na pewno przez Państwa słyszany, znany. Nie wiem, czy na żywo, bo znów to jest też na liście moich najtrudniejszych utworów, gdzieś w pierwszej trójce, może w piątce. Natomiast utwór legendarny, ale też legendarny jest pomyłka. To jest, proszę Państwa, największa pomyłka w historii muzyki, jaką zrobił Liszt. Biedny, nie miał internetu, nie miał sztucznej inteligencji, nie mógł dokładnie sprawdzić, co to znaczy muzyka węgierska. Bo on myślał, że on pisze utwór oparty na muzyce węgierskiej. A tu się okazuje, że to jest muzyka w 100% cygańska. A to są dwie różne, zupełnie różne rzeczy. Mówił mi o tym węgierski mój taki znajomy dyrygent, który właśnie bardzo się oburzał na to, że to jest nazywane węgierską muzyką. On jako taki Węgier, wiecie Państwo, bardzo patriotyczny. To nie jest w ogóle węgierska muzyka. My takiej muzyki nie piszemy. Jeszcze z takim oburzeniem się wypowiadał. Dla mnie muzyka to jest wspaniały utwór, ale usłyszymy cygańskie instrumenty. Najpierw usłyszymy po krótkiej introdukcji, która ma troszkę jak w operze, możemy się poczuć, że podnosi się kurtyna i widzimy ten cygański tabor. Widzimy czy jakby jest atmosfera na początku, tak? Tam jest list na początku, gdy pierwszy taki temat wchodzi, on pisze w ogóle, żeby to grać żałobnie, czyli z taką wielkim smutkiem. Ale po chwili usłyszymy skrzypce cygana, który wychodzi przed nas i zaczyna grać, wiecie Państwo, jak to cyganie tęskni. Nie wiem, za czym, nie? Ale za czymś tęskni. Muzyka taka tęskna jest. I to tam będzie. Po chwili będzie tam buryn, też cygański. Za chwilę będą cymbały. W kolejności najpierw cymbały, potem tam buryn. Cymbały wspaniale oddane przepis. A tutaj spotyka się zamieni zupełnie cymbały. No i to wszystko będzie ta pierwsza część, taka improwizacyjna. Po czym będzie część druga, również typowo cygańska, gdzie zaczyna się wolno i jest coraz szybciej i szybciej. I szybciej, i szaleństwo, i tańce, a prawie niewykonalne rzeczy. To ja sam, jak na przykład gram to, później słucham, patrzę na swoje nagranie, to się zastanawiam, jak to jest możliwe, albo jak inni pianiści grają, jak to jest możliwe. W trakcie grania się staram nie myśleć o tym. Natomiast przyznam tak osobiście, teraz już nie jest to dla mnie aż tak trudny utwór, ale przez pierwszy rok, dwa, pół. Tak więc dziękuję za zaproszenie. Starałem się, jak mogłem tutaj nadrobić, że nie ma Ani, która bardzo chciała być, tym bardziej, że ona teraz nie gra tak dużo z racji tego, że jest przede wszystkim mamą, a dopiero następnie trochę pianistką. Przygotowała program, ale jeszcze będzie miała koncerty, więc mówię jej spokojnie, teraz musi to się wyleczyć, bo jest straszny ból przy każdym nacisku. No, my jak coś się stanie z palcem, to nie mamy szans grania. Jest trochę utworów na lewą rękę samą napisanych, bo był taki pianista, który stracił rękę w czasie wojny i prosił innych kompozytorów. Ravel napisał, Prokofiew napisał na zamówienie. Koncerty z orkiestrą nawet są. Część z Państwa zna, wie, część nie wie. To jest ciekawa historia. Dobrze, dziękuję i słuchajmy Franciszka Liszta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Izbicy Kujawskiej rusza ważna inwestycja przy Stadionie Miejskim. Władze miasta podpisały umowę na kompleksową termomodernizację budynku, z którego na co dzień korzystają sportowcy i lokalne środowisko. Zakres pracy jest szeroki. Obejmuje m.in. ocieplenie ścian i dachu, wymianę okien oraz drzwi, a także montaż instalacji fotowoltaicznej. To oznacza nie tylko poprawę komfortu użytkowania obiektu, ale też niższe koszty jego utrzymania w przyszłości.
1: Te pomieszczenia służą przede wszystkim miejsko-gminnemu klubowi sportowemu, ale jest to też obiekt, który jest wykorzystywany na przykład na imprezy plenerowe, na doroczny piknik pod nazwą Piknikowa Izbica, czy też doroczne święto rolników, czyli dożynki gminne. Skorzystają z tego również jeszcze z tych obiektów stowarzyszenia nasze lokalne, więc obiekt jest naprawdę dobrze wykorzystywany i wymagał już od jakiegoś czasu naprawdę gruntownego remontu. Jest to, zakładam, pierwszy etap, bo jeszcze pewnie będą wymagały jeszcze dalszego remontu pomieszczenia wewnątrz, ale cieszymy się z tego, co uzyskamy w tym roku po tej termomodernizacji. Ja dodam tylko, że środki będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Pożyczkowego. Jest to pożyczka umarzalna w blisko 50% do 49%. Środki pochodzą z funduszy unijnych, ze środków dla Kujaw i Pomorza w perspektywie finansowej 2001-2027.
0: Na modernizację od dawna czekali także przedstawiciele lokalnego klubu. Jak podkreślają, obecny stan budynku wymagał zmian, a inwestycja może realnie wpłynąć na rozwój sportu w mieście.
2: Witam serdecznie, oczekiwania. Bardzo dziękujemy, panie burmistrzu, za spełnioną obietnicę, którą pan wcześniej, tutaj pani skarbnik, też bardzo chylimy czoła przed tym, co tutaj się w tym momencie dzieje dla nas historycznego, bo każda zmiana takich właśnie socjali i tak dalej, to dla nas kolejny bodziec do jeszcze cięższej, bardziej wytężonej pracy. No i zachęcania też naszej tej społeczności do przychodzenia. Jak coś nowego, wiadomo, że nowi będą też przychodzić, patrzeć, ciekawi i tak dalej. Dziękuję ślicznie jeszcze raz, panie burmistrzu, i gratuluję.
0: Władze samorządowe zwracają uwagę, że takie działania to nie tylko remont, ale też inwestycja w przyszłość młodych mieszkańców. Lepsze warunki mają zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej i rozwijania sportowej pasji.
1: Rzeczywiście to są kolejne bodźce, które aspirują nie tylko zarząd klubu, ale przede wszystkim naszą

0: społeczność, tą najmłodszą, bo widzimy, że młodzież się garnie do kolejnych zespołów młodzieżowych i mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku i wszystko się będzie rozwijać. A ja też tutaj do przedstawiciela firmy się zwrócę, że fajnie by było, żebyśmy terminy dotrzymali, bo to jest też miejsce, w którym organizujemy nasze doroczne dożynki. Taką główną imprezę plenerową i fajnie by było, żebyśmy tego
1: terminu. Ja chciałbym podziękować za zaufanie i oczywiście postaramy się tutaj wykonać tą pracę jak najlepiej i na pewno w terminie, myślę, że dużo szybszym niż jest planowany.
0: Nas interesuje termin, ale i solidność. Solidność wykonania przede wszystkim.
1: To jest
0: najważniejsze. Myślę, że będą, już się cieszymy, a mam nadzieję, że ta satysfakcja będzie jeszcze większa po wykonaniu zadania.
2: Całość inwestycji ma kosztować blisko 750 tysięcy złotych, a jej zakończenie planowane jest na końcówkę sierpnia tego roku. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to ogólnopolska akcja promująca zdrowy tryb życia. Od wielu lat włącza się w nią również Włocławek. W ratuszu odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji. Laureatami zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22.
3: Włocławek, jak zawsze, jeżeli chodzi o profilaktykę, o zachowanie, o wspieranie społecznych działań, jest zawsze gotowy, żeby się włączyć w tego rodzaju przedsięwzięcia. Cel programu Zachowaj Trzeźwy Umysł, no to jest właśnie takie budowanie tych pozytywnych postaw, wspieranie młodych ludzi właśnie w działaniach takich wspierających, prospołecznych i też nie tylko wiedza na temat różnego typu skutków negatywnych używek, ale także również takie postawy sprzyjające pozytywnym działaniom, czyli empatia, współpraca, przeciwdziałanie przemocy, która jest często efektem właśnie nadużywania alkoholu, ale także i narkomanii, bo to też jest niestety zjawisko obecne w naszym kraju. A jednym z tych działań są konkursy ogólnopolskie, w których również nasza młodzież włocławskich szkół podstawowych, bo ten program jest adresowany do szkół podstawowych, również właśnie między innymi tutaj do Szkoły Podstawowej nr 22, która stała się liderem w tym programie, w tym projekcie, bo to był konkurs taki plastyczno-literacki. Można było sobie wybrać którąś z technik, czy to właśnie plakat, czy obraz, czy jakieś inne działania artystyczne, plus ewentualnie działania literackie, które mają właśnie podkreślić taką kampanię przeciwdziałającą tym negatywnym skutkom i zjawiskom.
2: Główną nagrodą w konkursie był rower oraz głośniki. Najlepszą pracę stworzył Hubert Gurawski. Opisał ją w następujący sposób.
4: Ja głównie zrobiłem pracę opartą na tym, że piszesz scenariusz własnego życia. Po lewej stronie pracy można zauważyć życie zniszczone przez alkohol, szary, smutny humor, a po prawej stronie pracy można zauważyć dziecko biegające na polanie, że jest szczęśliwe.
2: Drugie miejsce zajęła Lucyna Strajk, a trzecie Basia Pilarska. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całej Polski. Zabytkowy lamus w Szpitalu Górnym będzie służył szkolnej społeczności. Budynek z XVI wieku sąsiadujący ze Szkołą Podstawową imienia Kazimierza III Wielkiego został wyremontowany i oficjalnie otwarty. Jest to najstarszy obiekt w gminie Fabianki. Przed remontem mieszkały tam osoby wykluczone społecznie.
5: Mieliśmy też problemy, dlatego że tutaj były osoby, które wynajmowały i zamieszkiwały ten budynek. Dopiero kiedy mogliśmy, że tak powiem, dać im następne lokum, podjęliśmy konkretne działania dotyczące przebudowy tego obiektu. No i efekt dzisiaj widzimy, że można razem. Też problemy są, bo tak jak Państwo słyszeliście, jest to teren, który jest pod konserwatorem zabytków. Stąd też piecz konserwator trzyma i wszystkie wymogi z tym związane musieliśmy spełnić. To też powodowało i dodatkowe koszty, ale jestem głęboko przekonany, że udało nam się zrealizować wszystkie wymogi, które przedstawił nam konserwator. No i dzisiaj mamy miłą uroczystość związaną z uroczystym otwarciem tego obiektu.

0: niech służy naszym dzieciakom. Ono było niezbędne na dzień dzisiejszy, bo nasza placówka oświatowa pęka w szwach. Jest to placówka, która jest jedną z większych po placówce w Cypriance. I są to placówki obydwie, gdzie nam dzieci, jeszcze w tych trudnych czasach, gdzie mamy niż demograficzny, przybywa dzieci. Z tego się też cieszymy, ale też nie, tak jak już wspomniałem, nie ukrywam, że z tego tytułu mamy też problemy i też będziemy musieli przystąpić do rozbudowy tej szkoły i też będziemy pewnie z tymi problemami i z konserwatorem spotykać się często, bo też szkoła jest pod pieczą konserwatora zabytków. Za to też wam też również dziękuję, że dopingujecie nas i dzięki wam też staramy się być tutaj bardziej słowni i wywiązywać się i z obietnic, ale też realizować wszystkie potrzeby.
1: Część kosztów remontu sfinansowano dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.
0: Tutaj były środki z Polskiego Ładu. Oczywiście te środki wystarczyły nam, tak prawdę rzekłszy, na 60%. Pozostałą kwotę, bo wiadomo, że przy tego rodzaju obiektach, a jeszcze są wymagania konserwatora zabytków, więc to powoduje, że no, pojawiają się koszty takie, które były w projektach nieprzewidziane w ogóle. Ale tutaj przy przychylności przewodniczącego rady i radnych no, udało nam się to zrealizować. I niespełna 2 miliony nas to kosztowało, ale warto było i oby takich obiektów i takich działań było jak najwięcej i żeby tak się udało realizować, mimo przy trudnych, takich problemowych rozwiązaniach.
1: Historyczność obiektu została podkreślona podczas jego otwarcia po remoncie. Przybyli rycerze oraz sam patron szkoły podstawowej, czyli Kazimierz Wielki wraz ze swoim dworem. By uczcić wydarzenie oddano salwy z hakownic.

0: Subditi mei, saluto vos in hoc die singulari, quod nobis maximi momenti est, et ad apertionem edificii pertinent, in quo pueri scholastici studebunt. Gratias ago quod estis, et mecum hanc letitiam divititis.
1: W Lamusie zajęcia będą mieli najmłodsi uczniowie szkoły. Otwarcia dokonali wspólnie wójt gminy, przewodniczący rady gminy oraz dyrektor szkoły podstawowej.
2: Dziś w historii szkoły naprawdę bardzo wyjątkowe wydarzenie. Otwieramy zabytkowego Lamusa. Lamus będzie pełnił funkcję oczywiście dydaktyczną. Znajdują się w nim sale, w których będą miały zajęcia najmłodsi uczniowie tej szkoły. Przeszedł on gruntowny remont. To, co tutaj za mną widzimy, to naprawdę piękne dzieło, dzięki środkom finansowym z Polskiego Ładu udało nam się wyremontować. Trzeba tutaj zaznaczyć, że szkoła boryka się od dłuższego czasu z problemami lokalowymi. Dzięki temu budynkowi pewne problemy uda się rozwiązać, choć niestety nie wszystkie, ale pracujemy nad tym. Pan wójt, jak również Rada Gminy robi wszystko, żeby z tymi problemami sobie poradzić. Myślę, że w najbliższym czasie podejmiemy jakieś inicjatywy, będą jakieś inwestycje, które rozwiążą te problemy.
1: Wystrój wnętrza Lamusa robi wrażenie. Nawiązuje oczywiście do tradycji.
3: Jest to, było mówione, że będzie to placówka przyłączona do szkoły i okazało się, że jest on nam niezmiernie potrzebny z tego względu, że ja tutaj jestem 6. rok dyrektorem i zaczynając kadencję było tutaj 198 uczniów, w tej chwili jest 265, więc...

0: No, tak jak mówiłam, po prostu ciasno. Nie mieliśmy gdzie prowadzić zajęć w takich warunkach komfortowych. Trzeba było adaptować też różne inne pomieszczenia w szkole. Stąd też, tak jak powiedział pan wójt, deptałam ścieżki, aby ten lamus był jak najszybciej otwarty. No i udało się. W 2024 rozpoczęła się inwestycja dotycząca remontu tego budynku. Powstał budynek, który jest bardzo klimatyczny. Dlatego postanowiłam, że będą tam najmłodsze dzieci, ponieważ ten budynek mi osobiście przypomina dom mojej babci. I stąd też właśnie moje wzruszenie. Ale myślę, że dzieci też dobrze się tam czują, ponieważ on kojarzy im się właśnie z ciepłem domowym, bo to jest taki domek wiejski, który stoi przy bardzo nowoczesnym budynku dużej szkoły. I dzieci rzeczywiście czują się tam cudownie, bo ja tam wchodzę codziennie i widzę, jak radość sprawia im to, że właśnie mają coś takiego swojego, coś dla siebie. Te maluszki są oddzielone, co prawda, od tutaj starszej grupy, ale one właśnie chyba tego potrzebują, takiego swojego kąta do zabawy, miejsca, gdzie będą czuły się po prostu bezpieczne.
1: Stary lamus zyskał nowe życie. Dzięki staraniom dyrektora szkoły oraz samorządów będzie służył najmłodszym uczniom. Spotkania absolwentów danej szkoły pozwalają na odświeżenie kontaktów oraz wspomnień. Przyjaciele z dawnych lat mają okazję przypomnieć sobie, jak dzielili szkolne ławy, porozmawiać o nauczycielach oraz wspólnych przygodach. W weekend myślami do szkolnych czasów wrócili absolwenci liceum w Lubrańcu. Sama szkoła mieściła się w zabytkowym pałacu. To miejsce ich ukształtowało.
2: Jest to zjazd absolwentów tak zwanych pałacowych, czyli tych wszystkich absolwentów lubranieckiego liceum, którzy kończyli liceum w tym pałacu. Jest nas w tej chwili około 50 osób, przeszło 50 osób tutaj jest i te 50 osób czują się bardzo związane z pałacem. Jesteśmy dumni, że mamy wychowanie pałacowe, bo tego pan, panie redaktorze, nie może zaprzeczyć nawet pan. I postanowiliśmy się spotkać. Właściwa impreza będzie się odbywała tam, natomiast problem jest niezwykle poważny, jeżeli chodzi o ten budynek. Jest to zabytek, który nie szczeje.
1: Pałac znajduje się w bardzo malowniczej okolicy. Otacza go park oraz zbiorniki wodne.
2: Park jest z 1826 roku, jeżeli się nie mylę i dobrze pamiętam. Pałac jest z 1827 roku. Park niegdyś był piękny, pałac był piękny. W okresie powojennym był dość mocno zniszczony, ponieważ widać to na zdjęciach. Schody były zniszczone. Potem, zanim my przyszliśmy do tej szkoły, ten pałac był w taki prosty sposób odremontowany. No i jakoś tam służył. Klasy były przejściowe, tak jak z pokoju do pokoju. Natomiast te budynki, które tutaj widzimy, to były budynki w okresie międzywojennym, tam mieszkała służba. Natomiast w okresie powojennym, kiedy tutaj zorganizowano szkołę, wyremontowano te oficyny i tam mieszkali nauczyciele. Większość nauczycieli tam mieszkała. W tej chwili to też się wali. Ja robiłem zdjęcia z drona, tam dach się zapada.
1: Widok niszczącego pałacu zasmucił seniorów, którzy mają z nim wiele wspomnień.
3: Liczyłam, że trochę będzie bardziej, lepiej wyglądał ten budynek, ale patrząc na, właściwie można powiedzieć, że to już ruina. Nikt się tym nie interesuje, pewno nikt nie kupił tego budynku, bo jeżeli na pewno by był ktoś kupił, to na pewno by starał się o to, żeby go odrestaurować i żeby coś w tym budynku zaistniało, bo naprawdę to jest gmach, którego szkoda, że on tak marnieje po prostu. No i trochę nam smutno jest z tego powodu. Bardzo smutno. Wszystko pozarastane. Nie ma tej uliczki, gdzie chodziliśmy do tego liceum. A to była ulica, prosto wchodziliśmy na te schody. Piękne boisko było w ogóle. Był staw, gdzie na przykład zimową porą to był obowiązek mieć łyżwy i jeździliśmy na łyżwach. Także naprawdę ja lata liceum świetnie wspominam, ale teraz to, co zobaczyłam po tylu latach,
4: no to smutne.
3: To jest mi bardzo smutno i przykro, tak. Że tak zostało to wszystko zaniedbane.
4: No,
3: wspomnienia głównie koleżanki z koleżankami, nauczyciele też po prostu. Później, co tu jeszcze takiego było ciekawego, stołówkę też mieliśmy. Tam na tej stołówce

0: matce to było panie, które nas obsługiwały, bo ja na przykład mieszkałam w internacie. No, internat też nie był z prawdziwego zdarzenia. Był to internat, gdzie po prostu no,
1: Porozrzucany był.
0: porozrzucany po różnych domach, można powiedzieć. Były wynajmowane pomieszczenia i tam mieliśmy, ale proszę pana, mimo wszystko człowiek wszystko doceniał. Tam były jeszcze piece kaflowe. Tam musieliśmy podkładać drewenka, żebyśmy mieli ciepło. Tam nie mieliśmy łazienek. Nie mieli wodę ze studni głębinowej czerpaliśmy. Był zimową porą, to było strasznie zimno i my biedne mieszkaliśmy tam. Zgadzałyśmy się, pomagałyśmy sobie, a później to jeszcze mieszkała z nami w jednym pokoju pani profesor od biologii i chemii, pani Pęksińska, gdzie naprawdę tak nam się z nią żyło wspaniale, naprawdę była osobą oddaną nam. Imieniny, urodziny, zawsze wspólnie razem organizowaliśmy w pokoiku jej, zapraszała nas. Bardzo miło wspominam właśnie mieszkanie w internacie, bycie w tej szkole w ogóle z koleżankami. Bardzo miło wspominam i dlatego teraz jest mi bardzo smutno ze względu na wygląd tej szkoły po prostu. Z internatu się wyjeżdżało raz na 2 tygodnie, bo też były tak zwane wyjazdówki. Wolno było, nie wolno było. Trzeba było prosić, jeżeli coś pilnego człowiek chciał jechać do domu. No i tak się żyło w ogóle w Lubrańcu, w
1: Autobusy jeszcze
0: liceum.
1: chodziłyśmy wtedy do szkoły.
0: Autobusy jeszcze do
1: Niestety.
0: szkoły chodziliśmy. Wyjeżdżaliśmy też na
1: Na
0: wykopki.
1: wykopki właśnie chciałam
0: Na wykopki jeździliśmy,
1: do
0: proszę pana.
1: PGR-u, do Kazania.
0: Tak,
1: Zbierałyśmy
0: traktorem, było
1: śmieci.
0: wesoło, mieliśmy czarną kawę do picia w ogóle.
1: I kanapki swoje.
0: Kanapki swoje.
2: A jeszcze wspominam, tu Filharmonia przyjeżdżała.
1: O, a tak raz w miesiącu.
2: Tak, no naprawdę.
0: Przyjeżdżała Filharmonia.
2: Wanda Wiłkomirska.
0: Tak, pani skrzypaczka Wanda Wiłkomirska. No.
1: Śpiewała też, kto to był taki znany?
2: Kto
1: śpiewała?
2: Nie.
1: Nie, nie, ale
0: z opery chyba
1: opery,
0: też
1: co
0: przyjeżdżała.
1: przyjeżdżała jedna pani.
2: Tak.
1: Zatem wspominamy.
0: Mieliśmy tego profesora od muzyki. On był
2: no
0: taki
2: tak,
0: zaangażowany. Czapiński, tak.
2: Czapiński, tak.
0: I on po prostu tak jak gdyby rozwijał tą muzykę. Chór przecież, ja należałam do drugiego stopnia w chórze w ogóle, w śpiewie. Także on dbał o to wszystko.
2: Na tych schodach,
1: na schodach. Jak w akademię to występowałyśmy właśnie na tych schodach no, jako chórzystki.
0: Nie wiem.
1: Bo jeszcze mały zespół
0: to był
1: też
0: raz
1: u
0: w
1: nas
0: miesiącu,
1: był.
0: Czy raz na
1: raz
0: dwa miesiące?
1: Raz w miesiącu, tak.
0: Były te zespoły, które przyjeżdżały do nas na jego w ogóle zaproszenie. I to było coś wspaniałego.
3: Wspominam szkołę bardzo, ale to bardzo ciepło. Raz z uwagi na was, prawda? Dwa, no bo w końcu to
2: A
3: był
2: jeszcze przerwę,
3: ten
2: to był najlepszy uczeń.
3: Ten piękny, piękny młodzieńczy wiek, to raz. Dwa, mieliśmy fajnych nauczycieli, tak? Takich i wymagających, i ludzkich, tak bym powiedział. Ja oczywiście naszego wychowawcę, profesora Edwarda Prewenckiego, bardzo dobrze wspominam, ale też naszą matematyczkę, profesor Marię Kwiatkowską, tak, profesor Hoffmanową od angielskiego.
4: Polonistów, które uczyły i w jednej, i w drugiej. Także polonistów, profesor Beciński, profesor Becińska.
0: Tak.
4: Także mieliśmy tutaj po prostu małżeństwo, które uczyło nas polskiego, które dało nam podstawy, których się nie mogliśmy wstydzić w życiu potem wyżej dalej, kiedy naszą edukację skończyliśmy w tym pięknym liceum, które było kiedyś piękne.
0: Tak.
4: Natomiast teraz no przykro nam patrzeć, że jest takie zrujnowane. Własność prywatna, jak widać, no, ale niezadbane i po prostu no, płakać nie będziemy, ale łza się kręci.
0: Szkoda
4: co
0: tego
4: nam szkoła dała? No, szkoła nam dała przyjaźń, jak do tej pory widzimy, prawda, że się spotykamy. Dała nam pierwsze miłości, nie tylko edukację i naukę i tego, ale też to było życie młodych ludzi, którzy po prostu tutaj żyli, przeważnie mieszkali w Lubrańcu lub w okolicach, uczyli się, no i potem wyfruwaliśmy do różnych miejscowości, miast, na dorosłe życie.
3: Przed chwilą z drugiej strony opowiadałem o Gabrysi Uważyńskiej, że jak tam od wody czasami w grupie kilkunastu osób wracaliśmy do budynku, to mam takie wspomnienie, że ona szukała i gdzieś znalazła małą zieloną żabkę i wtedy podchodziła mi, dawała, mówi: Marek, wrzuć którejś za kołnierz. No i sympatyczne to dla tej, której gdzieś tam coś położyłem, to nie było. No ale to jest to wspomnienie, raz z tą żabką, a dwa no właśnie wspomnienie tej koleżanki, tak, Gabrysi Uważyńskiej, której już między nami nie ma, więc to, i z tego też względu tu jesteśmy, prawda, żeby raz się zobaczyć, dwa właśnie powspominać.
5: Wspomnienia, no jak wspomnienia. Chodziło tu się pięknie, było w parku. Goście jak przyjeżdżali, no to zachwyceni. Tak wspaniała posiadłość, tak fantastycznie. No, w pałacu był po przeniesieniu szkoły do nowego budynku, była poradnia i internet. No i dzieciaki urządzały wspaniałe tutaj imprezy. Wszystko pięknie, ładnie, no ale niestety.
6: Absolwenci otrzymali medale za wiedzę i talenty. Humorystyczną częścią spotkania była historia rajstop zagubionych na wykopkach ponad 60 lat temu, które się odnalazły i wróciły do swojej właścicielki.

0: To już oficjalne. Włocławek ponownie stanie się jednym z przystanków na drodze do Poland Rock Festival. W mieście odbędą się eliminacje, podczas których młode zespoły z całej Polski powalczą o szansę występu na jednej z największych scen muzycznych w kraju. To wydarzenie co roku przyciąga nie tylko fanów muzyki, ale też tych, którzy chcą odkrywać nowe brzmienia i wspierać debiutujących artystów. Na scenie pojawią się uczestnicy eliminacji, którzy zaprezentują swoje utwory i będą walczyć o miejsce na festiwalu. Organizatorzy zapowiadają jednak, że to nie wszystko. Oprócz zespołów biorących udział w eliminacjach, na scenie pojawią się także zaproszone gwiazdy, które urozmaicą program wydarzenia i przyciągną jeszcze większą publiczność.
1: Fundacja nie tak dawno ogłosiła, że oprócz tych zespołów, które przez dwa dni będą rywalizować o możliwość wystąpienia na najpiękniejszym festiwalu świata, na Poland Rocku w Czaplinku w tym roku, to oprócz nich wystąpią gwiazdy rocka polskiego. To będzie Zenek Grabowski, myślę, że doskonale fanom rocka znany, ale to będzie też Wojtek Szumański, który w zeszłym roku występował we Włocławku w trakcie Dni Włocławka, oraz zespół LOR. Ciekawa formacja złożona z czterech dziewczyn i perkusisty, która w zeszłym roku w eliminacjach właśnie we Włocławku zakwalifikowała się, wystąpiła na Poland Rocku, no i robią już naprawdę coraz większą karierę, coraz częściej występują na innych festiwalach, wydały nie tak dawno nową płytę, no i wracają we Włocławku już nie jako uczestnik eliminacji, ale jako gwiazda eliminacji, więc gorąco mieszkańców całego regionu włocławskiego zapraszam do Centrum Kultury Browar BEF, ostatni weekend maja, właściwie w piątek, sobotę do Browaru B będzie się działo i będzie też można wziąć udział w niesamowitym wydarzeniu, posłuchać młodych, nowe, młode kapele, nowe kapele, które rywalizują o to, żeby wystąpić na tak zwanej małej scenie, ale małej tylko z nazwy, na Poland Rock Festival, który już na przełomie lipca i sierpnia w Czaplinku.
0: Co ważne, udział w wydarzeniu będzie bezpłatny, dzięki czemu każdy będzie mógł wziąć w nim udział i poczuć festiwalową atmosferę bez wyjeżdżania z miasta. Nasza ekipa została zaproszona przez najmłodszych z katolickiego przedszkola pod Aniołem Stróżem na wyjątkowe wydarzenie. Tym razem było to zupełnie inne spotkanie niż zwykle. Nastąpiła zamiana ról. To dzieci przejęły inicjatywę i wcieliły się w prezenterów telewizyjnych.
2: Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa do naszego przedszkola katolickiego pod Aniołem Stróżem, gdyż wymyśliłyśmy tutaj razem z koleżankami, gdzie prowadzimy grupę sześciolatków, aby przybliżyć dzieciom z zakresu doradztwa zawodowego zawód właśnie prezentera telewizyjnego i jak się pracuje w telewizji. Dzieci były bardzo zainteresowane, chciały się tego dowiedzieć, także bardzo jesteśmy wdzięczne, że Państwo do nas przyszli, że nas odwiedzili. To na pewno sprawiło im dużo radości, a przy okazji chciałybyśmy zaprosić wszystkich również do naszego przedszkola.
0: Dzieci z ogromną ciekawością przepytywały nas o kulisy pracy dziennikarskiej.

0: Witamy Was bardzo serdecznie w naszym przedszkolnym studiu telewizyjnym. Bardzo się cieszymy, że do Was przyszliście.
1: Zapraszamy Was na nasz czerwony dywan. Czujcie się jak prawdziwe gwiazdy. Za chwilę rozpoczniemy naszą wspólną zabawę. Przygotowaliśmy dla Was różne pytania o telewizję, bo bardzo chcemy dowiedzieć się, jak wygląda Wasza praca i co robicie na co dzień. Mam nadzieję, że będziecie się razem z nami świetnie bawić.
2: Bardzo się cieszymy, że do nas przyjechaliście. Możecie powiedzieć, czym się zajmujecie?
3: Cześć, dzień dobry. Bardzo miło Was wszystkich poznać. Mam nadzieję, że zawód dziennikarza Wam nakreślę jak z najlepszej perspektywy. To tak, ja jestem dziennikarką i my wyjeżdżamy w tereny i nagrywamy materiały z ciekawymi ludźmi. Gdy coś się dzieje na mieście, musimy być tak naprawdę od razu, żeby jak najrzetelniej przedstawić materiał naszym widzom. Tak naprawdę jest to bardzo ciekawy zawód, ponieważ każdego dnia poznajemy nowe osoby i nowe historie. Tak naprawdę, jeżeli chcecie być w przyszłości dziennikarzem, musicie być głodni przygód i musicie mieć świadomość tego, że nie zawsze będzie łatwo, nie zawsze będzie kolorowo, ale jeżeli będziecie tylko chcieli, to wszystko jest możliwe do zrobienia.
1: Czy praca w telewizji jest trudna?
3: Początki zawsze są ciężkie, tak jak myślę, że z każdą rzeczą i w każdym zawodzie nigdy na początku nie jest łatwo. Na początku trzeba się przygotować na stres i na to, że każdy może nas odbierać w zupełnie inny sposób. Dlatego musimy starać się pokazać siebie jak z najlepszej perspektywy. Ale no nie zawsze to wychodzi, bo znajdą się osoby, które zawsze będą nas krytykować, ponieważ jesteśmy oczywiście osobami publicznymi.
2: Czy występowanie przed kamerą jest stresujące?
3: Czasami jeszcze jest, to prawda. Nie wiem jak u dziennikarzy, którzy mają duże doświadczenie w telewizji, ale to są dopiero moje początki w telewizji i no niestety, kiedy się nie przygotuję albo mam moment, kiedy muszę improwizować, to tak, bywa stresująco. Czasami też mi się pląta język i nie wiem, co mam powiedzieć, ale wszyscy jesteśmy ludźmi i myślę, że pomyłki nas czegoś uczą i to są dobre lekcje i wynosimy coś z tego na przyszłość.
2: Jak długo się robi program?
3: U nas w telewizji wygląda to tak, że mamy 6 dziennych informacji telewizyjnych plus studia telewizyjne. I taki materiał telewizyjny informacyjny jeden, gdy wyjeżdżamy na przykład do pana prezydenta, ponieważ mamy ciekawą informację i chcemy jak najszybciej przekazać to naszym odbiorcom, to nagranie takiego materiału zajmuje do 10 minut. Później oczywiście musimy to zmontować, to no tak około 40 minut do godzinki, więc myślę, że całość zajmuje tak 1,5 godzinki.
0: Co robicie najczęściej? Się nagrywacie codziennie?
3: My jesteśmy z reguły telewizją informacyjną, dlatego bazujemy na informacjach lokalnych z naszego regionu oraz miasta.
1: Czy lubicie swoją pracę?
3: Wydaje mi się, że musimy lubić swoją pracę, bo gdybyśmy tego nie lubili, to byśmy tego nie robili, bo w życiu chodzi o to, żeby znaleźć taki zawód, żeby sprawiał nam przyjemność, bo wtedy nie będziemy się męczyć, tylko będzie sprawiał nam radość każdego dnia.
2: Jaki był Wasz najciekawszy program, który nagraliście?
3: Ja powiem to z mojej perspektywy, ponieważ ja prowadzę studia telewizyjne o tematyce kulturalnej i mam możliwość i zaszczyt rozmawiać z ciekawymi osobami, między innymi naszymi lokalnymi artystami i mogę co tydzień dowiadywać się różnych nowych historii oraz pasji, które nam przedstawiają i nasi widzowie mogą ich bliżej poznać.
1: Czy kiedyś coś się nie udało nagrać?
3: Tak, mieliśmy taką sytuację, że no niestety nagraliśmy cały materiał, ale okazało się, że nie ma dźwięku, no i musieliśmy jechać na materiał jeszcze raz.
2: Czy dzieci mogą pracować w telewizji? Co trzeba zrobić, żeby być w telewizji?
3: Dzieci oczywiście, że mogą wystąpić w telewizji, jeżeli tylko będą chciały. Mogą oczywiście przyjść i spróbować swoich sił, a co trzeba zrobić? No, wydaje mi się, że to już trzeba myśleć tak w perspektywie dorosłej. Oczywiście nie trzeba kończyć studiów dziennikarskich, ani nie trzeba mieć wykształcenia dziennikarskiego, żeby być dziennikarzem, ani operatorem. Wystarczą chęci. Jeżeli chcecie, to oczywiście zapraszamy do naszej telewizji.
4: Na zakończenie czekała nas miła niespodzianka. Przedszkolaki przygotowały specjalny wierszyk dedykowany naszej telewizji.
5: W naszym przedszkolu, gdzie śmiech ciągle trwa,

0: trwa. Dzieci machają, to ważny znak. Do telewizji Kujawy ślą pozdrowienia moc. Niech każdy je zobaczy i w dzień, i w noc.
1: We Włocławku kamera świat pięknie pokazuje, co się wokół dzieje. Wszystko nam maluje, my też chcemy pomachać, uśmiech posłać wam, bo radość to coś, co każdy w sercu ma.
2: Kolorowe kredki, piosenki i taniec to nasz mały świat jak bajkowy wianek. Aby go pokazujcie, niech leci świat cały, by dzieci i dorośli uśmiech dziś dostały. Więc dziękujemy pięknie i wołamy w głos. Telewizja Kujawy, zostań z nami wciąż.
3: To było spotkanie, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Nie tylko ze względu na odwrócone role, ale przede wszystkim dzięki energii, ciekawości świata i ogromnym sercom najmłodszych prezenterów w mieście. Izbicy Kujawskiej zakończyła się jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w ostatnim czasie. Ulica Augustowska została rozbudowana i po zakończeniu prac oficjalnie oddana do użytku mieszkańców. Droga przeszła kompleksową przebudowę, która obejmowała zarówno poprawę nawierzchni, jak i uporządkowanie infrastruktury towarzyszącej. Jak podkreślają władze miasta, zmiany są wyraźnie widoczne nie tylko pod względem estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.
4: Ulica została przebudowana komplementarnie. Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 metrów, jezdnia dwupasmowa, ścieżka rowerowa z masy bitumicznej, chodnik z kostki brukowej, jedno i drugie o szerokości standardowej 2 metry. Poza tym zostały zbudowane zatoki przeznaczone dla samochodów osobowych, zjazdy też wykonane bądź z kostki brukowej, bądź też z masy bitumicznej. Została również przebudowana infrastruktura taka niewidoczna, podziemna, ponieważ została wykonana również kanalizacja deszczowa i do tego jeszcze zostało dołączone jeszcze odwodnienie z drogi powiatowej z ulicy Narutowicza i został wymieniony jeszcze w części wodociąg z nowymi przyłączeniami wodociągowymi.
3: Samorząd zwraca uwagę, że inwestycja była długo oczekiwana przez mieszkańców, a jej realizacja ma realnie wpłynąć na komfort codziennego poruszania się po tej części miasta.
4: Ulica przede wszystkim uzyskała inny wygląd, ale przede wszystkim te walory związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. A to było najważniejsze w ocenie formalnej wniosku, bo uzyskaliśmy tutaj dofinansowanie z rządowego programu przebudowy dróg. To dofinansowanie opiewało na kwotę ponad 1 300 000 zł. Natomiast całość tego zadania, bo były też prace dodatkowe w trakcie przebudowy, to kwota ponad 3,5 miliona złotych. Dodam tylko, że jest to ulica w sąsiedztwie tutaj takiego kompleksu, w którym znajduje się Miejsko-Gminne Centrum Kultury, pomieszczenia rehabilitacji, żłobka, przedszkola miejskiego, biblioteki naszej miejskiej. Również ten obiekt został wcześniej przebudowany, także mamy tutaj dopełnienie tutaj szeregu zadań inwestycyjnych i domyślam się, że ta ulica, przebudowana ulica jest taką właśnie wisienką na torcie w tej części Izbicy Kujawskiej. Jest to droga dość istotna, przede wszystkim ona tutaj służy mieszkańcom, którzy mieszkają wzdłuż tej drogi, ale jest to też i taki odcinek tranzytowy, nieraz określany mianem takiej małej obwodnicy Izbicy, z tego względu, że jest to odcinek łączący drogę powiatową z drogą wojewódzką i tutaj pojazdy, które przejeżdżają przez Izbicę w kierunku sąsiedniego powiatu, powiatu radziejowskiego i w kierunku Wielkopolski, właśnie tutaj skracają sobie drogę, nie muszą docierać do centrum Izbicy. Właśnie ten odcinek jest taką małą obwodnicą Izbicy.
3: Zadowolenia z zakończenia prac nie kryje również przewodnicząca Rady Miejskiej, która podkreśliła, że ulica Augustowska była jednym z tych odcinków, na które mieszkańcy zwracali szczególną uwagę.
5: Bardzo się cieszymy, że to jest kolejna droga, którą tutaj mamy nową, że mamy właśnie przy tym kompleksie, który również dużo zyskuje wizualnie na tym. Ułatwienie duże, tak jak pan burmistrz mówił, dla kierowców, ponieważ bardzo dużo tutaj u nas jest kierowców jadących nad jezioro Orle. To jest jezioro Orle. Tutaj są te jeziora, które mamy za Izbicą w okolicach Topólki.

0: Polski, którzy właśnie tutaj taki tranzyt sobie z tego robią, więc myślę, że dla nich też duże ułatwienie. No i przede wszystkim jesteśmy zadowoleni, bo zawsze i tutaj dla mieszkańców, mieszkających przy tej ulicy jest też wygodniej, ładniej i bezpieczniej.
1: Nowo oddana droga ma służyć mieszkańcom przez kolejne lata, a jej modernizacja wpisuje się w szerszy plan poprawy infrastruktury drogowej w gminie. Z okazji Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia w Zespole Szkół Muzycznych został zorganizowany koncert fortepianowy pod tytułem Muzyka, która leczy. Organizatorem jest dr Emanuel Kaledżaje, znany wrocławski ginekolog. Pierwszy koncert odbył się 3 lata temu.
2: Ten koncert był w hołdzie lekarzy, którzy ratując życie swoim pacjentom w czasie pandemii, niestety sami tą walkę przegrali. Ponieważ koncert spotkał się z wielkim, gorącym odbiorem, postanowiliśmy zrobić z tego koncert cykliczny. W związku z tym mamy dzisiaj już trzeci koncert z okazji Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia, Dnia Medyka. Zawsze w kwietniu, ponieważ 7 kwietnia jest ten Dzień Medyka, zawsze w kwietniu staramy się uczcić tych lekarzy, którzy odeszli na wieczny dyżur, takim właśnie wydarzeniem kulturalnym, które przypomina nam o lekarzach, a jednocześnie jednoczy całą społeczność lekarską i no jest dla nich takim hołdem i pamięcią.
1: Widzowie usłyszeli utwory nie tylko Chopina, ale również innych wybitnych kompozytorów. Muzyka była wykonywana przez wybitnego pianistę klasycznego Grzegorza Niemczuka, który nie ograniczał się jedynie do grania, ale również wprowadził uczestników za symboliczne kulisy powstawania wykonywanych utworów.
3: Doprowadzenia do tego dzisiejszego koncertu zaczęło się w 2021 roku, kiedy pani dr Lucyna Żbikowska chciała napisać książkę tytułem Equilibrium. Wtedy sugerowała, że ona ma kogoś, który gra na pianinie i ona tam dopisuje różne poezje do jego muzyki. I motywowałem, żeby ona akurat brała, to znaczy, żeby wspólnie z tym muzykiem, to znaczy maestro Grzegorzem Niemczukiem, żeby wspólnie występowali poezja i muzyka. Chcieliśmy to zrobić, to znaczy mój udział też był w tej książce Equilibrium. Chcieliśmy to robić wcześniej w Toruniu i zwróciliśmy się do Izby Lekarskiej w Toruniu. Wtedy prezesem był panem doktorem Katz, ale reakcja nie była jeszcze taka dojrzała. I później pani Lucyna zwróciła się do Rzeszowa i Rzeszów reagowała bardzo szybciej. I promocja tej książki Equilibrium była w Rzeszowie. I to był koncert muzyki chopinowskiej, fortepianowej i również poezja pani dr Lucyny Żbikowskiej. I odnosiło wielki sukces. Po tym wydarzeniu jeszcze raz zwróciliśmy się do Izby Lekarskiej, ale ze względu na to, że za długo tam tej rzeczy no, się toczą i nie było odpowiedniej reakcji, to pani dr Lucyna Żbikowska zwróciła się do miasta Toruń, do Wydziału Kultury. I po Rzeszowie i odbyło się koncert razem z poezją w Toruniu. Wtedy też było piękne wydarzenie. Ale jak już robiliśmy już drugi raz w Toruniu, trzeba pamiętać, że mi co roku 1 sierpnia obchodzimy uroczystości Powstania Warszawskiego, który również zapraszamy maestro Grzegorza Niemczuka z małżonką Anna Lipiak. i koncertują właśnie w centrum Warszawy co roku. I już robimy to od kilku lat, to już chyba piąty raz. Również mieliśmy ich koncert w Krakowie na nasze walne zgromadzenie.

0: zgromadzenia. Ale dochodząc do tej sytuacji, do tego koncertu dzisiejszego, i proponowałem, kiedy byliśmy wybrani do Izby Lekarskiej jako delegaci, proponowałem akurat naszą tutaj panią prezes, że warto by było robić ten koncert tutaj we Włocławku, skoro w Toruniu nie ma odpowiedzi, to mimo, że mi to zrobić tak.
1: Myślę, że to piękna tradycja, aby Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia łączyć ze wspaniałym koncertem chopinowskim. To oznacza także szacunek dla wszystkich, którzy wykonują tę piękną pracę na rzecz drugiego człowieka, całemu środowisku lekarzy, pielęgniarek, osób, które przyczyniają się do tego, że możemy spokojnie myśleć o naszym zdrowiu. Tym wszystkim osobom bardzo dziękuję i z wielką przyjemnością biorę udział w dzisiejszym koncercie, składając wszystkim najlepsze życzenia.

0: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie MPS Ciepło, które łączy Wocławek. To inicjatywa, która łączy edukację, ekologię i troskę o innych.
1: Trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz edukację najmłodszych. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z o.o. w Wocławku ogłosiło

0: Było konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z Włocławka. Inicjatywa łączy w sobie edukację ekologiczną, promocję postaw społecznych i odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. Konkurs pod hasłem MPEC Ciepło, które łączy Włocławek, który honorowym patronatem objął prezydent miasta Włocławka Krzysztof Kukucki, ma na celu nie tylko przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z powstawaniem ciepła i ekologicznymi źródłami energii, ale także przybliżenie uczniów, pokazanie im tych właśnie wszystkich zachowań, działań prozdrowotnych i szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia.
1: Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego teledysku. Forma pracy jest dowolna. Może to być piosenka, historia albo kreatywna opowieść obrazem. Na uczestników czekają nagrody, które będą niosły realną pomoc dla innych.
0: Konkurs polega na tym, że uczniowie szkół podstawowych muszą zrobić materiał od 2 do 5 minut w postaci teledysku lub wideoklipu związany właśnie z ciepłem systemowym i ratowaniem zdrowia. Główną nagrodą jest defibrylator AEG, który będzie zamontowany na danej szkole w kapsule podłączony do systemu, który będzie monitorowany 24 godziny na dobę. Za drugie i za trzecie miejsce przewidziana jest, są bogato wyposażone apteczki pierwszej pomocy. Uczniowie szkół podstawowych muszą do 8 maja złożyć projekty swoich prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 maja. Wówczas ogłosimy ten konkurs i w czerwcu planujemy wręczenie tych nagród, połączone razem ze szkoleniem, jak ratować życie przy użyciu defibrylatora.
1: To projekt, który łączy młodych ludzi, wrażliwości, współpracy i jak pomagać innym. Pogoda za naszymi oknami sprzyja aktywności na zewnątrz. Niektórzy wybierają spacery, jogging, a inni sporty drużynowe. W Zgłowiączce w gminie Lubraniec odbył się drugi turniej charytatywny dzikich drużyn piłkarskich. Stawką był Puchar Burmistrza Lubrańca.
2: Zdecydowanie charytatywny cel, nie tylko, ponieważ my kreujemy nie tylko sport, ale i trzeźwość, a więc dzisiaj zawodnicy posportowemu. Natomiast oczywiście również dla Promyk Nadziei, dla dzieci potrzebujących naszej pomocy. Natomiast ja się bardzo cieszę, że aż 12 dzikich drużyn jest i cieszę się, że przyjechała telewizja Kujawy, ponieważ poprawiła się pogoda. Rano była straszna, także serdecznie zapraszam. To już jest drugi charytatywny za rok. Widzę panią rywalizację, trochę mało jest rzutów karnych, ale drużyny z okolicy, a więc mamy i z Dąbia, mamy z Topólki, mamy z Pasieki, czy nawet spoza naszego województwa, cieszymy się i będziemy dalej rozwijać. Oczywiście strażacy też są z nami, którzy no niestety znowu musieli dzisiaj na obwodnicy Lubrańca interweniować, ale dziękuję za wizytę i nadal będziemy tą szkołę wspierać, nie tylko Promyk Nadziei, ponieważ ta szkoła w Zgłowiączce, tu chodziły również moje dzieci, no i tu mieszka burmistrz, a więc jest ważna.
1: Stowarzyszenie Promyk Nadziei skupia się na wsparciu głównie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podejmuje szereg działań mających na celu rehabilitację oraz terapię. Zawodnicy na turnieju grali dla Promyka Nadziei.
3: W naszych szeregach skupiamy osoby z niepełnosprawnością i to jest głównie niepełnosprawność intelektualna, oczywiście ruchowa też. To są osoby dorosłe, w większości są to osoby dorosłe, niestety już po skończonej edukacji i ich życie po skończonej edukacji w większości wygląda tak, że zostają w domu rodzinnym, czyli nie mogą iść do pracy, nie mogą założyć rodziny, nie mają znajomych kolegów, tak, więc takie akcje i to stowarzyszenie ma na celu po prostu zapewnić im taką aktywność życiową, aktywność społeczną, tak? Ta akcja jest po prostu dla nas ogromnym zaskoczeniem, ogromną radością, bo jesteśmy pełni wdzięczności i pełni podziwu dla tych wszystkich młodych ludzi, a jest ich naprawdę dużo, którzy tu grają. Oni poświęcili swój czas, swoje środki finansowe i chcieli zrobić coś dobrego. I to jakby mniejsze znaczenie dla kogo. My się cieszymy, że dla nas, że nas zauważyli, ale ja jestem pełna podziwu, że oni poświęcając czas, pieniądze, chcą robić coś dobrego, tak? Bo to dobro się mnoży, to dobro wraca, to pokazuje, że młodzi ludzie nie są pozbawieni wartości, tak? Mają w sobie bardzo, bardzo dużo.

0: W tym celu wspólnie dokładamy cegiełkę, uprawiając sport, grając piłkę. Mamy dużo chętnych drużyn, no i wspólnie łączymy się, żeby wspierać i pomagać osoby potrzebujące.
1: Dzisiejsze wsparcie jest dla Stowarzyszenia Promień Nadziei, który siedzibę ma w Lubrańcu. To jest dla dzieci i ich rodzin na różne ich atrakcje, wyjazdy. To jest najlepsze spotkanie, gdzie organizatorzy zaprosili drużyny z kilku gmin. Przy tym to są koledzy, znajomi, którzy mogą ze sobą porozmawiać, pograć, wspólnie pobiesiadować, spędzić wolny czas w sobotę.
0: No, gramy 12 minut, połowę w grupie, zaczynamy fazę grupową, potem mamy ćwierćfinały, półfinały, miejsce trzecie, walka i finał. Mamy plakaty dla każdej, dyplomy dla każdej drużyny za udział. Trzy najlepsze miejsca puchary, najlepszy bramkarz i strzelec.
2: Mecze, które widzieliśmy, były bardzo dynamiczne. Było wiele przerzutów piłki do skrzydła, gdzie zawodnicy szukali miejsca do centry w pole karne rywali. Piłkarze nie szczędzili sobie twardej gry, ale wszystko w granicach fair play. Nad przebiegiem spotkań czuwał sędzia.
3: Jest turniej charytatywny i staramy się grać na turniejach charytatywnych. Fajnie, bo wspierać, można wspierać dzieciaków, czyli tam chore osoby, no i spotkać się, tym bardziej pomóc chorym i spotkać się, pograć. A tym bardziej sami ze wsi znajomi, także fajnie się spotkać, tym bardziej w weekend, także tak akurat dzisiaj bardzo fajnie nam poszło, bo wyszliśmy z grupy, z pierwszego miejsca, dwie wygrane mieliśmy, jeden remis, taki trochę niefortunny, ale no remis, ale pierwsze miejsce z grupy, także myślę, że nie jest źle na razie. Piłkę to gramy no, dosyć często, co tydzień staramy się gdzieś umówić tu właśnie z okolicznymi drużynami ze wsi, także staramy się spotykać, czy w piłkę, czy w siatkówkę. Gramy, stworzyliśmy sobie boisko do siatkówki, także no starać się w weekend spotkać i no trochę chociaż pograć. W tygodniu praca, a w weekend spotkać i pograć.
2: Organizatorzy zapewnili atrakcje towarzyszące turniejowi dla osób w każdym wieku.
4: Mamy dmuchańce, ale mamy też wspaniałe kobiety z Sułkowa. Mamy również grono, szczególnie nauczycielek, pięknych nauczycielek, a więc jak najbardziej charytatywny cel. No i oczywiście nasz przewodniczący Piotr Sławianowski, przewodniczący Rady Lubrańca, też pyszne kiełbaski przygotowuje.
2: Turniej dostarczył wiele emocji. Takie wydarzenia jednoczą lokalną społeczność, promują zdrowy i aktywny tryb życia. Dodatkowo można pomóc osobom, które tego naprawdę potrzebują. Kwiecień, miesiąc świadomości autyzmu, powoli dobiega końca. W tym czasie w wielu placówkach w regionie organizowano wydarzenia, które miały na celu zwiększenie wiedzy na temat spektrum autyzmu. Do tej wyjątkowej inicjatywy dołączyły również dzieci z przedszkola nr 16 Ekoludek we Wrocławku, które wzięły udział w niebieskich igrzyskach.
5: Organizujemy po raz kolejny niebieskie igrzyska w naszym przedszkolu, gdyż bardzo ważne jest u nas tolerancja. Jesteśmy przedszkolem ekologicznym, tutaj kładziemy nacisk na integrację. Myślimy, że właśnie te niebieskie igrzyska to jest doskonała okazja do tego, żeby połączyć sport, edukację i integrację. Uczymy dzieci tolerancji już od najmłodszych lat. I to, że jesteśmy inni, to nie znaczy, że jesteśmy gorsi. Uczymy, że każdy, różnimy się pięknie, każdy jest, dziecko jest wartościowe, doceniane. Uczymy dzieci empatii, wrażliwości, staramy się, żebyśmy byli tutaj razem wszyscy w grupie i ta różnorodność jest piękna, czyni nas wyjątkowymi.
6: Właśnie pani wspomniała, że to już nie pierwszy raz, kiedy takie wydarzenie się odbywa. Jakie są reakcje dzieci?
5: Dzieci czekają, to jest wielkie wydarzenie w naszym przedszkolu. Jest mnóstwo przygotowań, dekoracji, nawet posiłki mamy w niebieskich kolorach w tym dniu. Dzieci się ubierają, łączymy się w grupę, w zespół, zapraszamy gości. Jest to dzień pełen radości, zabawy. Jesteśmy wspólnotą.
2: Na małych uczestników czekało mnóstwo ciekawych i angażujących konkurencji.
7: Nasze konkurencje podczas niebieskich igrzysk są przygotowane w odpowiedzi też na potrzeby dziecka. Mamy tor sensoryczny, będziemy grać w koszykówkę, będziemy grać w piłkę nożną, mamy różne tory ruchowe, wszystko oczywiście w tych naszych pięknych kolorach i na pewno to spodoba się dzieciom i zapewni im i rozwój fizyczny i też przy okazji będzie takim ładnym, pięknym gestem solidarności i pamięci o tej różnorodności i o dzieciach w spektrum autyzmu.
6: A dlaczego powinniśmy już od najmłodszych lat u dzieci rozwijać tą świadomość na temat autyzmu?
7: Ja uważam, że ta rola rozwijania u dzieci świadomości o autyzmie, o różnorodności jest taką rolą profilaktyczną, czyli my przygotowujemy dzieci do życia w środowisku różnorodnym, no bo każdy z nas jest inny. Niekoniecznie tylko te osoby, które mają trudność, są od nas inne, ale my różnimy się wszystkim, tak? Ja już właśnie nawet z moimi maluszkami robiłam takie ćwiczenie przy lustrze, w którym to dzieci patrzyły, czym się różnimy na zewnątrz, tak? I to też jest piękne,

0: absolutnie nie jest to powodem do wykluczenia czy myślenia o kimś inaczej, gorzej.
1: W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele innych placówek. Wśród nich znalazło się Stowarzyszenie Oligo, które na co dzień pomaga dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną.
2: Jak się dzisiaj bawicie na igrzyskach i jak wam się podoba?
3: Dobrze.
0: Super.
4: Fajnie.
3: Fajnie.
2: A która konkurencja wam się najbardziej podoba?
3: Wszystkie.
0: Ja raczej wszystkie.
4: To samo.
3: Tak samo.
2: Okay. A czy lubicie brać udział w takich sportowych konkurencjach?
3: Tak.
0: Absolutnie tak.
4: Ja to samo.
3: Tak samo też.
1: Dzieci chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami na temat niebieskich igrzysk.
2: Jak się dzisiaj bawicie? Jak się podobają wam igrzyska?
5: Fajnie. Fajnie.
2: A która konkurencja wam się najbardziej podoba?
5: Piłka nożna i koszykówka. Piłka nożna i koszykówka.
2: A dlaczego dzisiaj jesteście ubrani wszyscy na niebiesko?
5: Bo są niebieskie igrzyska. Są niebieskie igrzyska.
2: A czy na co dzień lubicie uprawiać sport?
5: Tak.
2: A jaki?
5: Najlepiej to jeździć rowerze. Ja uwielbiam wszystkie sporty. Bardzo fajnie. Dobrze, jest bardzo fajnie. Mi się podoba.
2: A która konkurencja wam się podoba najbardziej?
5: Najbardziej
6: parkour.
5: Mi się najbardziej tamten parkour podoba, ten drugi.
2: A czy na co dzień lubicie uprawiać sport?
5: Lubimy, bardzo lubię.
6: Ja lubię też.
5: Ja mam duże podwórko i mogę biegać sobie codziennie.
2: A dlaczego wszyscy jesteście dzisiaj ubrani na niebiesko?
5: Bo są niebieskie igrzyska.
6: No bo są niebieskie igrzyska i niebieskie, no to trzeba się ubrać na niebiesko.
2: Jak się dzisiaj bawicie?
5: Świetnie.
7: Bardzo fajnie.
2: A która konkurencja wam się najbardziej podoba?
5: Piłka.
7: Dla mnie też piłka.
2: A dlaczego piłka?
5: Bo naprawdę to lubię piłkę. Naprawdę to lubię piłkę.
7: Ja chodzę na treningi piłki nożnej i lubię bardzo piłkę nożną.
2: A dlaczego jesteście dzisiaj ubrani na niebiesko?
5: Bo dlatego, że niebieski to kolor autyzmu.
7: Bo są niebieskie igrzyska.
1: Niebieskie igrzyska w przedszkolu Ekoludek pokazały, że budowanie świadomości i wrażliwości społecznej można już od najmłodszych lat. Jednym z ważniejszych projektów uchwał był ten dotyczący restrukturyzacji zadłużenia lokali mieszkalnych stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu miasta Włocławek. Problem nie jest nowy. Miasto wielokrotnie starało się wychodzić naprzeciw zadłużonym lokatorom. Co więc zakłada nowa propozycja?
8: Będą oni mogli skorzystać z umorzenia 50% swojego zadłużenia, jeżeli dokonają wpłaty 50% swojego długu. Drugą opcją będzie możliwość umorzenia 40% zadłużenia przy zawarciu pozostałej części zadłużenia na raty, czyli 60% na raty, 40% umorzenia. Dajemy czas 3 miesiące, będzie to możliwe po podpisaniu porozumienia i w ciągu 30 dni będzie należało dokonać wpłaty. Na dzień dzisiejszy zadłużenie mieszkańców wynosi około 100 milionów złotych, z czego 70 milionów jest to kwota należna, główna, pozostała część są to odsetki. Ja powiem, że z takiej akcji korzystaliśmy już w latach poprzednich. W 2016 roku była podobna inicjatywa radnych, którzy uchwali taką uchwałę o restrukturyzacji zadłużenia. Wtedy z tej możliwości skorzystało 260 bodajże najemców miast.
1: Radny Chmielewski przyznaje, że należy podejmować działania mające na celu oddłużenie mieszkańców. Dodaje jednak, że poprzednie próby nie przyniosły oczekiwanych efektów.
9: Kwota jest ogromna, natomiast te projekty, które wcześniej były przedmiotem obrad Rady Miasta i teraz, jakby powiem tak, nie widzę dużych efektów dotyczących spłaty tego zadłużenia. To są jakieś marginalne kwestie. Oczywiście dobrze, że istnieje taka możliwość, dlatego że no, zobowiązania swoje trzeba spłacać i ci, którzy nie płacą, powinni te zobowiązania płacić i formy jakby spłaty tych zobowiązań powinny też być. Natomiast tutaj miasto powinno się wykazać większą aktywnością, jeżeli chodzi o kwestię przekonywania mieszkańców do tego, że warto spłacić te należności po to, żeby właśnie można było, powiem, normalnie funkcjonować, normalnie żyć. Więc uważam, że tego typu uchwały

0: są dobrym prognostykiem, tylko zawsze, jak to diabeł tkwi w szczegółach, trzeba zachęcić jeszcze, czy też większą informację przekazać tym, którzy są zadłużeni, że taką możliwość mają, bo no niestety mały odsetek, tak jak powiedziałem z poprzedniej uchwały, świadczy o tym, że to jednak nie do końca spełnia swoją rolę.
1: Wątpliwości co do tego, czy mieszkańcy będą chcieli skorzystać z kolejnej możliwości oddłużenia, mieli również niektórzy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Mimo to uchwała uzyskała aprobatę radnych. 20 głosów za, 1 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Miasto wyciąga rękę, ale czy działania przyniosą spodziewany efekt, dowiemy się za kilka miesięcy. Ósmoklasiści stają przed jedną z ważniejszych decyzji – wyborem szkoły ponadpodstawowej. Pomóc w tym miały drzwi otwarte w Zespole Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczniów i ich rodziców, którzy chcieli z bliska zobaczyć, jak wygląda nauka w tej placówce. To była okazja nie tylko do poznania kierunków kształcenia, ale też do rozmów z nauczycielami i uczniami. Szkoła stawiała na bezpośredni kontakt i pokazanie swojej codzienności od środka. Dyrekcja przekonywała, że Baczyński to nie tylko nauka, ale też dobra atmosfera i miejsce do rozwoju.
2: Atmosfera jak w domu. Mimo, że rodzice troszkę wymagający, ale jesteśmy otwarci na ucznia, pomagamy jak możemy, udzielamy pomocy też psychologicznej bardzo dużej grupie uczniów. No, jak, no uczniowie do nas przychodzą, więc coś chyba w tym jest. Rodzinnie, jak można tak powiedzieć, rekordzistów mamy z jednej rodziny 13 osób, która ukończyła u nas szkołę.
1: W tym roku oferta edukacyjna jest szeroka, a kandydaci mają do wyboru różne profile. Jak zapowiadają nauczyciele, pojawi się również nowy kierunek, który ma odpowiadać na aktualne zainteresowania młodzieży.
3: Przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Otwieramy aż 4 klasy liceum i co będzie nowością w tym roku, klasa technikum. Jeżeli chodzi o liceum, są to klasa językowa, klasa o profilu medycznym i tutaj w ramach specjalizacji ratownictwo medyczne jest oddział wojskowy, który współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz klasa o profilu mundurowym, która współpracuje z MSWiA. Jeżeli chodzi o technikum, nowość, jak już wspomniałem, w tym roku otwieramy klasę o profilu fotograficznym, czyli pięcioletnie technikum, po którym uczeń wychodzi już jako technik fotografii.
4: Również tutaj odbywa się doradztwo zawodowe. Czy uczniowie mogą pobrać takie konsultacje?
3: Tak, oczywiście mamy doradcę zawodowego. U nas zajmuje się pani Ania Ostrowska tym tematem. Jest na co dzień w szkole, można skorzystać z pomocy, z porady. Również odbywają się zajęcia z panią doradcą zawodowym w ramach lekcji w klasach.
1: O swoich doświadczeniach opowiadali także uczniowie. Podkreślali, dlaczego wybrali konkretne klasy i zachęcali młodszych kolegów, by postawili właśnie na tę szkołę.
5: Jest to klasa pod patronatem Straży Granicznej i Policji. No i zdecydowaliśmy się na ten kierunek z powodu, że chcielibyśmy wstąpić w służby mundurowe do policji.
4: Jakie są zalety tego kierunku?
5: No na pewno to, że mamy tutaj zajęcia z policjantami i możemy się więcej dowiedzieć właśnie o policji. Mamy edukację policyjną, zajęcia właśnie z musztry i myślę, że to.
4: A jakie macie wrażenia po tym pierwszym roku?
5: Jest super, naprawdę pozytywne wrażenia i zachęcamy. No też tak uważam, że jest super, na pewno lepiej niż w podstawówce.
4: Czy wiążecie swoją przyszłość z tym kierunkiem?
5: Tak. Ja też.
6: Ogólnie to było moje marzenie od dziecka, żeby w ogóle dołączyć do tej szkoły, żeby na ten kierunek się dostać jakkolwiek. I marzenie się spełniło też. A zalety tego wszystkiego, profil bardzo odpowiada przyszłości, której chcę dalej osiągnąć. Po prostu dalej chcę jakkolwiek służyć krajowi.
7: Ja tak samo wiążę jakąś przyszłość z wojskiem i zalety, no to na pewno możemy się kształcić właśnie w tym kierunku, jeżeli ktoś wiąże przyszłość w tym kierunku. To mamy poligony, strzelnice i różne zajęcia takie, które umożliwiają kształcenie się.
4: Właśnie opowiedzcie jeszcze coś o tej praktyce, jak to wszystko wygląda na co dzień.
6: Mamy różne zajęcia i to z samoobrony, pierwszej pomocy. Mamy własną w szkole strzelnicę i laserową i taką normalną. Bardzo dużo się uczymy i praktyki wszystkiego.
7: Jeśli

0: Jeździmy też na poligony z prawdziwymi żołnierzami i jeżeli ktoś chce brać udział w zawodach, to też ma taką możliwość brania udziału w zawodach sportowych albo strzeleckich.
1: Dlaczego warto wybrać ten kierunek?
2: Ze względu na to, że jest bardzo przyszłościowy. W przyszłości można, jeżeli ktoś wiąże na przykład przyszłość z mundurem, to ma otwarte drzwi na bardzo dużo prac, jak na przykład i na granicy, i do policji, i do wojska, wszystko może prosić po tym robić z mundurem, jeżeli jest związane.
0: Jest dużo tych zajęć właśnie praktycznych i teoretycznych, które umożliwiają poszerzanie właśnie wiedzy wojskowej i jest na pewno fajna opcja.
1: A jaka atmosfera panuje tutaj w szkole?
2: Bardzo miło, nauczyciele są bardzo, bardzo w porządku. Jak na przykład przechodziłem z podstawówki tutaj, to się obawiałem, lecz nauczyciele bardzo są w porządku i nawet w poprawieniu ocen we wszystkim. Zawsze są pomocni i chcą nam pomóc.
0: Jest dużo też takich imprez właśnie, na jakieś święta, jest dużo apeli i właśnie uczniowie są przyjaźni i nauczyciele tak samo.
3: Generalnie od małego, chyba prawdopodobnie od pierwszej klasy, ewentualnie zerówki, chodziłam na dodatkowy angielski i też mój tata jest bardzo związany z angielskim i wszystkimi obcymi językami i od zawsze to chyba było jedyne, co najlepiej mi szło. Do Baczyńskiego właśnie na ten kierunek przyszłam mniej więcej dlatego, że Baczyński to jest szkoła, która jest mi najbliżej, w której naprawdę dobrze się czuję. Byłam na targach, wszyscy ludzie, których poznałam, byli świetni. Tak naprawdę wszystkie rozszerzenia mi pasowały, bo jest to rozszerzony polski, rozszerzony angielski, rozszerzony francuski. Z francuskim nigdy nie miałam do czynienia, ale teraz już po praktycznie roku uczenia się francuskiego jestem w stanie stwierdzić, że to był ten kierunek i że dobrze trafiłam.
4: Ja się zdecydowałam na ten kierunek, ponieważ sam Baczyński mi się bardzo podobał, a kierunek językowy był mi najbliższy, bo uważam, że ogólnie języki są bardzo potrzebne. I same rozszerzenia mi pasowały, no i po prostu sama szkoła mi się podobała. Byli bardzo mili ludzie zawsze mi się z nimi dogadywałam. Jak były dni otwarte, też bardzo mi mnie przyjęli. Inne szkoły mi takie podpasowały, tylko tak najbardziej Baczyński właśnie.
1: A jakie są zalety tego kierunku?
3: Na pewno bardzo dobrze można rozszerzyć wszystko, całą lingwistykę, na pewno swój język, bo rozszerzony polski to jest też część właśnie tego kierunku. Ja uważam, że angielski to jest bardzo w ogóle ważny przedmiot i to jest jeden z najbardziej przydatnych przedmiotów, więc angielski też jest tutaj bardzo szeroko rozszerzany. Można się na pewno polepszyć. Tak samo jest tutaj jest ta część turystyczna. Cała geografia, jakieś praktyki, kompasy, wszystko. I tak samo animacja, zajęcia z animacji. I po zajęciach z animacji można zrobić kurs. To jest, prawda, kurs płatny, ale można zrobić kurs, po którym też otwierają się nowe możliwości pracy.
1: Jakie widzisz zalety? Może jakieś inne jeszcze są?
4: No zwłaszcza ten angielski najbardziej pomaga, bo w tych czasach uważam, że język, znajomość języka obcego jest bardzo ważna, w jakiejkolwiek pracy się ona przyda i nawet na studiach jest bardzo przydatne rozszerzenie z angielskiego. Jest to też nawet na maturze dosyć łatwe rozszerzenie, bo ogólnie nasza generacja, jaką my znamy dobrze język angielski, więc się bardzo przyda, a inne zalety, to jak Julka powiedziała, ta animacja też jest bardzo fajna. Daje nowe możliwości, mimo że to jest liceum i nie sądziłam, że będą jakieś praktyki, a jednak są i to może bardzo pomóc w przyszłości.
5: Co dwa tygodnie jeździmy na Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Wrocławku i mamy tam zajęcia takie bardzo praktyczne, gdzie rzeczywiście mamy w sumie trzy różne przedmioty, które nas przygotowują do tego profilu. Mamy tworzenie treści do internetu, warsztaty foto, wideo i autoprezentacje. I tak naprawdę robimy wszystko, co związane z mediami, nagrywamy filmiki, prowadzimy własne TikToki, tworzymy różne właśnie treści do internetu, ale też na przykład mamy zajęcia z autoprezentacji, które w większości skupiają się na tym, abyśmy po prostu potrafili i gdzieś tam przełamali taki trochę lęk, strach przed tym, żeby wyjść na przykład przed ludzi i mówić.
1: Dlaczego wybrałaś ten kierunek?
6: Ponieważ bardzo ciekawi mnie marketing, chcę się rozwijać w tym kierunku i zajęcia nam bardzo dużo w tym pomagają, uczymy się wszystkiego, co naprawdę jest najważniejsze.
1: A jak to wyglądało u ciebie?
5: Znaczy, dla mnie to w ogóle był taki zawód przyszłościowy, bo jednak

0: Jednak no, media już dzisiaj są takim no, miejscem, gdzie dużo osób pracuje, gdzieś tam zaczyna pracę i rzeczywiście na przykład ludzie niby pracują gdzieś, jeszcze coś tam w mediach tworzą i potem decydują się tylko na tworzenie w mediach. No jest to no, dobry zawód i finansowo, ale też no, jest taki przyszłościowy, bo właśnie no, da się dużo... No, dużo osób tam idzie, ale też no, na pewno to nie będzie takie coś, co kiedyś zostanie gdzieś tam jakby na przykład powiedzmy wycofane przez sztuczną inteligencję czy coś. No i a jak będzie powiedzmy na przykład to wycofane, no to można się właśnie iść nawet w stronę sztucznej inteligencji, bo tego też jesteśmy uczeni, jak z niej korzystać.
1: Jaka atmosfera panuje u was w szkole?
2: Bardzo fajna, bardzo miło się spędza czas. Nauczyciele są naprawdę przecudowni, zawsze pomogą. Uczyć się łatwo przedmiotów, nie ma za dużo sprawdzianów. Jest cudownie.
3: Szkoła to jednak nie tylko lekcje. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje podczas zajęć dodatkowych, a także angażować się w działalność samorządu i parlamentu uczniowskiego.
4: W Baczyńskim mamy i samorząd uczniowski, i parlament uczniowski. To są dwie różne grupy uczniów, które tak naprawdę dbają o to, żeby życie szkoły nie umarło. Mamy tutaj parlament, który my reprezentujemy akurat. On zbiera wszystkich uczniów z każdej klasy, tak? Czyli mamy reprezentanta z każdej klasy w parlamencie, który ma realny wpływ na to, co się w szkole dzieje. I tak jak widać na naszej krótkiej prezentacji, organizujemy kalendarz adwentowy, wtedy cały grudzień tutaj w szkole jest kolorowo i wesoło. Organizujemy Dzień Patrona 22 stycznia, organizujemy szereg różnych wydarzeń, które mają i taki wymiar kulturalny i też patriotyczny, jak to parlament, tak? Ale przede wszystkim chodzi o integrację uczniów, o to, żeby czuli się tutaj faktycznie jak w domu, żeby byli rodziną. W tym roku też pojawiła się po raz drugi już talentiada, czyli możliwość pokazania swoich talentów. Świetnie to wyszło, bo okazało się, że mamy uczniów z takimi talentami i kulinarnymi, i wokalnymi też, tak? Nie wiem, Julka, coś jeszcze chciałaś dodać?
5: No, głównie zajmujemy się tak, żeby szkoła była zintegrowana i myślę, że jesteśmy ciekawym zgromadzeniem. Nie ma u nas nudy i zachęcamy do dołączenia do nas.
1: A dlaczego warto właśnie wybrać tą szkołę?
4: Jeżeli ktoś oprócz nauki, wiadomo, że nasze życie to nie tylko nauka i te punkty milowe, które gdzieś tam zdobywamy, ale też pasje różnego rodzaju, to też ludzie, z którymi chcemy przebywać. My staramy się, żeby faktycznie Baczyński był takim miejscem, gdzie chce się przyjeżdżać, nawet z odległych miejscowości, po to, żeby tutaj dobrze spędzać czas, żeby móc się rozwijać, bo nauczyciele dają przestrzeń do tego, żeby faktycznie rozwijać wszelkie swoje pasje, zainteresowania, a przy okazji robić wszystko w kierunku zdania matury. Także myślę, że warto. Polecamy Baczyńskiego, zresztą jak porozmawiacie z uczniami, opowiedzą jeszcze więcej.
3: Przed ósmoklasistami jeszcze sporo decyzji, ale takie spotkania jak to mogą pomóc wybrać miejsce, w którym spędzą kolejne lata swojej edukacji. We Włocławku jest coraz więcej zieleni. Park Sienkiewicza przeszedł rewitalizację. Powstawały również parki kieszonkowe. Dwa lata temu pojawiła się informacja, że kolejny park kieszonkowy powstanie na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Był to jeden z elementów programu wyborczego Lewicy Lepszy Włocławek. Chodzi o przestrzeń między blokami przy ulicy Barskiej. Czy pomysł został porzucony?
6: Politykę realizowaną przez nasze miasto tworzenia właśnie takich przestrzeni bardzo przyjaznych mieszkańcom. Przypomnę, że z funduszy szwajcarskich budujemy Park Południa, za chwilę ponad 15 hektarów zagospodarujemy parku na Grzywno na osiedlu Kazimierza Wielkiego, więc Park Barska na osiedlu Kazimierza Wielkiego też jest przygotowany dokumentacyjnie. Mamy przygotowany projekt, uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę. W budżecie na ten rok jest zapisana pozycja. Oczywiście będziemy ubiegali się też o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych, natomiast zakładam, że jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na realizację tego zadania.
3: Obecnie znajduje się tam okrągły betonowy plac, niewielka piaskownica, a na jednym z drzew ktoś zawiesił huśtawkę. Z relacji prezydenta wynika, że wiele się tam zmieni.
6: no, głównie zieleń i sposób taki powierzchniowy zagospodarowania wód opadowych w

0: postaci chociażby ogrodu deszczowego. Więc no, taka, bym powiedział, bardzo współczesna forma współistnienia człowieka z naturą.
1: Parki kieszonkowe znajdują się przy ulicy Brzeskiej oraz Zapiecek. Park przy ulicy Brzeskiej odmieni wygląd niezagospodarowanego placu. Ma tam się pojawić także mała architektura. Wracamy do tematu utworzenia we Wrocławku Centrum Sportów Walki. Radny Daniel Tobiasz, który jako pierwszy interpelował w tej sprawie, zdradza, że było kilka pomysłów na lokalizację centrum.
2: Pierwszą interpelację złożyłem tuż po objęciu funkcji radnego, był to 2018 rok. Wówczas planowane miejsce tego Centrum Sportu Walki był budynek po starym starcie. Następnie w planach był budynek przy ulicy Leśnej, gdzie znajdował się ośrodek wychowawczy. No i w ostatnim czasie na jedną z interpelacji pan prezydent odpowiedział mi, że docelowo miejsce Centrum Sportu Walki będzie znajdowało się w hotelu Phoenix przy ulicy Chopina.
1: Dzięki Centrum Sportu Walki Wrocławek może stać się miejscem zgrupowania reprezentantów Polski. Podjęte na ten temat rozmowy.
2: Wstępnie rozmawiałem już z trenerem kadry polskiej kickboxingu Andrzejem Maciuszewiczem, który chętnie tutaj by w Wrocławku organizował zgrupowania kadry polskiej kadetów Kicklight. Dlatego, że tutaj po powstaniu Centrum Sportu Walki, czyli tej sali, gdzie będą mogli właśnie stójkowicze walczyć, zawodnicy i boksu, i kickboxingu, gdzie będzie się miała się znajdować również sala przygotowania motorycznego wraz z tym właśnie zapleczem noclegowym, to tworzy takie właśnie fajne miejsce, gdzie ci kickbokserzy mogliby przyjeżdżać i trenować. Rozmawiałem również z trenerem kadry Polski w boksie, Robertem Osmulskim, trenerem również czempiona Wrocławek, któremu się bardzo ten pomysł spodobał i również zdeklarował, że jeżeli takie miejsce by powstało, to on chętnie tutaj by sprowadził kadrę Polski i tutaj by się odbywały szkolenia.
1: Na piętrze danej bursy przy Alei Chopina będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne. Parter ma być przeznaczony na salę do ćwiczeń. Zgodnie z zamysłem ma powstać sala przygotowania motorycznego.
2: Zamysł od samego początku był taki, żeby była sala do sportów stójkowych, czyli boksu, kickboxingu, karate, taka uniwersalna, nie znajdowałyby się podwieszane worki, gdzie na podłodze znajdowałaby się mata. I drugi to był właśnie ten zamysł, żeby jednocześnie tą salę tak samo wykorzystywać do sportów kulanych, czyli do judo, jiu-jitsu, dlatego że jak będzie mata, no to wiadomo, można też różnego rodzaju stosować rzuty, przewroty i tak dalej. Chcieliśmy także, żeby powstała sala przygotowania motorycznego, dlatego że w Wrocławku tak naprawdę nie ma miejskiej sali przygotowania motorycznego. Są tylko prywatne sale, które w tym zakresie szkolą dzieci, młodzież i dorosłych, a z tej sali przygotowania motorycznego mogłyby korzystać nie tylko kluby sportu walki, ale również inne sporty, tak jak koszykówka, piłka nożna czy lekkoatleci.
1: Jednym z haseł promujących nasze miasto jest Wrocławek miastem sportu. Kojarzymy się głównie z Anwilem Wrocławek, który w każdym sezonie jest jednym z kandydatów w walce o Mistrzostwo Polski. Mamy również świetnych lekkoatletów trenujących w Ektrze Wrocławek oraz wioślarzy. Medalami mogą poszczycić się również zawodnicy trenujący sporty walki.
2: W ostatnich latach widzimy, że tak powiem, taki boom zawodników sportu walki, bokserów, kickbokserów, karateków, judoków, którzy odnoszą bardzo znaczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej, międzynarodowej. Tutaj można wymieniać Jakuba Straszewskiego, wicemistrza świata w boksie, Michała Jarlińskiego, który znalazł się w dziesiątce najlepszych bokserów na świecie. Można tutaj jeszcze wspomnieć o Angelice Szymańskiej, która jest wrocławianką, judoczką i zdobywa najwyższe cele na arenie międzynarodowej. Adam Spychalski, kickbokser, który jest mistrzem Europy kadetów i mistrzem świata juniorów i wielu innych sportowców.
1: Sukcesy wrocławskich sportowców walczących na macie czy też w ringu można wyliczać jeszcze długo. Zawodnicy są doświadczeni, trenerzy również. Dodajmy do tego jeszcze Centrum Sportu Walki, gdzie młode talenty będą mogły rozwijać swoje umiejętności i brzmi to jak przepis na kolejne medale i puchary. Już w najbliższych dniach maturzyści zmierzą się z jednym z najważniejszych sprawdzianów w swoim życiu – egzaminem dojrzałości. Stres oraz strach przed nieznanym potrafią sparaliżować, nawet mimo solidnego przygotowania. Jak sobie z tym poradzić? O to zapytaliśmy psychologa.
3: Przede wszystkim skupmy się na tym, aby zrelaksować nasze ciało. Bierzemy dużo głębokich wdechów, jeszcze dłuższe wydechy, aby móc przywrócić

0: zmusić siebie tak naprawdę do tego tu i teraz, żeby odciąć się od tego stresu, od tej produkcji kortyzolu, która przez cały czas nam tutaj się nakręca, jeżeli my się od tego nie odetniemy. Także wdech i wydech może wydawać się banalny, ale ma naprawdę ogromną moc. Dodatkowo też bardzo często stosowaną techniką jest zamknięcie oczu i taka wizualizacja tego, co jest dla nas przyjemne, aby poczuć się lepiej, lżej. Mnóstwo takich szczegółów odnośnie miejsca, które sobie wyobrażamy, jak się w nim czujemy, jaka jest temperatura, kto nas otacza, tak aby poczuć się właśnie spokojniej, bezpieczniej i wtedy również powoduje to takie osadzenie i spadek kortyzolu, a jednocześnie dzięki temu lepsze połączenie z naszą korą przedczołową, która decyduje o tym, jak będziemy myśleć, organizować, planować, pisać to, co w chwili obecnej mamy do zrobienia.
1: Jednak stres wcale nie musi być naszym wrogiem. W odpowiedniej dawce działa mobilizująco.
0: Stres, jeżeli jest w takiej optymalnej dawce, to jest mobilizatorem. Jeżeli nie ma całkowicie stresu, to nam się po prostu nie chce, nie czujemy, że musimy zrobić coś na odpowiednim poziomie, no bo nie ma nic takiego, co wisi, że tak powiem, nad nami. Także stres w optymalnej dawce będzie dla nas jakby tutaj takim mobilizatorem, czymś, co będzie nas napędzało do jak najlepszego pokazania swoich umiejętności.
1: Stresu nie da się całkowicie wyeliminować, ale można nauczyć się go oswajać. Kiedy uda nam się go opanować, może być naszym sprzymierzeńcem, a nie przeszkodą. Sesja Rady Miasta przyniosła kolejne zmiany w budżecie Wrocławka. Dopisane zostały 3 nowe duże zadania. Jednym z nich jest utworzenie ośrodka rehabilitacyjnego na osiedlu Michelin.
2: Pierwszym zadaniem, takim największym, jest to realizacja projektu pod nazwą Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Jest to zadanie, które jest wpisane na kwotę 757 tysięcy zł, więc to jest zadanie bardzo, ale to bardzo, bardzo obszerne, które będzie realizowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i ono jest finansowane z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast w ramach projektu Wrocławek Miasto Dobrego Klimatu. Czyli tutaj bym prosiła Państwa, jeśli my przyjmiemy dzisiaj na sesji ten projekt uchwały, który mówi o realizacji tego projektu, o kursach kwalifikacyjnych, tam jest bardzo obszerna oferta dotycząca kursów skierowanych dla osób, które chcą pozyskać dodatkowe kwalifikacje. Polityka społeczna, kolejne zadanie, jest to wprowadzenie nowego zadania pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny, który będzie zlokalizowany na osiedlu w Michelinie przy ulicy Szkolnej 2. To będzie ośrodek, który będzie służył na potrzeby zarówno rehabilitacyjne, w dążeniu do zdrowotności, edukacyjne, czyli połączone będą te zadania i rehabilitacja z edukacją dla osób, które potrzebują takiego wsparcia. Kolejne nowe zadanie, które zostało wpisane do budżetu, to jest zadanie pod nazwą zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.
1: Nowy budynek rehabilitacyjny będzie znajdował się przy ulicy Szkolnej. Miasto będzie się ubiegało o środki zewnętrzne na sfinansowanie inwestycji.
3: Najważniejszym punktem, który jest przewidziany w budżecie miasta, jest to punkt wprowadzenia nowego zadania, utworzenia ośrodka rehabilitacji i edukacji dla osób niepełnosprawnych. Będzie to ośrodek przewidziany pod kątem prowadzenia działalności Fundacji Kajetanus. W tym roku planujemy przesunąć środki na sporządzenie dokumentacji technicznej po to, aby można było się ubiegać o pozyskanie środków z funduszu PFRON, który nam sfinansuje to w 50%.
1: Opozycja pozytywnie zapatruje się na pomysł utworzenia ośrodka rehabilitacji.
4: Nowy ośrodek zawsze jest postrzegany pozytywnie, ale pamiętajmy też o tym, że budżet to jest zazwyczaj tak skonstruowany, że coś tam w tym budżecie jest do zabrania, coś jest do dodania, więc to nie jest takie jednoznaczne. Jeżeli chodzi o nowy ośrodek, tak jak najbardziej jesteśmy za. Uważam, że tego typu ośrodki powinny powstawać, a jednocześnie też to jest zadanie gminy, miasta po to, żeby właśnie te luki, które są, były wykorzystywane po to, żeby zabezpieczyć mieszkańców naszego miasta do do tego, żeby mogli korzystać z wszystkich możliwości, jakie niesie za sobą budżet, a przypomnę, że to jest ponad

0: miliard 300 milionów rocznie, więc to jest ogromna kwota.
1: Zmiany w budżecie Włocławka zostały przegłosowane przez radnych. W całym kraju odbijają się echa tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Poseł, działacz społeczny znany z pomocy potrzebującym. Poruszał się rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdzie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Był posłem 10 i 11 kadencji Sejmu. Samorządowcem oraz osobą silnie zaangażowaną w działania społeczne. Wspierał m.in. chore dzieci, seniorów oraz działania na rzecz zwierząt. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia. W wielu miejscach w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego działalności. Jedną z nich jest zbiórka Karmy dla zwierząt, zorganizowana przez środowisko włocławskiej lewicy.
2: Śmierć naszego kolegi, dobrego samorządowca, posła, a przede wszystkim człowieka, który czynił wielkie dobro, była straszną wiadomością. Jednak same jego działania, same działania Łukasza Litewki pokazały to, że po tak tragicznym wydarzeniu, jakim była jego śmierć, nie chciałby on, żebyśmy po prostu zatrważali się w wielkim bólu, tylko dalej czynili to dobro, które on czynił. Nie chciałby, aby ta dobroć, którą on kultywował, zanikła. Chciałby, żeby każdy, kto może, każdy, kto chce, pomógł w jakiś sposób, czy poprzez właśnie taką zbiórkę karmy, którą organizujemy my we Włocławku, w biurze poselskim Piotra Kowala na ulicy Kościuszki 12, czy na przykład poprzez takie zwykłe czyny, jakim jest zrobienie zakupów osobie potrzebującej. Ale wracając właśnie do tej zbiórki karmy. We Włocławku organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt ku pamięci Łukaszowi Litewce. Jutro oraz w poniedziałek po weekendzie majowym. Dziś i jutro jesteśmy otwarci dla wszystkich Państwa od godziny 9.30 do 16.30, natomiast w poniedziałek po weekendzie majowym jesteśmy w godzinach 14.30, 18.30. Przyjmujemy karmę zarówno jak dla psów, jak i dla kotów. Chcemy, aby to całe dobro, które Łukasz Litewka przekazywał zwierzętom, cały czas było kultywowane i nie chcemy, aby po prostu to, co on rozpoczął, zanikło. Chcemy cały czas kultywować to dobro.
1: Jest to forma kontynuacji działań, które były dla Łukasza Litewki szczególnie ważne. W ramach projektu Forum Młodych Obywatelski Kompas w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbyła się debata oksfordzka. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z liceum imieni Marii Konopnickiej oraz czwarte liceum ogólnokształcące imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3: Jest to pierwsza z odsłon realizowanego projektu związanego z rozwojem kompetencji i edukacji obywatelskiej. Czym się odróżnia debata oksfordzka? Przede wszystkim oparta jest ona na tezie. Zespoły jeszcze nie wiedzą, bo dopiero za chwilę będą losowały, czy są w propozycji, czy w opozycji. Liczymy na to, że młodzi ludzie będą się wymieniać nie tylko argumentami, ale też nauczą się słuchać siebie wzajemnie. Tutaj mamy bardzo silne zespoły, ponieważ są to uczniowie, którzy biorą już udział w debatach oksfordzkich. Ideą debaty oksfordzkiej jest umiejętność wymiany, kulturalnej wymiany zdań, argumentów, odpowiadania na argumenty w czasie rzeczywistym i też umiejętność zadawania takich pytań, które dopełniają reprezentowanej przez daną grupę stanowisko. Temat związany jest, ponieważ my założyliśmy 3 etapy jakby tego projektu, on jest związany z szeroko pojętym poczuciem bezpieczeństwa i rolą otoczenia też społecznego dla budowania poczucia bezpieczeństwa. Ogólnie ujmijmy obywateli, rzeczywiście temu będzie poświęcona dzisiejsza debata, na ile środowisko lokalne może stanowić i samo stanowić o swoim poczuciu bezpieczeństwa. Za chwilę pojawią się 2 zespoły. Zespoły będą losowały, tak jak powiedzieliśmy na początku, swoje stanowiska. Całą debatę poprzedzi wykład profesora Dawida Bunikowskiego, który będzie mówił o etycznych wymiarach debaty rzeczowej. Później zacznie się część formalna, czyli zaczniemy debatować. Nad całością będzie czuwał marszałek. W tym roku marszałkiem, który będzie prowadził całą debatę, jest dr Miłosz Kłobukowski, reprezentujący też 3 liceum ogólnokształcące we Włocławku.
1: Dyskusja miała na celu przybliżenie z uczestnikom zagadnień związanych z bezpieczeństwem społecznym oraz pokazanie, że głos młodych ludzi może realnie wpłynąć na lokalne debaty obywatelskie.
4: Bardzo dobrze, bo temat jest o działalności oddolnej i mnie ten temat

0: Dosyć interesuje, bo sama też działam, powiedzmy, politycznie, więc jest mi to temat bardzo bliski i cieszy mnie, że taki temat blisko właśnie mojej skóry, że tak powiem kolokwialnie. Jestem przygotowana jak zawsze na dwa fronty, bo nie można oddać jakby losowi wygrania debaty, tak uważam. Więc zawsze jestem przygotowana równo na dwie strony.
1: Miałem przygotowanie od strony nauczycieli ze szkoły, więc czuję się przygotowany do tego. To jest praca nasza oraz praca naszych nauczycieli. To w rękach naszych nauczycieli jest nauczenie nas odpowiedniej kultury debaty, co musimy robić, jak się wyrażać, a naszą pracą jest na przykład często przygotowanie różnych argumentów bądź jakichś innych form wypowiedzi. Moim zdaniem retoryki można się zawsze nauczyć, ale wartość merytoryczna jest ważniejsza z tego względu, że to my ją musimy sami sobie wymyśleć, sami ją musimy przekazać, tak żeby ona miała jakiś sens.
2: W jury oceniającej uczestników debaty zasiadło 6 osób. Reprezentowały Państwową Akademię Nauk Stosowanych oraz Samorząd Studencki. Uczniowie, którzy wzięli udział w debacie, będą zaproszeni do dwóch jej kolejnych odsłon, czyli wystąpienia na konferencji, która odbędzie się w maju, oraz spotkania z przedstawicielami wrocławskich instytucji. Kolejna inwestycja zakończona i oddana do użytku w Izbicy Kujawskiej. Tym razem chodzi o nowe pomieszczenia do rehabilitacji przy Ośrodku Zdrowia, które mają poprawić dostęp do usług dla mieszkańców i podnieść komfort leczenia.
3: Obiekt o powierzchni blisko 160 metrów kwadratowych, tak jak powiedziałem, kompleksowo został wyremontowany. Prace zostały przeprowadzone z branży budowlanej, z branży sanitarnej i z branży elektrycznej. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu pochodzącemu ze środków europejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszy dla Kujaw i Pomorza w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Całościowy koszt tego zadania to kwota blisko 650 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 85%, sięgające ponad 550 tysięcy złotych.
2: Władze ośrodka nie kryją zadowolenia. Jak podkreślają, nowa przestrzeń to realna zmiana w codziennej pracy i większe możliwości przyjmowania pacjentów. W planach jest także zwiększenie kontraktu z NFZ, co pozwoli objąć rehabilitacją jeszcze więcej osób.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, że mimo wielu przeciwności losu i trudności, zaangażowaniu bardzo dużej ilości osób udało się skończyć tą inwestycję. Myślę, że dzięki temu będziemy mieć taki prawdziwy zakład rehabilitacji i fizjoterapii na miarę standardów europejskich i dzięki temu nasi pacjenci będą mogli korzystać z dużo bardziej profesjonalnych zabiegów. Oczywiście, żeby to wszystko się ziściło, to nie okłamuję, że bardzo bym chciała, aby udało się zwiększyć nam kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli nam się uda, to wtedy pozyskamy więcej punktów i więcej zabiegów będzie mogło tutaj się odbywać z korzyścią nie tylko dla naszych pacjentów, ale również dla ościennych gmin, bo chcę śmiało powiedzieć, że generalnie myślę, że w tej chwili nie ma takiego ośrodka rehabilitacji w najbliższych tutaj kilometrach. Generalnie myślę, że tylko nie tylko nasi pacjenci będą mogli korzystać z tych zabiegów, ale również i wiele osób z ościennych ośrodków. Tak?
5: To proszę jeszcze powiedzieć, jakie formy rehabilitacji są tutaj prowadzone?
4: No generalnie tutaj są prowadzone formy zarówno fizjoterapia, jak i kinezyterapia i ćwiczenia. Wszystkie formy, gwarantujemy wszystkie świadczenia, które od nas wymaga Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Za przygotowanie projektu i realizację inwestycji odpowiadały firmy z Wrocławka. Ich przedstawiciele zaznaczają, że tego typu miejsca są niezwykle potrzebne i cieszy ich, że lokalna infrastruktura zdrowotna się rozwija.
6: Wypada mi tutaj pogratulować władzom gminy, ale również i władzom Ośrodka Zdrowia. Może najpierw władzom gminy, że obiekt przy ulicy Narutowicza wypiękniał przez ten czas i ten ostatni tutaj pomieszczenia rehabilitacji są uwieńczeniem. Myślę, wszystkich prac, które zostały tutaj przeprowadzone, no i wypada życzyć, żeby jak najlepiej to miejsce służyło, tak jak to powinno w XXI wieku wyglądać i służyć.
7: Dziękuję bardzo za zaufanie po raz kolejny, bo była to już nie pierwsza inwestycja. przeprowadzona przez

0: naszą firmę, więc tutaj dziękuję wszystkim władzom i tutaj ośrodkowi za też za współpracę i za dobry przebieg wszystkich prac. Także dziękuję bardzo.
1: Zadowolenia nie ukrywają także radni. Jak podkreślają, inwestycja przełoży się bezpośrednio na komfort pacjentów i jakość świadczonych usług.
2: Cieszymy, my jesteśmy po prostu przedstawicielkami społeczeństwa i bardzo się cieszymy, że jest, że wszyscy pacjenci będą mogli, mieszkańcy, ale jak tutaj zaznaczyła pani kierownik, nie tylko naszej gminy, że wszyscy będą mogli skorzystać z tego wspaniałego pomieszczenia i z wyposażenia, które mamy. Także po prostu następna inwestycja, która jest dla ludzi i my się bardzo cieszymy, zawsze będziemy podejmować takie uchwały, żeby nasi mieszkańcy, a w tym wypadku nie tylko nasi, mogli korzystać. Dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Nowe pomieszczenia do rehabilitacji to kolejny krok w kierunku poprawy opieki zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej i odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców. We Wrocławku przy ulicy Smolnej 6 działa miejsce, które przyciąga jak magnes – Pixland. To przestrzeń pełna świata, ruchu i nowoczesnej rozrywki, gdzie interaktywne plansze LED reagują na każdy krok. Na uczestników czekają liczne warianty gier oraz różne poziomy trudności, które sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a przy okazji poćwiczy refleks, kondycję i działanie w grupie.
4: Panele, na których dzieci bawią się i skaczą, są to panele dotykowe, które wyświetlają różne kolory i różne gry, które polegają na tym, żeby biegać, skakać i się rozwijać.
5: Czy to jest atrakcja tylko dla dzieci, czy również dla całych rodzin?
4: Nie, to nie jest atrakcja tylko dla dzieci. Jest to atrakcja dla dzieci, dla młodzieży, jak i również dla dorosłych. U nas bawią się małe dzieci w wieku przedszkolnym, bawią się również dorośli z dziećmi, więc jest to rozrywka dla małych i dużych. Nasza sala jest to połączenie świata gier dzieci, świata sprzed ekranów, takich gier jak Minecraft czy Roblox, tylko że przerzucony na świat realny. Dzieci na naszych grach mogą sobie utożsamić gry, które grają, natomiast jest to przerzucone na żywo, więc mają dużo ruchu, dużo biegania, dużo skakania i też dużo elementów motoryki, czy też logicznego myślenia, czy też pracy w grupie. Na jednej planszy może być od 2 do 8 użytkowników. Na całą salę możemy przyjąć maksymalnie 24-25 osób.
1: To świetna opcja na wspólne spędzanie czasu dla całych rodzin, jak i paczek przyjaciół.
4: W dzisiejszych czasach uważam, że ruch jest bardzo ważny dla dzieci i powinniśmy aktywizować dzieci jak najbardziej do tego, żeby się ruszały, żeby biegały, żeby skakały. Nasza sala jest taką odpowiedzią dla starszej młodzieży, dla młodszej młodzieży i dla dorosłych. Bardzo często też przychodzą rodzice z dziećmi, gdzie mogą wspólnie spędzić czas, więc uważam, że to jest rozrywka dla wszystkich i bardzo fajnie można to spędzić czas.
1: Młodzi uczestnicy nie kryli zachwytu i zgodnie podkreślali, że takiego miejsca brakowało dotąd na mapie Wrocławka.
5: Jak się dzisiaj bawisz?
6: Bardzo dobrze. Fajne te płytki takie, które zmieniają kolor, różne piosenki fajne. No i to tyle, można powiedzieć.
5: A czy to jest twój pierwszy raz w takim miejscu?
6: Tak.
5: A brakowało takiego miejsca we Włocławku?
6: Tak.
5: Jak się dzisiaj bawicie?
7: Bardzo dobrze. Bardzo fajnie jest.
5: A czy jest to trudna gra?
7: Troszeczkę. Jest do wymęczenia, ale super jest.
5: A czy już kiedyś byłyście na takim wydarzeniu, na takiej zabawie?
7: Nie, jeszcze nie.
8: Też nie.
5: A czy brakowało takiego miejsca we Włocławku?
7: Tak.
8: Moim bardzo, bardzo super.
5: Czyli będziecie częściej tutaj przychodzić?
7: Oczywiście, że tak. Tak.
1: Pixland to miejsce, do którego chce się wracać, bo tutaj zabawa nigdy się nie kończy. Niedawno informowaliśmy, że szkoła podstawowa nr 3 będzie miała gabinet dentystyczny. To nie koniec zmian. Placówka na dobre wchodzi w XXI wiek, jeżeli chodzi o wyposażenie sal dydaktycznych. Szkoła uczestniczy w projekcie unijnym.
0: Szkoła podstawowa nr 3 we Wrocławku stawia na nowoczesną, innowacyjną edukację. Wynika to z tego, że drugi rok już realizujemy unijny projekt zatytułowany Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy, etap drugi. Projekt ten zakłada oczywiście oprócz 1600 godzin dydaktycznych, dodatkowych godzin dydaktycznych dla naszych uczniów z zakresu języków obcych, matematyki, nauk ścisłych, bezpłatnych szkoleń dla naszej kadry pedagogicznej, to także zakupy, proszę Państwa, w nowoczesny, innowacyjny sprzęt służący naszym dzieciom, służący naszym uczniom, służący naszym nauczycielom w projektowaniu swojego własnego warsztatu pracy i przekazywania najcenniejszych informacji dzieciom. W ramach tego projektu, proszę Państwa, doposażyliśmy placówkę w sprzęt w kwocie blisko 350 tysięcy złotych, proszę Państwa. Kwota olbrzymia. warto zwrócić też uwagę na to, że jest to kwota zewnętrzna. To nie jest kwota wynikająca z naszego budżetu, tylko są to środki pozyskane przez nas, przez szkołę.

0: właśnie po to, żeby tworzyć nowoczesną edukację.
1: Szkoła kupiła multimedialne ściany edukacyjne. Stanowią idealne uzupełnienie zajęć szkolnych. Urządzenia te pozwalają na zaangażowanie uczniów poprzez dotyk, ruch, a nawet rzucanie piłeczkami w wyświetlane cele. Wyposażone zostały również sale językowe.
0: To dwie nowoczesne pracownie językowe na łączną ilość 32 stanowisk edukacyjnych. To nowoczesne monitory dotykowe w ilości 9 sztuk w wielkości 86 cali. To ponad 40 laptopów, komputerów, dzięki którym całkowicie wymieniamy teraz sprzęt w całej szkole. Więc w tym momencie nasi nauczyciele i nasi uczniowie pracują na nowym, bardzo dobrym, wynikającym z potrzeby tego, że świat się zmienia, więc te nasze narzędzia edukacyjne też muszą się zmieniać. Dlatego też te wszystkie działania prowadzą do tego, że nasza szkoła to po prostu trójka dobra szkoła.
1: To nie koniec nowości. Szkoła czeka na kolejne urządzenia.
0: Czekamy w tym momencie na sprzęt w postaci gogli VR i oprogramowania do tychże gogli. Dzięki temu uczniowie wkroczą po prostu w inny wymiar edukacji. Oczywiście to także usprawnienie warsztatu pracy administracyjnego naszej placówki, bo oczywiście są to też kolumny kserujące. Z racji tego, że szkoła to dokumenty, to sprawdziany, prace klasowe, więc ten sprzęt biurowy jest również potrzebny. Dodatkowo wzbogacamy się i czekamy jeszcze na głośniki, kolumny przenośne, więc naprawdę tego sprzętu jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
2: Jak uczniowie reagują na nowy sprzęt?
0: Uczniowie bardzo pozytywnie oczywiście reagują na ten sprzęt. Są zaskoczeni przede wszystkim, że otwieramy przed nimi takie możliwości, których do tej pory nie mieli okazji widzieć, więc jest to naprawdę taka ciekawość połączona z fascynacją, co oczywiście przekłada się na to, że bardzo chętnie przychodzą do szkoły i naprawdę bardzo, bardzo chętnie chcą uczestniczyć w życiu naszej szkoły i uczyć się przede wszystkim.
1: W ramach projektu Dostosowanie Kształcenia Ogólnego do Potrzeb Rynku Pracy drugi etap, szkoła oferuje również terapię logopedyczną i pedagogiczną, poznawanie technik skutecznego uczenia się, czy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Weekend majowy we Wrocławku i okolicach zapowiada się naprawdę intensywnie. Wydarzenia ruszają już 1 maja i praktycznie bez przerwy coś się dzieje aż do niedzieli. Piątek zacznie się wcześniej, bo już od godziny 9 życie przeniesie się na lotnisko w Kruszynie. To właśnie tam wystartuje Moto Aero 2026, czyli oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego i lotniczego. Od rana koncerty, później o 10.30 msza polowa, a około 11.30 ulicami miasta przejedzie parada motocykli.
3: 1 maja i w weekend majowy w naszym mieście sporo jest wydarzeń, natomiast pierwszy dzień maja, w piątek, to lotnisko w Kruszynie. Wraz z klubem ATH, Rycerzy Świątyni Jerozolimskiej, motoklubem i lotniskiem, zapraszamy na Moto Aero 2026. Początek sezonu. Rozpoczynamy już o godzinie 9. Zajawki, spotkania, plotki o godzinie 10.30. Msza święta, następnie oficjalne otwarcie i parada przez miasto. Błogosławieństwo kierowców, pojazdów, modlitwa za ofiary wypadków, o udany sezon i później gastronomia, familiada i spotkania do późnego popołudnia.
4: Dlaczego warto przyjść w piątek do Kruszyna?
3: Pasje motocyklowe to są we krwi, płyną wraz, benzyna płynie wraz z krwią, olej w głowie wraz z krwią i zapraszamy serdecznie całe rodziny. To jest integracja, ma być zamówiona pogoda, będzie słonecznie, podejrzewam, i spotkanie nie tylko pasjonatów, ale także ich rodzin i najmłodszych. Będą zajęcia i zabawy dla dzieci, konkursy, liczne wydarzenia, które dzięki i naszemu miastu także, dzięki wielu dobrym ludziom, naszym sponsorom, ukochanym, którym bardzo serdecznie dziękuję, przygotowaliśmy sporo niespodzianek na 1 maja.
1: Równolegle o godzinie 11 na wrocławskich bulwarach rozpoczną się obchody Święta Pracy przy pomniku Ludziom Pracy, po których zaplanowano także przemarsz ulicami miasta.
5: 1 maja, jak co roku, Wrocławska Lewica organizować będzie pochód 1 maja, obchody Święta Pracy oraz 22. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jak co roku, co prawda w tym roku zmienioną trasą, odbędzie się pochód, który swój finał znajdzie pod pomnikiem na Placu Wolności. W trakcie obchodów miejsce będą miały przemówienia zaproszonych gości, prezydenta miasta Wrocławek, posłów, senatorów, złożenie wiązanek oraz zebrani ludzie będą świętowali to podwójne święto. Ze strony Rady Miejskiej Nowej Lewicy we Wrocławku zapraszam wszystkich mieszkańców, ale i nie tylko, do wspólnego obchodzenia tego święta.
4: Jeszcze proszę powiedzieć, o której godzinie rozpocznie się pochód?
5: Pochód rozpocznie, znaczy obchodzi

0: Ody rozpoczną się o godzinie 11. Pochód rozpocznie się po pierwszej części, która odbywa się pod pomnikiem pracy. Odbędzie się tutaj składanie części wiązanek oraz trzy przemówienia, a następnie przejdziemy pod pomnik na Placu Wolności.
1: Tego samego dnia Brześ Kujawski zaprosi na jubileuszowy 10. Festiwal Folklorystyczny imienia Tadeusza Zielińskiego. Tam przez cały dzień będzie można posłuchać muzyki ludowej, zobaczyć występy zespołów i poczuć klimat tradycji. Sobota 2 maja zacznie się spokojniej, ale szybko nabierze tempa. Od godziny 12 na ulicy Zamczej ruszy strefa food trucków i spotkań, gdzie będzie można spróbować kuchni z różnych stron świata. W tym samym czasie na Zalewie Wocławskim startują rejsy łodzią solarną, a na Wiśle przy ulicy Piwnej bezpłatne rejsy tradycyjnymi drewnianymi łodziami. O godzinie 15 bulwar wypełni przemarsz z ogromną 100-metrową flagą.
2: 2 maja o godzinie 15 zapraszam wszystkich mieszkańców na parking pod zespołem szkół chemicznych na wocławskich bulwarach, z którego to ruszymy ze 100-metrową biało-czerwoną flagą. Dojdziemy na Stary Rynek, gdzie następnie przegląd orkiestr dętych, a o godzinie 17 gwiazda wieczoru, formacja Bum Bum Orkiestr, też formacja dęta, więc w tym stylu będziemy świętować 2 maja, czyli Dzień Flagi.
1: Niedziela 3 maja również nie zwalnia tempa. Już od 10 Stary Rynek zamieni się w biojarmark, gdzie będzie można kupić naturalne produkty i rękodzieło poświęconej ceramice Elżbiety Piwek Białoborskiej.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w dniu 3 maja o godzinie 12 do zbiorów sztuki przy ulicy Zamczej 10/12 na spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem. Tym razem spotkamy się na wystawie pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej i będziemy mogli sobie razem przejść wystawę. Opowiem Państwu i o postaci pani Elżbiety Piwek, wielkiej włocławskiej projektantki form i dekoracji fajansowych, ale też artystki tworzącej unikatowe formy ceramiczne. Będziemy mogli sobie porozmawiać o włocławskim fajansie, o dekoracjach i zobaczyć, jak pani Elżbieta zmieniła wizerunek włocławskiego fajansu dzięki swoim pracom. Zwiedzanie wystawy, oprowadzanie właśnie Niedziela z Kustoszem odbędzie się w ramach otwarcia sezonu turystycznego we Włocławku.
1: Równolegle cały czas działać będzie strefa food trucków. Kulminacja dnia przyjdzie po południu. Od godziny 16 na Starym Rynku ruszy festiwal 3 maja z darmowymi koncertami.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców regionu włocławskiego do stolicy naszego regionu, ale przede wszystkim mieszkańców Włocławka na festiwal 3 maja, który się odbędzie 3 maja na różnego rodzaju kiermaszów, stoisk, food trucków. Oczywiście koncerty, w tym Poparzeni Kawą 3, zespół Ira i zespół Ich Troje.
1: Przed nami kilka dni pełnych wydarzeń. Od sportu i motoryzacji, przez folklor i kulturę, aż po koncerty i spotkania na świeżym powietrzu. Każdy znajdzie coś dla siebie. W miniony weekend Wocławek pokazał, że wspólne działanie ma ogromną moc. Za nami 7. edycja Nakręć Kilometry Razem z Nami, organizowanej przez zespół szkół nr 3 imienia Marii Grzegorzewskiej. Tradycyjnym sercem wydarzenia był park na Słodowie, gdzie uczestnicy mogli aktywnie spędzić czas i dołożyć swoje kilometry do wspólnego celu. Choć wydarzenie miało swój stacjonarny wymiar, do akcji mógł dołączyć każdy bez względu na miejsce. Wystarczyło zarejestrować swoją aktywność fizyczną i udostępnić jej wynik. Efekt imponujący. W tym roku uczestnicy wspólnie nakręcili blisko 200 tysięcy kilometrów, ustanawiając nowy rekord wydarzenia.
4: Jesteśmy po naprawdę magicznym, bardzo intensywnym i dla nas bardzo zaskakującym weekendzie, ponieważ wykręciliśmy, a właściwie osoby wszystkie, które brały udział w naszej wirtualnej akcji, w naszym wirtualnym kręceniu, w akcji pod nazwą Nakręć Kilometry Razem z Nami, Przyjaźnie dla Autyzmu, wykręciliśmy 199 858 kilometrów, więc jest to tak naprawdę 3 razy przekroczony nasz rekord z ubiegłego roku. Aktywność ludzi nie tylko z Polski, nie tylko z Wocławka, ale również z całej Polski, jak i również z krajów spoza granic, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy przeszczęśliwi i bardzo się cieszymy, że bardzo dużo osób w tym też wzięło udział.
1: Inicjatywa wykroczyła daleko poza granicę Wocławka. Włączyła się cała Polska, a nawet uczestnicy z zagranicy. Dzięki czemu akcja zyskała międzynarodowy charakter. Można powiedzieć.

powiedzieć, że cała Polska kręciła razem z nami. Na naszej magicznej mapie Polski odznaczyły się wszystkie województwa. W związku z powyższym można powiedzieć, że cała Polska włączyła się do naszej akcji, ale oczywiście wyszliśmy poza granice naszego państwa, ponieważ 12 innych krajów europejskich i nie

0: Marokko kręciły również z nami, ponieważ otrzymywaliśmy screeny z Portugalii, otrzymywaliśmy screeny z Peru, otrzymywaliśmy screeny z Irlandii. Także naprawdę można powiedzieć, że cały świat kręcił razem z nami.
1: Dzięki zaangażowaniu uczestników udało się zakupić specjalne fotele wyciszające. To niezwykle ważne wsparcie dla dzieci, szczególnie tych w spektrum autyzmu.
2: Jest to nagroda tak naprawdę dla naszych dzieci, dla naszych autystów. Dzięki Państwa życzliwości, dzięki Państwa kilometrom byliśmy w stanie je zakupić.
3: Czy dzieci już z nich korzystają?
4: No jak najbardziej. Od wczoraj te fotele już stoją w budynku głównym naszej placówki i już od wczoraj dzieci korzystają i mogę zdradzić, że nie tylko dzieci się okazuje, ponieważ też cieszą się ogromną popularnością wśród na razie póki co kadry naszej pedagogicznej. W związku z tym myślę, że będą one naprawdę świetną pomocą do tego, aby chociażby dzieci w spektrum autyzmu miały dla siebie taką przestrzeń do tego, żeby się poczuć bezpiecznym, jeszcze bardziej bezpiecznym, ale też takie miejsce, gdzie może się po prostu...
1: Bardzo im się podoba i już teraz wiedzą, że będą z niego korzystać każdego dnia.
5: Było fajnie, wspaniale i no i fajnie było. I było cicho. Alan,
6: było fajnie, było cicho i było dobrze.
3: A czy będziesz na co dzień z niego korzystał?
6: Tak, może.
7: Bardzo, bardzo super, bardzo dobrze, bardzo doskonale.
3: A czy jest ciszej czy głośniej?
7: Cisza.
3: A czy będziesz z niego korzystał na co dzień?
7: Będę korzystał.
1: A jeśli ktoś nie zdążył wziąć udziału w tegorocznej edycji, nic straconego. Organizatorzy już zapowiadają kolejną odsłonę wydarzenia. To wspaniała okazja, by dołączyć i wspólnie pobić ten wspaniały rekord.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o diecie seniorów. Jak na co dzień powinna wyglądać taka zbilansowana dieta osób w kwiecie wieku?
1: Przede wszystkim bym powiedział, że ta dieta powinna być zindywidualizowana. Dlaczego tak jest? Zaraz sobie to na pewno rozłożymy na takie powiedzmy gdzieś tam szczegóły. Natomiast zaczynając od ogółu, tak? Czyli oczywiście dieta powinna być zgodnie ze piramidą zdrowego żywienia, czyli powinna zawierać oczywiście w sobie jak największą ilość warzyw i owoców jako podstawę. No i oczywiście potem idziemy zgodnie z tutaj właśnie z tą piramidą, czyli chociażby produkty wodnoziarniste, zbożowe i tak dalej, tak? Natomiast to jest ogół, tak? O którym bardzo często mówimy.
0: Więc
1: natomiast
0: teraz szczegół.
1: Teraz szczegół, tak? Mówię o tej indywidualizacji, dlatego że oczywiście w momencie, kiedy ten wiek, powiedzmy, już powiedzmy nam troszeczkę gdzieś tam dokucza, no to mamy pewne trudności, tak? Są trudności chociażby czy z układem pokarmowym, tak? Czyli na przykład jest spowolniona praca żołądka, jest spowolniona praca jelit. Z racji pewnych trudności z narządem ruchu, powiedzmy osoby starsze już mają trudności z poruszaniem się, tak? Czyli na przykład w tej kwestii chociażby będzie bardzo ważne to, żeby dostosować odpowiednią ilość kalorii, powiedzmy, do danej osoby, tak? Czasami te są trudności chociażby z uzębieniem. To jest też bardzo ważny element. Są trudności chociażby z dysfagią, czyli z przełykaniem, tak? Czyli tutaj też będzie bardzo ważne zarówno pod kątem uzębienia, jak i pod kątem tej dysfagii. Będzie bardzo ważna konsystencja posiłków,
0: tak?
1: Będzie bardzo ważny też chociażby taki element społeczny, tak? Czyli pod kątem tego, że bardzo często te osoby są osamotnione, tak? Osoby starsze i rzeczywiście nie mają takiej, powiedzmy, potrzeby, powiedzmy, stosować jakieś tam bardzo zdrowe, zbilansowane posiłki. Więc no bardzo tutaj ważnym aspektem jest ta indywidualizacja diety, jeśli chodzi o seniorów.
0: A jak to jest? Czy wraz z wiekiem zapotrzebowanie na składniki odżywcze, na makro, mikroelementy, na witaminy się zmienia? Czy jest to jakiś konstans? Czy
1: nie,
0: jednak
1: jest,
0: nie?
1: Nie, jest to generalnie konstans, jeśli chodzi o kwestie czy składników mineralnych, czy chociażby o kwestie witamin, tak? Nawet taki przykład też mogę podać, że chociażby u kobiet już, że tak powiem, w wieku seniora, tak? No to na przykład poziom żelaza, na przykład jakby zapotrzebowanie na żelazo chociażby już też spada. Takim elementem, znaczy takim powiedzmy z składnikiem odżywczym, który na przykład jest akurat w tym przypadku się jakby zapotrzebowanie wzrasta, to jest białko, tak? Oczywiście białko jest związane z tym, że oczywiście wraz z wiekiem dochodzi do sarkopenii, tak? Czyli do utraty masy mięśniowej i żeby jakby tutaj przeciwdziałać temu, no to oczywiście seniorzy powinni tego białka, zwłaszcza tego pełnowartościowego, tak? Czyli chociażby te, które jest w produktach mlecznych, mięso, ryby, powinno być jak najwięcej, żeby ten cały ten aminogram był oczywiście pełny, żeby po prostu, żeby jakby przeciwdziałać tej utracie masy mięśniowej, tak? Mm-hmm. Automatycznie, jeśli przeciw temu działamy, no to oczywiście ten senior jest w stanie, powiedzmy, lepiej funkcjonować, ten narząd ruchu po prostu jest tutaj w lepszej kondycji, jakby wtedy więcej oczywiście utrzymujemy tej samej masy mięśniowej.

0: Natomiast pod kątem reszty, chociażby czy składników mineralnych, czy chociażby czy witamin, no to oczywiście jest to w miarę optymalny poziom.
1: A wapń?
0: Wapnie...
1: Dla kobiet szczególnie?
0: Tak, oczywiście to też kwestia tego, czy rzeczywiście ten poziom oczywiście jest zależny też od tego, czy mamy już trudności chociażby z tą osteoporozą, tak? No bo to też jest taki chociażby kolejny problem, który wraz z wiekiem seniora oczywiście powiedzmy tutaj jest, jakby się pojawia. Natomiast oczywiście no, dalej...
1: Profilaktycznie można przecież też stosować, oczywiście wcześniej określając poziom w organizmie.
0: Dokładnie,
1: tak?
0: Dokładnie. Natomiast tutaj bardziej bym powiedział, że okej, że ta powiedzmy nie do końca zapotrzebowanie jest znacząco większe, tak? Mhm. Natomiast my musimy bardziej dbać o to, żeby jakby ta dieta była bogata w wapń, tak? Czyli żeby oczywiście dbać o te chociażby produkty mleczne, czy żeby chociażby...
1: Żółty ser,
0: tak, chociażby, tak, tylko też w nadmiarze, no bo oczywiście...
1: Bo cholesterol.
0: Tak, nadmiar tłuszczów nasyconych, tak, ale chociażby też czy nasiona, migdały, tak, czy chociażby kasza gryczana, no to oczywiście na takie produkty musimy uwagę zwracać, tak. Jakby to właśnie powiedziałem, to nie jest kwestia tego, że rzeczywiście jakoś tam bardzo mocno to zapotrzebowanie wzrasta, tylko że po prostu my musimy tym bardziej na ten składnik, powiedzmy, tutaj uwagę zwrócić.
1: No właśnie, jakie produkty, jakie składniki są szczególnie ważne dla osób starszych, w diecie osób starszych, a których powinni raczej unikać.
0: No to już po części oczywiście sobie gdzieś tam powiedzieliśmy, tak? Czy chociażby właśnie pod kątem tego wapnia. Natomiast, tak jak powiedziałem też wcześniej, oczywiście białko, no kolejny bardzo ważny element. Pod kątem chociażby kwasów omega-3, czyli pracy odpowiedniej kondycji chociażby naszego mózgu, to jest też bardzo ważny składnik, czyli zadbać o to, żeby te tłuste ryby pojawiały się w naszej diecie, orzechy włoskie, siemię lniane, to jest też taki bardzo ważny element, chociażby też kwestie magnezu, tak, czyli też podtrzymania pracy naszego mózgu. Więc generalnie bym powiedział, że całościowo, tak, trzeba na tą dietę tutaj uwagę zwrócić i na pewno kwestia bardzo właśnie taka indywidualna, tak, czyli może nie stricte na to, żeby uwagę zwracać, powiedzmy, że koniecznie zafiksujemy się na poziomie jakiegoś tam składnika mineralnego, czy powiedzmy na jakieś tam witaminy, tylko żeby po prostu gdzieś tam też dopasować tą dietę pod kątem tego, co się dzieje, tak? Czyli jeśli na przykład ten dany senior, powiedzmy, ma trudności z poruszaniem się, no to na przykład troszeczkę ograniczmy tą ilość kalorii w tej diecie, tak? Jeśli powiedzmy są trudności właśnie z przełykaniem, z tym powiedzmy gdzieś tam z tym uzębieniem, z gryzieniem, no to wprowadźmy posiłki w postaci papkowatej, w postaci płynnej, tak, żeby też ta dieta była zbilansowana, żeby nie unikać, powiedzmy, tych posiłków, tak, bo na przykład mam trudności z gryzieniem, no to ja, powiedzmy, nie wiem, nie zjem tego posiłku, tak. Nie, właśnie zadbać o to, żeby ten posiłek był troszeczkę w innej chociażby konsystencji.
1: No właśnie, jak zachęcać osoby starsze do tego, żeby chciały jeść zdrowo, mimo tych ograniczeń różnych,
0: tak,
1: z którymi się borykają.
0: Tak, i to jest bardzo ważny element diety, o którym się rzadko mówi, ale żeby zachęcić, powiedzmy, tego seniora do odpowiedniej diety, to te posiłki powinny być smaczne, tak? One powinny być, one powinny dobrze wyglądać, tak? One powinny ładnie pachnieć, tak? Żeby ten senior jakby tutaj z ogromną chęcią ten posiłek zjadł, tak? Czyli to jest bardzo istotny element, no bo z czym też seniorzy mają duży problem? Z niedożywieniem, tak?
1: No
0: czyli to jest bardzo duży problem, tak? Nawet nie bez powodu powstały różnego rodzaju ankiety, które analizują, czy powiedzmy ten pacjent jest na poziomie niedożywienia, tak? Powinien to generalnie prowadzić lekarz pierwszego kontaktu, tak? Mhm. Czyli na takiej każdej gdzieś tam wizycie powinien sobie tę ankietę wyciągnąć i ona tam składa się z kilku, sześciu, siedmiu, ośmiu, powiedzmy, punktów i na podstawie tego możemy to określić, żeby do tego niedożywienia nie doprowadzić, tak? No i właśnie takie odpowiednie jakby przygotowanie tego posiłku jakby powoduje, że powiedzmy ten pacjent jakby będzie o wiele łatwiej, powiedzmy, sięgał po te posiłki. Ale dalej też idąc w kierunku tej indywidualizacji, bardzo też często pacjenci, seniorzy mają trudności chociażby z układem pokarmowym, tak? Bardzo często chociażby refluks żołądkowo-przełykowy, który powoduje cofanie tej treści, więc na pewno też warto zadbać o to, żeby te posiłki były w mniejszej

0: żeby było ich częściej albo ale w mniejszej objętości. Czy chociażby pod kątem pewnych trudności z jelitami, tak? Czyli czy wzdęcia, czy biegunki, czy zaparcia, to też trzeba na to uwagę zwrócić, też dopasować tą dietę do tego, do tej osoby. Indywidualizacja, kolejny aspekt, chociażby no to dostosowanie odpowiedniej żywności do właśnie tych jednostek chorobowych, jak na przykład chociażby cukrzyca, tak? Czyli zadbanie o to, żeby te posiłki były o niskim indeksie glikemicznym, żeby właśnie ich było powiedzmy 4 czy 5 w ciągu dnia, tak? Żeby ten poziom glikemii był stabilny. Ale też uważam, że bardzo ważny element tego, co mówimy, to jest dostosowanie posiłków, produktów do leków, które stosujemy, tak? Czyli
1: to
0: chociażby,
1: ciekawe zagadnienie.
0: Czyli chociażby interakcji tych leków z żywnością, tak?
1: Czyli sok grejpfrutowy.
0: Idealny przykład, najbardziej popularny, tak? Sok grejpfrutowy, który rzeczywiście będzie bardzo mocno utrudniał wchłanianie leków, tak? Ale na przykład chociażby czy w kwestii niedoczynności tarczycy, tak? Wiemy oczywiście, że te leki powinny być stosowane na 30-60 minut przed posiłkiem, tak? Najlepiej oczywiście nawet te 60 i w kierunku właśnie tego dłuższego czasu. A to, co na przykład utrudnia chociażby wchłanianie, no to oczywiście produkty bogate chociażby czy wapń, produkty bogate w żelazo, produkty bogate chociażby w błonnik, więc też staramy się, czy chociażby na przykład produkty sojowe, które też będą bardzo mocno utrudniały, więc też trzeba na to uwagę zwrócić, czy na przykład w tym powiedzmy posiłku pierwszym nie ma zbyt dużej ilości tych chociażby składników powiedzmy mineralnych, tak? Jeszcze na przykład pod kątem chociażby czy leków no właśnie na nadciśnienie, czy leków chociażby diuretycznych, tak? Bardzo ważny aspekt jest to, żeby na przykład, jeśli nawet nam lekarz tego nie powie podczas wizyty, to żeby zapytać tego lekarza, tak? Że panie doktorze, a na jakie produkty uwagę zwrócić, żeby na przykład powiedzmy nie doprowadzać do tego, żeby te wchłanianie na przykład powiedzmy tego leku było zaburzone, czy na przykład, żeby właśnie nie była, chociażby ten poziom na przykład nie był zbyt duży, tak? Jak chociażby na przykład pod kątem chociażby statyn, tak? I niektórych interakcji z właśnie tutaj z niektórą żywnością. Więc no tutaj też jest taki kolejny, myślę, że bardzo ważny element, bo rzeczywiście seniorzy stosują coraz więcej tych leków, więc to tutaj interakcja jest bardzo, bardzo istotna.
1: A pora posiłków jest istotna. Mówi się też o oknie żywieniowym, że należałoby w taki sposób jeść, o takich porach, aby układ pokarmowy mógł odpocząć.
0: Dokładnie, to tak, to jest.
1: To jest
0: oczywiście też prawda, tak? I na pewno też trzeba o tym pamiętać, żeby ten odstęp między posiłkami był, tak? Nawet tutaj jakby od razu jak mówimy o tych porach i tak dalej, razem się kłębi dużo myśli, bo wiele rzeczy bym chciał powiedzieć. Natomiast przechodząc właśnie do seniora, przechodząc na przykład do różnych zaburzeń, tak? Czy na przykład zaburzenia pracy chociażby też tej jelit, no to jeśli odstęp między posiłkami będzie zbyt krótki, na przykład on będzie sięgał 1,5 godziny, tak? Powiedzmy, czy będzie sięgał na przykład 2 godziny, no to mamy coś takiego jak miomotoryczny kompleks, który rzeczywiście, migrujący miomotoryczny kompleks, który rzeczywiście on jest w naszych jelitach. To jest taka, jak to się mówi, taka miotełka, która czyści te resztki pokarmowe w naszych jelitach, tak? I ono zaczyna się załączać gdzieś tam po 2 godzinach po spożyciu posiłku, tak? Więc jeśli na przykład my jemy co 2 godziny albo jemy co 1,5 godziny,
1: ta miotełka
0: się w ogóle nie załącza i ona nie oczyszcza powiedzmy tutaj
1: i
0: tych naszych...
1: sobie.
0: Tak, tak. I jakby ta fermentacja tych produktów, tych składników powiedzmy tutaj w naszych, czy powiedzmy tych resztek pokarmowych w naszych jelitach jest dosyć duża. No i jak na przykład pacjent ma rzeczywiście problemy z gdzieś tam z biegunkami czy ze wzdęciami, no to będzie nasilało jeszcze, tak? Więc mówiąc pod kątem układu pokarmowego, no to będzie miało swoje ogromne znaczenie, tak? Odstępy między posiłkami będą miały to znaczenie pod kątem stabilności glikemii, tak? Czy nawet jeszcze wracając też do kwestii układu pokarmowego, wiadomo, że kiedy my się poruszamy więcej, tak, w pierwszej części dnia, no to rzeczywiście możemy pozwolić sobie na większe ilości, tak, oczywiście w ramach rozsądku, tak, natomiast wraz powiedzmy z dniem, kiedy ta aktywność nasza spada, kiedy też powiedzmy motoryka naszego układu pokarmowego też spada, no to powinniśmy też zadbać o to, żeby te objętości ilości posiłków były też tutaj, może nie ilości, ale objętości, żeby po prostu były mniejsze tych posiłków, tak, czyli na przykład takim idealnym przykładem chociażby jest to, żeby zastosować na sam koniec dnia na kolację, oczywiście posiłek w małej objętości, albo na przykład posiłek, który będzie w postaci płynnej lub półpłynnej, tak? Który łatwo przejdzie przez nasz układ pokarmowy, który nas

0: tutaj nie obciąży, tak? I żeby zadbać o to, żeby on nie był, powiedzmy, krótko przed snem, tylko żeby ten odstęp był 3-4 godziny przed snem, tak? Żeby rzeczywiście układ pokarmowy spokojnie mógł sobie tutaj opracować.
1: A czy to prawda, że wieczorem nie powinniśmy jeść owoców?
0: No, to jest generalnie mit, tak, żywieniowy, tak? Bo jakby my możemy sobie spokojnie
1: Chodzi
0: pozwolić
1: o
0: na
1: fermentację.
0: o fermentację, tak. Natomiast fermentacja zachodzi zarówno wieczorem, jak i zachodzi rano, tak? Więc jeśli tutaj nie zadbamy o to, powiedzmy, jeśli chodzi o tą kondycję naszych jelit, to fermentacja, oczywiście, wiadomo, no, fermentacja jakby naturalnym jest takim, powiedzmy, tutaj mechanizmem, tak? Natomiast mówię o takiej nadmiernej fermentacji, tak? Które prowadzi do pewnych zaburzeń, tak? Naszych tutaj jelit.
1: Tak.
0: No to jeśli mamy z tym trudność, to czy my zjemy rano, czy my zjemy wieczorem, to ta nadmierna fermentacja będzie, tak? Natomiast w tej kwestii trzeba odpowiednio dobrać owoce, które tej fermentacji nadmiernej nie
1: To
0: będą
1: znaczy?
0: stosowały. Jak na przykład chociażby takie owoce jagodowe, jak truskawki, borówki, tak, jagody, maliny.
1: Możemy jeść, tak?
0: Możemy jeść, tak, oczywiście one są raz, że nisko energetycznie, a dwa, że one nie mają takiego wysokiego potencjału fermentującego, czy chociażby kiwi, tak, więc to można zastosować. Oczywiście w odpowiednich ilościach, bo też tutaj mówimy o kwestii układu pokarmowego, ale też nadmierna ilość chociażby owoców będzie też prowadziła do tego, że rzeczywiście no, ten poziom glikemii też może nie do końca być stabilny, tak? No bo jeśli rzeczywiście sobie tam wrzucimy czy garść truskawek i garść, powiedzmy, gdzieś tam borówek, dajmy przykład do koktajlu, czy do owsianki, czy powiedzmy do jakiegoś innego posiłku, no to nie będzie miało dużego znaczenia, ale jeśli wrzucimy na przykład tam, powiedzmy, banana, wrzucimy tam jeszcze powiedzmy jakieś mango, cokolwiek innego i tak dalej, ta ilość będzie duża, no to i raz, że fermentacja będzie duża, ale też będzie też niestabilny poziom glikemii, więc tutaj wszystko musi być związane z umiarem.
1: Jak w każdej dziedzinie.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: kujawowych, nie tylko z Kujaw, bo festiwal się rozwija i w tej chwili możemy powiedzieć, że już mamy takie ogólnopolski, bo przyjeżdżają zespoły z różnych stron.
1: Ile mamy dzisiaj zespołów?
0: Dzisiaj mamy 28 zespołów, ale 32 prezentacje, bo niektóre zespoły są na przykład w dwóch grupach wiekowych. Także dzisiaj obejrzymy 32 prezentacje. Są zespoły pieśni i tańca, dziecięce, młodzieżowe, dorośli, są zespoły śpiewacze, są kapele ludowe, są soliści, więc dzisiaj przeróżna tutaj odsłona folkloru, także naprawdę jest pięknie.
1: Czy dla Brześcia, dla Wahadła ważne jest właśnie promowanie tego folkloru?
0: Bardzo ważne. To jest jak gdyby wpisane też w naszą misję i staramy się to robić i staramy się to robić dobrze. Bardzo się cieszymy, bo w tym roku nasz festiwal został zauważony gdzieś wyżej. Jesteśmy jak gdyby takimi eliminacjami wojewódzkimi do ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. To jest najpopularniejszy festiwal właśnie ludowy. Od 60 lat się odbywa i dzisiaj jurorzy będą też mieli trudne zadanie, żeby wybrać zespół prezentujący właśnie utwory kujawskie, który zaprezentuje się właśnie na tym festiwalu w Kazimierzu Dolnym.
1: Czyli z roku na rok to wydarzenie się rozwija.
0: Tak, z roku na rok się rozwija, a w tym roku rzeczywiście ten jubileuszowy festiwal naprawdę no, jest po prostu dla nas bardzo ważny, że mamy jeszcze te nominacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych.
1: Proszę opowiedzieć o zespole.
2: Nasz zespół jest wyjątkowy, bo do naszego zespołu chodzą osoby, które kochają tradycje, które kochają łączenie śpiewu z tańcem, które kochają bycie ciocią, babcią, bo jeszcze mamy próby też z rozrabiakami, z małymi dziećmi. Po prostu lubimy się, lubimy to, co robimy i uwielbiamy przyjeżdżać na różne występy, bo to są dla nas takie małe przygody, a jeszcze w tym miejscu, w którym to podobno, bo jest taka kłótnia, gdzie się Władysław Łokietek urodził, czy w Inowrocławiu, czy w Brześciu, no to tym bardziej jeszcze czeka nas muzeum, także jesteśmy zachwyceni.
1: A jak rozwinęła się u pani właśnie ta pasja?
3: Ja zawsze byłam związana w ogóle rodzinnie z Kujawami, bo od pokoleń, od 400 lat, tam gdzieś sięga, zawsze mieszkaliśmy w Gniewkowie albo w okolicach, tak? I u mnie w domu moja mama, moja babcia, moja prababcia i praprababcia też śpiewały pieśni kujawskie, regionalne. No i tak zespół, który prowadzi nasza szefowa Agnieszka Szafrańska, no namówiła mnie, jestem już na emeryturze, bo tak wcześniej no to nie było czasu, bo człowiek zawodowo się rozwijał, ale już teraz jestem w zespole i bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do Gniewkowian.
1: Proszę jeszcze opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego wydarzenia. Co zostało zaprezentowane?
4: No, przygotowywaliśmy dwa zespoły, tak jak pani słyszała. To są nasze dzieci, chociaż część troszeczkę. Małe dzieci przygotowały tańce szot, czyżyka, zaśpiewały. Później wspólnie wniosły dzieci z sadu, zatańczyły kujawiaka. Pracowaliśmy na dzieci. Dla nas jest to przygoda. Wygramy, nie wygramy, to nie jest ważne. Dla nas jest to przygoda.
1: Jak rozpoczęła się panu przygoda w tym zespole?
5: Proszę?
1: Jak rozpoczęła się przygoda panu w tym zespole?
5: Wie pani, ja już w czwartym zespole gram, nie tak, że tyle lat to już gram w kilku zespołach, nie? No zadowoleni jesteśmy z tego zespołu, nie? I się staramy i tańce różne prowadzą nowoczesne, bo to już starsi ludzie, nie? Także zadowoleni jesteśmy z tego zespołu i działamy dalej, nie? Dopóki zdróweczko pozwoli, nie?
6: To znaczy też w tym zespole, co tu kolega mówił przed chwilą, no i w innym zespole też jeszcze gram, takim bluesowym. Malina z Bysko Band. No bym miał tyle do powiedzenia.
1: A jak wygląda sytuacja z młodymi? Czy chętnie dołączają do tego typu zespołów?
5: I przychodzą. Przychodzą, była na 12, już jest teraz 16. Także nie zmieściliśmy się w busa jeszcze. Prywatnie przyjechaliśmy, nie? Swoimi samochodami.
1: A co zostało przygotowane na dzisiejsze wydarzenie i co zaprezentowaliście?
5: No utwory kujawskie, nie? I śpiewy, i tańce, różne rzeczy były, nie?

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce

0: pracy na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy niedość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
0: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
1: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne, do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię, więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
0: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
1: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym

0: takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów,

0: Izbicy Kujawskiej rusza ważna inwestycja przy Stadionie Miejskim. Władze miasta podpisały umowę na kompleksową termomodernizację budynku, z którego na co dzień korzystają sportowcy i lokalne środowisko. Zakres pracy jest szeroki. Obejmuje m.in. ocieplenie ścian i dachu, wymianę okien oraz drzwi, a także montaż instalacji fotowoltaicznej. To oznacza nie tylko poprawę komfortu użytkowania obiektu, ale też niższe koszty jego utrzymania w przyszłości.
1: Te pomieszczenia służą przede wszystkim miejsko-gminnemu klubowi sportowemu. Ale jest to też obiekt, który jest wykorzystywany na przykład na imprezy plenerowe, na doroczny piknik pod nazwą Piknikowa Izbica, czy też doroczne święto rolników, czyli dożynki gminne. Skorzystają z tego również jeszcze z tych obiektów stowarzyszenia nasze lokalne, więc obiekt jest naprawdę dobrze wykorzystywany i wymagał już od jakiegoś czasu naprawdę gruntownego remontu. Jest to, zakładam, pierwszy etap, bo jeszcze pewnie będą wymagały jeszcze dalszego remontu pomieszczenia wewnątrz, ale cieszymy się z tego, co uzyskamy w tym roku po tej termomodernizacji. Ja dodam tylko, że środki będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Pożyczkowego. Jest to pożyczka umarzalna w blisko 50% do 49%. Środki pochodzą z funduszy unijnych, ze środków dla Kujaw i Pomorza w perspektywie finansowej 2001-2027.
0: Na modernizację od dawna czekali także przedstawiciele lokalnego klubu. Jak podkreślają, obecny stan budynku wymagał zmian, a inwestycja może realnie wpłynąć na rozwój sportu w mieście.
2: Witam serdecznie, oczekiwania. Bardzo dziękujemy panie burmistrzu za spełnioną obietnicę, którą pan wcześniej, tutaj pani skarbnik, też bardzo chylimy czoła przed tym, co tutaj się w tym momencie dzieje dla nas historycznego, bo każda zmiana takich właśnie socjali i tak dalej, to dla nas kolejny bodziec do jeszcze cięższej, bardziej wytężonej pracy. No i zachęcania też naszej tej społeczności do przychodzenia. Jak coś nowego, wiadomo, że nowi będą też przychodzić, patrzeć, ciekawi i tak dalej. Dziękuję ślicznie jeszcze raz panie burmistrzu i gratuluję.
0: Władze samorządowe zwracają uwagę, że takie działania to nie tylko remont, ale też inwestycja w przyszłość młodych mieszkańców. Lepsze warunki mają zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej i rozwijania sportowej pasji.
1: Rzeczywiście to są kolejne bodźce, które aspirują nie tylko zarząd klubu, ale przede wszystkim naszą społeczność, tą najmłodszą, bo widzimy, że młodzież się garnie do kolejnych zespołów młodzieżowych i mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku i wszystko się będzie rozwijać. A ja też tutaj do przedstawiciela firmy się zwrócę, że fajnie by było, żebyśmy terminy dotrzymali, bo to jest też miejsce, w którym organizujemy nasze doroczne dożynki. Taką główną imprezę plenerową i fajnie by było, żebyśmy tego terminy.
3: Ja chciałbym podziękować za zaufanie i oczywiście postaramy się tutaj wykonać tą pracę jak najlepiej i na pewno w terminie, myślę, że dużo szybszym niż jest planowany.
1: Nas interesuje termin, ale i solidność wykonania przede wszystkim.
3: To jest
1: najważniejsze. Myślę, że będą, już się cieszymy, a mam nadzieję, że ta satysfakcja będzie jeszcze większa po wykonaniu zadania.
0: Całość inwestycji ma kosztować blisko 750 tysięcy złotych, a jej zakończenie planowane jest na końcówkę sierpnia tego roku. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to ogólnopolska akcja promująca zdrowy tryb życia. Od wielu lat włącza się w nią również Włocławek. W ratuszu odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji. Laureatami zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22.
4: Włocławek, jak zawsze, jeżeli chodzi o profilaktykę, o zachowanie, o wspieranie społecznych działań, jest zawsze gotowy, żeby się włączyć w tego rodzaju przedsięwzięcia. Cel programu Zachowaj Trzeźwy Umysł, no to jest właśnie takie budowanie tych pozytywnych postaw, wspieranie młodych ludzi właśnie w działaniach takich wspierających, prospołecznych i też nie tylko wiedza na temat różnego typu skutków negatywnych używek, ale także również takie postawy sprzyjające pozytywnym działaniom, czyli empatia, współpraca, przeciwdziałanie przemocy, która jest często efektem właśnie nadużywania alkoholu, ale także i narkomanii, bo to też jest niestety zjawisko obecne w naszym kraju. A jednym z tych działań są konkursy ogólnopolskie.

w których również nasza młodzież włocławskich szkół podstawowych, bo ten program jest adresowany do szkół podstawowych, również właśnie między innymi tutaj do szkoły podstawowej nr 22, która stała się liderem w tym programie, w tym projekcie, bo to był konkurs taki plastyczno-literacki. Można było sobie wybrać którąś z technik, czy to właśnie plakat, czy obraz, czy jakieś inne działania artystyczne, plus

0: 5-letnie technikum, po którym uczeń wychodzi już jako technik fotografii.
1: Również tutaj odbywa się doradztwo zawodowe. Czy uczniowie mogą pobrać takie konsultacje?
0: Tak, oczywiście mamy doradcę zawodowego. U nas zajmuje się pani Ania Ostrowska tym tematem. Jest na co dzień w szkole, można skorzystać z pomocy, z porady. Również odbywają się zajęcia z panią doradcą zawodowym w ramach lekcji w klasach.
2: O swoich doświadczeniach opowiadali także uczniowie. Podkreślali, dlaczego wybrali konkretne klasy i zachęcali młodszych kolegów, by postawili właśnie na tę szkołę.
3: Jest to klasa pod patronatem Straży Granicznej i Policji. No i zdecydowaliśmy się na ten kierunek z powodu, że chcielibyśmy wstąpić w służby mundurowe do policji.
1: Jakie są zalety tego kierunku?
4: No na pewno to, że mamy tutaj zajęcia z policjantami i możemy się więcej dowiedzieć właśnie o policji. Mamy edukację policyjną, zajęcia właśnie z musztry. Myślę, że to.
1: A jakie macie wrażenia po tym pierwszym roku?
3: Jest super. Naprawdę pozytywne wrażenia i zachęcamy. No też tak uważam, że jest super, na pewno lepiej niż w podstawówce.
1: Czy wiążecie swoją przyszłość z tym kierunkiem?
3: Tak. Ja też.
5: Ogólnie to było moje marzenie od dziecka, żeby w ogóle dołączyć do tej szkoły, żeby na ten kierunek się dostać jakkolwiek. I marzenie się spełniło też. A zalety tego wszystkiego, profil bardzo odpowiada przyszłości, której chcę dalej osiągnąć. Po prostu dalej chcę jakkolwiek służyć kraju.
6: Ja tak samo wiążę jakąś przyszłość z wojskiem i zalety, no to na pewno możemy się kształcić właśnie w tym kierunku, jeżeli ktoś wiąże przyszłość w tym kierunku. To mamy poligony, strzelnice i różne zajęcia takie, które umożliwiają kształcenie się.
1: Właśnie opowiedzcie jeszcze coś o tej praktyce, jak to wszystko wygląda na co dzień.
5: Mamy różne zajęcia i to samo obrony, pierwszej pomocy. Mamy własną w szkole strzelnicę i laserową i taką normalną. Bardzo dużo się uczymy i praktyki wszystkiego.
6: Jeździmy też na poligony z prawdziwymi żołnierzami i jeżeli ktoś chce brać udział w zawodach, to też ma taką możliwość brania udziału w zawodach sportowych albo strzeleckich.
1: Dlaczego warto wybrać ten kierunek?
5: Ze względu na to, że jest bardzo przyszłościowy. W przyszłości można, jeżeli ktoś wiąże na przykład przyszłość z mundurem, to ma otwarte drzwi na bardzo dużo prac, jak na przykład i na granicy, i do policji, i do wojska, wszystko może prosić po tym robić z mundurem, jeżeli jest związane.
6: Jest dużo tych zajęć właśnie praktycznych i teoretycznych, które umożliwiają poszerzanie właśnie wiedzy wojskowej i jest na pewno fajna opcja.
1: A jaka atmosfera panuje tutaj w szkole?
5: Bardzo miło, nauczyciele są bardzo, bardzo w porządku. Jak na przykład przechodziłem z podstawówki tutaj, to się obawiałem, lecz nauczyciele bardzo są w porządku i nawet w poprawieniu ocen we wszystkim. Zawsze są pomocni i chcą nam pomóc.
6: Jest dużo też takich imprez właśnie, na jakieś święta, jest dużo apeli i właśnie uczniowie są przyjaźni i nauczyciele tak samo.
7: Generalnie od małego, chyba prawdopodobnie od pierwszej klasy, ewentualnie zerówki, chodziłam na dodatkowy angielski i też mój tata jest bardzo związany z angielskim i wszystkimi obcymi językami i od zawsze to chyba było jedyne, co najlepiej mi szło. Do Baczyńskiego właśnie na ten kierunek przyszłam mniej więcej dlatego, że Baczyński to jest szkoła, która jest mi najbliżej, w której naprawdę dobrze się czuję. Byłam na targach, wszyscy ludzie, których poznałam, byli świetni. Tak naprawdę wszystkie rozszerzenia mi pasowały, bo jest to rozszerzony polski, rozszerzony angielski, rozszerzony francuski. Z francuskim nigdy nie miałam do czynienia, ale teraz już po praktycznie roku uczenia się francuskiego jestem w stanie stwierdzić, że to był ten kierunek i że dobrze trafiłam.
8: Ja się zdecydowałam na ten kierunek, ponieważ sam Baczyński mi się bardzo podobał, a kierunek językowy był mi najbliższy, bo uważam, że ogólnie języki są bardzo potrzebne. I same rozszerzenia mi pasowały. No i po prostu sama szkoła mi się podobała. Byli bardzo mili ludzie zawsze. Zawsze mi się z nimi dogadywałam. Jak były dni otwarte, też bardzo miło mnie przyjęli. Inne szkoły mi takie podpasowały, tylko tak najbardziej Baczyński właśnie.
1: A jakie są zalety tego kierunku?
7: Na pewno bardzo dobrze można rozszerzyć wszystko, całą lingwistykę.

0: pewno swój język, bo rozszerzony polski to jest też część właśnie tego kierunku. Ja uważam, że angielski to jest bardzo w ogóle ważny przedmiot i to jest jeden z najbardziej przydatnych przedmiotów, więc angielski też jest tutaj bardzo szeroko rozszerzany. Można się na pewno polepszyć. Tak samo jest tutaj jest ta część turystyczna. Cała geografia, jakieś praktyki, kompasy, wszystko. I tak samo animacja. To jest prawda kurs płatny, ale można zrobić kurs, po którym też otwierają się nowe możliwości pracy.
1: Jakie widzisz zalety? Może jakieś inne jeszcze są?
2: No zwłaszcza ten angielski najbardziej pomaga, bo w tych czasach uważam, że język, znajomość języka obcego jest bardzo ważna, w jakiejkolwiek pracy się ona przyda i nawet na studiach jest bardzo przydatne rozszerzenie z angielskiego. Jest to też nawet na maturze dosyć łatwe rozszerzenie, bo ogólnie nasza generacja, jaką my znamy dobrze język angielski, więc się bardzo przyda, a inne zalety, to jak Julka powiedziała, ta animacja też jest bardzo fajna. Daje nowe możliwości, mimo że to jest liceum i nie sądziłam, że będą jakieś praktyki, a jednak są i to może bardzo pomóc w przyszłości.
3: Co 2 tygodnie jeździmy na Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Wrocławku i mamy tam zajęcia takie bardzo praktyczne, gdzie rzeczywiście mamy w sumie 3 różne przedmioty, które nas przygotowują do tego profilu. Mamy tworzenie treści do internetu, warsztaty foto, wideo i autoprezentacje. I tak naprawdę robimy wszystko, co związane z mediami, nagrywamy filmiki, prowadzimy własne TikToki, tworzymy różne właśnie treści do internetu, ale też na przykład mamy zajęcia z autoprezentacji, które w większości skupiają się na tym, abyśmy po prostu potrafili i gdzieś tam przełamali taki trochę lęk, strach przed tym, żeby wyjść na przykład przed ludzi i mówić.
1: Dlaczego wybrałaś ten kierunek?
4: Ponieważ bardzo ciekawi mnie marketing, chcę się rozwijać w tym kierunku i zajęcia nam bardzo dużo w tym pomagają, uczymy się wszystkiego, co naprawdę jest najważniejsze.
1: A jak to wyglądało u Ciebie?
3: Znaczy, dla mnie to w ogóle był taki zawód przyszłościowy, bo jednak media już dzisiaj są takim miejscem, gdzie dużo osób pracuje, gdzieś tam zaczyna pracę i rzeczywiście na przykład ludzie niby pracują gdzieś, jeszcze coś tam w mediach tworzą i potem decydują się tylko na tworzenie w mediach. Jest to dobry zawód i finansowo, ale też jest taki przyszłościowy, bo właśnie da się dużo, dużo osób tam idzie, ale też na pewno to nie będzie takie coś, co kiedyś zostanie gdzieś tam jakby na przykład powiedzmy wycofane przez sztuczną inteligencję czy coś. A jak będzie powiedzmy na przykład to wycofane, to można się właśnie iść nawet w stronę sztucznej inteligencji, bo tego też jesteśmy uczeni, jak z niej korzystać.
1: Jaka atmosfera panuje u Was w szkole?
4: Bardzo fajna, bardzo miło się spędza czas. Nauczyciele są naprawdę przecudowni, zawsze pomogą. Uczy się łatwo przedmiotów, nie ma za dużo sprawdzianów. Jest cudownie.
5: Szkoła to jednak nie tylko lekcje. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje podczas zajęć dodatkowych, a także angażować się w działalność samorządu i parlamentu uczniowskiego.
6: W Baczyńskim mamy i samorząd uczniowski, i parlament uczniowski. To są dwie różne grupy uczniów, które tak naprawdę dbają o to, żeby życie szkoły nie umarło. Mamy tutaj parlament, który my reprezentujemy akurat. On zbiera wszystkich uczniów z każdej klasy, tak? Czyli mamy reprezentanta z każdej klasy w parlamencie, który ma realny wpływ na to, co się w szkole dzieje. I tak jak widać na naszej krótkiej prezentacji, organizujemy kalendarz adwentowy, wtedy cały grudzień tutaj w szkole jest kolorowo i wesoło. Organizujemy Dzień Patrona 22 stycznia, organizujemy szereg różnych wydarzeń, które mają i taki wymiar kulturalny i też patriotyczny, jak to parlament, tak? Ale przede wszystkim chodzi o integrację uczniów, o to, żeby czuli się tutaj faktycznie jak w domu, żeby byli rodziną. W tym roku też pojawiła się po raz drugi już talentiada, czyli możliwość pokazania swoich talentów. Świetnie to wyszło, bo okazało się, że mamy uczniów z takimi talentami i kulinarnymi, i wokalnymi też, tak? Nie wiem, Julka, coś jeszcze chciałaś dodać?
7: Głównie zajmujemy się tak, żeby szkoła była zintegrowana i myślę, że jesteśmy ciekawym zgromadzeniem. Nie ma u nas nudy, i zachęcamy do dołączenia do nas.
1: A dlaczego warto właśnie wybrać tą szkołę?
6: No cóż, jeżeli ktoś oprócz nauki, wiadomo, że nasze życie to nie tylko nauka i te punkty milowe, które gdzieś tam zdobywamy, ale też pasje różnego rodzaju, to też ludzie, z którymi chcemy przebywać. My staramy się, żeby faktycznie Baczyński był takim miejscem, gdzie chce się przyjeżdżać, nawet z odległych miejscowości, po to, żeby tutaj dobrze spędzać czas, żeby móc się rozwijać, bo nauczyciele dają przestrzeń do tego, żeby faktycznie rozwijać wszelkie swoje pasje, zainteresowania, a przy okazji robić wszystko w kierunku zdania matury. Także myślę, że warto. Polecamy Baczyńskiego. Zresztą jak porozmawiacie z uczniami, opowiedzą jeszcze więcej.
5: Przed ósmoklasistami jeszcze sporo decyzji, ale takie spotkania jak to mogą pomóc wybrać miejsce, w którym spędzą kolejne lata swojej edukacji. We Włocławku jest coraz więcej zieleni. Park Sienkiewicza przeszedł rewitalizację. Powstawały również parki kieszonkowe. Dwa lata temu pojawiła się informacja, że kolejny park kieszonkowy powstanie na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Był to jeden z elementów programu wyborczego Lewicy Lepszy Włocławek. Chodzi o przestrzeń między blokami przy ulicy Barskiej. Czy pomysł został porzucony?
8: Politykę realizowaną przez nasze miasto tworzenia właśnie takich przestrzeni bardzo przyjaznych mieszkańcom. Przypomnę, że z funduszy szwajcarskich budujemy Park Południa, za chwilę ponad 15 hektarów zagospodarujemy parku na Grzywno na osiedlu Kazimierza Wielkiego, więc Park Barska na osiedlu Kazimierza Wielkiego też jest przygotowany dokumentacyjnie. Mamy przygotowany projekt, uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę. W budżecie na ten rok jest zapisana pozycja. Oczywiście będziemy ubiegali się też o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych, natomiast zakładam, że jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na realizację tego zadania.
5: Obecnie znajduje się tam okrągły betonowy plac, niewielka piaskownica, a na jednym z drzew ktoś zawiesił huśtawkę. Z relacji prezydenta wynika, że wiele się tam zmieni.
8: No głównie zieleń i sposób taki powierzchniowy zagospodarowania wód opadowych w postaci chociażby ogrodu deszczowego, więc no taka bym powiedział bardzo współczesna forma współistnienia człowieka z naturą.
5: Parki kieszonkowe znajdują się przy ulicy Brzeskiej oraz Zapiecek. Park przy ulicy Brzeskiej odmieni wygląd niezagospodarowanego placu. Ma tam się pojawić także mała architektura. Wracamy do tematu utworzenia we Włocławku Centrum Sportów Walki. Radny Daniel Tobiasz, który jako pierwszy interpelował w tej sprawie, zdradza, że było kilka pomysłów na lokalizację centrum.
9: Pierwszą interpelację złożyłem tuż po objęciu funkcji radnego, był to 2018 rok. Wówczas planowane miejsce tego Centrum Sportu Walki był budynek po starym starcie. Następnie był w planach budynek przy ulicy Leśnej, gdzie znajdował się ośrodek wychowawczy. No i w ostatnim czasie na jedną z interpelacji pan prezydent odpowiedział mi, że docelowo miejsce Centrum Sportu Walki będzie znajdowało się w hotelu Fenix przy ulicy Chopina.
5: Dzięki Centrum Sportu Walki Włocławek może stać się miejscem zgrupowania reprezentantów Polski. Podjęte na ten temat rozmowy.
9: Wstępnie rozmawiałem już z trenerem kadry polskiej kickboxingu Andrzejem Maciuszewiczem, który chętnie tutaj by w Włocławku organizował zgrupowania kadry polskiej kadetów Kicklight. Dlatego, że tutaj po powstaniu Centrum Sportu Walki, czyli tej sali, gdzie będą mogli właśnie stójkowicze walczyć, zawodnicy i boksu, i kickboxingu, gdzie będzie miała się znajdować również sala przygotowania motorycznego wraz z tym właśnie zapleczem noclegowym, to tworzy takie właśnie fajne miejsce, gdzie ci kickbokserzy mogliby przyjeżdżać i trenować. Rozmawiałem również z trenerem kadry Polski w boksie, Robertem Osmulskim, trenerem również czempiona Włocławek, któremu się bardzo ten pomysł spodobał i również zdeklarował, że jeżeli takie miejsce by powstało, to on chętnie tutaj by sprowadził kadrę Polski i tutaj by się odbywały szkolenia.
5: Na piętrze danej bursy przy Alei Chopina będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne. Parter ma być przeznaczony na salę do ćwiczeń. Zgodnie z zamysłem ma powstać sala przygotowania motorycznego.
9: Zamysł od samego początku był taki, żeby była sala do sportów stójkowych, czyli boksu, kickboxingu, karate, taka uniwersalna, gdzie znajdowałyby się podwieszane worki, gdzie na podłodze znajdowałaby się mat.

0: Drugi to był właśnie ten zamysł, żeby jednocześnie tą salę tak samo wykorzystywać do sportów kulanych, czyli do judo, jiu-jitsu, dlatego że jak będzie mata, no to wiadomo, można też różnego rodzaju stosować rzuty, przewroty i tak dalej. Chcieliśmy także, żeby powstała sala przygotowania motorycznego, dlatego że w Włocławku tak naprawdę nie ma miejskiej sali przygotowania motorycznego. Są tylko prywatne sale, które w tym zakresie szkolą dzieci, młodzież i dorosłych, a z tej sali przygotowania motorycznego mogłyby korzystać nie tylko kluby sportu walki, ale również inne sporty, takie jak koszykówka, piłka nożna czy lekkoatleci.
1: Jednym z haseł promujących nasze miasto jest Wocławek miastem sportu. Kojarzymy się głównie z Anwilem Wocławek, który w każdym sezonie jest jednym z kandydatów w walce o Mistrzostwo Polski. Mamy również świetnych lekkoatletów trenujących w Ektrze Wocławek oraz wioślarzy. Medalami mogą poszczycić się również zawodnicy trenujący sporty walki.
0: W ostatnich latach widzimy, że tak powiem, taki boom zawodników sportu walki, bokserów, kickbokserów, karateków, judoków, którzy odnoszą bardzo znaczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej, międzynarodowej. Tutaj można wymieniać Jakuba Straszewskiego, wicemistrza świata w boksie, Michała Jarlińskiego, który znalazł się w dziesiątce najlepszych bokserów na świecie. Można tutaj jeszcze wspomnieć o Angelice Szymańskiej, która jest włocławianką, judoczką i zdobywa najwyższe cele na arenie międzynarodowej. Adam Spychalski, kickbokser, który jest mistrzem Europy kadetów i mistrzem świata juniorów i wielu innych sportowców.
1: Sukcesy wocławskich sportowców walczących na macie czy też w ringu można wyliczać jeszcze długo. Zawodnicy są doświadczeni, trenerzy również. Dodajmy do tego jeszcze Centrum Sportu Walki, gdzie młode talenty będą mogły rozwijać swoje umiejętności i brzmi to jak przepis na kolejne medale i puchary. Już w najbliższych dniach maturzyści zmierzą się z jednym z najważniejszych sprawdzianów w swoim życiu – egzaminem dojrzałości. Stres oraz strach przed nieznanym potrafią sparaliżować, nawet mimo solidnego przygotowania. Jak sobie z tym poradzić? O to zapytaliśmy psychologa.
2: Przede wszystkim skupmy się na tym, aby zrelaksować nasze ciało. Bierzemy dużo głębokich wdechów, jeszcze dłuższe wydechy, aby móc przywrócić siebie tak naprawdę do tego tu i teraz, żeby odciąć się od tego stresu, od tej produkcji kortyzolu, która przez cały czas nam tutaj się nakręca, jeżeli my się od tego nie odetniemy. Także wdech i wydech może wydawać się banalny, ale ma naprawdę ogromną moc. Dodatkowo też bardzo często stosowaną techniką jest zamknięcie oczu i taka wizualizacja tego, co jest dla nas przyjemne, aby poczuć się lepiej, lżej. Mnóstwo takich szczegółów odnośnie miejsca, które sobie wyobrażamy, jak się w nim czujemy, jaka jest temperatura, kto nas otacza, tak aby poczuć się właśnie spokojniej, bezpieczniej i wtedy również powoduje to takie osadzenie i spadek kortyzolu, a jednocześnie dzięki temu lepsze połączenie z naszą korą przedczołową, która decyduje o tym, jak będziemy myśleć, organizować, planować, pisać to, co w chwili obecnej mamy do zrobienia.
1: Jednak stres wcale nie musi być naszym wrogiem. W odpowiedniej dawce działa mobilizująco.
2: Stres, jeżeli jest w takiej optymalnej dawce, to jest mobilizatorem. Jeżeli nie ma całkowicie stresu, to nam się po prostu nie chce, nie czujemy, że musimy zrobić coś na odpowiednim poziomie, no bo nie ma nic takiego, co wisi, że tak powiem, nad nami. Także stres w optymalnej dawce będzie dla nas jakby tutaj takim mobilizatorem, czymś, co będzie nas napędzało do jak najlepszego pokazania swoich umiejętności.
1: Stresu nie da się całkowicie wyeliminować, ale można nauczyć się go oswajać. Kiedy uda nam się go opanować, może być naszym sprzymierzeńcem, a nie przeszkodą. Sesja Rady Miasta przyniosła kolejne zmiany w budżecie Wocławka. Dopisane zostały trzy nowe duże zadania. Jednym z nich jest utworzenie ośrodka rehabilitacyjnego na osiedlu Michelin.
3: Pierwszym zadaniem, takim największym, jest to realizacja projektu pod nazwą Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnej kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Jest to zadanie, które jest wpisane na kwotę 757 tysięcy zł, więc to jest zadanie bardzo, ale to bardzo, bardzo obszerne, które będzie realizowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i ono jest finansowane z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast w ramach projektu Wocławek Miasto Dobrego Klimatu. Czyli tutaj bym prosiła Państwa, jeśli my przyjmiemy dzisiaj na sesji ten projekt uchwały, który mówi o realizacji tego projektu o kursach kwalifikacyjnych,

0: Tam jest bardzo obszerna oferta dotycząca kursów skierowanych dla osób, które chcą pozyskać dodatkowe kwalifikacje. Polityka społeczna, kolejne zadanie, jest to wprowadzenie nowego zadania pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny, który będzie zlokalizowany na osiedlu w Michelinie przy ulicy Szkolnej 2. To będzie ośrodek, który będzie służył na potrzeby zarówno rehabilitacyjne, w dążeniu do zdrowotności, edukacyjne, czyli połączone będą te zadania i rehabilitacja z edukacją dla osób, które potrzebują takiego wsparcia. Kolejne nowe zadanie, które zostało wpisane do budżetu, to jest zadanie pod nazwą zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.
1: Nowy budynek rehabilitacyjny będzie znajdował się przy ulicy Szkolnej. Miasto będzie się ubiegało o środki zewnętrzne na sfinansowanie inwestycji.
2: Najważniejszym punktem, który jest przewidziany w budżecie miasta, jest to punkt wprowadzenia nowego zadania, utworzenie ośrodka rehabilitacji i edukacji dla osób niepełnosprawnych. Będzie to ośrodek przewidziany pod kątem prowadzenia działalności Fundacji Kajetanus. W tym roku planujemy przesunąć środki na sporządzenie dokumentacji technicznej po to, aby można było się ubiegać o pozyskanie środków z funduszu PFRON, który nam sfinansuje to w 50%.
1: Opozycja pozytywnie zapatruje się na pomysł utworzenia ośrodka rehabilitacji.
3: Nowy ośrodek zawsze jest postrzegany pozytywnie, ale pamiętajmy też o tym, że budżet to jest zazwyczaj tak skonstruowany, że coś tam w tym budżecie jest do zabrania, coś jest do dodania, więc to nie jest takie jednoznaczne. Jeżeli chodzi o nowy ośrodek, tak jak najbardziej jesteśmy za. Uważam, że tego typu ośrodki powinny powstawać, a jednocześnie też to jest zadanie gminy, miasta po to, żeby właśnie te luki, które są, były wykorzystywane po to, żeby zabezpieczyć mieszkańców naszego miasta do tego, żeby mogli korzystać z wszystkich możliwości, jakie niesie za sobą budżet, a przypomnę, że to jest ponad 1 300 000 000 rocznie, więc to jest ogromna kwota.
1: Zmiany w budżecie Włocławka zostały przegłosowane przez radnych. W całym kraju odbijają się echa tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, poseł, działacz społeczny znany z pomocy potrzebującym. Poruszał się rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdzie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Był posłem 10 i 11 kadencji Sejmu, samorządowcem oraz osobą silnie zaangażowaną w działania społeczne. Wspierał m.in. chore dzieci, seniorów oraz działania na rzecz zwierząt. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia. W wielu miejscach w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego działalności. Jedną z nich jest zbiórka Karmy dla zwierząt, zorganizowana przez środowisko włocławskiej lewicy.
4: Śmierć naszego kolegi, dobrego samorządowca, posła, a przede wszystkim człowieka, który czynił wielkie dobro, była straszną wiadomością. Jednak same jego działania, same działania Łukasza Litewki pokazały to, że po tak tragicznym wydarzeniu, jakim była jego śmierć, nie chciałby on, żebyśmy po prostu zatrważali się w wielkim bólu, tylko dalej czynili to dobro, które on czynił. Nie chciałby, aby ta dobroć, którą on kultywował, zanikła. Chciałby, żeby każdy, kto może, każdy, kto chce, pomógł w jakiś sposób, czy poprzez właśnie taką zbiórkę karmy, którą organizujemy my we Włocławku, w biurze poselskim Piotra Kowala na ulicy Kościuszki 12, czy na przykład poprzez takie zwykłe czyny, jakim jest zrobienie zakupów osobie potrzebującej. Ale wracając właśnie do tej zbiórki karmy. We Włocławku organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt ku pamięci Łukaszowi Litewce. Karmę każdy, kto chce, może przynieść dziś i jutro oraz w poniedziałek po weekendzie majowym. Dziś i jutro jesteśmy otwarci dla wszystkich Państwa od godziny 9.30 do 16.30, natomiast w poniedziałek po weekendzie majowym jesteśmy w godzinach 14.30 do 18.30. Przyjmujemy karmę zarówno jak dla psów, jak i dla kotów. Chcemy, aby to całe dobro, które Łukasz Litewka przekazywał zwierzętom, cały czas było kultywowane. I nie chcemy, aby po prostu to, co on rozpoczął, zanikło. Chcemy cały czas kultywować to dobro.
1: Jest to forma kontynuacji działań, które były dla Łukasza Litewki szczególnie ważne.

0: W ramach projektu Forum Młodych Obywatelski Kompas w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbyła się debata oksfordzka. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z liceum im. Marii Konopnickiej oraz 4. liceum ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
1: Jest to pierwsza z odsłon realizowanego projektu związanego z rozwojem kompetencji i edukacji obywatelskiej. Czym się odróżnia debata oksfordzka? Przede wszystkim oparta jest ona na tezie. Zespoły jeszcze nie wiedzą, bo dopiero za chwilę będą losowały, czy są w propozycji, czy w opozycji. Liczymy na to, że młodzi ludzie będą się wymieniać nie tylko argumentami, ale też nauczą się słuchać siebie wzajemnie. Tutaj mamy bardzo silne zespoły, ponieważ są to uczniowie, którzy biorą już udział w debatach oksfordzkich. Ideą debaty oksfordzkiej jest umiejętność wymiany, kulturalnej wymiany zdań, argumentów, odpowiadania na argumenty w czasie rzeczywistym i też umiejętność zadawania takich pytań, które dopełniają reprezentowanej przez daną grupę stanowisko. Temat związany jest, ponieważ my założyliśmy 3 etapy jakby tego projektu, on jest związany z szeroko pojętym poczuciem bezpieczeństwa i rolą otoczenia też społecznego dla budowania poczucia bezpieczeństwa. Ogólnie ujmijmy obywateli, rzeczywiście temu będzie poświęcona dzisiejsza debata, na ile środowisko lokalne może stanowić i samo stanowić o swoim poczuciu bezpieczeństwa. Za chwilę pojawią się 2 zespoły. Zespoły będą losowały, tak jak powiedzieliśmy na początku, swoje stanowiska. Całą debatę poprzedzi wykład profesora Dawida Bunikowskiego, który będzie mówił o etycznych wymiarach debaty rzeczowej. Później zacznie się część formalna, czyli zaczniemy debatować. Nad całością będzie czuwał marszałek. W tym roku marszałkiem, który będzie prowadził całą debatę, jest dr Miłosz Kłobukowski, reprezentujący też 3. liceum ogólnokształcące we Włocławku.
0: Dyskusja miała na celu przybliżenie z uczestnikom zagadnień związanych z bezpieczeństwem społecznym oraz pokazanie, że głos młodych ludzi może realnie wpłynąć na lokalne debaty obywatelskie.
2: Bardzo dobrze, bo temat jest o działalności oddolnej i mnie ten temat dosyć interesuje, bo sama też działam, powiedzmy, politycznie, więc jest mi to temat bardzo bliski i cieszy mnie, że taki temat blisko właśnie mojej skóry, że tak powiem kolokwialnie. Jestem przygotowana jak zawsze na 2 fronty, bo nie można oddać jakby losowi wygrania debaty, tak uważam. Więc zawsze jestem przygotowana równo na 2 strony.
3: Miałem przygotowanie od strony nauczycieli ze szkoły, więc czuję się przygotowany do tego. To jest praca nasza oraz praca naszych nauczycieli. To w rękach naszych nauczycieli jest nauczenie nas odpowiedniej kultury debaty, co musimy robić, jak się wyrażać, a naszą pracą jest na przykład często przygotowanie różnych argumentów, bądź jakichś innych form wypowiedzi. Moim zdaniem retoryki można się zawsze nauczyć, ale wartość merytoryczna jest ważniejsza z tego względu, że to my ją musimy sami sobie wymyśleć, sami ją musimy przekazać, tak żeby ona miała jakiś sens.
0: W jury oceniającej uczestników debaty zasiadło 6 osób. Reprezentowały Państwową Akademię Nauk Stosowanych oraz Samorząd Studencki. Uczniowie, którzy wzięli udział w debacie, będą zaproszeni do 2 jej kolejnych odsłon, czyli wystąpienia na konferencji, która odbędzie się w maju, oraz spotkania z przedstawicielami wrocławskich instytucji. Kolejna inwestycja zakończona i oddana do użytku w Izbicy Kujawskiej. Tym razem chodzi o nowe pomieszczenia do rehabilitacji przy ośrodku zdrowia, które mają poprawić dostęp do usług dla mieszkańców i podnieść komfort leczenia.
4: Obiekt o powierzchni blisko 160 metrów kwadratowych, tak jak powiedziałem, kompleksowo został wyremontowany. Prace zostały przeprowadzone z branży budowlanej, z branży sanitarnej i z branży elektrycznej. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu pochodzącemu ze środków europejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszy dla Kujaw i Pomorza w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Całościowy koszt tego zadania to kwota blisko 650 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 85%, sięgające ponad 550 tysięcy złotych.
0: Władze ośrodka nie kryją zadowolenia. Jak podkreślają, nowa przestrzeń to realna zmiana w codziennej pracy i większe możliwości przyjmowania pacjentów. W planach jest także zwiększenie kontraktu z NFZ, co pozwoli objąć rehabilitacją jeszcze więcej osób.

0: Jestem bardzo szczęśliwa, że mimo wielu przeciwności losu i trudności i zaangażowaniu bardzo dużej ilości osób udało się skończyć tą inwestycję. Myślę, że dzięki temu będziemy mieć taki prawdziwy zakład rehabilitacji i fizjoterapii na miarę standardów europejskich i dzięki temu nasi pacjenci będą mogli korzystać z dużo bardziej profesjonalnych zabiegów. Oczywiście, żeby to wszystko się ziściło, to nie okłamuję, że bardzo bym chciała, aby udało się zwiększyć nam kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli nam się uda, to wtedy pozyskamy więcej punktów i więcej zabiegów będzie mogło tutaj się odbywać z korzyścią nie tylko dla naszych pacjentów, ale również dla ościennych gmin, bo chcę śmiało powiedzieć, że generalnie myślę, że w tej chwili nie ma takiego ośrodka rehabilitacji w najbliższych tutaj kilometrach. Generalnie myślę, że tylko nie tylko nasi pacjenci będą mogli korzystać z tych zabiegów, ale również i wiele osób z ościennych ośrodków. Tak?
1: To proszę jeszcze powiedzieć, jakie formy rehabilitacji są tutaj prowadzone?
0: No generalnie tutaj są prowadzone w formie zarówno fizjoterapia, jak i kinezyterapia i ćwiczenia. Wszystkie formy, gwarantujemy wszystkie świadczenia, które od nas wymaga Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Za przygotowanie projektu i realizację inwestycji odpowiadały firmy z Włocławka. Ich przedstawiciele zaznaczają, że tego typu miejsca są niezwykle potrzebne i cieszy ich, że lokalna infrastruktura zdrowotna się rozwija.
3: Wypada mi tutaj pogratulować władzom gminy, ale również i władzom Ośrodka Zdrowia. Może najpierw władzom gminy, że obiekt przy ulicy Narutowicza wypiękniał przez ten czas i ten ostatni tutaj pomieszczenia rehabilitacji są uwieńczeniem. Myślę, wszystkich prac, które zostały tutaj przeprowadzone, no i wypada życzyć, żeby jak najlepiej to miejsce służyło, tak jak to powinno w XXI wieku wyglądać i służyć.
4: Dziękuję bardzo za zaufanie po raz kolejny, bo była to już nie pierwsza inwestycja przeprowadzona przez naszą firmę, więc tutaj dziękuję wszystkim władzom i tutaj ośrodkowi za współpracę i za dobry przebieg wszystkich prac. Także dziękuję bardzo.
2: Zadowolenia nie ukrywają także radni. Jak podkreślają, inwestycja przełoży się bezpośrednio na komfort pacjentów i jakość świadczonych usług.
5: Cieszymy, my jesteśmy po prostu przedstawicielkami społeczeństwa i bardzo się cieszymy, że wszyscy pacjenci będą mogli, mieszkańcy, ale jak tutaj zaznaczyła pani kierownik, nie tylko naszej gminy, że wszyscy będą mogli skorzystać z tego wspaniałego pomieszczenia i z wyposażenia, które mamy. Także po prostu następna inwestycja, która jest dla ludzi i my się bardzo cieszymy, zawsze będziemy podejmować takie uchwały, żeby nasi mieszkańcy, a w tym wypadku nie tylko nasi, mogli korzystać. Dziękuję.
2: Nowe pomieszczenia do rehabilitacji to kolejny krok w kierunku poprawy opieki zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej i odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców. We Włocławku przy ulicy Smolnej 6 działa miejsce, które przyciąga jak magnes – Pixland. To przestrzeń pełna świata, ruchu i nowoczesnej rozrywki, gdzie interaktywne plansze LED reagują na każdy krok. Na uczestników czekają liczne warianty gier oraz różne poziomy trudności, które sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a przy okazji poćwiczy refleks, kondycję i działanie w grupie.
6: Panele, które na...
7: Dla dzieci czy również dla całych rodzin?
6: Nie, to nie jest atrakcja tylko dla dzieci. Jest to atrakcja dla dzieci, dla młodzieży, jak i również dla dorosłych. U nas bawią się małe dzieci w wieku przedszkolnym, bawią się również dorośli z dziećmi, więc jest to rozrywka dla małych i dużych. Nasza sala jest to połączenie świata gier dzieci, świata sprzed ekranów, takich gier jak Minecraft czy Roblox, tylko że przerzucony na świat realny. Dzieci na naszych grach mogą sobie utożsamić gry, które grają, natomiast jest to przerzucone na żywo, więc mają dużo ruchu, dużo biegania, dużo skakania i też dużo elementów motoryki, czy też logicznego myślenia, czy też pracy w grupie. Na jednej planszy może być od 2 do 8 użytkowników. Na całą salę możemy przyjąć maksymalnie 24-25 osób.
2: To świetna opcja na wspólne spędzanie czasu dla całych rodzin, jak i paczek przyjaciół.
6: W dzisiejszych czasach uważam, że ruch jest bardzo ważny dla dzieci i powinniśmy aktywizować dzieci jak najbardziej do tego, żeby się ruszały, żeby biegały, żeby skakały. Nasza sala

0: jest taką odpowiedzią dla starszej młodzieży, dla młodszej młodzieży i dla dorosłych. Bardzo często też przychodzą rodzice z dziećmi, gdzie mogą wspólnie spędzić czas, więc uważam, że to jest rozrywka dla wszystkich i bardzo fajnie można tu spędzić czas.
1: Młodzi uczestnicy nie kryli zachwytu i zgodnie podkreślali, że takiego miejsca brakowało dotąd na mapie Wrocławka.
2: Jak się dzisiaj bawisz?
3: Bardzo dobrze. Fajne te płytki takie, które zmieniają kolor, różne piosenki fajne. No i to tyle, można powiedzieć.
2: A czy to jest twój pierwszy raz w takim miejscu?
3: Tak.
2: A brakowało takiego miejsca we Włocławku?
3: Tak.
2: Jak się dzisiaj bawicie?
4: Bardzo dobrze. Bardzo fajnie jest tu.
2: A czy jest to trudna gra?
4: Troszeczkę.
5: Jest do wymęczenia, ale super jest.
2: A czy już kiedyś byłyście na takim wydarzeniu, na takiej zabawie?
4: Nie, jeszcze nie.
5: Też nie.
2: A czy brakowało takiego miejsca we Włocławku?
4: Tak.
5: Tak. Moim bardzo, bardzo super.
2: Czyli będziecie częściej tutaj przychodzić?
4: Oczywiście, że tak. Tak.
1: Pixland to miejsce, do którego chce się wracać, bo tutaj zabawa nigdy się nie kończy. Niedawno informowaliśmy, że szkoła podstawowa nr 3 będzie miała gabinet dentystyczny. To nie koniec zmian. Placówka na dobre wchodzi w XXI wiek, jeżeli chodzi o wyposażenie sal dydaktycznych. Szkoła uczestniczy w projekcie unijnym.
6: Szkoła podstawowa nr 3 we Włocławku stawia na nowoczesną, innowacyjną edukację. Wynika to z tego, że drugi rok już realizujemy unijny projekt zatytułowany Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy, etap drugi. Projekt ten zakłada oczywiście oprócz 1600 godzin dydaktycznych, dodatkowych godzin dydaktycznych dla naszych uczniów z zakresu języków obcych, matematyki, nauk ścisłych, bezpłatnych szkoleń dla naszej kadry pedagogicznej, to także zakupy, proszę Państwa, w nowoczesny, innowacyjny sprzęt służący naszym dzieciom, służący naszym uczniom, służący naszym nauczycielom w projektowaniu swojego własnego warsztatu pracy i przekazywania najcenniejszych informacji dzieciom. W ramach tego projektu, proszę Państwa, doposażyliśmy placówkę w sprzęt w kwocie blisko 350 tysięcy złotych, proszę Państwa. Kwota olbrzymia. Warto zwrócić też uwagę na to, że jest to kwota zewnętrzna. To nie jest kwota wynikająca z naszego budżetu, tylko są to środki pozyskane przez nas, przez szkołę, właśnie po to, żeby tworzyć nowoczesną edukację.
1: Szkoła kupiła multimedialne ściany edukacyjne. Stanowią idealne uzupełnienie zajęć szkolnych. Urządzenia te pozwalają na zaangażowanie uczniów poprzez dotyk, ruch, a nawet rzucanie piłeczkami w wyświetlane cele. Wyposażone zostały również sale językowe.
6: To dwie nowoczesne pracownie językowe na łączną ilość 32 stanowisk edukacyjnych. To nowoczesne monitory dotykowe w ilości 9 sztuk w wielkości 86 cali. To ponad 40 laptopów, komputerów, dzięki którym całkowicie wymieniamy teraz sprzęt w całej szkole. Więc w tym momencie nasi nauczyciele i nasi uczniowie pracują na nowym, bardzo dobrym, wynikającym z potrzeby tego, że świat się zmienia, więc te nasze narzędzia edukacyjne też muszą się zmieniać. Dlatego też te wszystkie działania prowadzą do tego, że nasza szkoła to po prostu trójka dobra szkoła.
1: To nie koniec nowości. Szkoła czeka na kolejne urządzenia.
6: Czekamy w tym momencie na sprzęt w postaci gogli VR i oprogramowania do tychże gogli. Dzięki temu uczniowie wkroczą po prostu w inny wymiar edukacji. Oczywiście to także usprawnienie warsztatu pracy administracyjnego naszej placówki, bo oczywiście są to też kolumny kserujące z racji tego, że szkoła to dokumenty, to sprawdziany, prace klasowe, więc ten sprzęt biurowy jest również potrzebny. Dodatkowo wzbogacamy się i czekamy jeszcze na głośniki, kolumny przenośne, więc naprawdę tego sprzętu jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
7: Jak uczniowie reagują na nowy sprzęt?
6: Uczniowie bardzo pozytywnie oczywiście reagują na ten sprzęt. Są zaskoczeni przede wszystkim, że otwieramy przed nimi takie możliwości, których do tej pory nie mieli okazji widzieć, więc jest to naprawdę taka ciekawość połączona z fascynacją, co oczywiście przekłada się na to, że bardzo chętnie przychodzą do szkoły i naprawdę bardzo, bardzo chętnie chcą uczestniczyć w życiu naszej szkoły i uczyć się przede wszystkim.
1: W ramach projektu Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy drugi etap, szkoła oferuje również terapię logopedyczną i pedagogiczną, poznawanie technik skutecznego uczenia się, czy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Weekend majowy we Wrocławku i okolicach zapowiada się naprawdę intensywnie. Wydarzenia ruszają już 1 maja i praktycznie bez przerwy coś się dzieje aż do niedzieli. Piątek zacznie się wcześniej, bo już od godziny 9 życie przeniesie się na lotnisko w Kruszynie. To właśnie tam wystartuje Moto Aero 2026, czyli oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego i lotniczego.

0: Od rana koncerty, później o 10.30 msza polowa, a około 11.30 ulicami miasta przejedzie parada motocykli.
1: 1 maja i w weekend majowy w naszym mieście sporo jest wydarzeń, natomiast pierwszy dzień maja, w piątek, to lotnisko w Kruszynie. Wraz z klubem ATH, Rycerzy Świątyni Jerozolimskiej, motoklubem i lotniskiem, zapraszamy na Moto Aero 2026. Początek sezonu. Rozpoczynamy już o godzinie 9. Zajawki, spotkania, plotki o godzinie 10.30. Msza święta, następnie oficjalne otwarcie i parada przez miasto. Błogosławieństwo kierowców, pojazdów, modlitwa za ofiary wypadków, o udany sezon i później gastronomia, familiada i spotkania do późnego popołudnia.
2: Dlaczego warto przyjść w piątek do Kruszyna?
1: Pasje motocyklowe to są we krwi, płyną wraz, benzyna płynie wraz z krwią, olej w głowie wraz z krwią i zapraszamy serdecznie całe rodziny. To jest integracja, ma być zamówiona pogoda, będzie słonecznie, podejrzewam, i spotkanie nie tylko pasjonatów, ale także ich rodzin i najmłodszych. Będą zajęcia i zabawy dla dzieci, konkursy, liczne wydarzenia, które dzięki i naszemu miastu, także dzięki wielu dobrym ludziom, naszym sponsorom, ukochanym, którym bardzo serdecznie dziękuję, przygotowaliśmy sporo niespodzianek na 1 maja.
0: Równolegle o godzinie 11 na włocławskich bulwarach rozpoczną się obchody Święta Pracy przy pomniku Ludziom Pracy, po których zaplanowano także przemarsz ulicami miasta.
3: 1 maja, jak co roku, Włocławska Lewica organizować będzie pochód 1 maja, obchody Święta Pracy oraz 22. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jak co roku, co prawda w tym roku zmienioną trasą, odbędzie się pochód, który swój finał znajdzie pod pomnikiem na Placu Wolności. W trakcie obchodów miejsce będą miały przemówienia zaproszonych gości, prezydenta miasta Włocławek, posłów, senatorów, złożenie wiązanek oraz zebrani ludzie będą świętowali to podwójne święto. Ze strony Rady Miejskiej Nowej Lewicy we Włocławku zapraszam wszystkich mieszkańców, ale i nie tylko, do wspólnego obchodzenia tego święta.
2: Jeszcze proszę powiedzieć, o której godzinie rozpocznie się pochód?
3: Obchody rozpoczną się o godzinie 11. Pochód rozpocznie się po pierwszej części, która odbywa się pod pomnikiem pracy. Odbędzie się tutaj składanie części wiązanek oraz trzy przemówienia, a następnie przejdziemy pod pomnik na Placu Wolności.
0: Tego samego dnia Brześ Kujawski zaprosi na jubileuszowy 10. Festiwal Folklorystyczny imienia Tadeusza Zielińskiego. Tam przez cały dzień będzie można posłuchać muzyki ludowej, zobaczyć występy zespołów i poczuć klimat tradycji. Sobota 2 maja zacznie się spokojniej, ale szybko nabierze tempa. Od godziny 12 na ulicy Zamczej ruszy strefa food trucków i spotkań, gdzie będzie można spróbować kuchni z różnych stron świata. W tym samym czasie na Zalewie Włocławskim startują rejsy łodzią solarną, a na Wiśle przy ulicy Piwnej bezpłatne rejsy tradycyjnymi drewnianymi łodziami. O godzinie 15 bulwar wypełni przemarsz z ogromną 100-metrową flagą.
4: 2 maja o godzinie 15 zapraszam wszystkich mieszkańców na parking pod zespołem szkół chemicznych na włocławskich bulwarach, z którego to ruszymy ze 100-metrową biało-czerwoną flagą. Dojdziemy na Stary Rynek, gdzie następnie przegląd orkiestr dętych, a o godzinie 17 gwiazda wieczoru, formacja Bum Bum Orkiestr, też formacja dęta, więc w tym stylu będziemy świętować 2 maja, czyli Dzień Flagi.
0: Niedziela 3 maja również nie zwalnia tempa. Już od 10 Stary Rynek zamieni się w biojarmark, gdzie będzie można kupić naturalne produkty i rękodzieło. 2 godziny później o 12 w Zbiorach Sztuki rozpocznie się spotkanie z kustoszem na wystawie poświęconej ceramice Elżbiety Piwek Białoborskiej.
5: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w dniu 3 maja o godzinie 12 do Zbiorów Sztuki przy ulicy Zamczej 10/12 na spotkanie z cyklu Niedziela z kustoszem. Tym razem spotkamy się na wystawie pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej i będziemy mogli sobie razem przejść wystawę. Opowiem Państwu i o postaci pani Elżbiety Piwek, wielkiej włocławskiej projektantki form i dekoracji fajansowych, ale też artystki tworzącej unikatowe formy ceramiczne. Będziemy mogli sobie porozmawiać o włocławskim fajansie, o dekoracjach i zobaczyć, jak pani Elżbieta zmieniła wizerunek włocławskiego fajansu dzięki swoim pracom. Zwiedzanie wystawy, oprowadzanie właśnie Niedziela z kustoszem odbędzie się w ramach otwarcia sezonu.

0: turystycznego we Włocławku.
1: Równolegle cały czas działać będzie strefa food trucków. Kulminacja dnia przyjdzie po południu. Od godziny 16 na Starym Rynku ruszy festiwal 3 maja z darmowymi koncertami.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców regionu włocławskiego do stolicy naszego regionu, ale przede wszystkim mieszkańców Włocławka na festiwal 3 maja, który się odbędzie 3 maja na Starym Rynku. Oprócz różnego rodzaju kiermaszów, stoisk, food trucków, oczywiście koncerty, w tym Poparzeni Kawą 3, zespół Ira i zespół Ich Troje.
1: Przed nami kilka dni pełnych wydarzeń. Od sportu i motoryzacji, przez folklor i kulturę, aż po koncerty i spotkania na świeżym powietrzu. Każdy znajdzie coś dla siebie. W miniony weekend Włocławek pokazał, że wspólne działanie ma ogromną moc. Za nami 7. edycja Nakręć Kilometry razem z nami, organizowanej przez zespół Szkół nr 3 imienia Marii Grzegorzewskiej. Tradycyjnym sercem wydarzenia był park na Słodowie, gdzie uczestnicy mogli aktywnie spędzić czas i dołożyć swoje kilometry do wspólnego celu. Choć wydarzenie miało swój stacjonarny wymiar, do akcji mógł dołączyć każdy bez względu na miejsce. Wystarczyło zarejestrować swoją aktywność fizyczną i udostępnić jej wynik. Efekt imponujący. W tym roku uczestnicy wspólnie nakręcili blisko 200 tysięcy kilometrów, ustanawiając nowy rekord wydarzenia.
3: Jesteśmy po naprawdę magicznym, bardzo intensywnym i dla nas bardzo zaskakującym weekendzie, ponieważ wykręciliśmy, a właściwie osoby wszystkie, które brały udział w naszej wirtualnej akcji, w naszym wirtualnym kręceniu, w akcji pod nazwą Nakręć Kilometry razem z nami przyjaźnie dla autyzmu, wykręciliśmy 199 858 kilometrów, więc jest to tak naprawdę 3 razy przekroczony nasz rekord z ubiegłego roku. Aktywność ludzi nie tylko z Polski, nie tylko z Włocławka, ale również z całej Polski, jak i również z krajów spoza granic, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy przeszczęśliwi i bardzo się cieszymy, że bardzo dużo osób w tym też wzięło udział.
1: Inicjatywa wykroczyła daleko poza granicę Włocławka. Włączyła się cała Polska, a nawet uczestnicy z zagranicy. Dzięki czemu akcja zyskała międzynarodowy charakter.
4: Można powiedzieć, że cała Polska kręciła razem z nami. Na naszej magicznej mapie Polski odznaczyły się wszystkie województwa. W związku z powyższym można powiedzieć, że cała Polska włączyła się do naszej akcji, ale oczywiście wyszliśmy poza granicę naszego państwa, ponieważ 12 innych krajów europejskich i nie tylko kręciły również z nami, ponieważ otrzymywaliśmy screeny z Portugalii, otrzymywaliśmy screeny z Peru, otrzymywaliśmy screeny z Irlandii. Także naprawdę można powiedzieć, że cały świat kręcił razem z nami.
1: Dzięki zaangażowaniu uczestników udało się zakupić specjalne fotele wyciszające. To niezwykle ważne wsparcie dla dzieci, szczególnie tych w spektrum autyzmu.
5: Jest to nagroda tak naprawdę dla naszych dzieci, dla naszych autystów. Dzięki Państwa życzliwości, dzięki Państwa kilometrom byliśmy w stanie je zakupić.
6: Czy dzieci już z nich korzystają?
5: No jak najbardziej. Od wczoraj te fotele już stoją w budynku głównym naszej placówki i już od wczoraj dzieci korzystają i mogę zdradzić, że nie tylko dzieci się okazuje, ponieważ też cieszą się ogromną popularnością wśród na razie póki co kadry naszej pedagogicznej. W związku z tym myślę, że będą one naprawdę świetną pomocą do tego, aby chociażby dzieci w spektrum autyzmu miały dla siebie taką przestrzeń do tego, żeby się poczuć bezpiecznym, jeszcze bardziej bezpiecznym, ale też takie miejsce, gdzie może się po prostu ten ktoś wyciszyć.
1: Jak podkreślają sami uczniowie, nowe wyposażenie bardzo im się podoba i już teraz wiedzą, że będą z niego korzystać każdego dnia.
7: Było fajnie, wspaniale i no i fajnie było. I było cicho.
8: Alan, było fajnie, było cicho i było dobrze.
6: A czy będziesz na co dzień z niego korzystał?
8: Tak, może.
9: Bardzo, bardzo super, bardzo dobrze, bardzo doskonale.
6: A czy jest ciszej, czy głośniej?
9: Ciszej.
6: A czy będziesz z niego korzystał na co dzień?
9: Będę korzystał.
1: A jeśli ktoś nie zdążył wziąć udziału w tegorocznej edycji, nic straconego. Organizatorzy już zapowiadają kolejną odsłonę wydarzenia. To wspaniała okazja, by dołączyć i wspólnie pobić ten wspaniały rekord.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Zwróćcie Państwo uwagę, bo wszyscy widzicie moje dłonie, że jak się waszy rondo, a ja powiem jeden oczywiście, to technika, bo to jest utwór, który ma zrobić wrażenie też oczywiście na słuchaczach. To technika grania jest bardzo specyficzna, ciekawa. Nie tyle palcami mamy grać, co nadgarstkiem, który tak delikatnie jak motyl ma po klawiaturze coś takiego robi. I to jest niełatwe, a ma brzmieć, jakby było łatwe i jakby było lekkie. A więc, słuchamy. Rondo Capriccioso się nazywa.

0: Myślicie, to było trudne?
1: No.
0: No poczekajcie na to, co przypomnę. Będzie tylko rósł właściwie, z jednym małym wyjątkiem po drodze, ale to już zaraz powiem. Teraz rondo kolejne. Uwaga, Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin i jego rondo F-dur opus 16. Znane Państwu? Nie tak bardzo, nie? Może wyjątki. Myślę, że 10% osób tutaj może znać ten utwór. Dlaczego tak wiem, to wiem o tym? Dlatego, że jest to utwór bardzo rzadko wykonywany publicznie na żywo przez pianistów, prawie nigdy. Rzadko nagrywany, jeżeli jest nagrywany, to najczęściej przez pianistów, którzy nagrywają komplet dzieł Chopina. Komplet to komplet, rondo też trzeba nagrać. Ja osobiście przez ponad 20, no prawie 30, może nawet, nie no, muszę liczyć siebie jako świadomego tam od 10 roku życia, no to liczmy, że to jednak było te 20 kilka lat. W ogóle nie wiedziałem o istnieniu tego ronda, więc proszę nie czuć się dziwnie, jeżeli ktoś tego nie zna. Bo jakoś dla mnie to opus 16 zawsze było taką czarną plamą w utworach Chopina. Bo nikt, tak jak powiedziałem, nikt tego nie grał, więc ja się tym nie interesowałem. Natomiast pytanie, dlaczego tak jest? Czy to dlatego, że to jest słaby utwór? Nie. Na pewno nie. I zaraz to Państwo usłyszą. Otóż ja zrozumiałem, dlaczego tak jest, jak się go nauczyłem. Co mi trochę zajęło. Ale jak już się nauczyłem, jak się uczyłem, już to właściwie zrozumiałem, jaki jest powód. Otóż proszę Państwa, bo ja grałem kilkaset utworów, tak jak tutaj Pani powiedziała, wszystkie utwory Chopina, ale oprócz tego jeszcze mnóstwo innej muzyki. No już trochę żyję, więc to się nazbierało tych utworów. No to rondo jest w pierwszej trójce mojej listy najtrudniejszych utworów do wykonania publicznie. I teraz jest tego na to konkretny powód. Chopin to napisał specjalnie w taki sposób. Ja to Państwu powiem, bo bawmy się po prostu dzisiaj świetnie w tej drugiej części, zapomnijmy o tej pierwszej. Natomiast zanim to powiem, tylko powiem, jak pianista się czuje, grając to rondo, przynajmniej ja. Tak jakbym był w cyrku, był cyrkowcem i chodził po linie teraz, proszę Państwa. Tak się będę czuł grając, zawsze tak mam. Po prostu z jednej strony muszę się uśmiechać, że jest wszystko pięknie, robić te figołki, stawać na rękach, a z drugiej strony być świadomym wewnętrznie każdego kroku, żeby nie polecieć w dół i nie spaść z tej liny. Więc ja w ogóle podziwiam cyrkowców za to. Natomiast tu jest coś podobnego. I teraz już kontekst utworu. Otóż młody Chopin, on miał 20 kilka lat, jest już w Paryżu kilka lat, ale jeszcze nie ma tej pozycji ugruntowanej, takiej jakby chciał. Przede wszystkim nie ma za co do końca żyć, no bo mało kto go znał w Paryżu. I już zaczął bywać w salonach, zaczął pisać te walce salonowe, no i już grać. No ale chyba postanawia, właściwie na pewno, postawić kropkę nad i. I pisze to rondo, celem wykonania go właśnie w salonach arystokracji francuskiej u bardzo bogatych ludzi, bo to była jego grupa docelowa, nazwijmy to tak, żeby ugruntować sobie pozycję w Paryżu. I teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy się tutaj zamienili. Państwo wyobrażacie sobie, że jesteście, to jest bardzo ważne, jesteście arystokracją francuską, ja jestem Chopinem. Kto słyszy ten utwór dzisiaj po raz pierwszy, kto usłyszy go po raz pierwszy, to w ogóle ja zazdroszczę, bo to jest bardzo, będzie realistyczne. Ten utwór ma mnóstwo żartów muzycznych. Nie o wszystkich powiem, ale powiem o kilku. Pierwszy z nich jest już na samym początku. I tutaj bym chciał, żebyście się wszyscy czuli w tych ludzi. Była kolacja, było wino, było może jeszcze koniak, nie wiadomo co. I teraz siadają wszyscy, no i Chopin mówi, to ja napisałem nowe rondo i ja wam to tak dam teraz. O rondo, no to słyszeliście Państwo Mendelssohna? To każdy już wiedział rondo. Będzie się fajnie. Dobrze, i teraz co byście sobie pomyśleli, jak będzie

0: słyszeć ten początek. Tak, mamy też introdukcję. Ja Państwu powiem co. Otóż jestem przekonany, że ci wszyscy arystokraci Chopin grał, a oni patrzyli na siebie i na zasadzie takiej: Boże, on znowu będzie nas smęcił o tym, jak to on tęskni za Polską, jak on jest smutny, jak tam wojna jest, ludzie giną, jemu jest smutno tu, a nas to w ogóle nie interesuje to. My chcieliśmy rondo, no chcemy się bawić, nie? A on nam tutaj będzie ględził. Chopin to zrobił specjalnie. Ta introdukcja zaczyna się tak, ja myślę, że on grał, to jestem pewny, ja zawsze też tak gram, wyobrażam sobie jego, że on tutaj tak się wczoraj, to ja cierpię, a tak naprawdę tutaj się uśmiecham. To jest ten żart. I zaraz zobaczycie, co się dalej będzie działo. Potem jest taki wielki boom i się zaczyna. Najpierw zaczyna jednym z najtrudniejszych momentów w całym rondzie, to jest jeszcze introdukcja. Potem co się łagodzi i doprowadza do ronda. Powód tej trudności, już teraz zaznaczę, był po prostu taki, że Chopin nie chciał, żeby ktokolwiek inny ten utwór wykonał, tylko on. Prawda? No bo to wtedy jeszcze nie było prądu, więc to nie można było sobie nagrać i odtworzyć. Rondo oczywiście wszystkich wbiło w fotele, to jest zaraz Państwo usłyszycie, ale oni chcieli tego słuchać znów. No to co, musieli go zapraszać znów, albo zapraszać go, żeby uczył córki arystokratów, które były YouTubami ich, jak ja to nazywam, prawda, albo wieżami z CD i tak dalej, żeby to umiały grać, ale to raczej było niemożliwe, żeby nauczyć taką panią z dobrego domu, która grała sobie hobbystycznie, bo to nie jest utwór dla amatorów. Dobrze, idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec żartów. Będzie też drugi temat. Pierwszy temat, też chciałbym, żebyście usłyszeli, on brzmi jak piosenka dla dziecięca, jest tak jak Mozart, ale proszę mi wierzyć na słowo, tam każda ręka robi coś zupełnie innego i to jest takie niewinne, takie w białych rękawiczkach znęcanie się na pianistą trochę, to się robi. A ja muszę udawać, że jest uśmiecham, że to jest wszystko pięknie, tam każda ręka idzie w inną stronę. Tak jest naprawdę niełatwo grać. Ale dobrze, później mamy... I to był ten żart kolejny, bo na przykład właśnie, no córko, oczywiście jak już Chopin poszedł, kupiono nuty, córko, zagraj mi. Nie, no nie, tego początku nie zagram, bo to zaczyna. A ty może chociaż pierwszy temat, to jest taki łatwy. Nie, nie jest łatwy. Nie jest łatwy. Dobrze, mamy drugi temat i tutaj jest coś niesamowitego. Drugi temat zawsze mi coś przypominał, ale ja nigdy nie mogłem dojść do tego, co to jest za muzyka. Aż któregoś razu wpadłem na to, szukałem, bo musiałem, mówię, muszę znaleźć. I znalazłem. I tutaj Państwu zagram, będzie się nie słychać z telefonu. Na pewno, bo to jest dobra akustyka. Otóż to jest cytat z tego. No to jest. To jest takie niemiecko-austriackie disco polo, tak?
1: Tak.
0: A zaraz dalej jest to?
1: Jodłowanie.
0: Jodłowanie. I teraz jak chciałbym znać taką muzykę? YouTube'a przecież nie miał. Oczywiście, że znał. Ja to detektywistycznie do tego doszedłem, bo nigdzie tego nie znalazłem w źródłach, no ale nie mamy listów. Natomiast Chopin, jadąc do Paryża z Polski, przejeżdżał przez Salzburg. Kto zna Salzburg, wie. Przecież ta muzyka tam jest wszędzie. Więc on ją słyszał. I ja jestem tak sobie, ja tak czasami z Chopinem mam taki kontakt luźny, wiecie Państwo. On pewnie tak sobie pomyślał, jakbym był nim, to bym tak pomyślał. Taka ta muzyka jest świetna, ale taka tania jest, to ja ją dam do tego ronda, nawet by się spodoba tym arystokratom tam francuskim, bo oni mają taką muzykę lubią właśnie, tak? Więc ja im to dam. To nie jest, proszę Państwa, szczery Chopin. Nie. Szczery był w pierwszej części koncertu dzisiaj. To jest Chopin, który, tak jak powiedziałem, bawi się przednio i tam jest jeszcze dużo więcej żartów. Ostatni żart jeszcze na sam koniec Chopin daje, także nikt się nie spodziewa, że utwór się nagle kończy. A więc słuchamy. Ja też będę mówił, gdzie jest, żebyśmy się zgubili, ale jeśli chodzi o drugi temat, to powiem tylko za pierwszym razem. Za drugim razem myślę, że już każdy rozpozna. Czyli mamy bardzo prostą introdukcję, potem temat pierwszy, potem trudne bardzo, potem temat drugi, potem znowu bardzo trudne, znowu temat pierwszy i tak na zmianę.

No to jeszcze na zakończenie dwa utwory. Najpierw będzie to Robert Schumann ponownie, tyle że już nie utwór na fortepian, tylko pieśń. Robert Schumann pisał też wspaniałe, przepiękne pieśni jako romantyk i stworzył taki cykl pieśni, który ofiarował swojej żonie jako prezent ślubny. Jedną z tych pieśni jest pieśń o niemieckim tytule Widmung. My w Polsce tłumaczymy to jako dedykacja. Poezja tutaj mówi o miłości, oczywiście o tym, że ty jesteś moim słońcem, ty jesteś moim powietrzem, ty jesteś moim światem i tak dalej. Ale nie poezja nawet jest tutaj ważna. Ważne jest tutaj to, że ja teraz będę śpiewał. Nie będę śpiewał. Często się ludzie pytają, czy ja też ładnie śpiewam. Nie wiem, czy ja mam ładny głos, czy nie, ale jak sobie w domu ćwiczę, to śpiewam dużo. Natomiast mamy tutaj Franciszka Lista, znacie Państwo na pewno Franca Lista, to była legenda. Legenda XIX wieku, człowiek, który, artysta, który zmienił oblicze fortepianu, ale w ogóle też muzyki fortepianowej. To był pierwszy, który zaczął w ogóle wykonywać recitale fortepianowe, solowe, które spotykały się z tak wielkim popularnością, wielką taką, że to on się stał taką gwiazdą rocka, by się współcześnie powiedzieli. Miał charyzmę niezwykłą. Już do tego stopnia to już legendy krążyły, ale to prawdziwe, że wychodził na scenę i wszystkie kobiety mdlały. Zanim jeszcze w ogóle zagrał na tym mówię. Już nie musiał nic grać, tak? To już było. Mało tego, niedawno rozmawiałem, w Filharmonii Narodowej grałem koncert z pewnego dosłownie tydzień temu w niedzielę i gospodarz taki wspaniały człowiek, pan Jarosław, rozmawialiśmy dużo sobie. On tam był jakby za sceną, prawda? Tam wszystko się zajmował sceną. Bardzo światły człowiek i tak o liście między innymi. On z kolei mówił mi, no a wie pan, że tam ponoć po koncercie do karocy wsiadał. Wziąć ubrania kawałek i do domu i powiesić na ścianie. Mówię, no ja tak raczej mieć nie będę, chociaż... Chociaż koncert skończył się dziką owacją, tam było 5 razy na stojąco, niesamowicie, to było wspaniałe. Potem on to rozmawiał, mówi, no prawie jak nic. No, trochę mi brakuje, prawie robi różnicę. Nikt nie zemdla, prawda? Chociaż nie wiadomo, ale raczej nie. Natomiast mówię o tym wszystkim, bo to będzie troszkę słychać. Najpierw troszkę w tym widmu, gdzie na początku list zacznie grzecznie, bo będzie śpiewaczka śpiewała, później będzie śpiewał on, będzie mieli jakby duet. Później będzie środkowa część, taka bardzo piękna, ale końcówka to jest już prawdziwy

list, on to rozkręca do rozmiarów wielkich, z wielką namiętnością to jest napisane, ale zakończenie to jest oryginalnie Schumann. To jest niespodzianka. Otóż tu słyszymy Schuberta na momencik z tym Ave Maria, o którym Państwu wspominałem w pierwszej części. I to jest ciekawe, to jest hołd oddany przez jednego kompozytora drugiemu. Schumann swoją drogą przyczynił się do tego, że teraz Schubert jest grywany, bo on przez niego i Mendelssohna tak naprawdę znamy Schuberta, bo Schumann był zupełnie nieznany, zmarł za wcześnie, nikt go nie znał. Odkryto jego nuty w Sastrychu, tak naprawdę jego brat miał te nuty, no i Schumann właśnie się przyczynił do tego. Więc myślę, że Schumann kochał Schuberta, choć nigdy go nie poznał. I ta historia Schuberta tragiczna nim wstrząsnęła, więc właśnie w tym utworze oddaje ten hołd, dedykacja. Właśnie ja to osobiście uważam, że to był cykl dla żony, a tak naprawdę ten utwór jest napisany dla jako hołd Schubertowi. Może ja już zagram ten utwór, a później jeszcze krótko opowiem o ostatnim utworze, również Franciszka Liszta, który tutaj nam już rozniesie tą salę. Obiecuję.

Jaguar zazdrościł listowi Chopin. Chopin bardzo zazdrościł, chociaż oni się przyjaźnili oczywiście i tutaj był wielki respekt. Liszt zazdrościł Chopinowi, jego wrażliwości i jego pięknych melodii i właśnie tego takiego delikatnego grania. Natomiast Chopin Listowi zazdrościł tej techniki niebywałej i tego, jak właśnie wpływał na zbiorowy szał publiczności, gdziekolwiek się nie pokazywał. Liszt słynął również z tego, i to troszkę może teraz już będę próbował zrobić, chociaż nie uda mi się na tym fortepianie na pewno, ale słynął z tego, i to też mamy kilka niezależnych od siebie źródeł, w których czytamy, że Liszt potrafił w trakcie koncertu złamać fortepian na pół. W połowie, dosłownie. Tak mocno walił w ten instrument, że instrument. Więc ja na tym fortepianie już się tego nie zrobię. Podejmę pewne próby, bo tak jest napisane na źródłach. Tam są momenty w tym utworze, zaraz powiem, jaki utwór chodzi, gdzie Liszt pisze, no graj ile tylko masz siły, masz walić to. No jest to oczywiście zasadne, zasadne będzie. Natomiast taki fortepian prawie 3-metrowy, swoją drogą, myślę, że po tym złamaniu kilku fortepianów Liszta, no to konstruktorzy fortepianów postanowili, no trzeba chyba to jednak powiększyć, tak? To przez Liszta między innymi te fortepiany są teraz takie duże. Warto to mieć na uwadze. Utwór, który przygotowałem na zakończenie, który podpalę tę salę, jest druga rapsodia węgierska. Bardzo znany utwór, na pewno przez Państwa słyszany, znany. Nie wiem, czy na żywo, bo znów to jest też na liście moich najtrudniejszych utworów, gdzieś w pierwszej trójce, może w piątce. Natomiast utwór legendarny, ale też legendarny jest pomyłka. To jest, proszę Państwa, największa pomyłka w historii muzyki, jaką zrobił Liszt. Biedny, nie miał internetu, nie miał sztucznej inteligencji, nie mógł dokładnie sprawdzić, co to znaczy muzyka węgierska. Bo on myślał, że on pisze utwór oparty na muzyce węgierskiej, a tu się okazuje, że to jest muzyka w 100% cygańska. A to są dwie różne, zupełnie różne rzeczy. Mówił mi o tym węgierski mój taki znajomy dyrygent, który właśnie bardzo się oburzał na to, że to jest nazywane węgierską muzyką. On jako taki Węgier, wiecie Państwo, bardzo pacytyczną. To nie jest w ogóle węgierska muzyka. My takiej muzyki nie piszemy. Jeszcze z takim oburzeniem się wypowiadał. Dla mnie muzyka to jest wspaniały utwór, ale usłyszymy cygańskie instrumenty. Najpierw usłyszymy po krótkiej introdukcji, która ma troszkę jak w operze, możemy się poczuć, że podnosi się kurtyna i widzimy ten cygański tabor. Widzimy, czy jakby jest atmosfera na początku, tak? Tam jest Liszt na początku, gdy pierwszy taki temat wchodzi, on pisze w ogóle, żeby to grać żałobnie, czyli z takim wielkim smutkiem. Ale po chwili usłyszymy skrzypce. Cygana, który wychodzi przed nas i zaczyna grać, wiecie Państwo, jak to cyganie. Tęskni. Nie wiem, za czym, nie? Ale za czymś tęskni. Muzyka taka tęskna jest. I to tam będzie. Po chwili będzie tam tamburyn. Też cygański. Za chwilę będą cymbały. W kolejności najpierw cymbały, potem tamburyn. Cymbały wspaniale oddane. Przepisa. Tutaj spotyka się zamieni zupełnie cymbały. No i to wszystko będzie ta pierwsza część, taka improwizacyjna. Po czym będzie część druga, również typowo cygańska, gdzie zaczyna się wolno i jest coraz szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szaleństwo i tańce. A prawie niewykonalne rzeczy, to ja sam jak na przykład gram to, później słucham, patrzę na swoje nagranie, to się zastanawiam, jak to jest możliwe, albo jak inni pianiści grają, jak to jest możliwe. W trakcie grania się staram nie myśleć o tym. Natomiast przyznam tak osobiście, teraz już nie jest to dla mnie aż tak trudny utwór, ale przez pierwszy rok, półtora roku może, to naprawdę było wielkie wyzwanie grać go. Tak więc dziękuję za zaproszenie. Starałem się, jak mogłem tutaj nadrobić, że nie ma Ani, która bardzo chciała być, tym bardziej, że ona teraz nie gra tak dużo z racji tego, że jest przede wszystkim mamą, a dopiero następnie trochę pianistką.

przygotowała problem, ale jeszcze będzie miała koncerty, więc mówię mi spokojnie, teraz musi to się wyleczyć, bo jest straszny ból przy każdym nacisku. No, jak coś się stanie z palcem, to nie mam szans działania. Jest trochę utworów na lewą rękę samą napisanych, bo był taki pianista, który stracił rękę w czasie wojny i prosił innych kompozytorów. Ravel napisał, Prokofiew napisał na zamówienie. Koncerty z orkiestrą nawet są. Bo część z Państwa zna, wie, część nie wie. To jest ciekawa historia. Dobrze, dziękuję i słuchajmy Franciszka Listy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.com

0: Izbicy Kujawskiej rusza ważna inwestycja przy Stadionie Miejskim. Władze miasta podpisały umowę na kompleksową termomodernizację budynku, z którego na co dzień korzystają sportowcy i lokalne środowisko. Zakres pracy jest szeroki. Obejmuje m.in. ocieplenie ścian i dachu, wymianę okien oraz drzwi, a także montaż instalacji fotowoltaicznej. To oznacza nie tylko poprawę komfortu użytkowania obiektu, ale też niższe koszty jego utrzymania w przyszłości.
1: Te pomieszczenia służą przede wszystkim miejsko-gminnemu klubowi sportowemu. Ale jest to też obiekt, który jest wykorzystywany na przykład na imprezy plenerowe, na doroczny piknik pod nazwą Piknikowa Izbica, czy też doroczne święto rolników, czyli dożynki gminne. Skorzystają z tego również jeszcze z tych obiektów stowarzyszenia nasze lokalne, więc obiekt jest naprawdę dobrze wykorzystywany i wymagał już od jakiegoś czasu naprawdę gruntownego remontu. Jest to, zakładam, pierwszy etap, bo jeszcze pewnie będą wymagały jeszcze dalszego remontu pomieszczenia wewnątrz, ale cieszymy się z tego, co uzyskamy w tym roku po tej termomodernizacji. Ja dodam tylko, że środki będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Pożyczkowego. Jest to pożyczka umarzalna w blisko 50% do 49%. Środki pochodzą z funduszy unijnych, ze środków dla Kujaw i Pomorza w perspektywie finansowej 2001-2027.
0: Na modernizację od dawna czekali także przedstawiciele lokalnego klubu. Jak podkreślają, obecny stan budynku wymagał zmian, a inwestycja może realnie wpłynąć na rozwój sportu w mieście.
2: Witam serdecznie, oczekiwania. Bardzo dziękujemy, panie burmistrzu, za spełnioną obietnicę, którą pan wcześniej, tutaj pani skarbnik, też bardzo chylimy czoła przed tym, co tutaj się w tym momencie dzieje dla nas historycznego, bo każda zmiana takich właśnie socjali i tak dalej, to dla nas kolejny bodziec do jeszcze cięższej, bardziej wytężonej pracy. No i zachęcania też naszej tej społeczności do przychodzenia. Jak coś nowego, wiadomo, że nowi będą też przychodzić, patrzeć, ciekawi i tak dalej. Dziękuję ślicznie jeszcze raz, panie burmistrzu, i gratuluję.
0: Władze samorządowe zwracają uwagę, że takie działania to nie tylko remont, ale też inwestycja w przyszłość młodych mieszkańców. Lepsze warunki mają zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej i rozwijania sportowej pasji.
1: Rzeczywiście to są kolejne bodźce, które aspirują nie tylko zarząd klubu, ale przede wszystkim naszą społeczność, tą najmłodszą, bo widzimy, że młodzież się garnie do kolejnych zespołów młodzieżowych i mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku i wszystko się będzie rozwijać. A ja też tutaj do przedstawiciela firmy się zwrócę, że fajnie by było, żebyśmy terminy dotrzymali, bo to jest też miejsce, w którym organizujemy nasze doroczne dożynki. Taką główną imprezę plenerową i fajnie by było, żebyśmy tego
3: terminy. Ja chciałbym podziękować za zaufanie i oczywiście postaramy się tutaj wykonać tą pracę jak najlepiej i na pewno w terminie, myślę, że dużo szybszym niż jest planowany.
1: Nas interesuje termin, ale i solidność wykonania przede wszystkim. To jest najważniejsze. Myślę, że będą, już się cieszymy, a mam nadzieję, że ta satysfakcja będzie jeszcze większa po wykonaniu zadania.
0: Całość inwestycji ma kosztować blisko 750 tysięcy złotych, a jej zakończenie planowane jest na końcówkę

0: sierpnia tego roku. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to ogólnopolska akcja promująca zdrowy tryb życia. Od wielu lat włącza się w nią również Włocławek. W ratuszu odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji. Laureatami zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22.
1: Włocławek, jak zawsze, jeżeli chodzi o profilaktykę, o zachowanie, o wspieranie społecznych działań, jest zawsze gotowy, żeby się włączyć w tego rodzaju przedsięwzięcia. Cel programu Zachowaj Trzeźwy Umysł, no to jest właśnie takie budowanie tych pozytywnych postaw, wspieranie młodych ludzi właśnie w działaniach takich wspierających, prospołecznych i też nie tylko wiedza na temat różnego typu skutków negatywnych używek, ale także również takie postawy sprzyjające pozytywnym działaniom, czyli empatia, współpraca, przeciwdziałanie przemocy, która jest często efektem właśnie nadużywania alkoholu, ale także i narkomanii, bo to też jest niestety zjawisko obecne w naszym kraju. A jednym z tych działań są konkursy ogólnopolskie, w których również nasza młodzież włocławskich szkół podstawowych, bo ten program jest adresowany do szkół podstawowych, również właśnie między innymi tutaj do Szkoły Podstawowej nr 22, która stała się liderem w tym programie, w tym projekcie, bo to był konkurs taki plastyczno-literacki. Można było sobie wybrać którąś z technik, czy to właśnie plakat, czy obraz, czy jakieś inne działania artystyczne, plus ewentualnie działania literackie, które mają właśnie podkreślić taką kampanię przeciwdziałającą tym negatywnym skutkom i zjawiskom.
0: Główną nagrodą w konkursie był rower oraz głośniki. Najlepszą pracę stworzył Hubert Gurawski. Opisał ją w następujący sposób.
2: Ja głównie zrobiłem pracę opartą na tym, że piszesz scenariusz własnego życia. Po lewej stronie pracy można zauważyć życie zniszczone przez alkohol, szary, smutny humor, a po prawej stronie pracy można zauważyć dziecko biegające na polanie, że jest szczęśliwe.
0: Drugie miejsce zajęła Lucyna Strajk, a trzecie Basia Pilarska. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całej Polski. Zabytkowy lamus w Szpitalu Górnym będzie służył szkolnej społeczności. Budynek z XVI wieku sąsiadujący ze Szkołą Podstawową imienia Kazimierza III Wielkiego został wyremontowany i oficjalnie otwarty. Jest to najstarszy obiekt w gminie Fabianki. Przed remontem mieszkały tam osoby wykluczone społecznie.
3: Mieliśmy też problemy, dlatego że tutaj były osoby, które wynajmowały i zamieszkiwały ten budynek. Dopiero kiedy mogliśmy, że tak powiem, dać im następne lokum, podjęliśmy konkretne działania dotyczące przebudowy tego obiektu. No i efekt dzisiaj widzimy, że można razem. Też problemy są, bo tak jak Państwo słyszeliście, jest to teren, który jest pod konserwatorem zabytków. Stąd też piecz konserwator trzyma i wszystkie wymogi z tym związane musieliśmy spełnić. To też powodowało i dodatkowe koszty, ale jestem głęboko przekonany, że udało nam się zrealizować wszystkie wymogi, które przedstawił nam konserwator. No i dzisiaj mamy miłą uroczystość związaną z uroczystym otwarciem tego obiektu. Niech służy naszym dzieciakom. Ono było niezbędne na dzień dzisiejszy, bo nasza placówka światowa pęka w szwach. Jest to placówka, która jest jedną z większych po placówce w Cypriance. I są to placówki obydwie, gdzie nam dzieci, jeszcze w tych trudnych czasach, gdzie mamy niż demograficzny, przybywa dzieci. Z tego się też cieszymy, ale też nie, tak jak już wspomniałem, nie ukrywam, że z tego tytułu mamy też problemy i też będziemy musieli przystąpić do rozbudowy tej szkoły i też będziemy pewnie z tymi problemami i z konserwatorem spotykać się często, bo też szkoła jest pod pieczą konserwatora zabytków. Za to też wam też również dziękuję, że dopingujecie nas i dzięki wam też staramy się być tutaj bardziej słowni i wywiązywać się i z obietnic, ale też realizować wszystkie potrzeby.

0: potrzeby.
1: Część kosztów remontu sfinansowano dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.
0: Tutaj były środki z Polskiego Ładu. Oczywiście te środki wystarczyły nam, tak prawdę rzekłszy, na 60% pozostałą kwotę, bo wiadomo, że przy tego rodzaju obiektach, a jeszcze są wymagania konserwatora zabytków, więc to powoduje.

0: Czuję, że no, pojawiają się koszty takie, które były w projektach nieprzewidziane w ogóle, ale tutaj przy przychylności przewodniczącego rady i radnych no, udało nam się to zrealizować i niespełna 2 miliony nas to kosztowało, ale warto było i oby takich obiektów i takich działań było jak najwięcej i żeby tak się udało realizować, mimo przy trudnych, takich problemowych rozwiązaniach.
1: Historyczność obiektu została podkreślona podczas jego otwarcia po remoncie. Przybyli rycerze oraz sam patron szkoły podstawowej, czyli Kazimierz Wielki, wraz ze swoim dworem. By uczcić wydarzenie, oddano salwy z hakownic.

0: Subditi mei, saluto vos in hoc die singulari, quod nobis maximi momenti est, et ad apertionem edificii pertinent, in quo pueri scholastici studebunt. Gratias ago quod estis, et mecum hanc letitiam divititis.
1: W Lamusie zajęcia będą mieli najmłodsi uczniowie szkoły. Otwarcia dokonali wspólnie wójt gminy, przewodniczący rady gminy oraz dyrektor szkoły podstawowej.
2: Dziś w historii szkoły naprawdę bardzo wyjątkowe wydarzenie. Otwieramy zabytkowego Lamusa. Lamus będzie pełnił funkcję oczywiście dydaktyczną. Znajdują się w nim sale, w których będą miały zajęcia najmłodsi uczniowie tej szkoły. Przeszedł on gruntowny remont. To, co tutaj za mną widzimy, to naprawdę piękne dzieło, dzięki środkom finansowym z Polskiego Ładu udało nam się wyremontować. Trzeba tutaj zaznaczyć, że szkoła boryka się od dłuższego czasu z problemami lokalowymi. Dzięki temu budynkowi pewne problemy uda się rozwiązać, choć niestety nie wszystkie, ale pracujemy nad tym. Pan wójt, jak również Rada Gminy robi wszystko, żeby z tymi problemami sobie poradzić. Myślę, że w najbliższym czasie podejmiemy jakieś inicjatywy, będą jakieś inwestycje, które rozwiążą te problemy.
1: Wystrój wnętrza Lamusa robi wrażenie. Nawiązuje oczywiście do tradycji.
3: Jest to budynek wyczekiwany przez nas długo, dlatego że tak naprawdę już od 2021 roku było mówione, że będzie to placówka przyłączona do szkoły i okazało się, że jest on nam niezmiernie potrzebny, z tego względu, że ja tutaj jestem szósty rok dyrektorem i zaczynając kadencję było tutaj 198 uczniów, w tej chwili jest 265, więc no tak jak mówiłam, po prostu ciasno, nie mieliśmy gdzie prowadzić zajęć w takich warunkach komfortowych, trzeba było adaptować też różne inne pomieszczenia w szkole, stąd też, no tak jak powiedział pan wójt, deptałam ścieżki, aby ten lamus był jak najszybciej otwarty. No i udało się, w 2024 rozpoczęła się inwestycja dotycząca remontu tego budynku. Powstał budynek, który jest bardzo klimatyczny. Dlatego postanowiłam, że będą tam najmłodsze dzieci, ponieważ ten budynek mi osobiście przypomina dom mojej babci. I stąd też właśnie moje wzruszenie. Ale myślę, że dzieci też dobrze się tam czują, ponieważ on kojarzy im się właśnie z ciepłem domowym. Bo to jest taki domek wiejski, który stoi przy bardzo nowoczesnym budynku dużej szkoły. I

0: dzieci rzeczywiście czują się tam cudownie, bo ja tam wchodzę codziennie i widzę, jak radość sprawia im to, że właśnie mają coś takiego swojego, coś dla siebie. Te maluszki są oddzielone, co prawda, od tutaj starszej grupy, ale one właśnie chyba tego potrzebują, takiego swojego kąta do zabawy, miejsca, gdzie będą czuły się po prostu bezpieczne.
1: Stary Lamus zyskał nowe życie. Dzięki staraniom dyrektora szkoły oraz samorządów będzie służył najmłodszym uczniom. Spotkania absolwentów danej szkoły pozwalają na odświeżenie kontaktów oraz wspomnień. Przyjaciele z dawnych lat mają okazję przypomnieć sobie, jak dzielili szkolne ławy, porozmawiać o nauczycielach oraz wspólnych przygodach. W weekend myślami do szkolnych czasów wrócili absolwenci liceum w Lubrańcu. Sama szkoła mieściła się w zabytkowym pałacu. To miejsce ich ukształtowało.
2: Jest to zjazd absolwentów tak zwanych pałacowych, czyli tych wszystkich absolwentów lubranieckiego liceum, którzy kończyli liceum w tym pałacu. Jest nas w tej chwili około 50 osób, przeszło 50 osób tutaj jest i te 50 osób czują się bardzo związane z pałacem. Jesteśmy dumni, że mamy wychowanie pałacowe, bo tego pan, panie redaktorze, nie może zaprzeczyć nawet pan. I postanowiliśmy się spotkać. Właściwa impreza będzie się odbywała tam, natomiast problem jest niezwykle poważny, jeżeli chodzi o ten budynek. Jest to zabytek, który nie szczeje.
1: Pałac znajduje się w bardzo malowniczej okolicy. Otacza go park oraz zbiorniki wodne.
2: Park jest z 1826 roku, jeżeli się nie mylę i dobrze pamiętam. Pałac jest z 1827 roku. Park niegdyś był piękny, pałac był piękny. W okresie powojennym był dość mocno zniszczony, ponieważ widać to na zdjęciach. Schody były zniszczone. Potem, zanim my przyszliśmy do tej szkoły, ten pałac był w taki prosty sposób odremontowany. No i jakoś tam służył. Klasy były przejściowe, tak jak z pokoju do pokoju. Natomiast te budynki, które tutaj widzimy, to były budynki w okresie międzywojennym. Tam mieszkała służba. Natomiast w okresie powojennym, kiedy tutaj zorganizowano szkołę, wyremontowano te oficyny i tam mieszkali nauczyciele. Większość nauczycieli tam mieszkała. W tej chwili to też się wali. Ja robiłem zdjęcia z drona. Tam dach się zapada.
1: Widok niszczącego pałacu zasmucił seniorów, którzy mają z nim wiele wspomnień.
3: Liczyłam, że trochę będzie bardziej, no lepiej wyglądał ten budynek, ale patrząc na, właściwie można powiedzieć, że to już ruina. Nikt się tym nie interesuje, pewno nikt nie kupił tego budynku, bo jeżeli na pewno by był ktoś kupił, to na pewno by starał się o to, żeby go odrestaurować i żeby coś w tym budynku zaistniało, bo naprawdę to jest gmach, którego szkoda, że on tak marnieje po prostu. No i trochę nam smutno jest z tego powodu. Bardzo smutno. Wszystko pozarastane. Nie ma tej uliczki, gdzie chodziliśmy do tego liceum. A to była ulica, prosto wchodziliśmy na te schody. Piękne boisko było w ogóle. Był staw, gdzie na przykład zimową porą to był obowiązek mieć łyżwy i jeździliśmy na łyżwach. Także naprawdę ja lata liceum świetnie wspominam, ale teraz to, co zobaczyłam po tylu latach,
4: to smutne.
3: To jest mi bardzo smutno i przykro, tak. Że tak zostało to wszystko zaniedbane. No, wspomnienia głównie koleżanki z koleżankami, nauczyciele też po prostu. Później, co tu jeszcze takiego było ciekawego, stołówkę też mieliśmy. Tam na tej stołówce to było panie, które nas obsługiwały, bo ja na przykład mieszkałam w internacie. No, internat też nie był z prawdziwego zdarzenia. Był to internat, gdzie po prostu porozrzucany po różnych domach, można powiedzieć. Były wynajmowane pomieszczenia i tam mieliśmy, ale proszę pana, mimo wszystko człowiek wszystko doceniał. Tam były jeszcze piece kaflowe. Tam musieliśmy podkładać drewenka, żebyśmy mieli ciepło. Tam nie mieliśmy łazienek. Nie mieli wodę ze studni głębinowej czerpaliśmy. Był zimową porą, to było strasznie zimno i my biedne mieszkaliśmy tam, zgadzałyśmy się, pomagałyśmy sobie, a później to jeszcze mieszkała z nami w jednym pokoju pani profesor.

0: od biologii i chemii, pani Pęksińska, gdzie naprawdę tak nam się z nią żyło wspaniale, naprawdę była osobą oddaną nam. Imieniny, urodziny, zawsze wspólnie razem organizowaliśmy w pokoiku jej, zapraszała nas. Bardzo miło wspominam właśnie mieszkanie w internacie, bycie w tej szkole w ogóle z koleżankami. Bardzo miło wspominam i dlatego teraz jest mi bardzo smutno ze względu na wygląd tej szkoły po prostu. Z internatu się wyjeżdżało raz na 2 tygodnie, bo też były tak zwane wyjazdówki. Wolno było, nie wolno było. Trzeba było prosić, jeżeli coś pilnego człowiek chciał jechać do domu. No i tak się żyło w ogóle w Lubrańcu, w
1: jeszcze
0: liceum.
1: Chodziłyśmy wtedy do szkoły.
0: A w soboty jeszcze do szkoły chodziliśmy. Wyjeżdżaliśmy też na wykopki. Na wykopki jeździliśmy, proszę
1: do
0: pana.
1: Do Kazania.
0: Tak, traktorem, było wesoło, mieliśmy czarną kawę do picia w ogóle.
1: Kanapki swoje.
0: Kanapki swoje.
2: A jeszcze wspominam, tu Filharmonia przyjeżdżała.
1: O, a tak raz w miesiącu.
2: Tak, no naprawdę.
0: Przyjeżdżała Filharmonia.
2: Wanda Wiłkomirska.
0: Tak, pani skrzypaczka Wanda Wiłkomirska. No.
1: Śpiewała też, kto to był taki znany? To śpiewała. Nie, nie, ale
0: z opery chyba też przyjeżdżała
1: jedna pani. Tak.
0: Mieliśmy tego profesora od muzyki, on był taki zaangażowany, Czapiński, tak. I on po prostu tak jak gdyby rozwijał tą muzykę, chór przecież, ja należałam do drugiego stopnia w chórze w ogóle, w śpiewie. Także on dbał o to wszystko.
2: Na tych schodach występowałyśmy.
1: Akademię to występowałyśmy właśnie na tych schodach jako chórzystki.
0: Nie wiem.
1: Bo jeszcze mały zespół
0: to był
1: też
0: raz
1: u nas był.
0: Czy raz na
1: raz
0: dwa miesiące?
1: Raz w miesiącu, tak.
0: Były te zespoły, które przyjeżdżały do nas na jego w ogóle zaproszenie. I to było coś wspaniałego.
3: Wspominam szkołę bardzo, ale to bardzo ciepło. Raz z uwagi na was, prawda? Dwa, no bo w końcu to
2: A
3: był ten
2: to był najlepszy uczeń.
3: Ten piękny, piękny młodzieńczy wiek, to raz. Dwa, mieliśmy fajnych nauczycieli, tak? Takich i wymagających, i ludzkich, tak byłbym powiedział. Ja oczywiście naszego wychowawcę, profesora Edwarda Prewenckiego, bardzo dobrze wspominam, ale też naszą matematyczkę, profesor Marię Kwiatkowską, tak, profesor Hoffmanową od angielskiego.
4: Polonistów, które uczyły i jednej, i drugiej. Także profesor Beciński, profesor Becińska.
0: Tak.
4: Także mieliśmy tutaj po prostu małżeństwo, które uczyło nas polskiego, które dało nam podstawy, których się nie mogliśmy wstydzić w życiu potem wyżej dalej, kiedy naszą edukację skończyliśmy w tym pięknym liceum, które było kiedyś piękne.
0: Tak.
4: Natomiast teraz no przykro nam patrzeć, że jest takie zrujnowane. Własność prywatna, jak widać, no, ale nie zadbane i po prostu no, płakać nie będziemy, ale łza się kręci.
0: Szkoda
4: co
0: tego
4: nam szkoła dała? No, szkoła nam dała przyjaźni, jak do tej pory widzimy, prawda, że się spotykamy. Dała nam pierwsze miłości, nie tylko edukację i naukę i tego, ale też to było życie młodych ludzi, którzy po prostu tutaj żyli, przeważnie mieszkali w Lubrańcu lub w okolicach, uczyli się, no i potem wyfruwaliśmy do różnych miejscowości, miast na dorosłe życie.
3: Przed chwilą z drugiej strony opowiadałem o Gabrysi Uważyńskiej, że jak tam od wody czasami w grupie kilkunastu osób wracaliśmy do budynku, to mam takie wspomnienie, że ona szukała i gdzieś znalazła małą zieloną żabkę i wtedy podchodziła mi, dawała, mówi: Marek, wrzuć którejś za kołnierz. No i sympatyczne to dla tej, której gdzieś tam coś położyłem, to nie było. No ale to jest to wspomnienie raz z tą żabką, a dwa no właśnie wspomnienie tej koleżanki, tak, Gabrysi Uważyńskiej, której już między nami nie ma, więc to, i z tego też względu tu jesteśmy, prawda, żeby raz się zobaczyć, dwa właśnie powspominać.
5: Wspomnienia, no jak wspomnienia. Chodziło tu się pięknie było w parku. Goście jak przyjeżdżali, no to zachwyceni. tak wspaniała posiadłość, tak fantastycznie. No,

0: był po przeniesieniu szkoły do nowego budynku, była poradnia i internet. No i dzieciaki urządzały wspaniałe tutaj imprezy. Wszystko pięknie, ładnie, no ale niestety.
1: Absolwenci otrzymali medale za wiedzę i talenty. Humorystyczną częścią spotkania była historia rajstop zagubionych na wykopkach ponad 60 lat temu, które się odnalazły i wróciły do swojej właścicielki.

0: To już oficjalne. Włocławek ponownie stanie się jednym z przystanków na drodze do Poland Rock Festival. W mieście odbędą się eliminacje, podczas których młode zespoły z całej Polski powalczą o szansę występu na jednej z największych scen muzycznych w kraju. To wydarzenie co roku przyciąga nie tylko fanów muzyki, ale też tych, którzy chcą odkrywać nowe brzmienia i wspierać debiutujących artystów. Na scenie pojawią się uczestnicy eliminacji, którzy zaprezentują swoje utwory i będą walczyć o miejsce na festiwalu. Organizatorzy zapowiadają jednak, że to nie wszystko. Oprócz zespołów biorących udział w eliminacjach, na scenie pojawią się także zaproszone gwiazdy, które urozmaicą program wydarzenia i przyciągną jeszcze większą publiczność.
1: Fundacja nie tak dawno ogłosiła, że oprócz tych zespołów, które przez dwa dni będą rywalizować o możliwość wystąpienia na najpiękniejszym festiwalu świata, na Poland Rocku w Czaplinku w tym roku, to oprócz nich wystąpią gwiazdy rocka polskiego. To będzie Zenek Grabowski, myślę, że doskonale fanom rocka znany, ale to będzie też Wojtek Szumański, który w zeszłym roku występował we Włocławku w trakcie Dni Włocławka, oraz zespół LOR. Ciekawa formacja złożona z czterech dziewczyn i perkusisty, która w zeszłym roku w eliminacjach właśnie we Włocławku zakwalifikowała się, wystąpiła na Poland Rocku, no i robią już naprawdę coraz większą karierę, coraz częściej występują na innych festiwalach, wydały nie tak dawno nową płytę, no i wracają we Włocławku. Sławku już nie jako uczestnik eliminacji, ale jako gwiazda eliminacji, więc gorąco mieszkańców całego regionu włocławskiego zapraszam do Centrum Kultury Browar BEF, ostatni weekend maja, właściwie w piątek, sobotę do Browaru B będzie się działo i będzie też można wziąć udział w niesamowitym wydarzeniu, posłuchać młode kapele, nowe kapele, które rywalizują o to, żeby wystąpić na tak zwanej małej scenie, ale małej tylko z nazwy, na Poland Rock Festival, który już na przełomie lipca i sierpnia w Czaplinku.
0: Co ważne, udział w wydarzeniu będzie bezpłatny, dzięki czemu każdy będzie mógł wziąć w nim udział i poczuć festiwalową atmosferę bez wyjeżdżania z miasta. Nasza ekipa została zaproszona przez najmłodszych z katolickiego przedszkola pod Aniołem Stróżem na wyjątkowe wydarzenie. Tym razem było to zupełnie inne spotkanie niż zwykle. Nastąpiła zamiana ról. To dzieci przejęły inicjatywę i wcieliły się w prezenterów telewizyjnych.
2: Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa do naszego przedszkola katolickiego pod Aniołem Stróżem, gdyż wymyśliłyśmy tutaj razem z koleżankami, gdzie prowadzimy grupę sześciolatków, aby przybliżyć dzieciom z zakresu doradztwa zawodowego zawód właśnie prezentera telewizyjnego i jak się pracuje w telewizji. Dzieci były bardzo zainteresowane, chciały się tego dowiedzieć, także bardzo jesteśmy wdzięczne, że Państwo do nas przyszli, że nas odwiedzili. To na pewno sprawiło im dużo radości, a przy okazji chciałybyśmy zaprosić wszystkich również do naszego przedszkola.
0: Dzieci z ogromną ciekawością przepytywały nas o kulisy pracy dziennikarskiej.
3: Witamy Was bardzo serdecznie w naszym przedszkolnym studiu telewizyjnym. Bardzo się cieszymy, że do Was przyszliście.
4: Zapraszamy Was na nasz czerwony dywan. Czujcie się jak prawdziwe gwiazdy. Za chwilę rozpoczniemy naszą wspólną zabawę. Przygotowaliśmy dla Was różne pytania o telewizję, bo bardzo chcemy dowiedzieć się, jak wygląda Wasza praca i co robicie na co dzień. Mam nadzieję, że będziecie się razem z nami świetnie bawić.
5: Bardzo się cieszymy, że do nas przyjechaliście. Możecie powiedzieć, czym się zajmujecie?
6: Cześć, dzień dobry. Bardzo miło Was wszystkich poznać. Mam nadzieję, że zawód dziennikarza Wam nakreślę jak z najlepszej perspektywy. To tak, ja jestem dziennikarką,

0: i my wyjeżdżamy w tereny i nagrywamy materiały z ciekawymi ludźmi. Gdy coś się dzieje na mieście, musimy być tak naprawdę od razu, żeby jak najrzetelniej przedstawić materiał naszym widzom. Tak naprawdę jest to bardzo ciekawy zawód, ponieważ każdego dnia poznajemy nowe osoby i nowe historie. Tak naprawdę, jeżeli chcecie być w przyszłości dziennikarzem, musicie być głodni przygód i musicie mieć świadomość tego, że nie zawsze będzie łatwo, nie zawsze będzie kolorowo, ale jeżeli będziecie tylko chcieli, to wszystko jest możliwe do zrobienia.
1: Czy praca w telewizji jest trudna?
0: Początki zawsze są ciężkie, tak jak myślę, że z każdą rzeczą i w każdym zawodzie nigdy na początku nie jest łatwo. Na początku trzeba się przygotować na stres i na to, że każdy może nas odbierać w zupełnie inny sposób. Dlatego musimy starać się pokazać siebie jak z najlepszej perspektywy. Ale no nie zawsze to wychodzi, bo znajdą się osoby, które zawsze będą nas krytykować, ponieważ jesteśmy oczywiście osobami publicznymi.
2: Czy występowanie przed kamerą jest stresujące?
0: Czasami jeszcze jest, to prawda. Nie wiem jak u dziennikarzy, którzy mają duże doświadczenie w telewizji, ale to są dopiero moje początki w telewizji i no niestety, kiedy się nie przygotuję albo mam moment, kiedy muszę improwizować, to tak, bywa stresująco. Czasami też mi się pląta język i nie wiem, co mam powiedzieć, ale wszyscy jesteśmy ludźmi i myślę, że pomyłki nas czegoś uczą i to są dobre lekcje i wynosimy coś z tego na przyszłość.
3: Jak długo się robi program?
0: U nas w telewizji wygląda to tak, że mamy 6 dziennych informacji telewizyjnych plus studia telewizyjne. I taki materiał telewizyjny informacyjny jeden. Gdy wyjeżdżamy na przykład do pana prezydenta, ponieważ mamy ciekawą informację i chcemy jak najszybciej przekazać to naszym odbiorcom, to nagranie takiego materiału zajmuje do 10 minut. Później oczywiście musimy to zmontować, to no tak około 40 minut do godzinki, więc myślę, że całość zajmuje tak półtorej godzinki.
4: Co robicie najczęściej? Się nagrywacie codziennie?
0: My jesteśmy z reguły telewizją informacyjną, dlatego bazujemy na informacjach lokalnych z naszego regionu oraz miasta.
5: Czy lubicie swoją pracę?
0: Wydaje mi się, że musimy lubić swoją pracę, bo gdybyśmy tego nie lubili, to byśmy tego nie robili, bo w życiu chodzi o to, żeby znaleźć taki zawód, żeby sprawiał nam przyjemność, bo wtedy nie będziemy się męczyć, tylko będzie sprawiał nam radość każdego dnia.
2: Jaki był wasz najciekawszy projekt?
0: To z mojej perspektywy, ponieważ ja prowadzę studia telewizyjne o tematyce kulturalnej i mam możliwość i zaszczyt rozmawiać z ciekawymi osobami, między innymi naszymi lokalnymi artystami i mogę co tydzień dowiadywać się różnych nowych historii oraz pasji, które nam przedstawiają i nasi widzowie mogą ich bliżej poznać.
1: Czy kiedyś coś się nie udało nagrać?
0: Tak, mieliśmy taką sytuację, że no niestety nagraliśmy cały materiał, ale okazało się, że nie ma dźwięku, no i musieliśmy jechać na materiał jeszcze raz.
2: Czy dzieci mogą pracować w telewizji? Co trzeba zrobić, żeby być w telewizji?
0: Dzieci oczywiście, że mogą wystąpić w telewizji, jeżeli tylko będą chciały. Mogą oczywiście przyjść i spróbować swoich sił, a co trzeba zrobić? No, wydaje mi się, że to już trzeba myśleć tak w perspektywie dorosłej. Oczywiście nie trzeba kończyć studiów dziennikarskich, ani nie trzeba mieć wykształcenia dziennikarskiego, żeby być dziennikarzem, ani operatorem. Wystarczą chęci. Jeżeli chcecie, to oczywiście zapraszamy do naszej telewizji.
6: Na zakończenie czekała nas miła niespodzianka. Przedszkolaki przygotowały specjalny wierszyk dedykowany naszej telewizji.
1: W naszym przedszkolu, gdzie śmiech ciągle trwa, dzieci machają, to ważny znak, do telewizji Kujawy ślą pozdrowienia moc, niech każdy je zobaczy i w dzień i w noc.
7: We Wrocławku kamera świat pięknie pokazuje, co się wokół dzieje. Wszystko nam maluje, my też chcemy pomachać, uśmiech posłać wam, bo radość to coś, co każdy w sercu ma.
2: Kolorowe kredki, piosenki i taniec są nasz mały świat jak bajkowy wianek. Aby go pokazujcie, niech leci świat cały, by dzieci i dorośli uśmiech dziś dostały.

0: Więc dziękujemy pięknie i wołamy w głos. Telewizja Kujawy, zostań z nami wciąż.
1: To było spotkanie, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Nie tylko ze względu na odwrócone role, ale przede wszystkim dzięki energii, ciekawości świata i ogromnym sercom najmłodszych prezenterów w mieście. W Izbicy Kujawskiej zakończyła się jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w ostatnim czasie. Ulica Augustowska została rozbudowana i po zakończeniu prac oficjalnie oddana do użytku mieszkańców. Droga przeszła kompleksową przebudowę, która obejmowała zarówno poprawę nawierzchni, jak i uporządkowanie infrastruktury towarzyszącej. Jak podkreślają władze miasta, zmiany są wyraźnie widoczne nie tylko pod względem estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.
2: Ulica została przebudowana komplementarnie. Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 metrów, jezdnia dwupasmowa, ścieżka rowerowa z masy bitumicznej, chodnik z kostki brukowej, jedno i drugie o szerokości standardowej 2 metry. Poza tym zostały zbudowane zatoki przeznaczone dla samochodów osobowych, zjazdy też wykonane bądź z kostki brukowej, bądź też z masy bitumicznej. Została również przebudowana infrastruktura taka niewidoczna, podziemna, ponieważ została wykonana również kanalizacja deszczowa i do tego jeszcze zostało dołączone jeszcze odwodnienie z drogi powiatowej z ulicy Narutowicza i został wymieniony jeszcze w części wodociąg z nowymi przyłączeniami wodociągowymi.
1: Samorząd zwraca uwagę, że inwestycja była długo oczekiwana przez mieszkańców, a jej realizacja ma realnie wpłynąć na komfort codziennego poruszania się po tej części miasta.
2: Ulica przede wszystkim uzyskała inny wygląd, ale przede wszystkim te walory związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. A to było najważniejsze w ocenie formalnej wniosku, bo uzyskaliśmy tutaj dofinansowanie z rządowego programu przebudowy dróg. To dofinansowanie opiewało na kwotę ponad 1 300 000 zł, natomiast całość tego zadania, bo były też prace dodatkowe w trakcie przebudowy, to kwota ponad 3,5 miliona złotych. Dodam tylko, że jest to ulica w sąsiedztwie tutaj takiego kompleksu, w którym znajduje się Miejsko-Gminne Centrum Kultury, pomieszczenia rehabilitacji, żłobka, przedszkola miejskiego, biblioteki naszej miejskiej. Również ten obiekt został wcześniej przebudowany, także mamy tutaj dopełnienie tutaj szeregu zadań inwestycyjnych i domyślam się, że ta ulica, przebudowana ulica jest taką właśnie wisienką na torcie w tej części Izbicy Kujawskiej. Jest to droga dość istotna, przede wszystkim ona tutaj służy mieszkańcom, którzy mieszkają wzdłuż tej drogi, ale jest to też i taki odcinek tranzytowy, nieraz określany mianem takiej małej obwodnicy Izbicy, z tego względu, że jest to odcinek łączący drogę powiatową z drogą wojewódzką i tutaj pojazdy, które przejeżdżają przez Izbicę w kierunku sąsiedniego powiatu, powiatu radziejowskiego i w kierunku Wielkopolski, właśnie tutaj skracają sobie drogę, nie muszą docierać do centrum Izbicy. Właśnie ten odcinek jest taką małą obwodnicą Izbicy.
1: Zadowolenia z zakończenia prac nie kryje również przewodnicząca Rady Miejskiej, która podkreśliła, że ulica Augustowska była jednym z tych odcinków, na której mieszkańcy zwracali szczególną uwagę.
3: Bardzo się cieszymy, że to jest kolejna droga, którą tutaj mamy nową, że mamy właśnie przy tym kompleksie, który również dużo zyskuje wizualnie na tym. Ułatwienie duże, tak jak pan burmistrz mówił, dla kierowców, ponieważ bardzo dużo tutaj u nas jest kierowców jadących nad jezioro Orle, to jest jezioro Orle, tutaj są te jeziora, które mamy za Izbicą w okolicach Topólki, którzy właśnie tutaj taki tranzyt sobie z tego robią, więc myślę, że dla nich też duże ułatwienie. No i przede wszystkim jesteśmy zadowoleni, bo zawsze i tutaj dla mieszkańców, mieszkających przy tej ulicy jest też wygodniej, ładniej i bezpieczniej.
1: Nowo oddana droga ma służyć mieszkańcom przez kolejne lata, a jej modernizacja wpisuje się w szerszy plan poprawy infrastruktury drogowej w gminie. Z okazji Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia w Zespole Szkół Muzycznych został zorganizowany koncert fortepianowy pod tytułem Muzyka, która leczy. Organizatorem jest dr Emanuel Kaledżaje, znany wrocławski ginekolog. Pierwszy koncert odbył się 3 lata temu.
4: Ten koncert był w hołdzie lekarzy, którzy ratując życie swoim pacjentom w czasie pandemii, niestety sami tą walkę przegrali. Ponieważ koncert spotkał się z wielkim

0: takim gorącym odbiorem. Postanowiliśmy zrobić z tego koncert cykliczny i w związku z tym mamy dzisiaj już trzeci koncert z okazji Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia, Dnia Medyka. Zawsze w kwietniu, ponieważ 7 kwietnia jest ten Dzień Medyka, zawsze w kwietniu staramy się uczcić tych lekarzy, którzy odeszli na wieczny dyżur takim właśnie wydarzeniem kulturalnym, które przypomina nam o lekarzach, a jednocześnie jednoczy całą społeczność lekarską i no jest dla nich takim hołdem i pamięcią.
1: Widzowie usłyszeli utwory nie tylko Chopina, ale również innych wybitnych kompozytorów. Muzyka była wykonywana przez wybitnego pianistę klasycznego Grzegorza Niemczuka, który nie ograniczał się jedynie do grania, ale również wprowadził uczestników za symboliczne kulisy powstawania wykonywanych utworów.
2: Doprowadzenia do tego dzisiejszego koncertu zaczęło się w 2021 roku, kiedy pani doktor Lucyna Żbikowska chciała napisać książkę pod tytułem Equilibrium. Wtedy sugerowała, że ona ma kogoś, który gra na pianinie i ona tam dopisuje różne poezje do jego muzyki. I motywowałem, żeby ona akurat brała, to znaczy, żeby wspólnie z tym muzykiem, to znaczy maestro Grzegorzem Niemczukiem, żeby wspólnie występowali poezja i muzyka. Chcieliśmy to zrobić, to znaczy mój udział też był w tej książce Equilibrium. Chcieliśmy to robić wcześniej w Toruniu i zwróciliśmy się do Izby Lekarskiej w Toruniu. Wtedy prezesem był panem doktorem Katz, ale reakcja nie była jeszcze taka dojrzała. I później pani Lucyna zwróciła się do Rzeszowa i Rzeszów reagowała bardzo szybcie. I promocja tej książki Equilibrium była w Rzeszowie. I to był koncert muzyki chopinowskiej, fortepianowej i również poezja pani doktor Lucyny Żbikowskiej. I odnosiło wielki sukces. Po tym wydarzeniu jeszcze raz zwróciliśmy się do Izby Lekarskiej, ale ze względu na to, że za długo tam tej rzeczy no, się toczą i nie było odpowiedniej reakcji, to pani doktor Lucyna Żbikowska zwróciła się do miasta Toruń, do Wydziału Kultury. I po Rzeszowie i odbyło się koncert razem z poezją w Toruniu. Wtedy też było piękne wydarzenie. Ale jak już robiliśmy już drugi raz w Toruniu, trzeba pamiętać, że mi co roku 1 sierpnia obchodzimy uroczystości Powstania Warszawskiego, który również zapraszamy maestro Grzegorza Niemczuka z małżonką Anna Lipiak i koncertują właśnie w centrum Warszawy co roku. I już robimy to od kilku lat, to już chyba piąty raz. Również mieliśmy ich koncert w Krakowie na nasze walne zgromadzenia. Ale dochodząc do tej sytuacji, do tego koncertu dzisiejszego, i proponowałem, kiedy byliśmy wybrani do Izby Lekarskiej jako delegaci, proponowałem akurat naszą tutaj panią prezes, że warto by było robić ten koncert tutaj we Włocławku, skoro w Toruniu nie ma odpowiedzi, to my możemy to zrobić tak.
3: Myślę, że to piękna tradycja, aby Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia łączyć ze wspaniałym koncertem chopinowskim. To oznacza także szacunek dla wszystkich, którzy wykonują tę piękną pracę na rzecz drugiego człowieka, całemu środowisku lekarzy, pielęgniarek.

pielęgniarek, osób, które przyczyniają się do tego, że możemy spokojnie myśleć o naszym zdrowiu. Tym wszystkim osobom bardzo dziękuję i z wielką przyjemnością biorę udział w dzisiejszym koncercie, składając wszystkim najlepsze życzenia.

0: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie MPS Ciepło, które łączy Wocławek. To inicjatywa, która łączy edukację, ekologię i troskę o innych.
1: W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz edukację najmłodszych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wocławku ogłosiło konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z Wocławka. Inicjatywa łączy w sobie edukację ekologiczną, promocję postaw społecznych i odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. Konkurs pod hasłem MPC Ciepło, które łączy Wocławek, który honorowym patronatem objął prezydent miasta Wocławka Krzysztof Kukucki, ma na celu nie tylko przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z powstawaniem ciepła i ekologicznymi źródłami energii, ale także przybliżenie uczniów, pokazanie im tych właśnie wszystkich zachowań, działań prozdrowotnych i szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia.
0: Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego teledysku. Forma pracy jest dowolna. Może to być piosenka, historia albo kreatywna opowieść obrazem. Na uczestników czekają nagrody, które będą niosły realną pomoc dla innych.
1: Konkurs polega na tym, że

0: Uczniowie szkół podstawowych muszą zrobić materiał od 2 do 5 minut w postaci teledysku lub wideoklipu związany właśnie z ciepłem systemowym i ratowaniem zdrowia. Główną nagrodą jest defibrylator AEG, który będzie zamontowany na danej szkole w kapsule podłączony do systemu, który będzie monitorowany 24 godziny na dobę. Za drugie i za trzecie miejsce przewidziana jest, są bogato wyposażone apteczki pierwszej pomocy. Uczniowie szkół podstawowych muszą do 8 maja złożyć projekty swoich prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 maja. Wówczas ogłosimy ten konkurs i w czerwcu planujemy wręczenie tych nagród połączone razem ze szkoleniem jak ratować życie przy użyciu defibrylatora.
1: To projekt, który łączy młodych ludzi, wrażliwości, współpracy i jak pomagać innym. Pogoda za naszymi oknami sprzyja aktywności na zewnątrz. Niektórzy wybierają spacery, jogging, a inni sporty drużynowe. W Zgłowiączce w gminie Lubraniec odbył się drugi turniej charytatywny dzikich drużyn piłkarskich. Stawką był Puchar Burmistrza Lubrańca.
2: Zdecydowanie charytatywny cel, nie tylko, ponieważ my kreujemy nie tylko sport, ale i trzeźwość, a więc dzisiaj zawodnicy posportowemu. Natomiast oczywiście również dla Promyk Nadziei, dla dzieci potrzebujących naszej pomocy. Natomiast ja się bardzo cieszę, że aż 12 dzikich drużyn jest i cieszę się, że przyjechała telewizja Kujawy, ponieważ poprawiła się pogoda. Rano była straszna, także serdecznie zapraszam. To już jest drugi charytatywny za rok. Widzę wspaniałą rywalizację, trochę mało jest rzutów karnych, ale drużyny z okolicy, a więc mamy i z Dąbia, mamy z Topólki, mamy z Pasieki, czy nawet spoza naszego województwa, cieszymy się i będziemy dalej rozwijać. Oczywiście strażacy też są z nami, którzy no niestety znowu musieli dzisiaj na obwodnicy Lubrańca interweniować, ale dziękuję za wizytę i nadal będziemy tą szkołę wspierać, nie tylko Promyk Nadziei, ponieważ ta szkoła w Zgłowiączce, tu chodziły również moje dzieci, no i tu mieszka burmistrz, a więc jest ważna.
1: Stowarzyszenie Promyk Nadziei skupia się na wsparciu głównie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podejmuje szereg działań mających na celu rehabilitację oraz terapię. Zawodnicy na turnieju grali dla Promyka Nadziei.
3: W naszych szeregach skupiamy osoby z niepełnosprawnością i to jest głównie niepełnosprawność intelektualna, oczywiście ruchowa też. To są osoby dorosłe, w większości są to osoby dorosłe, niestety już po skończonej edukacji i ich życie po skończonej edukacji w większości wygląda tak, że zostają w domu rodzinnym, czyli nie mogą iść do pracy, nie mogą założyć rodziny, nie mają znajomych, kolegów, tak, więc takie akcje i to stowarzyszenie ma na celu po prostu zapewnić im taką aktywność życiową, aktywność społeczną, tak? Ta akcja jest po prostu dla nas ogromnym zaskoczeniem, ogromną radością, bo jesteśmy pełni wdzięczności i pełni podziwu dla tych wszystkich młodych ludzi, a jest ich naprawdę dużo, którzy tu grają. Oni poświęcili swój czas, swoje środki finansowe i chcieli zrobić coś dobrego. I to jakby mniejsze znaczenie dla kogo. My się cieszymy, że dla nas, że nas zauważyli, ale ja jestem pełna podziwu, że oni poświęcając czas, pieniądze, chcą robić coś dobrego, tak? Bo to dobro się mnoży, to dobro wraca, to pokazuje, że młodzi ludzie nie są pozbawieni wartości, tak? Mają w sobie bardzo, bardzo dużo dobrego, bardzo dużo empatii.
1: Turniej był rozgrywany na boisku przy szkole. Szkoły zostały podzielone na grupy. Najlepsze awansowały i wchodziły w drabinkę pucharową.
4: Zbieramy pieniądze w szczytnym celu. Wspólnie dokładamy cegiełkę, uprawiając sport, grając w piłkę. Mamy dużo chętnych drużyn. No i wspólnie łączymy się, żeby wspierać i pomagać osoby potrzebujące.
5: Dzisiejsze wsparcie jest dla Stowarzyszenia Promyk Nadziei, który siedzibę ma w Lubrańcu. To jest dla dzieci i ich rodzin na różne ich atrakcje, wyjazdy. To jest najlepsze spotkanie, gdzie organizatorzy zaprosili drużyny z kilku gmin. Przy tym to są koledzy, znajomi, którzy mogą ze sobą porozmawiać, pograć, wspólnie pobiesiadować, spędzić wolny czas w sobotę.
4: No, gramy 12 minut.

0: połowę w grupie, zaczynamy fazę grupową, potem mamy ćwierćfinały, półfinały, miejsce trzecie, walka i finał. Mamy plakaty dla każdej, przepraszam, dyplomy dla każdej drużyny za udział. Trzy najlepsze miejsca puchary, najlepszy bramkarz i strzelec.
1: Mecze, które widzieliśmy, były bardzo dynamiczne. Było wiele przerzutów piłki do skrzydła, gdzie zawodnicy szukali miejsca do centry w pole karne rywali. Piłkarze nie szczędzili sobie twardej gry, ale wszystko w granicach fair play. Nad przebiegiem spotkań czuwał sędzia.
2: Jest turniej charytatywny i staramy się grać na turniejach charytatywnych. Fajnie, bo wspierać, można wspierać dzieciaków, czy tam chore osoby, no i spotkać się, tym bardziej pomóc chorym i spotkać się, pograć. A tym bardziej sami ze wsi znajomi, także... Fajnie się spotkać, tym bardziej w weekend, także tak akurat dzisiaj bardzo fajnie nam poszło, bo wyszliśmy z grupy, z pierwszego miejsca, dwie wygrane mieliśmy i jeden remis, taki trochę niefortunny, ale no i remis, ale pierwsze miejsce z grupy, także myślę, że nie jest źle na razie. Piłkę to gramy no, dosyć często, co tydzień staramy się gdzieś umówić tu właśnie z okolicznymi drużynami ze wsi, także staramy się spotykać, czy w piłkę, czy w siatkówkę. Gramy, stworzyliśmy sobie boisko do siatkówki, także no starać się w weekend spotkać i no trochę chociaż pograć. W tygodniu praca, a w weekend spotkać i pograć.
1: Organizatorzy zapewnili atrakcje towarzyszące turniejowi dla osób w każdym wieku.
3: Mamy dmuchańce, ale mamy też wspaniałe kobiety z Sułkowa. Mamy również grono, szczególnie nauczycielek, pięknych nauczycielek, a więc jak najbardziej charytatywny cel. No i oczywiście nasz przewodniczący Piotr Sławianowski, przewodniczący Rady Lubrańca, też pyszne kiełbaski przygotowuje.
1: Turniej dostarczył wiele emocji. Takie wydarzenia jednoczą lokalną społeczność, promują zdrowy i aktywny tryb życia. Dodatkowo można pomóc osobom, które tego naprawdę potrzebują. Kwiecień, miesiąc świadomości autyzmu, powoli dobiega końca. W tym czasie w wielu placówkach w regionie organizowano wydarzenia, które miały na celu zwiększenie wiedzy na temat spektrum autyzmu. Do tej wyjątkowej inicjatywy dołączyły również dzieci z przedszkola nr 16 Ekoludek we Wrocławku, które wzięły udział w niebieskich igrzyskach.
4: Organizujemy po raz kolejny niebieskie igrzyska w naszym przedszkolu, gdyż bardzo ważne jest u nas tolerancja. Jesteśmy przedszkolem ekologicznym, tutaj kładziemy nacisk na integrację. Łączymy, myślimy, że właśnie te niebieskie igrzyska to jest doskonała okazja do tego, żeby połączyć sport, edukację i integrację. Uczymy dzieci tolerancji już od najmłodszych lat. I to, że jesteśmy inni, to nie znaczy, że jesteśmy gorsi. Uczymy, że każdy, różnimy się pięknie, każdy jest, dziecko jest wartościowe, doceniane. Uczymy dzieci empatii, wrażliwości. Staramy się, żebyśmy byli tutaj razem, wszyscy w grupie i ta różnorodność jest piękna, czyni nas wyjątkowymi.
5: Właśnie pani wspomniała, że to już nie pierwszy raz, kiedy takie wydarzenie się odbywa. Jakie są reakcje dzieci?
4: Dzieci czekają, to jest wielkie wydarzenie w naszym przedszkolu. Jest mnóstwo przygotowań, dekoracji, nawet posiłki mamy w niebieskich kolorach w tym dniu. Dzieci się ubierają, łączymy się w grupę, w zespół, zapraszamy gości. Jest to dzień pełen radości, zabawy. Jesteśmy wspólnotą.
1: Na małych uczestników czekało mnóstwo ciekawych i angażujących konkurencji.
6: Nasze konkurencje podczas niebieskich igrzysk są przygotowane w odpowiedzi też na potrzeby dziecka. Mamy tor sensoryczny, będziemy grać w koszykówkę, będziemy grać w piłkę nożną, mamy różne tory ruchowe, wszystko oczywiście w tych naszych pięknych kolorach i na pewno to spodoba się dzieciom i zapewni im i rozwój fizyczny i też przy okazji będzie takim ładnym, pięknym gestem solidarności i pamięci o tej różnorodności i o dzieciach w spektrum autyzmu.
5: A dlaczego powinniśmy już od najmłodszych lat u dzieci rozwijać tą świadomość na temat autyzmu?
6: Ja uważam, że ta rola rozwijania u dzieci świadomości o autyzmie, o różnorodności jest taką rolą profilaktyczną, czyli my przygotowujemy dzieci do życia w środowisku różnorodnym, no bo każdy z nas jest inny. Niekoniecznie tylko te osoby, które mają trudność są od nas inne, ale my różnimy się wszystkim, tak? Ja już właśnie nawet z moimi maluszkami robiłam takie ćwiczenie przy lustrze, w którym to dzieci patrzyły, czym się różnimy na zewnątrz, tak? I to też jest piękne. Absolutnie nie jest to powodem do wykluczenia czy myślenia o kimś inaczej, gorzej.
1: W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele innych placówek. Wśród nich znalazło się Stowarzyszenie Oligo, które na co dzień pomaga dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną.
5: Jak się dzisiaj bawicie na igrzyskach i jak wam się podoba?
7: Dobrze.
8: Super.
9: Fajnie.
8: Fajnie.
5: A która konkurencja wam się najbardziej podoba?
7: Wszystkie.
8: Ja proszę wszystkie.
9: To samo.

0: samo.
1: Okay. A czy lubicie brać udział w takich sportowych konkurencjach?
2: Tak.
3: Absolutnie tak.
0: Ja to samo.
3: Tak samo też.
4: Dzieci chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami na temat niebieskich igrzysk.
1: Jak się dzisiaj bawicie? Jak się podobają wam igrzyska?
5: Fajnie.
6: Fajnie.
1: A która konkurencja wam się najbardziej podoba?
7: Piłka nożna i koszykówka.
8: Piłka nożna i koszykówka.
1: A dlaczego dzisiaj jesteście ubrani wszyscy na niebiesko?
9: Bo są niebieskie igrzyska.
10: Są niebieskie igrzyska.
1: A czy na co dzień lubicie uprawiać sport?
11: Tak.
1: A jaki?
12: Najlepiej to jeździć rowerze. Ja uwielbiam wszystkie sporty.
13: Bardzo fajnie.
14: Dobrze, jest bardzo fajnie, mi się podoba.
1: A która konkurencja wam się podoba najbardziej?
15: Najbardziej...
16: Parkour.
17: Mi się najbardziej tamten parkour podoba, ten drugi.
1: A czy na co dzień lubicie uprawiać sport?
18: Lubimy, bardzo lubię.
19: Ja lubię też.
20: Ja mam duże podwórko i mogę biegać sobie codziennie.
1: A dlaczego wszyscy jesteście dzisiaj ubrani na niebiesko?
21: Bo są niebieskie igrzyska.
22: No bo są niebieskie igrzyska i niebieskie, no to trzeba się brać na niebiesko.
1: Jak się dzisiaj bawicie?
23: Świetnie.
24: Bardzo fajnie.
1: A która konkurencja wam się najbardziej podoba?
25: Piłka.
26: Dla mnie też piłka.
1: A dlaczego piłka?
27: Bo naprawdę to lubię piłkę.
28: Ja chodzę na treningi piłki nożnej i lubię bardzo piłkę nożną.
1: A dlaczego jesteście dzisiaj ubrani na niebiesko?
29: Bo dlatego, że niebieski to kolor autyzmu.
30: Bo są niebieskie igrzyska.
4: Niebieskie igrzyska w przedszkolu Ekoludek pokazały, że budowanie świadomości i wrażliwości społecznej można już od najmłodszych lat. Jeden z ważniejszych projektów uchwał był ten dotyczący restrukturyzacji zadłużenia lokali mieszkalnych stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu miasta Włocławek. Problem nie jest nowy. Miasto wielokrotnie starało się wychodzić naprzeciw zadłużonym lokatorom. Co więc zakłada nowa propozycja?
31: Będą oni mogli skorzystać z umorzenia 50% swojego zadłużenia, jeżeli dokonają wpłaty 50% swojego długu. Drugą opcją będzie możliwość umorzenia 40% zadłużenia przy zawarciu pozostałej części zadłużenia na raty, czyli 60% na raty, 40% umorzenia. Dajemy czas 3 miesiące, będzie to możliwe po podpisaniu porozumienia i w ciągu 30 dni będzie należało dokonać wpłaty. Na dzień dzisiejszy zadłużenie mieszkańców wynosi około 100 milionów złotych, z czego 70 milionów jest to kwota należna, główna, pozostała część są to odsetki. Ja powiem, że z takiej akcji korzystaliśmy już w latach poprzednich. W 2016 roku była podobna inicjatywa radnych, którzy uchwalili taką uchwałę o restrukturyzacji zadłużenia. Wtedy z tej możliwości skorzystało 260 bodajże najemców miast.
4: Radny Chmielewski przyznaje, że należy podejmować działania mające na celu oddłużenie mieszkańców. Dodaje jednak, że poprzednie próby nie przyniosły oczekiwanych efektów.
32: Kwota jest ogromna. Natomiast te projekty, które wcześniej były przedmiotem obrad Rady Miasta i teraz, jakby powiem tak, nie widzę dużych efektów dotyczących spłaty tego zadłużenia. To są jakieś marginalne kwestie. Oczywiście dobrze, że istnieje taka możliwość, dlatego że no, zobowiązania swoje trzeba spłacać i ci, którzy nie płacą, powinni te zobowiązania płacić i formy jakby spłaty tych zobowiązań powinny też być. Natomiast tutaj miasto powinno się wykazać większą aktywnością, jeżeli chodzi o kwestię przekonywania mieszkańców do tego, że warto spłacić te należności po to, żeby właśnie można było, powiem, normalnie funkcjonować, normalnie żyć. Więc uważam, że tego typu uchwały są dobrym prognostykiem, tylko zawsze jak to diabeł tkwi w szczegółach, trzeba zachęcić jeszcze, czy też większą informację przekazać tym, którzy są zadłużeni, że taką możliwość mają, bo no niestety mały odsetek, tak jak powiedziałem z poprzedniej uchwały, świadczy o tym, że to jednak nie do końca spełnia swoją rolę.
4: Wątpliwości co do tego, czy mieszkańcy będą chcieli skorzystać z kolejnej możliwości oddłużenia, mieli również niektórzy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Mimo to uchwała uzyskała aprobatę radnych. 20 głosów za, 1 przeciw, 2 radnych wstrzymało.

0: 8 odgłosu. Miasto wyciąga rękę, ale czy działania przyniosą spodziewany efekt, dowiemy się za kilka miesięcy. Ósmoklasiści stają przed jedną z ważniejszych decyzji – wyborem szkoły ponadpodstawowej. Pomóc w tym miały drzwi otwarte w Zespole Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławku. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczniów i ich rodziców, którzy chcieli z bliska zobaczyć, jak wygląda nauka w tej placówce. To była okazja nie tylko do poznania kierunków kształcenia, ale też do rozmów z nauczycielami i uczniami. Szkoła stawiała na bezpośredni kontakt i pokazanie swojej codzienności od środka. Dyrekcja przekonywała, że Baczyński to nie tylko nauka, ale też dobra atmosfera i miejsce do rozwoju.
1: Atmosfera jak w domu. Mimo, że rodzice troszkę wymagający, ale jesteśmy otwarci na ucznia, pomagamy jak możemy, udzielamy pomocy też psychologicznej bardzo dużej grupie uczniów. Uczniowie do nas przychodzą, więc coś chyba w tym jest. Rodzinnie, jak można tak powiedzieć, rekordzistów mamy z jednej rodziny 13 osób, która ukończyła u nas szkołę.
0: W tym roku oferta edukacyjna jest szeroka, a kandydaci mają do wyboru różne profile. Jak zapowiadają nauczyciele, pojawi się również nowy kierunek, który ma odpowiadać na aktualne zainteresowania młodzieży.
2: Przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Otwieramy aż 4 klasy liceum i co będzie nowością w tym roku, klasa technikum. Jeżeli chodzi o liceum, są to klasa językowa, klasa o profilu medycznym i tutaj w ramach specjalizacji ratownictwo medyczne jest oddział wojskowy, który współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz klasa o profilu mundurowym, która współpracuje z MSWiA. Jeżeli chodzi o technikum, nowość, jak już wspomniałem, w tym roku otwieramy klasę o profilu fotograficznym, czyli pięcioletnie technikum, po którym uczeń wychodzi już jako technik fotografii.
3: Również tutaj odbywa się doradztwo zawodowe. Czy uczniowie mogą pobrać takie konsultacje?
2: Tak, oczywiście mamy doradcę zawodowego. U nas zajmuje się pani Ania Ostrowska tym tematem. Jest na co dzień w szkole, można skorzystać z pomocy, z porady. Również odbywają się zajęcia z panią doradcą zawodowym w ramach lekcji w klasach.
0: O swoich doświadczeniach opowiadali także uczniowie. Podkreślali, dlaczego wybrali konkretne klasy i zachęcali młodszych kolegów, by postawili właśnie na tę szkołę.
4: Jest to klasa pod patronatem Straży Granicznej i Policji. No i zdecydowaliśmy się na ten kierunek z powodu, że chcielibyśmy wstąpić w służby mundurowe do policji.
3: Jakie są zalety tego kierunku?
5: No na pewno to, że mamy tutaj zajęcia z policjantami i możemy się więcej dowiedzieć właśnie o policji. Mamy edukację policyjną, zajęcia właśnie z musztry. Myślę, że to.
3: A jakie macie wrażenia po tym pierwszym roku?
4: Jest super. Naprawdę pozytywne wrażenia i zachęcamy.
5: No też tak uważam, że jest super. Na pewno lepiej niż w podstawówce.
3: Czy wiążecie swoją przyszłość z tym kierunkiem?
5: Tak. Ja też.
6: Ogólnie to było moje marzenie od dziecka, żeby w ogóle dołączyć do tej szkoły, żeby na ten kierunek się dostać jakkolwiek. I marzenie się spełniło też. A zaleta tego wszystkiego, profil bardzo odpowiada przyszłości, której chcę dalej osiągnąć. Po prostu dalej chcę jakkolwiek służyć krajowi.
7: Ja tak samo wiążę jakąś przyszłość z wojskiem i zalety, no to na pewno możemy się kształcić właśnie w tym kierunku, jeżeli ktoś wiąże przyszłość w tym kierunku. To mamy poligony, strzelnice i różne zajęcia takie, które umożliwiają kształcenie się.
3: Właśnie opowiedzcie jeszcze coś o tej praktyce, jak to wszystko wygląda na co dzień.
6: Mamy różne zajęcia i to z samoobrony, pierwszej pomocy. Mamy własną w szkole strzelnicę i laserową i taką normalną. Bardzo dużo się uczymy i praktyki wszystkiego.
7: Jeździmy też na poligony z prawdziwymi żołnierzami i jeżeli ktoś chce brać udział w zawodach, to też ma taką możliwość brania udziału w zawodach sportowych albo strzeleckich.
3: Dlaczego warto wybrać ten kierunek?
6: Ze względu na to, że jest bardzo przyszłościowy. W przyszłości można, jeżeli ktoś wiąże na przykład przyszłość z mundurem, to ma otwarte drzwi na bardzo dużo prac, jak na przykład i na granicy, i na, do policji, do wojska, wszystko może prosić potem robić.

0: z mundurem, jeżeli jest związana.
1: Jest dużo tych zajęć właśnie praktycznych i teoretycznych, które umożliwiają poszerzanie właśnie wiedzy wojskowej i jest na pewno fajna opcja.
2: A jaka atmosfera panuje tutaj w szkole?
0: Bardzo miła. Nauczyciele są bardzo, bardzo w porządku. Jak na przykład przechodziłem z podstawówki tutaj, to się obawiałem, lecz nauczyciele bardzo są w porządku i nawet w poprawieniu są we wszystkim. Zawsze są pomocni.

0: chcą nam pomóc.
1: Jest dużo też takich imprez właśnie, na jakieś święta, jest dużo apeli i właśnie uczniowie są przyjaźni i nauczyciele tak samo.
2: Generalnie od małego, chyba prawdopodobnie od pierwszej klasy, ewentualnie zerówki, chodziłam na dodatkowy angielski i też mój tata jest bardzo związany z angielskim i wszystkimi obcymi językami i od zawsze to chyba było jedyne, co najlepiej mi szło. Do Baczyńskiego właśnie na ten kierunek przyszłam mniej więcej dlatego, że Baczyński to jest szkoła, która jest mi najbliżej, w której naprawdę dobrze się czuję. Byłam na targach, wszyscy ludzie, których poznałam, byli świetni. Tak naprawdę wszystkie rozszerzenia mi pasowały, bo jest to rozszerzony polski, rozszerzony angielski, rozszerzony francuski. Z francuskim nigdy nie miałam do czynienia, ale teraz już po praktycznie roku uczenia się francuskiego jestem w stanie stwierdzić, że to był ten kierunek i że dobrze trafiłam.
3: Ja się zdecydowałam na ten kierunek, ponieważ sam Baczyński mi się bardzo podobał, a kierunek językowy był mi najbliższy, bo uważam, że ogólnie języki są bardzo potrzebne. I same rozszerzenia mi pasowały. No i po prostu sama szkoła mi się podobała. Byli bardzo mili ludzie zawsze, zawsze mi się z nimi dogadywałam. Jak były dni otwarte, też bardzo miło mnie przyjęli. Inne szkoły mi takie podpasowały, tylko tak najbardziej Baczyński właśnie.
2: A jakie są zalety tego kierunku? Na pewno bardzo dobrze można rozszerzyć wszystko, całą lingwistykę, na pewno swój język, bo rozszerzony polski to jest też część właśnie tego kierunku. Ja uważam, że angielski to jest bardzo w ogóle ważny przedmiot i to jest jeden z najbardziej przydatnych przedmiotów, więc angielski też jest tutaj bardzo szeroko rozszerzany. Można się na pewno polepszyć. Tak samo jest tutaj jest ta część turystyczna. Cała geografia, jakieś praktyki, kompasy, wszystko. I tak samo animacja, zajęcia z animacji. I po zajęciach z animacji można zrobić kurs. To jest, prawda, kurs płatny, ale można zrobić kurs, po którym też otwierają się nowe możliwości pracy.
4: Jakie widzisz zalety? Może jakieś inne jeszcze są?
3: No zwłaszcza ten angielski najbardziej pomaga, bo w tych czasach uważam, że język, znajomość języka obcego jest bardzo ważna, w jakiejkolwiek pracy się ona przyda i nawet na studiach jest bardzo przydatne rozszerzenie z angielskiego, jest to też nawet na maturze dosyć łatwe rozszerzenie, bo ogólnie nasza generacja, jaką my znamy dobrze język angielski, więc się bardzo przyda, a inne zalety, to jak Julka powiedziała, ta animacja też jest bardzo fajna, daje nowe możliwości, mimo że to jest liceum i nie sądziłam, że będą jakieś praktyki, a jednak są i to może bardzo pomóc w przyszłości.
5: Co dwa tygodnie jeździmy na Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Wrocławku i mamy tam zajęcia takie bardzo praktyczne, gdzie rzeczywiście mamy w sumie trzy różne przedmioty, które nas przygotowują do tego profilu. Mamy tworzenie treści do internetu, warsztaty foto, wideo i autoprezentacje. I tak naprawdę robimy wszystko, co związane z mediami, nagrywamy filmiki, prowadzimy własne TikToki, tworzymy różne właśnie treści do internetu, ale też na przykład mamy zajęcia z autoprezentacji, które w większości skupiają się na tym, abyśmy po prostu potrafili i gdzieś tam przełamali taki trochę lęk, strach przed tym, żeby wyjść na przykład przed ludzi i mówić.
4: Dlaczego wybrałaś ten kierunek?
6: Ponieważ bardzo ciekawi mnie marketing, chcę się rozwijać w tym kierunku i zajęcia nam bardzo dużo w tym pomagają, uczymy się wszystkiego, co naprawdę jest najważniejsze.
4: A jak to wyglądało u Ciebie?
5: Znaczy, dla mnie to w ogóle był taki zawód przyszłościowy, bo jednak media już dzisiaj są takim miejscem, gdzie dużo osób pracuje, gdzieś tam zaczyna pracę i rzeczywiście na przykład ludzie niby pracują gdzieś, jeszcze coś tam w mediach tworzą i potem decydują się tylko na tworzenie w mediach. No jest to dobry zawód i finansowo, ale też jest taki przyszłościowy, bo właśnie da się dużo, dużo osób tam idzie, ale też na pewno to nie będzie takie coś, co kiedyś zostanie gdzieś tam jakby na przykład powiedzmy wycofane przez sztuczną inteligencję czy coś. A jak będzie powiedzmy na przykład to wycofane, to można się właśnie iść nawet w stronę sztucznej inteligencji, bo tego też jesteśmy uczeni, jak z niej korzystać.
4: Jaka atmosfera panuje u was w szkole?
6: Bardzo fajna, bardzo miło się spędza czas. Nauczycieli są naprawdę przecudowni, zawsze pomogą. Uczyć się łatwo przedmiotów, nie ma za dużo sprawdzianów. Jest cudownie.
7: Szkoła to jednak nie tylko lekcje. Uczniowie mogą rozwijać

0: swoje pasje podczas zajęć dodatkowych, a także angażować się w działalność samorządu i parlamentu uczniowskiego.
1: W Baczyńskim mamy i samorząd uczniowski, i parlament uczniowski. To są dwie różne grupy uczniów, które tak naprawdę dbają o to, żeby życie szkoły nie umarło. Mamy tutaj parlament, który my reprezentujemy akurat. On zbiera wszystkich uczniów z każdej klasy, tak? Czyli mamy reprezentanta z każdej klasy w parlamencie, który ma realny wpływ na to, co się w szkole dzieje. I tak jak widać na naszej krótkiej prezentacji, organizujemy kalendarz adwentowy, wtedy cały grudzień tutaj w szkole jest kolorowo i wesoło. Organizujemy Dzień Patrona 22 stycznia, organizujemy szereg różnych wydarzeń, które mają i taki wymiar kulturalny, i też patriotyczny, jak to parlament, tak? Ale przede wszystkim chodzi o integrację uczniów, o to, żeby czuli się tutaj faktycznie jak w domu, żeby byli rodziną. W tym roku też pojawiła się po raz drugi już talentiada, czyli możliwość pokazania swoich talentów. Świetnie to wyszło, bo okazało się, że mamy uczniów z takimi talentami i kulinarnymi, i wokalnymi też, tak? Nie wiem, Julka, coś jeszcze chciałaś dodać?
2: No raczej, no głównie zajmujemy się tak, żeby szkoła była zintegrowana, i myślę, że jesteśmy ciekawym zgromadzeniem, nie ma u nas nudy i zachęcamy do dołączenia do nas.
3: A dlaczego warto właśnie wybrać tą szkołę?
1: No cóż, jeżeli ktoś oprócz nauki, wiadomo, że nasze życie to nie tylko nauka i te punkty milowe, które gdzieś tam zdobywamy, ale też pasje różnego rodzaju, to też ludzie, z którymi chcemy przebywać. My staramy się, żeby faktycznie Baczyński był takim miejscem, gdzie chce się przyjeżdżać, nawet z odległych miejscowości, po to, żeby tutaj dobrze spędzać czas, żeby móc się rozwijać, bo nauczyciele dają przestrzeń do tego, żeby faktycznie rozwijać wszelkie swoje pasje, zainteresowania, a przy okazji robić wszystko w kierunku zdania matury. Także myślę, że warto. Polecamy Baczyńskiego. Zresztą jak porozmawiacie z uczniami, opowiedzą jeszcze więcej.
0: Przed ósmoklasistami jeszcze sporo decyzji, ale takie spotkania jak to mogą pomóc wybrać miejsce, w którym spędzą kolejne lata swojej edukacji. We Włocławku jest coraz więcej zieleni. Park Sienkiewicza przeszedł rewitalizację. Powstawały również parki kieszonkowe. Dwa lata temu pojawiła się informacja, że kolejny park kieszonkowy powstanie na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Był to jeden z elementów programu wyborczego Lewicy Lepszy Włocławek. Chodzi o przestrzeń między blokami przy ulicy Barskiej. Czy pomysł został porzucony?
4: Politykę realizowaną przez nasze miasto tworzenia właśnie takich przestrzeni bardzo przyjaznych mieszkańcom. Przypomnę, że z funduszy szwajcarskich budujemy Park Południa, za chwilę ponad 15 hektarów zagospodarujemy parku na Grzywno na osiedlu Kazimierza Wielkiego, więc Park Barska na osiedlu Kazimierza Wielkiego też jest przygotowany dokumentacyjnie. Mamy przygotowany projekt, uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę. W budżecie na ten rok jest zapisana pozycja. Oczywiście będziemy ubiegali się też o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych, natomiast zakładam, że jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na realizację tego zadania.
0: Obecnie znajduje się tam okrągły betonowy plac, niewielka piaskownica, a na jednym z drzew ktoś zawiesił huśtawkę. Z relacji prezydenta wynika, że wiele się tam zmieni.
4: No głównie zieleń i sposób taki powierzchniowy zagospodarowania wód opadowych w postaci chociażby ogrodu deszczowego, więc no taka, bym powiedział, bardzo współczesna forma współistnienia człowieka z naturą.
0: Parki kieszonkowe znajdują się przy ulicy Brzeskiej oraz Zapiecek. Park przy ulicy Brzeskiej odmieni wygląd niezagospodarowanego placu. Ma tam się pojawić także mała architektura. Wracamy do tematu utworzenia we Włocławku Centrum Sportów Walki. Radny Daniel Tobiasz, który jako pierwszy interpelował w tej sprawie, zdradza, że było kilka pomysłów na lokalizację centrum.
5: Pierwszą interpelację złożyłem tuż po objęciu funkcji radnego, był to 2018 rok. Wówczas planowane miejsce tego Centrum Sportu Walki był budynek po starym starcie. Następnie w planach był budynek przy ulicy Leśnej, gdzie znajdował się ośrodek wychowawczy. No i w ostatnim czasie na jedną z interpelacji pan prezydent odpowiedział mi, że docelowo miejsce

0: Centrum Sportu Walki będzie znajdowało się w hotelu Feniks przy ulicy Chopina.
1: Dzięki Centrum Sportu Walki Włocławek może stać się miejscem zgrupowania reprezentantów Polski. Podjęte na ten temat rozmowy.
0: Wstępnie rozmawiałem już z trenerem kadry polskiej kickboxingu Andrzejem Maciuszewiczem, który chętnie tutaj by w Włocławku organizował zgrupowania kadry polskiej kadetów Kicklight. Dlatego, że tutaj po powstaniu Centrum Sportu Walki, czyli tej sali, gdzie będą mogli właśnie stójkowicze walczyć, zawodnicy i boksu, i kickboxingu, gdzie będzie miała się znajdować również sala przygotowania motorycznego wraz z tym właśnie zapleczem noclegowym, to tworzy takie właśnie fajne miejsce, gdzie ci kickbokserzy mogliby przyjeżdżać i trenować. Rozmawiałem również z trenerem kadry Polski w boksie, Robertem Osmulskim, trenerem również czempiona Włocławek, któremu się bardzo ten pomysł spodobał i również zdeklarował, że jeżeli takie miejsce by powstało, to on chętnie tutaj by sprowadził kadrę Polski i tutaj by się odbywały szkolenia.
1: Na piętrze dawnej bursy przy Alei Chopina będą znajdowały się pomieszczenia mieszkalne. Parter ma być przeznaczony na salę do ćwiczeń. Zgodnie z zamysłem ma powstać sala przygotowania motorycznego.
0: Zamysł od samego początku był taki, żeby była sala do sportów stójkowych, czyli boksu, kickboxingu, karate, taka uniwersalna. Nie znajdowałyby się podwieszane worki, gdzie na podłodze znajdowałaby się mata. I drugi to był właśnie ten zamysł, żeby jednocześnie tą salę tak samo wykorzystywać do sportów kulanych, czyli do judo, jiu-jitsu, dlatego że jak będzie mata, no to wiadomo, można też różnego rodzaju stosować rzuty, przewroty i tak dalej. Chcieliśmy także, żeby powstała sala przygotowania motorycznego, dlatego że w Włocławku tak naprawdę nie ma miejskiej sali przygotowania motorycznego. Są tylko prywatne sale, które w tym zakresie szkolą dzieci, młodzież i dorosłych, a z tej sali przygotowania motorycznego mogłyby korzystać nie tylko kluby sportu walki, ale również inne sporty, takie jak koszykówka, piłka nożna czy lekkoatleci.
1: Jednym z haseł promujących nasze miasto jest Włocławek miastem sportu. Kojarzymy się głównie z Anwilem Włocławek, który w każdym sezonie jest jednym z kandydatów w walce o Mistrzostwo Polski. Mamy również świetnych lekkoatletów trenujących w Ektrze Włocławek oraz wioślarzy. Medalami mogą poszczycić się również zawodnicy trenujący sporty walki.
0: W ostatnich latach widzimy, że tak powiem, taki boom zawodników sportu walki, bokserów, kickbokserów, karateków, judoków, którzy odnoszą bardzo znaczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej, międzynarodowej. Tutaj można wymieniać Jakuba Straszewskiego, wicemistrza świata w boksie, Michała Jarlińskiego, który znalazł się w dziesiątce najlepszych bokserów na świecie. Można tutaj jeszcze wspomnieć o Angelice Szymańskiej, która jest włocławianką, judoczką i zdobywa najwyższe cele na arenie międzynarodowej. Adam Spychalski, kickbokser, który jest mistrzem Europy kadetów i mistrzem świata juniorów i wielu innych sportowców.
1: Sukcesy włocławskich sportowców walczących na macie czy też w ringu można wyliczać jeszcze długo. Zawodnicy są doświadczeni, trenerzy również. Dodajmy do tego jeszcze Centrum Sportu Walki, gdzie młode talenty będą mogły rozwijać swoje umiejętności i brzmi to jak przepis na kolejne medale i puchary. Już w najbliższych dniach maturzyści zmierzą się z jednym z najważniejszych sprawdzianów w swoim życiu – egzaminem dojrzałości. Stres oraz strach przed nieznanym potrafią sparaliżować, nawet mimo solidnego przygotowania. Jak sobie z tym poradzić? O to zapytaliśmy psychologa.
2: Przede wszystkim skupmy się na tym, aby zrelaksować nasze ciało. Bierzemy dużo głębokich wdechów, jeszcze dłuższe wydechy, aby móc przywrócić siebie tak naprawdę do tego tu i teraz, żeby odciąć się od tego stresu, od tej produkcji kortyzolu, która przez cały czas nam tutaj się nakręca, jeżeli my się od tego nie odetniemy. Także wdech i wydech może wydawać się banalny, ale ma naprawdę ogromną moc. Dodatkowo też bardzo często stosowaną techniką jest zamknięcie oczu i taka wizualizacja tego, co jest dla nas przyjemne, aby poczuć się lepiej, lżej. Mnóstwo takich szczegółów odnośnie miejsca, które sobie wyobrażamy, jak się w nim czujemy, jaka jest temperatura, kto nas otacza, tak aby poczuć się właśnie spokojniej, bezpieczniej i wtedy również powoduje to takie osadzenie i spadek kortyzolu, a jednocześnie dzięki temu lepsze połączenie z naszą korą przedczołową, która decyduje o tym, jak będziemy myśleć, organizować, planować, pisać to, co w chwili obecnej mamy do zrobienia.
1: Jednak stres wcale nie musi być naszym wrogiem. W odpowiedniej dawce działa mobilizująco.
2: Stres, jeżeli

0: jest w takiej optymalnej dawce, to jest mobilizatorem. Jeżeli nie ma całkowicie stresu, to nam się po prostu nie chce, nie czujemy, że musimy zrobić coś na odpowiednim poziomie, no bo nie ma nic takiego, co wisi, że tak powiem, nad nami. Także stres w optymalnej dawce będzie dla nas jakby tutaj takim mobilizatorem, czymś, co będzie nas napędzało do jak najlepszego pokazania swoich umiejętności.
1: Stresu nie da się całkowicie wyeliminować, ale można nauczyć się go oswajać. Kiedy uda nam się go opanować, może być naszym sprzymierzeńcem, a nie przeszkodą. Sesja Rady Miasta przyniosła kolejne zmiany w budżecie Wrocławka. Dopisane zostały 3 nowe duże zadania. Jednym z nich jest utworzenie ośrodka rehabilitacyjnego na osiedlu Michelin.
2: Pierwszym zadaniem, takim największym, jest to realizacja projektu pod nazwą Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnej kursów zawodowych dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Jest to zadanie, które jest wpisane na kwotę 757 tysięcy zł, więc to jest zadanie bardzo, ale to bardzo, bardzo obszerne, które będzie realizowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i ono jest finansowane z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast w ramach projektu Wrocławek Miasto Dobrego Klimatu. Czyli tutaj bym prosiła Państwa, jeśli my przyjmiemy dzisiaj na sesji ten projekt uchwały, który mówi o realizacji tego projektu, o kursach kwalifikacyjnych, tam jest bardzo obszerna oferta dotycząca kursów skierowanych dla osób, które chcą pozyskać dodatkowe kwalifikacje. Polityka społeczna, kolejne zadanie, jest to wprowadzenie nowego zadania pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny, który będzie zlokalizowany na osiedlu w Michelinie przy ulicy Szkolnej 2. To będzie ośrodek, który będzie służył na potrzeby zarówno rehabilitacyjne, w dążeniu do zdrowotności, edukacyjne, czyli połączone będą te zadania i rehabilitacja z edukacją dla osób, które potrzebują takiego wsparcia. Kolejne nowe zadanie, które zostało wpisane do budżetu, to jest zadanie pod nazwą Zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.
1: Nowy budynek rehabilitacyjny będzie znajdował się przy ulicy Szkolnej. Miasto będzie się ubiegało o środki zewnętrzne na sfinansowanie inwestycji.
3: Najważniejszym punktem, który jest przewidziany w budżecie miasta, jest to punkt wprowadzenia nowego zadania, utworzenie ośrodka rehabilitacji i edukacji dla osób niepełnosprawnych. Będzie to ośrodek przewidziany pod kątem prowadzenia działalności Fundacji Kajetanus. W tym roku planujemy przesunąć środki na sporządzenie dokumentacji technicznej po to, aby można było się ubiegać o pozyskanie środków z funduszu PFRON, który nam sfinansuje to w 50%.
1: Opozycja pozytywnie zapatruje się na pomysł utworzenia ośrodka rehabilitacji.
4: Nowy ośrodek zawsze jest postrzegany pozytywnie, ale pamiętajmy też o tym, że budżet to jest zazwyczaj tak skonstruowany, że coś tam w tym budżecie jest do zabrania, coś jest do dodania, więc to nie jest takie jednoznaczne. Jeżeli chodzi o nowy ośrodek, tak jak najbardziej jesteśmy za. Uważam, że tego typu ośrodki powinny powstawać, a jednocześnie też to jest zadanie gminy, miasta po to, żeby właśnie te luki, które są, były wykorzystywane po to, żeby zabezpieczyć mieszkańców naszego miasta do tego, żeby mogli korzystać z wszystkich możliwości, jakie niesie za sobą budżet, a przypomnę, że to jest ponad 1 300 000 000 rocznie, więc to jest ogromna kwota.
1: Zmiany w budżecie Wrocławka zostały przegłosowane przez radnych. W całym kraju odbijają się echa tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Poseł, działacz społeczny znany z pomocy potrzebującym. Poruszał się rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdzie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Był posłem 10 i 11 kadencji Sejmu. Samorządowcem oraz osobą silnie zaangażowaną w działania społeczne. Wspierał m.in. chore dzieci, seniorów oraz działania na rzecz zwierząt. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia. W wielu miejscach w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego działalności. Jedną z nich jest zbiórka Karmy dla zwierząt, zorganizowana przez środowisko wrocławskiej lewicy.
5: Śmierć naszego kolegi, dobrego samorządowca, posła, a przede wszystkim człowieka, który czynił wielkie dobro, była straszną wiadomością. Jednak same jego działania.

0: Same działania Łukasza Litewki pokazały to, że po tak tragicznym wydarzeniu, jakim była jego śmierć, nie chciałby on, żebyśmy po prostu zatrważali się w wielkim bólu, tylko dalej czynili to dobro, które on czynił. Nie chciałby, aby ta dobroć, którą on kultywował, zanikła. Chciałby, żeby każdy, kto może, każdy, kto chce, pomógł w jakiś sposób, czy poprzez właśnie taką zbiórkę karmy, którą organizujemy my we Włocławku, w biurze poselskim Piotra Kowala na ulicy Kościuszki 12, czy na przykład poprzez takie zwykłe czyny, jakim jest zrobienie zakupów osobie potrzebującej. Ale wracając właśnie do tej zbiórki karmy, we Włocławku organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt ku pamięci Łukaszowi Litewce. Karmę każdy, kto chce, może przynieść dziś i jutro oraz w poniedziałek po weekendzie majowym. Dziś i jutro jesteśmy otwarci dla wszystkich Państwa od godziny 9.30 do 16.30, natomiast w poniedziałek po weekendzie majowym jesteśmy w godzinach 14.30 do 18.30. Przyjmujemy karmę zarówno jak dla psów, jak i dla kotów. Chcemy, aby to całe dobro, które Łukasz Litewka przekazywał zwierzętom, cały czas było kultywowane i nie chcemy, aby po prostu to, co on rozpoczął, zanikło. Chcemy cały czas kultywować to dobro.
1: Jest to forma kontynuacji działań, które były dla Łukasza Litewki szczególnie ważne. W ramach projektu Forum Młodych Obywatelski Kompas w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbyła się debata oksfordzka. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z liceum im. Marii Konopnickiej oraz 4. liceum ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2: Jest to pierwsza z odsłon realizowanego projektu związanego z rozwojem kompetencji i edukacji obywatelskiej. Czym się odróżnia debata oksfordzka? Przede wszystkim oparta jest ona na tezie. Zespoły jeszcze nie wiedzą, bo dopiero za chwilę będą losowały, czy są w propozycji, czy w opozycji. Liczymy na to, że młodzi ludzie będą się wymieniać nie tylko argumentami, ale też nauczą się słuchać siebie wzajemnie. Tutaj mamy bardzo silne zespoły, ponieważ są to uczniowie, którzy biorą już udział w debatach oksfordzkich. Ideą debaty oksfordzkiej jest umiejętność wymiany, kulturalnej wymiany zdań, argumentów, odpowiadania na argumenty w czasie rzeczywistym i też umiejętność zadawania takich pytań, które dopełniają reprezentowanej przez daną grupę stanowisko. Temat związany jest, ponieważ my założyliśmy 3 etapy jakby tego projektu, on jest związany z szeroko pojętym poczuciem bezpieczeństwa i rolą otoczenia też społecznego dla budowania poczucia bezpieczeństwa. Ogólnie ujmijmy obywateli, rzeczywiście temu będzie poświęcona dzisiejsza debata, na ile środowisko lokalne może stanowić i samo stanowić o swoim poczuciu bezpieczeństwa. Za chwilę pojawią się 2 zespoły. Zespoły będą losowały, tak jak powiedzieliśmy na początku, swoje stanowiska. Całą debatę poprzedzi wykład profesora Dawida Bunikowskiego, który będzie mówił o etycznych wymiarach debaty rzeczowej. Później zacznie się część formalna, czyli zaczniemy debatować. Nad całością będzie czuwał marszałek. W tym roku marszałkiem, który będzie prowadził całą debatę, jest dr Miłosz Kłobukowski, reprezentujący też 3. liceum ogólnokształcące we Włocławku.
1: Dyskusja miała na celu przybliżenie z uczestnikom zagadnień związanych z bezpieczeństwem społecznym oraz pokazanie, że głos młodych ludzi może realnie wpłynąć na lokalne debaty obywatelskie.
3: Bardzo dobrze, bo temat jest o działalności oddolnej i mnie ten temat dosyć interesuje, bo sama też działam, powiedzmy, politycznie, więc jest mi to temat bardzo bliski i cieszy mnie, że taki temat blisko właśnie mojej skóry, że tak powiem kolokwialnie. Jestem przygotowana jak zawsze na 2 fronty, bo nie można oddać jakby losowi wygrania debaty, tak uważam. Więc zawsze jestem przygotowana równo na 2 strony.
4: Miałem przygotowanie od strony nauczycieli z szkoły, więc czuję się przygotowany do tego. To jest praca nasza oraz praca naszych nauczycieli. To w rękach naszych nauczycieli jest nauczenie nas odpowiedniej kultury debaty, co musimy robić, jak się wyrażać, a naszą pracą jest na przykład często przygotowanie różnych argumentów bądź jakichś innych form wypowiedzi. Moim zdaniem retoryki można się zawsze nauczyć, ale wartość merytoryczna jest ważniejsza z tego względu, że to my ją musimy sami sobie wymyśleć, sami ją musimy przekazać, tak żeby ona miała jakiś sens.
1: W jury oceniającej

0: Uczestników debaty zasiadło 6 osób. Reprezentowały Państwową Akademię Nauk Stosowanych oraz Samorząd Studencki. Uczniowie, którzy wzięli udział w debacie, będą zaproszeni do dwóch jej kolejnych odsłon, czyli wystąpienia na konferencji, która odbędzie się w maju, oraz spotkania z przedstawicielami wrocławskich instytucji. Kolejna inwestycja zakończona i oddana do użytku w Izbicy Kujawskiej. Tym razem chodzi o nowe pomieszczenia do rehabilitacji przy ośrodku zdrowia, które mają poprawić dostęp do usług dla mieszkańców i podnieść komfort leczenia.
1: Obiekt o powierzchni blisko 160 metrów kwadratowych, tak jak powiedziałem, kompleksowo został wyremontowany. Prace zostały przeprowadzone z branży budowlanej, z branży sanitarnej i z branży elektrycznej. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu pochodzącemu ze środków europejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszy dla Kujaw i Pomorza w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Całościowy koszt tego zadania to kwota blisko 650 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 85%, sięgające ponad 550 tysięcy złotych.
0: Władze ośrodka nie kryją zadowolenia. Jak podkreślają, nowa przestrzeń to realna zmiana w codziennej pracy i większe możliwości przyjmowania pacjentów. W planach jest także zwiększenie kontraktu z NFZ, co pozwoli objąć rehabilitacją jeszcze więcej osób.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że mimo wielu przeciwności losu i trudności i zaangażowaniu bardzo dużej ilości osób udało się skończyć tą inwestycję. Myślę, że dzięki temu będziemy mieć taki prawdziwy zakład rehabilitacji i fizjoterapii na miarę standardów europejskich i dzięki temu nasi pacjenci będą mogli korzystać z dużo bardziej profesjonalnych zabiegów. Oczywiście, żeby to wszystko się ziściło, to nie okłamuję, że bardzo bym chciała, aby udało się zwiększyć nam kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli nam się uda, to wtedy pozyskamy więcej punktów i więcej zabiegów będzie mogło tutaj się odbywać z korzyścią nie tylko dla naszych pacjentów, ale również dla ościennych gmin, bo chcę śmiało powiedzieć, że generalnie myślę, że w tej chwili nie ma takiego ośrodka rehabilitacji w najbliższych tutaj kilometrach. Generalnie myślę, że tylko nie tylko nasi pacjenci będą mogli korzystać z tych zabiegów, ale również i wiele osób z ościennych ośrodków. Tak?
3: To proszę jeszcze powiedzieć, jakie formy rehabilitacji są tutaj prowadzone?
2: No generalnie tutaj są prowadzone w formie zarówno fizjoterapia, jak i kinezyterapia i ćwiczenia. Wszystkie formy, gwarantujemy wszystkie świadczenia, które od nas wymaga Narodowy Fundusz Zdrowia.
0: Za przygotowanie projektu i realizację inwestycji odpowiadały firmy z Wrocławka. Ich przedstawiciele zaznaczają, że tego typu miejsca są niezwykle potrzebne i cieszy ich, że lokalna infrastruktura zdrowotna się rozwija.
4: Wypada mi tutaj pogratulować władzom gminy, ale również i władzom Ośrodka Zdrowia. Może najpierw władzom gminy, że obiekt przy ulicy Narutowicza wypiękniał przez ten czas i ten ostatni tutaj pomieszczenia rehabilitacji są uwieńczeniem. Myślę, wszystkich prac, które zostały tutaj przeprowadzone, no i wypada życzyć, żeby jak najlepiej to miejsce służyło tak, jak to powinno w XXI wieku wyglądać i służyć.
5: Dziękuję bardzo za zaufanie po raz kolejny, bo była to już nie pierwsza inwestycja przeprowadzona przez naszą firmę, więc tutaj dziękuję wszystkim władzom i tutaj ośrodkowi za współpracę i za dobry przebieg wszystkich prac. Także dziękuję bardzo.
0: Zadowolenia nie ukrywają także radni. Jak podkreślają, inwestycja przełoży się bezpośrednio na komfort pacjentów i jakość świadczonych usług.
6: Cieszymy, my jesteśmy po prostu przedstawicielkami społeczeństwa i bardzo się cieszymy, że wszyscy pacjenci będą mogli, mieszkańcy, ale jak tutaj zaznaczyła pani kierownik, nie tylko naszej gminy, że wszyscy będą mogli skorzystać z tego wspaniałego pomieszczenia i z wyposażenia, które mamy. Także po prostu następna inwestycja, która jest dla ludzi i my się bardzo cieszymy, zawsze będziemy podejmować takie uchwały, żeby nasi mieszkańcy, a w tym wypadku nie tylko nasi, mogli korzystać. Dziękuję.
0: Nowe pomieszczenia do rehabilitacji to kolejny krok w kierunku poprawy opieki zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej i odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców.

0: We Wrocławku przy ulicy Smolnej 6 działa miejsce, które przyciąga jak magnes – Pixland. To przestrzeń pełna świata, ruchu i nowoczesnej rozrywki, gdzie interaktywne plansze LED reagują na każdy krok. Na uczestników czekają liczne warianty gier oraz różne poziomy trudności, które sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a przy okazji poćwiczy refleks, kondycję i działanie w grupie.
1: Panele, na których dzieci bawią się i skaczą, są to panele dotykowe, które wyświetlają różne kolory i różne gry, które polegają na tym, żeby biegać, skakać i się rozwijać.
2: Czy to jest atrakcja tylko dla dzieci, czy również dla całych rodzin?
1: Nie, to nie jest atrakcja tylko dla dzieci. Jest to atrakcja dla dzieci, dla młodzieży, jak i również dla dorosłych. U nas bawią się małe dzieci w wieku przedszkolnym, bawią się również dorośli z dziećmi, więc jest to rozrywka dla małych i dużych. Nasza sala jest to połączenie świata gier dzieci, świata sprzed ekranów, takich gier jak Minecraft czy Roblox, tylko że przerzucony na świat realny. Dzieci na naszych grach mogą sobie utożsamić gry, które grają, natomiast jest to przerzucone na żywo, więc mają dużo ruchu, dużo biegania, dużo skakania i też dużo elementów motoryki, czy też logicznego myślenia, czy też pracy w grupie. Na jednej planszy może być od 2 do 8 użytkowników. Na całą salę możemy przyjąć maksymalnie 24-25 osób.
0: To świetna opcja na wspólne spędzanie czasu, dla całych rodzin, jak i paczek przyjaciół.
1: W dzisiejszych czasach uważam, że ruch jest bardzo ważny dla dzieci i powinniśmy aktywizować dzieci jak najbardziej do tego, żeby się ruszały, żeby biegały, żeby skakały. Nasza sala jest taką odpowiedzią dla starszej młodzieży, dla młodszej młodzieży i dla dorosłych. Bardzo często też przychodzą rodzice z dziećmi, gdzie mogą wspólnie spędzić czas, więc uważam, że to jest rozrywka dla wszystkich i bardzo fajnie można tu spędzić czas.
0: Młodzi uczestnicy nie kryli zachwytu i zgodnie podkreślali, że takiego miejsca brakowało dotąd na mapie Wrocławka.
2: Jak się dzisiaj bawisz?
3: Bardzo dobrze. Fajne te płytki takie, które zmieniają kolor, różne piosenki fajne. No i to tyle, można powiedzieć.
2: A czy to jest twój pierwszy raz w takim miejscu?
3: Tak.
2: A brakowało takiego miejsca we Wrocławku?
3: Tak.
2: Jak się dzisiaj bawicie?
4: Bardzo dobrze. Bardzo fajnie jest tu.
2: A czy jest to trudna gra?
4: Troszeczkę.
5: Jest do wymęczenia, ale super jest.
2: A czy już kiedyś byłyście na takim wydarzeniu, na takiej zabawie?
4: Nie, jeszcze nie.
5: Też nie.
2: A czy brakowało takiego miejsca we Wrocławku?
4: Tak.
5: Moim bardzo, bardzo super.
2: Czyli będziecie częściej tutaj przychodzić?
4: Oczywiście, że tak. Tak.
0: Pixland to miejsce, do którego chce się wracać, bo tutaj zabawa nigdy się nie kończy. Niedawno informowaliśmy, że szkoła podstawowa nr 3 będzie miała gabinet dentystyczny. To nie koniec zmian. Placówka na dobre wchodzi w XXI wiek, jeżeli chodzi o wyposażenie sal dydaktycznych. Szkoła uczestniczy w projekcie unijnym.
6: Szkoła podstawowa nr 3 we Wrocławku stawia na nowoczesną, innowacyjną edukację. Wynika to z tego, że drugi rok już realizujemy unijny projekt zatytułowany Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy, etap drugi. Projekt ten zakłada oczywiście oprócz 1600 godzin dydaktycznych, dodatkowych godzin dydaktycznych dla naszych uczniów z zakresu języków obcych, matematyki, nauk ścisłych, bezpłatnych szkoleń dla naszej kadry pedagogicznej, to także zakupy, proszę Państwa, w nowoczesny, innowacyjny sprzęt służący naszym dzieciom, służący naszym uczniom, służący naszym nauczycielom w projektowaniu swojego własnego warsztatu pracy i przekazywania najcenniejszych informacji dzieciom. W ramach tego projektu, proszę Państwa, doposażyliśmy placówkę w sprzęt w kwocie blisko 350 tysięcy złotych, proszę Państwa. Kwota olbrzymia. Warto zwrócić też uwagę na to, że jest to kwota zewnętrzna. To nie jest kwota wynikająca z naszego budżetu, tylko są to środki pozyskane przez nas, przez szkołę, właśnie po to, żeby tworzyć nowoczesną edukację.
0: Szkoła kupiła multimedialne ściany edukacyjne. Stanowią idealne uzupełnienie zajęć szkolnych. Urządzenia te pozwalają na zaangażowanie uczniów poprzez dotyk, ruch, a nawet rzucanie piłeczkami w wyświetlane cele. Wyposażone zostały również sale językowe.
6: To dwie nowoczesne pracownie językowe na łączną ilość 32 stanowisk edukacyjnych. To nowoczesne monitory dotykowe w ilości 9 sztuk w wielkości 86 cali. To ponad 40 laptopów, komputerów, dzięki którym całkowicie wymieniamy teraz sprzęt w całej szkole. Więc w tym momencie nasi nauczyciele i nasi uczniowie pracują na nowym, bardzo dobrym, wynikającym z potrzeby tego, że świat się zmienia, więc te nasze narzędzia edukacyjne też muszą się zmieniać. Dlatego też te wszystkie działania prowadzą do tego, że nasza szkoła to po prostu trójka dobra szkoła.
0: To nie koniec nowości. Szkoła czeka na kolejne urządzenia.
6: Czekamy w tym momencie na sprzęt w postaci gogli.

0: VR i oprogramowania do tych żagli. Dzięki temu uczniowie wkroczą po prostu w inny wymiar edukacji. Oczywiście to także usprawnienie warsztatu pracy administracyjnego naszej placówki, bo oczywiście są to też kolumny kserujące. Z racji tego, że szkoła to dokumenty, to sprawdziany, prace klasowe, więc ten sprzęt biurowy jest również potrzebny. Dodatkowo wzbogacamy się i czekamy jeszcze na głośniki, kolumny przenośne, więc naprawdę tego sprzętu jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
1: Jak uczniowie reagują na nowy sprzęt?
0: Uczniowie bardzo pozytywnie oczywiście reagują na ten sprzęt. Są zaskoczeni przede wszystkim, że otwieramy przed nimi takie możliwości, których do tej pory nie mieli okazji widzieć, więc jest to naprawdę taka ciekawość połączona z fascynacją, co oczywiście przekłada się na to, że bardzo chętnie przychodzą do szkoły i naprawdę bardzo, bardzo chętnie chcą uczestniczyć w życiu naszej szkoły i uczyć się przede wszystkim.
2: W ramach projektu Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy drugi etap, szkoła oferuje również terapię logopedyczną i pedagogiczną, poznawanie technik skutecznego uczenia się, czy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Weekend majowy we Wrocławku i okolicach zapowiada się naprawdę intensywnie. Wydarzenia ruszają już 1 maja i praktycznie bez przerwy coś się dzieje aż do niedzieli. Piątek zacznie się wcześniej, bo już od godziny 9 życie przeniesie się na lotnisko w Kruszynie. To właśnie tam wystartuje Moto Aero 2026, czyli oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego i lotniczego. Od rana koncerty, później o 10.30 msza polowa, a około 11.30 ulicami miasta przejedzie parada motocykli.
3: 1 maja i w weekend majowy w naszym mieście sporo jest wydarzeń, natomiast pierwszy dzień maja, w piątek, to lotnisko w Kruszynie wraz z klubem ATH, Rycerzy Świątyni Jerozolimskiej, motoklubem i lotniskiem. Zapraszamy na Moto Aero 2026, początek sezonu. Rozpoczynamy już o godzinie 9. Zajawki, spotkania, plotki o godzinie 10.30, msza święta, następnie oficjalne otwarcie i parada przez miasto. Błogosławieństwo kierowców, pojazdów, modlitwa za ofiary wypadków, o udany sezon i później gastronomia, familiada i spotkania do późnego popołudnia.
4: Dlaczego warto przyjść w piątek do Kruszyna?
3: Pasje motocyklowe to są we krwi, płyną wraz, benzyna płynie wraz z krwią, olej w głowie wraz z krwią i zapraszamy serdecznie całe rodziny. To jest integracja, ma być zamówiona pogoda, będzie słonecznie, podejrzewam, i spotkanie nie tylko pasjonatów, ale także ich rodzin i najmłodszych. Będą zajęcia i zabawy dla dzieci, konkursy, liczne wydarzenia, które dzięki i naszemu miastu, także dzięki wielu dobrym ludziom, naszym sponsorom, ukochanym, którym bardzo serdecznie dziękuję, przygotowaliśmy sporo niespodzianek na 1 maja.
2: Równolegle o godzinie 11 na wrocławskich bulwarach rozpoczną się obchody Święta Pracy przy pomniku Ludziom Pracy, po których zaplanowano także przemarsz ulicami miasta.
5: 1 maja, jak co roku, Wrocławska Lewica organizować będzie pochód 1 maja, obchody Święta Pracy oraz 22. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jak co roku, co prawda w tym roku zmienioną trasą, odbędzie się pochód, który swój finał znajdzie pod pomnikiem na Placu Wolności. W trakcie obchodów miejsce będą miały przemówienia zaproszonych gości, prezydenta miasta Wrocławek, posłów, senatorów, złożenie wiązanek oraz zebrani ludzie będą świętowali to podwójne święto. Ze strony Rady Miejskiej Nowej Lewicy we Wrocławku zapraszam wszystkich mieszkańców, ale i nie tylko, do wspólnego obchodzenia tego święta.
4: Jeszcze proszę powiedzieć, o której godzinie rozpocznie się pochód?
5: Obchody rozpoczną się o godzinie 11. Pochód rozpocznie się po pierwszej części, która odbywa się pod pomnikiem pracy. Odbędzie się tutaj składanie części wiązanek oraz trzy przemówienia, a następnie przejdziemy pod pomnik na Placu Wolności.
2: Tego samego dnia Brześ Kujawski zaprosi na jubileuszowy 10. Festiwal Folklorystyczny imienia Tadeusza Zielińskiego. Tam przez cały dzień będzie można posłuchać muzyki ludowej, zobaczyć występy zespołów i poczuć klimat tradycji. Sobota 2 maja zacznie się spokojniej, ale szybko nabierze tempa. Od godziny 12 na ulicy Zamczej ruszy strefa food trucków i spotkań, gdzie będzie można spróbować kuchni z różnych stron świata. W tym samym czasie na Zalewie Wrocławskim startują rejsy łodzią solarną, a na Wiśle przy ulicy Piwnej bezpłatne rejsy tradycyjnymi drewnianymi łodziami. O godzinie 15 bulwary wypełni przemarsz z ogromną 100-metrową flagą.
6: 2 maja o godzinie 15 zapraszam wszystkich mieszkańców na parking pod zespołem szkół chemicznych na wrocławskich bulwarach, z którego to ruszymy ze 100-metrową biało-czerwoną

0: Dojdziemy na Stary Rynek, gdzie następnie przegląd orkiestr dętych, a o godzinie 17 gwiazda wieczoru, formacja Bum Bum Orkiestr, też formacja dęta, więc w tym stylu będziemy świętować 2 maja, czyli Dzień Flagi.
1: Niedziela 3 maja również nie zwalnia tempa. Już od 10 Stary Rynek zamieni się w biojarmark, gdzie będzie można kupić naturalne produkty i rękodzieło. 2 godziny później o 12 w Zbiorach Sztuki rozpocznie się spotkanie z kustoszem na wystawie poświęconej ceramice Elżbiety Piwek Białoborskiej.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w dniu 3 maja o godzinie 12 do Zbiorów Sztuki przy ulicy Zamczej 10/12 na spotkanie z cyklu Niedziela z kustoszem. Tym razem spotkamy się na wystawie pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej i będziemy mogli sobie razem przejść wystawę. Opowiem Państwu i o postaci pani Elżbiety Piwek, wielkiej włocławskiej projektantki form i dekoracji fajansowych, ale też artystki tworzącej unikatowe formy ceramiczne. Będziemy mogli sobie porozmawiać o włocławskim fajansie, o dekoracjach i zobaczyć, jak pani Elżbieta zmieniła wizerunek włocławskiego fajansu dzięki swoim pracom. Zwiedzanie wystawy, oprowadzanie właśnie Niedziela z kustoszem odbędzie się w ramach otwarcia sezonu turystycznego we Włocławku.
1: Równolegle cały czas działać będzie strefa food trucków. Kulminacja dnia przyjdzie po południu. Od godziny 16 na Starym Rynku ruszy festiwal 3 maja z darmowymi koncertami.
0: Zapraszam wszystkich mieszkańców regionu włocławskiego do stolicy naszego regionu, ale przede wszystkim mieszkańców Włocławka na festiwal 3 maja, który się odbędzie 3 maja na Starym Rynku, oprócz różnego rodzaju kiermaszów, stoisk, food trucków, oczywiście koncerty, w tym Poparzeni Kawą 3, zespół Ira i zespół Ich Troje.
1: Przed nami kilka dni pełnych wydarzeń, od sportu i motoryzacji, przez folklor i kulturę, aż po koncerty i spotkania na świeżym powietrzu. Każdy znajdzie coś dla siebie. W miniony weekend Włocławek pokazał, że wspólne działanie ma ogromną moc. Za nami 7 edycja Nakręć Kilometry razem z nami, organizowanej przez zespół Szkół nr 3 imienia Marii Grzegorzewskiej. Tradycyjnym sercem wydarzenia był park na Słodowie, gdzie uczestnicy mogli aktywnie spędzić czas i dołożyć swoje kilometry do wspólnego celu. Choć wydarzenie miało swój stacjonarny wymiar, do akcji mógł dołączyć każdy bez względu na miejsce. Wystarczyło zarejestrować swoją aktywność fizyczną i udostępnić jej wynik. Efekt imponujący. W tym roku uczestnicy wspólnie nakręcili blisko 200 tysięcy kilometrów, ustanawiając nowy rekord wydarzenia.
3: Jesteśmy po naprawdę magicznym, bardzo intensywnym i dla nas bardzo zaskakującym weekendzie, ponieważ wykręciliśmy, a właściwie osoby, wszystkie, które brały udział w naszej wirtualnej akcji, w naszym wirtualnym kręceniu, w akcji pod nazwą Nakręć Kilometry razem z nami przyjaźnie dla autyzmu, wykręciliśmy 199 858 kilometrów, więc jest to tak naprawdę 3 razy przekroczony nasz rekord z ubiegłego roku. Aktywność ludzi nie tylko z Polski, nie tylko z Włocławka, ale również z całej Polski, jak i również z krajów spoza granic, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy przeszczęśliwi i bardzo się cieszymy, że bardzo dużo osób w tym też wzięło udział.
1: Inicjatywa wykroczyła daleko poza granicę Włocławka. Włączyła się cała Polska, a nawet uczestnicy z zagranicy. Dzięki czemu akcja zyskała międzynarodowy charakter.
4: Można powiedzieć, że cała Polska kręciła razem z nami. Na naszej magicznej mapie Polski odznaczyły się wszystkie województwa. W związku z powyższym można powiedzieć, że cała Polska włączyła się do naszej akcji, ale oczywiście wyszliśmy poza granicę naszego państwa, ponieważ 12 innych krajów europejskich i nie tylko kręciły również z nami, ponieważ otrzymywaliśmy screeny z Portugalii, otrzymywaliśmy screeny z Peru, otrzymywaliśmy screeny z Irlandii. Także naprawdę można powiedzieć, że cały świat kręcił razem z nami.
1: Dzięki zaangażowaniu uczestników udało się zakupić specjalne fotele wyciszające. To niezwykle ważne wsparcie dla dzieci, szczególnie tych w spektrum autyzmu.
5: Jest to nagroda tak naprawdę dla naszych dzieci, dla naszych autystów. Dzięki Państwa życzliwości, dzięki Państwa kilometrom byliśmy w stanie je zakupić.
6: Czy dzieci już z nich korzystają?
3: No jak najbardziej. Od wczoraj te fotele już stoją w budynku głównym naszej

0: placówki i już od wczoraj dzieci korzystają i mogę zdradzić, że nie tylko dzieci się okazuje, ponieważ też cieszą się ogromną popularnością wśród na razie póki co kadry naszej pedagogicznej. W związku z tym myślę, że będą one naprawdę świetną pomocą do tego, aby chociażby dzieci w spektrum autyzmu miały dla siebie taką przestrzeń do tego, żeby się poczuć bezpiecznym, jeszcze bardziej bezpiecznym, ale też takie miejsce, gdzie może się po prostu ten ktoś wyciszyć.
1: Jak podkreślają sami uczniowie, nowe wyposażenie bardzo im się podoba i już teraz wiedzą, że będą z niego korzystać każdego dnia.
2: Było fajnie, wspaniale i no i fajnie było. I było cicho.
3: Alan, było fajnie, było cicho i było dobrze.
4: A czy będziesz na co dzień z niego korzystał?
3: Tak, może.
5: Bardzo, bardzo super, bardzo dobrze, bardzo doskonale.
4: A czy jest ciszej, czy głośniej?
5: Ciszej.
4: A czy będziesz z niego korzystał na co dzień?
5: Będę korzystał.
1: A jeśli ktoś nie zdążył wziąć udziału w tegorocznej edycji, nic straconego. Organizatorzy już zapowiadają kolejną odsłonę wydarzenia. To wspaniała okazja, by dołączyć i wspólnie pobić ten wspaniały rekord.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Dzień dobry Państwu. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach. Mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się w gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone, wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły, są nazywane pisklętami. Natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które nie potrafią latać. No i w większości przypadków okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z podlotami. Podloty od dorosłych ptaków różnią się tym, że ich pióra są zwyczajnie krótsze, nie mają jeszcze tyle siły, żeby lecieć, natomiast w ciągu kilku dni one tę zdolność lotu powinny nabyć. Ich pióra dorosną do odpowiedniej wielkości i długości i no już będą praktycznie nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie poobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało, włożymy go z powrotem do gniazda, to będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie.

w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka, no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują, jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki, no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No, a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to, i potrafią nawet w kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić je w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat. Wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwiżdżące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze nadal potrafią się kręcić. U nich maluchy po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach, tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czy

0: jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości. Przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. Pamiętajmy, że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Rumek. Rumek jest dużym psem o sierści w kolorach brązu, który trafił do nas z terenu gminy Baruchowo. Początkowo był wystraszony, nie wiedział, gdzie się znalazł i co się dzieje. Jednocześnie był jednak przyjaźnie nastawiony do ludzi, chętnie korzystał z chwili uwagi i delikatnych pieszczot. Być może nie był wcześniej uczony chodzenia na smyczy lub bał się wyjść na spacer, bo pierwsze próby zabrania go na zewnątrz skończyły się przypadaniem do ziemi i zastyganiem bez ruchu. Na szczęście ma już ten etap za sobą i z dnia na dzień coraz chętniej korzysta z możliwości spacerowania. Jego początkowe przyjazne nastawienie do ludzi nie uległo zmianie. Cały czas jest tak samo sympatyczny. Jest równie przyjaźnie nastawiony do innych czworonogów, tym bardziej, że mieszkał wcześniej z psami. Rumek potrzebuje nowego domu, takiego, w którym będzie miał poświęconą odpowiednią ilość uwagi, a jednocześnie dostanie czas na to, aby w pełni otworzyć się na nowych opiekunów i przyzwyczaić się do nowych warunków. Otoczony miłością i zrozumieniem na pewno zmieni się w otwartego, aktywnego, kochającego psiaka i najlepszego przyjaciela na całe życie. Rumek zarejestrowany jest pod numerem GB/19/3/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Agent. Szukamy kochającego do... Biało-czarny kocurek, ważący jedynie 5 kg. Jest towarzyski, uwielbia bawić się z innymi kotami oraz spędzać czas z ludźmi. Agent to wyjątkowy kot, który z pewnością skradnie serce każdemu. Agent jest pełen życia i ciekawości. Lubi eksplorować swoje otoczenie i zawsze jest gotów na zabawę. Jego towarzyskość sprawia, że świetnie odnajduje się w towarzystwie innych kotów, a także chętnie spędza czas z ludźmi. Jest bardzo przyjacielski i lubi być głaskany. Agent jest zdrowym kotem, który dobrze reaguje na różnorodne jedzenie. Lubi zarówno mokrą, jak i suchą karmę. Dbałość o jego dietę pomoże mu zachować energię i zdrowie. Agent najlepiej czułby się w domu, w którym jest już inny kot lub gdzie ludzie często spędzają czas w jego towarzystwie. Jego towarzyskość i potrzeba bliskości sprawiają, że będzie wspaniałym towarzyszem dla każdego. Adoptując agenta, nie tylko zyskujesz wspaniałego przyjaciela, ale także dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie. Każdy kot zasługuje na kochający dom, a agent na pewno odwdzięczy się swoją miłością i oddaniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić się na spotkanie z agentem, daj znać. Agent zarejestrowany jest pod numerem 4641/33/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź

0: Zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

Witam serdecznie z poniedziałku. To jest ostatni poniedziałek kwietnia. No piękne spotkanie. Też myślę, że dla nas bardzo ważne, dla całej społeczności też szkolnej. I myślę, że jak się mówi, jak w poniedziałek się fajnie zacznie, to cały tydzień będzie taki, tak? No właśnie. Witam serdecznie laureatów konkursu ze szkoły numer 22 razem z panią dyrektor i nauczycielami wspierającymi tą magiczną i fajną trójkę uczniów z tej szkoły. Projekt Zachowaj trzeźwy umysł to jest takie działanie, jedno z wielu działań, które jako samorząd włocławski realizujemy w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Przedsięwzięcie bardzo ważne w tej polityce społecznej, różnorodne, bo to są i też konkursy ofert na realizację zadań w ramach tego programu adresowane do organizacji pozarządowych. To są różnego rodzaju warsztaty, programy, przedsięwzięcia, których celem jest właśnie budowanie takich pozytywnych postaw prospołecznych, pozytywnych, wspierających młodych ludzi między innymi, ale nie tylko, jako alternatywa właśnie na różnego typu uzależnienia, bo nie mówimy tylko o uzależnieniach od alkoholu, ale od używek różnego rodzaju, które niestety są plagą współczesności i my jako samorząd też wspieramy zadania profilaktyczne i przeciwdziałające tego typu negatywnym zjawiskom. Zachowaj trzeźwy umysł to program ogólnopolski, w który włączył się samorząd Włocławka już od wielu, wielu lat. Organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. I Włocławek, jak zawsze, jeżeli chodzi o profilaktykę, o zachowanie, o wspieranie społecznych działań, jest zawsze gotowy, żeby się włączyć w tego rodzaju przedsięwzięcia. Cel programu Zachowaj trzeźwy umysł, to jest właśnie takie budowanie tych pozytywnych postaw, wspieranie młodych ludzi właśnie w działaniach takich wspierających prospołecznych i też nie tylko wiedza na temat różnego typu skutków negatywnych używek, ale także również takie postawy sprzyjające pozytywnym działaniom, czyli empatia, współpraca, przeciwdziałanie przemocy, która jest często efektem właśnie nadużywania alkoholu, ale także i narkomanii, bo to też jest niestety zjawisko obecne w naszym kraju. A jednym z tych działań są konkursy ogólnopolskie, w których również nasza młodzież włocławskich szkół podstawowych, bo ten program jest adresowany do szkół podstawowych, również właśnie między innymi tutaj do szkoły podstawowej nr 22, która stała się liderem w tym programie, w tym projekcie, bo to był konkurs taki plastyczno-literacki. Można było sobie wybrać którąś z technik, czy to właśnie plakat, czy obraz, czy jakiś

0: jakieś inne działania artystyczne, plus ewentualnie działania literackie, które mają właśnie podkreślić taką kampanię przeciwdziałającą tym negatywnym skutkom i zjawiskom. Wśród właśnie uczniów włocławskich szkół podstawowych no najlepsi okazali się, szanowni państwo, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 22. Bardzo serdecznie wam gratuluję. Zaraz poznamy nazwiska wszystkich bohaterów. Dziękuję pani dyrektor, nauczycielom też za wspieranie tego typu przedsięwzięć i taką pozytywną odpowiedź na nasze pytania i nasze działania, bo tylko razem, wspólnie samorząd ze szkołami, z organizacjami pozarządowymi może bardzo dobre rzeczy zdziałać. Tyle z mojej strony. Panie dyrektorze, dwa słowa.
1: Tak, ja się bardzo cieszę, że główną nagrodą jest coś, co jest związane z zagospodarowaniem wolnego czasu. Mianowicie w momencie, kiedy zajmujemy się sportem, zajmujemy się kulturą fizyczną, nie myślimy o używkach, bo po prostu zwyczajnie mamy na to czasu. Nie myślimy również o tych używkach XXI wieku, czyli to, co związane jest z nadmiernym korzystaniem z internetu, ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast ja się bardzo cieszę, że główną nagrodą jest rower, dzięki któremu będzie można w wydatny sposób zwiększyć swoją kondycję fizyczną, a przy okazji naprawdę podczas jazdy na rowerze kompletnie nie myśli się o tym, żeby stosować jakiegoś rodzaju używki. Także jestem z tego powodu również zadowolony, że taka forma nagrody jest w tym konkursie. Zachowaj trzeźwy umysł, który znam też od podszewki jako jeszcze nauczyciel, później dyrektor, również bardzo szeroko stosowałem w swoich placówkach ten właśnie konkurs, ale cieszę się, że z okazji 40-lecia uświetniła Szkoła Podstawowa nr 22 to swoje 40-lecie zwycięstwem w tym konkursie.
0: Patron zobowiązuje, tak? Pani dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 22 imienia Janusza Korczaka. Są, nie ma dzieci, są ludzie, tak? Więc ta idea jest też również wdrażana w tego rodzaju projektach. Pani kierownik, Joanna, Barbara.
2: Ja tylko mogę życzyć zwycięzcy szerokości i żeby zwiedzał infrastrukturę naszą włocławską, naszych ścieżek rowerowych, których powstaje coraz więcej.

0: w gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem

0: Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
1: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
2: Niezależnie od wieku.
1: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Panie senatorze, proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma dzisiejsze święto?
1: Święto 1 maja, jako Dzień Ludzi Pracy, świętowanie z tej okazji jest bardzo ważne dla każdego, kto pracuje i rodzin osób pracujących. Walka o to, żeby poprawiać godne warunki pracy spowodowała, że w świecie, ale i w Polsce ten dzień jest wyjątkowo traktowany przez ludzi związanych z pracą. My we Włocławku, jak wiadomo, każdego roku od lat spotykamy się tutaj właśnie przy pomniku ludziom pracy na bulwarach, aby zainaugurować pochód pierwszomajowy i przejść tym pochodem razem z ludźmi, którzy szanują to święto i pamiętają, jak pracowało się dawniej, a jak pracuje się dziś. Dzisiaj, oprócz naszych zasług, które każdy w swoim zakresie posiada, to jest także możliwość integracji się w ramach Unii Europejskiej, a Unia Europejska pomaga nam wszystkim w zakresie intensywnego rozwoju. Tak jest w Polsce, tak jest w mieście Włocławku. Jednym z priorytetów to jest szacunek dla ludzi pracy, ale przede wszystkim dążymy do skracania czasu pracy. Ja jeszcze pamiętam, jako uczeń, jako student, że pracowaliśmy 6 dni w tygodniu i od 1976 roku staliśmy się państwem, gdzie pracuje się 5 dni w tygodniu po 8 godzin, 40 godzin tygodniowo. Włocławek jest takim przykładem pilotażu, gdzie wprowadził prezydent skrócony czas pracy do 7 godzin dziennie, a w kraju jest kilka takich miejsc, w których zarówno samorządy, jak i również

0: instytucje, firmy skracają czas pracy. To jest dążenie polskiej lewicy. I myślę, że w najbliższym czasie osiągniemy to, że dokona się zmian w kodeksie pracy, aby wszyscy mogli pracować w skróconym czasie pracy, bo jest to dość długi czas pracy względem innych państw europejskich. Dzisiaj jest możliwość mówienia także o korzyściach, które mamy właśnie z Unii Europejskiej, o pieniądzach, które przypływają do Włocławka, do każdej sąsiedniej gminy, do województwa kujawsko-pomorskiego, w którym żyjemy, do naszego kraju. Jednym z takich przykładów to jest właśnie program SAFE, poprawiający naszą obronność, bo musimy pamiętać, że pełnoskalowa wojna trwa za naszą wschodnią granicą, a żeby się dozbroić i być przygotowanym na każdą trudną sytuację, trzeba mieć finanse. Stąd Unia Europejska przygotowała program SAFE, z którego my jako kraj już korzystamy przy bardzo ostrym sprzeciwie opozycji. Dlatego dzisiaj trzeba zdefiniować słowo patriotyzm. Kto jest takim patriotą? Bo nas podzielono na patriotów i nie na patriotów. Ale żeby być patriotą, to trzeba dbać o wszystko, co ma na celu rozwój, poprawę warunków i zmierzanie do określonego poziomu, ale także bycia wystarczającym w zakresie obronności. Program SAFE to nam gwarantuje i żadne inne wirtualne pieniądze wymyślone przez prezydenta naszego kraju i przez innych przeciwników programu SAFE nie zapewnią nam właśnie obronności na wysokim poziomie. A co to jest? To jest rozwój przede wszystkim firm, także w województwie kujawsko-pomorskim, w Bydgoszczy, w Grudziądzu, gdzie pieniądze te pozwolą na zwiększenie zatrudnienia, ale i także na rozwój i całej infrastruktury związanej właśnie z produkcją obronną. To wszystko jest dzięki ludziom pracy i dzisiaj mamy okazję tu, przy pomniku, podziękować wszystkim za ciężką pracę i życzyć przede wszystkim spokoju i pokoju. Ale życząc spokoju i pokoju, życzymy przede wszystkim bezpiecznej pracy, satysfakcjonującej każdego i żeby nikt tej pracy nie musiał szukać. Stąd rozwój firm. Lokalizacja firm w naszym regionie powoduje, że bezrobocie się stało już znacznie niższym niż było wcześniej, ale to nie znaczy, że już wszystko osiągnęliśmy. Dlatego jest okazja życzyć, żeby każdy doznał godnej pracy i właściwego wynagradzania. Tego wszystkim Państwu życzę w dniu 1 maja. Niech się święci święto 1 maja.
1: Panie pośle, od wielu lat właśnie 1 maja spotykamy się przy pomniku ludziom pracy.
2: To jest niezmienna tradycja, to jest szczególny dzień dla całej polskiej lewicy, ale i międzynarodowej lewicy. Natomiast mówiąc polskiej, mam na myśli, że dzisiaj mamy podwójny jako lewica i myślę, że jako kraj powód do świętowania, bo po pierwsze oczywiście święto pracy, czyli 1 maja, ale z drugiej strony 1 maja od 22 lat kojarzy się także z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I to też za sprawą lewicy, bo przecież lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Mamy dzisiaj podwójny powód, żeby z jednej strony wspominać tych, którzy zabiegali zarówno o tym, żeby te prawa pracownicze, które dzisiaj mamy, bo one nie spadły z nieba, one nikt nam ich nie dał ludziom. Je trzeba było wywalczyć, więc dziękujemy za to, co zostało wywalczone, ale dziękujemy również za to, że jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej. I dzisiaj będziemy mówić o tych dokonaniach części lewicowej w rządzie w obszarze właśnie kwestii pracy, a jest tych dokonań całkiem sporo, ale jednocześnie przypominać, że to, że dzisiaj jesteśmy członkiem zjednoczonej zachodniej Europy, to też nie jest dane raz na zawsze, bo już dzisiaj niestety pojawiają się tacy, którzy chcieliby nas wypchnąć z tej Unii Europejskiej. Jedni nie mówią wprost, a inni mówią o tym jasno, że czas na polexit. A my mówimy, że nigdy naszej zgody na to nie będzie i będziemy do samego końca walczyć, żeby z jednej strony te kwestie pracownicze, one zawsze o nich pamiętać były podkreślane i były wzmacniane, ale żeby Polska została w Unii Europejskiej.
3: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. To jest też świetna okazja, żeby podziękować tym wszystkim Polakom, którzy ciężko codziennie pracują na rozwój naszej ojczyzny. Ponad 17 milionów Polaków to są osoby zatrudnione na etacie. To tak naprawdę dzięki ich ciężkiej pracy politycy mogą się chwalić, że Polska jest 20. gospodarką na świecie.

mamy wokół siebie zespół ludzi, bez których no nie moglibyśmy mówić o tych rekordowych środkach pozyskanych z zewnątrz na rozwój naszego miasta, bez których żadna inwestycja i żadna zmiana na lepsze naszego miasta by po prostu nie miała miejsca. Więc 1 maja to jest świetna okazja do tego, żeby powiedzieć dziękuję po prostu, ale też upomnieć się o lepszy byt osób pracujących na etacie. Te zmiany się dokonują oczywiście. Coraz bardziej pracownicy etatowi są zadbani, zaopiekowani, ale oczywiście mamy jeszcze dużo do zrobienia, tym bardziej, że to jest, tak jak powiedziałem, fundament naszej gospodarki.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, dzisiaj jesteśmy na lotnisku w Kruszynie, a wszystko ze sprawą Moto Aero 2026. Jest to wyjątkowa impreza, która przyciąga miłośników motocykli oraz lotnictwa, a ja jestem Julita Rączkowska i zabiorę Państwa w tą niezwykłą podróż. Jak widzimy, Moto Aero 2026 tętni życiem. Jak wrażenia po paradzie?
1: O, na paradę wyjechało wiele osób, prawie 2,5 tysiąca maszyn. Część została, część się już rozjechała, my tutaj wracamy, będzie zaraz koncert, liczne konkursy, dzieją się, trochę poślamy się gastronomicznie, była msza święta, poślaliśmy się duchowo i na paradzie, która w centrum miasta złączyła wiele ciekawych inicjatyw, które w naszym mieście dzisiaj się dzieją. Też dzięki wszystkim, którzy pomagają, wspierają nasz tutaj dzisiejszy zlot. Wydarzyło się coś dużego w naszym mieście. Cieszymy się bardzo. Pogoda dopisała, więc koniecznie zostajemy dalej tutaj w Kruszynie na lotnisku.
0: Proszę opowiedzieć o konkursach.
2: Tak, konkursy jak co roku, jest ich coraz więcej. Przyciągają naszych przyjezdnych, którzy przyjechali, tak, naszych gości. Jest to pewien element, który ma pozwolić na to, żeby część osób pozostała tutaj do samego końca z nami i cieszyła się koncertem, który za chwilę się rozpocznie, tak? Tych konkursów jest sporo. Konkurs o Wocławku między innymi, z motocyklowych typowych to będzie konkurs Głośny Wydech, który wyłoni najgłośniejszy wydech. Będziemy to mierzyć, będziemy mierzyć decybele tak naprawdę tego wydechu, więc cały czas coś się dzieje, tak? Cały czas coś na scenie słychać, że jest jakiś konkurs, jest jakieś wydarzenie, które ma przyciągnąć pozostałe osoby do tego, żeby uczestniczyły w tym.
0: Jest to ogromne wydarzenie. Czy były jakieś wyzwania organizacyjne?
1: Oczywiście, z roku na rok jest coraz więcej uczestników natomiast wspiera nas wiele dobrych dusz, dobrych aniołów i służby mundurowe, o czym więcej Jacek.
2: Tak, no to jest rzeczywiście duże przedsięwzięcie. Tak naprawdę

0: Dzisiaj o godzinie 16, 16:30 ten zlot się skończy. Przejdzie do historii. I w zasadzie o godzinie 17 w naszych głowach już się pojawi myśl, co będzie za rok. I rzeczywiście to już jest taki proces, który ewoluuje do, powiedzmy, stycznia. Rodzą się pomysły, rodzą się jakieś plany. Od stycznia wchodzimy w etap realizacji. I tak naprawdę do końca kwietnia to jest intensywny czas pracy, realizacji, zbierania wszystkich zezwoleń, bo niestety jest to ogrom pracy, którą trzeba włożyć.
1: Tak naprawdę wydarzenie dzisiejsze ma charakter ogólnopolski, ponieważ przyjechali osoby z różnych zakątków kraju.
2: Poszerza się zasięg rażenia naszej uroczystości. Jest i Łódź, i Bydgoszcz, i Gniezno, i Lipno, i Płock, i Częstochowa przyjeżdżał, więc nie. Górale, przecież zaprzyjaźnieni nasi górale, oni przyjechali na parę dni, jak to górale. więc jest familijnie, jest bezpiecznie, mamy wsparcie medyczne, mamy wsparcie lokacyjne, służb mundurowych, wsparcie duchowe świętego Krzysztofa i naszych dobrych aniołów. Dziękujemy też za wsparcie medialnie telewizji i radio Kujawy.
1: Jak się rozpoczęła u Pana ta pasja do motocykli?
3: Moja pasja do motocykli to trwa od mojego już 16 roku życia. Już jako 16-letni chłopak już jeździłem motocyklem, bo to kiedyś było, wie Pani, tak zrobić prawo jazdy. Rodzice podpisali zgodę i od razu tato kupił WS-kę taką, tu gdzieś takie jeszcze zabytki są. No a później stopniowo. Na MZ-ce skończywszy, później były samochody, a na 60 urodziny, no to już sobie sprawiłem porządną maszynę.
1: Właśnie proszę opowiedzieć o Pana maszynie, bo bardzo piękny motor.
3: Tak. No to jest taki kultowy motor na styl amerykański, bo to zostało ściągnięte ze Stanów.
1: A czy ma Pan jakąś ciekawą historię, która się wydarzyła?
3: No ciekawa, nie wiem czy to ciekawa. Walnąłem w nocy w dzika.
1: I co było dalej?
3: No co było dalej? Motor potrzaskany, ja cały poździerany. Żona też ucierpiała, no ale jakoś się szczęśliwie skończyło. Dzik wpadł do rowu, poszedłem go zobaczyć, on na mnie popatrzał, wstał i poszedł w polę.
1: A czy takie wydarzenia jak to dzisiejsze łączą społeczność motocyklową?
3: Oj tak. Tydzień temu w sobotę Licheń. Dzisiaj tu jest Włocławek. Już mam rezerwację na ostatni weekend sierpnia. Ciche. To jest za... Dobrze mówię? Za Brodnicą, tak? Za Brodnicą. Ciche za Brodnicą. To już mam takie stałe miejsca. Kiedyś jeszcze był Choceń, ale Choceń zlikwidowali, nie? No ale tam jeszcze kiedyś to jeździłem i dookoła. No takie wypady były.
1: Czyli jest Pan tutaj co roku?
3: Staram się być.
1: Proszę opowiedzieć, jak rozpoczęła się u Pana przygoda z motocyklem?
4: Z motorowerem. Z motorowerem w latach 70. Nie, przepraszam, w 60. I tak się zaczęło. Później WS-ka, długo WS-ka. Później przerwa, praca i powrót z powrotem do motoru Triumf. Jak widać, 18 rok. Spisuje się pięknie. Coś tu dodać. Mnie się wydaje, że nawet ładny.
1: A czy Pan właśnie często bywa na takich wydarzeniach jak to dzisiejsze?
4: Jak tylko możliwe. Jak tylko możliwe, jesteśmy wszędzie.
1: Czy takie wydarzenia mogą łączyć właśnie społeczność motocyklową?
4: Jak najbardziej. No spójrzmy, każdy jest zadowolony, każdy uśmiechnięty, każdy sobie piątkę poda. No na tym chyba się... Polega ta brać, żeby jeden z drugim pobywał właśnie tak na wolnym powietrzu i na wycieczkę. Jeździmy na zloty bardzo, bardzo często. Ja chyba w tym roku zaliczę 4 zloty i to w górach. Sam pojadę nad morze, na Mazury, ale jeździmy na zloty Triumfy, właśnie spotykamy się co roku. W tym roku jedziemy do Jury Częstochowskiej na 3 dni, później jedziemy do Krynicy Zdrój.
5: Pasja to się zaczęła prawdopodobnie od dzieciństwa, chociaż tego nie pamiętam. Od najmłodszych lat motocykl był w moim życiu. Jakiś okres był taki, że był bez motocykla.

0: no to tak od niedawna, znaczy się od niedawna, od paręnastu lat, no stop motocykl jest i tą pasję dalej kontynuuję. Pewnie tak jak większość tu z nas obecnych, co widać po naszej frekwencji, że dużo ludzi coraz częściej wsiada na motocykl, żeby się zrelaksować.
1: Czy często Państwo bywają na takich zlotach?
2: Staramy się być jak najczęściej. Oczywiście kryterium takim najważniejszym to niestety jest nasz czas, ponieważ wszyscy pracujemy, a również i pogoda, bo niestety nie każda nas rozpieszcza i nie każda pozwala nam, żeby wsiąść na nasze dwa kółka i pognać do przodu.
1: Dzisiaj się odbyła parada. Czy Państwo również uczestniczyli?
3: Tak, uczestniczyliśmy.
1: I jak było?
3: Jak zwykle fajnie.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, czy mają Państwo może jakąś historię, która szczególnie Państwu zapadła w pamięć z motoru?
0: Bardzo wiele są historie i dobre i złe. Jedne i drugie się opowiada. No ale tak ogólnie to...
2: Uważamy, że tutaj też jest jeden z takich najlepszych rozpoczęci sezonu. Trzeba przyznać organizatorom ATH Podsłabek, że oni w sposób szczególny dbają o nasze bezpieczeństwo. Chodzi mi tutaj o zaplecze medyczne, zaplecze sanitarne, tak jak również zabezpieczenie dróg. Tak? Naprawdę wziąć udział w tej paradzie jest wielką przyjemnością.
1: A czy Państwo bywają tutaj co roku?
2: Tak. Tak.
0: Niektórzy tak, a niektórzy nie. Ja ostatnio byłem 4 lata temu, Facebook mi przypomniał. 4 lata temu byłem.
3: A co najmniej staramy się bywać.
1: Muszę się Wam do czegoś przyznać. Nigdy nie jeździłam na motocyklu, także dzisiaj będzie mój pierwszy raz i podzielę się z Wami swoimi wrażeniami.
4: Drugi konkurs, o którym też już sygnalizowałem, to jest do Was serdeczna prośba. Jeżeli ktoś ma super, mega mocny motocykl, w sensie głośności, bo nie mówię o koniach, bo tutaj koni jesteśmy w stanie zmierzyć, ale jeżeli chodzi o głośny wylek, też mamy takie fantastyczne pucharki. Też są takie fantastyczne pucharki. Każdy pucharek super. Kolega już ćwiczy z głośnym wydechem. Nie wiem, czy ma szansę, ale niech próbuje. I oprócz tych fantastycznych, które widzicie, tak jak to takie trochę trofeum, można powiedzieć, mamy też w tym przednim konkursie trzy vouchery. Tutaj to stoiska, które znajduje się obok.
1: Mimo, że to nie był długi i szybki przejazd, bardzo mi się podobało i poczułam lekki wiatr we włosach, także mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję doświadczyć szybkiej jazdy na motocyklu. Czy Państwo może lecieli samolotem?
5: Tak. Ja tak. Słucham? Nie, było super. Tak, nawet tutaj skakałam ze spadochronem. Polecam.
1: A czy Państwo często przyjeżdżają na takie zloty?
3: Raczej sporadycznie, z braku czasu. Ale ogólnie no zdarza się, jak jest chwila czasu i są chęci, no to tak.
1: A skąd u Państwa wzięła się ta pasja?
5: W sumie...
4: Podamy na momencie, poproszę nowego innego. Pani losuje...
5: Ciężko to stwierdzić, jak po prostu to przyszło.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia z dzisiejszego zlotu?
6: A całkiem fajnie, bardzo fajnie, miła atmosfera, superancko.
1: A czy jest Pan tutaj co roku?
6: Nie, jestem na trzecie drugi rok dopiero. Byłem w zeszłym roku, teraz jestem drugi raz.
1: A czy brał Pan udział w paradzie?
6: Nie, w tym roku nie brałem. W tym roku żeśmy pochodzili, popatrzyli na motocykle i nie, w tym roku nie.
1: Czy takie wydarzenia mogą łączyć społeczność motocyklową?
6: A oczywiście, że tak, pewnie, jak najbardziej.
1: Jak u Pana się rozpoczęła ta przygoda?
6: O, ta przygoda to się rozpoczęła jeszcze za mało lata, można by powiedzieć. No. Jeszcze czasy WSK, Jawa, a później była długa, długa przerwa. Od 2015 wróciłem znowu do jeżdżenia motocyklem. No i tak do tej pory się jeździ.
7: Czy my nie lecimy? W tej chwili w samolocie jest moja żona. No, boimy się o nią.
1: A czy już Państwo kiedyś lecieli takim samolotem?
7: Takim tak, podobnym.
1: Jak wrażenia?
7: Super, tak.
1: Czyli Pan poleca, żeby każdy spróbował?
7: Tak, bardzo polecam, żeby każdy spróbował. To jest naprawdę wspaniałe przeżycie.
1: A u Ciebie jak wrażenia? Czy już leciałaś kiedyś?
8: Ja leciałam tylko samolotem pasażerskim, nie takim. I moja mama jest w samolocie, więc czekam, aż wyląduje.
1: Czy będziesz dzisiaj też leciała?
8: Nie, dzisiaj nie będę lecieć. W przyszłości chciałabym spróbować, ale to jeszcze nie ten moment.
1: Proszę powiedzieć, jak Państwo się dzisiaj bawią?
9: Bardzo dobrze, jak zwykle.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
10: Tak. Nie, w zeszłym roku nie byliśmy. W zeszłym roku, ale przeważnie tak, co rok.
1: I co jest najlepszego w tej imprezie?
10: Spotkanie znajomych, obejrzenie motorów. Fajnie, bardzo fajna impreza.
11: Super, pogoda dopisała, frekwencje motorów też, także bardzo fajnie.
12: Ja również.
1: A czy panie są tutaj co roku?
12: Tak, co roku, w tamtym roku też byliśmy.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Bezpieczne Łużyce 26 pod takim kryptonimem odbyły się dwudniowe ćwiczenia zreagowania kryzysowego służb, których organizatorem była 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Scenariusze ćwiczeń zakładały współdziałanie służb instytucji w stanach zagrożenia o charakterze sabotażowym oraz dywersyjnym. Działania przeprowadzono na terenie gminy Osiecznica, Małomice i Jułowa. W ćwiczeniach uczestniczyli żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej, jednostki samorządu terytorialnego, policja i Państwowa Straż Pożarna.
1: Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego to jeden z kluczowych obowiązków, który zgodnie z wytycznymi przełożonych realizujemy co najmniej raz w roku we współpracy z samorządami oraz administracją publiczną. Ich zakres nie jest przypadkowy. Wynika on bezpośrednio z priorytetów, które w danym terenie wyznacza infrastruktura oraz potrzeby lokalnej społeczności. Skupiamy się przede wszystkim na tych obszarach, które mają największy wpływ na codzienne funkcjonowanie ludności cywilnej.

0: Mowa tu o instytucjach publicznych, takie jak urzędy, ośrodki zdrowia, jak również kluczowych elementach infrastruktury, takie jak mosty, wiadukty, a także systemy zaopatrzenia w wodę, niezbędną do życia.
1: Wagę ćwiczeń dostrzegają samorządowcy.
2: Kolejne ćwiczenie powoduje, że nabieramy coraz więcej doświadczenia. Jest to okazja do przetestowania wszystkich procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i myślę, że te dzisiejsze ćwiczenie i jutrzejsze na terenie naszej gminy będą 3 epizody, pozwolą na wypracowanie jeszcze lepszych, skuteczniejszych metod związanych z zarządzaniem kryzysowym.
3: Te ćwiczenia, jak te, którym bierzemy teraz udział, to tak naprawdę mają ugruntować zasady współpracy, a przede wszystkim przepływ informacji. Bo w tych przypadkach zagrożeń wszelakich, siłami natury, ale również tymi geopolitycznymi, które mogą się pojawić, najważniejszym elementem spinającym, oprócz oczywiście zasobów, ludzi, jest to, żeby był dobry przepływ informacji i żeby ta informacja docierała do wszystkich jak najszybciej. I myślę, że to ćwiczenie, w którym teraz bierzemy udział, to przede wszystkim ma zbudować taki system wymiany informacji i szybkiego współdziałania.
4: Jesteśmy powiatem wojskowym na granicy z województwem dolnośląskim, z jednostką wojskową w Świętoszowie. Mamy też wojska sojusznicze na naszym terenie. Tym bardziej każde takie ćwiczenie, które może nas jako społeczeństwo, ale także samorządowców czegoś nauczyć, jest bardzo cenne. My mieliśmy w tym swoim ćwiczeniu również pozorowane pewne działania, tak jak tutaj, więc myślę, że udział mój w tych tutaj ćwiczeniach to będzie dopełnienie tej wiedzy, którą posiedliśmy wszyscy w powiecie żagańskim w ubiegłym roku, w październiku.
1: I tak wyglądały ćwiczenia bezpieczne Łużyce 26. Teraz przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków. Kolejne manewry odbędą się w przyszłym roku.
5: W całym kraju odbijają się echa tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Poseł, działacz społeczny znany z pomocy potrzebującym. Poruszał się rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdzie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Był posłem 10 i 11 kadencji Sejmu. Samorządowcem oraz osobą silnie zaangażowaną w działania społeczne. Wspierał m.in. chore dzieci, seniorów oraz działania na rzecz zwierząt. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia. W wielu miejscach w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego działalności. Jedną z nich jest zbiórka Karmy dla zwierząt, zorganizowana przez środowisko wocławskiej lewicy.
6: Śmierć naszego kolegi, dobrego samorządowca, posła, a przede wszystkim człowieka, który czynił wielkie dobro, była straszną wiadomością. Jednak same jego działania, same działania Łukasza Litewki pokazały to, że po tak tragicznym wydarzeniu, jakim była jego śmierć, nie chciałby on, żebyśmy po prostu zatrważali się w wielkim bólu, tylko dalej czynili to dobro, które on czynił. Nie chciałby, aby ta dobroć, którą on kultywował, zanikła. Chciałby, żeby każdy, kto może, każdy, kto chce, pomógł w jakiś sposób, czy poprzez właśnie taką zbiórkę karmy, którą organizujemy my we Wrocławku, w biurze poselskim Piotra Kowala na ulicy Kościuszki 12, czy na przykład poprzez takie zwykłe czyny, jakim jest zrobienie zakupów osobie potrzebującej. Ale wracając właśnie do tej zbiórki karmy. We Wrocławku organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt ku pamięci Łukaszowi Litewce. Karmę każdy, kto chce, może przynieść dziś i jutro oraz w poniedziałek po weekendzie majowym. Dziś i jutro jesteśmy otwarci dla wszystkich Państwa od godziny 9.30 do 16.30, natomiast w poniedziałek po weekendzie majowym jesteśmy w godzinach 14.30, 18.30. Przyjmujemy karmę zarówno jak dla psów, jak i dla kotów. Chcemy, aby to całe dobro, które Łukasz Litewka przekazywał zwierzętom, cały czas było kultywowane. I nie chcemy, aby po prostu to, co on rozpoczął, zanikło. Chcemy cały czas kultywować to dobro.
5: Jest to forma kontynuacji działań, które były dla Łukasza Litewki szczególnie ważne.
7: W niedzielne południe Centrum Końskich wypełnił ryk setek silników. W tym dniu miłośnicy jednośladów zebrali się, aby uroczyście rozpocząć sezon motocyklowy 2026. Wiele osób przybyłoby wspólnie spędzić ten słoneczny dzień. Wydarzenie organizowane przez Czarną Flotę rozpoczęło się przy kolegiacie Świętego Mikołaja. Tam miała miejsce msza święta, której przewodził proboszcz ksiądz Jacek Wieczorek. Po nabożeństwie duchowny poświęcił zebrane pojazdy z pokładu jednego z nich.
8: Jest to nasze uroczyste rozpoczęcie sezonu.

0: motocyklowego. Myślę, że w granicach 150 motocykli, no troszkę pogoda nam się, liczyliśmy na więcej, ale miejmy nadzieję, że dojadą jeszcze. Po mszy świętej będzie poświęcenie motocykli, później wyruszamy na paradę ulicami miasta, tam w ulicę Warszawską, jedziemy koło Kauflanda, zawracamy ponownie do ulicy Piłsudskiego i ponownie do ulicy Warszawskiej, gdzie jedziemy do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2, gdzie czeka na nas taka biesiada motocyklowa i integracja.
1: Dla wszystkich motocyklistów szczęśliwej i szerokiej drogi.
2: W wydarzeniu uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP Andrzej Szejna, który również przyjechał do Końskich swoim motocyklem.
3: Może kilka słów o tej pasji. Czemu pan tutaj jest?
4: Dla mnie to jest pasja praktycznie od urodzenia, ponieważ ja nauczyłem się jeździć na motocyklu w wieku 17 lat i to była WSK mojego ojca, który był policjantem w Końskich oczywiście i to była pasja, którą kultywuję do dzisiaj. I szczerze mówiąc, przyjeżdżam praktycznie co roku do Końskich i przyjechałem na całą Europę, kiedy byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. No, krótko mówiąc, jest to miłość chyba, która będzie trwała ze mną do końca mojego życia.
5: A ja mocą udzieloną mi przez Boga i Jego Kościół wyświęcam się według zwyczaju apostolskiego na księdza Kościoła Jezusa Chrystusa.
6: Ksiądz Adriana Gabryś przyjęła święcenie w Pile. To pierwsza ordynacja na prezbitera w parafii świętego Jana.
7: Nigdy w Pile nie było ordynacji na prezbitera, czyli na księdza osoby. Ja swoją miałem w swojej macierzystej parafii w Mysłowicach. Tak więc jest to dzień taki świąteczny, można powiedzieć, z tej przyczyny, że jest to pierwsze wyświęcenie kobiety na księdza w Wielkopolsce. I jest to coś nowego nie tylko dla Piły, ale chyba i dla Wielkopolski.
6: Swoją kapłańską posługę będzie pełnić w parafii w Lesznie. Jest z wykształcenia teologiem.
8: Uważam, że Kościół jest dla ludzi, to ludzie tworzą Kościół, nie urzędy, nie duchowni, ale wspólnota wszystkich wiernych i ksiądz duchowny jest po to, żeby do tych wiernych wychodzić i współtworzyć tą wspólnotę razem z nimi.
6: Ksiądz, ksiądzka czy księdza Ada, a może po prostu pastorka czy też kapłanka.
9: Tak, no język polski jest nieprzygotowany do tego, a myślę, że pani ksiądz czy pani pastor będzie dobrze.
6: Wierni z jej macierzystej parafii są przekonani, że ksiądz Ada sprawdzi się w nowej roli. Już odprawiała nabożeństwa, ale nie mogła udzielać komunii.
10: Dla nas to, że kobieta taką funkcję pełni, no to jest jak gdyby oczywista oczywistość i to już nie budzi jakiegoś zdziwienia szczególnego.
6: A może być dobrą przewodniczką duchową, zwłaszcza dla kobiet.
11: Sama jest mamą, ma dwójkę bardzo fajnych, udanych dzieci, także myślę, że zrozumienie problemów codziennych kobiet będzie głębsze u pani pastor Ady niż u męża, który jest świetnym pastorem, ale chyba bardziej duchowo będzie utalentowana w tym kierunku, jak no, większość kobiet jesteśmy bardziej empatyczne.
6: Ksiądz Ada będzie pracować razem z mężem. Ksiądz Waldemar Gabryś jest proboszczem w Lesznie, a teraz udzielał żonie błogosławieństwa. Kobiet w kapłaństwie może być coraz więcej, bo wszystkie kościoły przeżywają kryzys powołań.
7: Myślę, że to jest problem wszystkich kościołów, zarówno katolickiego, jak i ewangelickiego, że chętnych jest coraz mniej, gdyż łączy się to z odpowiedzialnością nie tylko materialną, ale także duchową. Jeżeli ktoś jest osobą podejmującą refleksję nad wnętrzem człowieka, to taki ksiądz ma bardzo trudną służbę.
6: Ordynację kobiet na księży luteranie przyjęli w 2021 roku. Rok później wyświęcono 9 kobiet. Teraz dołączyła 10 do tego grona.
12: Myśmy mieli w Polsce do tej pory ordynację na diakona, bo mamy jeden urząd w trzech posługach, diakona, prezbitera i biskupa. Teraz mówimy o ordynacji na prezbitera, natomiast diakonów mieliśmy już od 2000 roku.
6: Kobiet prezbiterów u polskich ewangelików jest teraz 10. Żadna z kobiet nie została jeszcze biskupem, ale to tylko kwestia czasu.
13: Kierownika budowy Łukasza Nowaka zapytaliśmy, czy prace będą mogły toczyć się równocześnie w trzech obszarach, czyli przy demontażu przęsła ESTB, przy budowie filara nurtowego i przy elewacji przyczółka w Tczewie. Najpierw poprosiliśmy jednak o informację z bieżących działań na placu budowy.
14: Mamy wykonane przeprawę pontonową z pontonu W2. Pontony umożliwiają nam dostęp do wyspy, do podpory. Dzięki temu możemy prowadzić prace rozbiórkowe. Tak jak to widać w kadrze, rozbieramy obecnie filar.